To był koncert na trio strojkowe i orkiestrę Antoniego Szałowskiego. Przypominamy wykonawców. Maksymilian Lipień – obój, Damian Lipień – fagot i Piotr Lato – klarnet oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygował José María Florencio. W 2005 roku podczas pierwszego festiwalu prawykonań zabrzmiał czwarty kwartet smyczkowy Olgi Hans. Grał Kwartet Śląski. Ten sam zespół podczas festiwalu w 2025 roku wykonał inny utwór kompozytorki. Nosi on tytuł Memo Traces, ślady pamięci i, jak twierdzi artystka, jest zapisem emocji wywołanych wspomnieniem festiwalu sprzed 20 lat. Posłuchajmy.

To był utwór Olgi Hans Memo Traces na kwartet smyczkowy. Grał Kwartet Śląski, a słuchaliśmy nagrania z Festiwalu Prawykonań w Katowicach z 2025 roku. Grażyna Wacewicz należała do pokolenia Stefana Kisielewskiego i Antoniego Szałowskiego, artystów, których utwory zabrzmiały w naszym programie. W przeciwieństwie jednak do swoich kolegów, starała się w dojrzałej twórczości unowocześnić warsztat kompozytorski, pozostając jednak wierna takim wartościom jak dobrze skonstruowana forma i czytelna dramaturgia. Przykładem może być muzyka na smyczki, trąbki i perkusje. Utwór, który w 1958 roku otworzył nowy etap w twórczości artystki. Oto część. Allegro, Adagio, Vivace. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Dyryguje Marin Alsop.

To była muzyka na smyczki, trąbki i perkusje Grażyny Bacewicz w nagraniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Marin Alsop. W 1909 roku, kiedy przyszła na świat Grażyna Bacewicz, powstał kwartet fortepianowy C-moll op. 61 Władysława Żeleńskiego. Utwór uchodzi za jedno z najdojrzalszych dzieł kameralnych tego wybitnego kompozytora i pedagoga, współtwórcy Konserwatorium Muzycznego w Krakowie, a przez pewien czas także profesora w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Kwartet składa się z następujących części: Allegro con brio, romanza andante sostenuto, intermezzo allegretto, finale allegro appassionato. Oto wykonawcy: Łukasz Chrzęszczyk, fortepian, Jakub Jakowicz, skrzypce, Katarzyna Budnik, altówka i Marcin Zdunik, wiolonczela.

To był kwartet fortepianowy C-moll, opus 61 Władysława Żeleńskiego. Przypominamy wykonawców. Łukasz Chrzęszczyk, fortepian, Jakub Jakowicz, skrzypce, Katarzyna Budnik, altówka i Marcin Zdunik, wiolonczela. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu 3-4 Konteksty, Kontrasty, Konfrontacje, który odbył się w Warszawie w 2024 roku. W 1937 roku podczas zorganizowanej w Paryżu światowej wystawy Sztuka i technika w życiu współczesnym wielki sukces odniósł balet Ludomira Różyckiego Apollo i dziewczyna, wystawiony przez Polski Balet Narodowy. Libretto, którego twórcą jest Światopełk Karpiński, ujęte jest w 6 obrazów prowadzących widza przez ludzkie dzieje, od starożytności po czasy współczesne, a motywem przewodnim jest spotkanie i miłość. W każdym momencie historii możliwy jest nagły przypływ miłości. Apolla do bachantki, jak w obrazie pierwszym, czy pary sportowców w obrazie ostatnim. Posłuchajmy muzyki z baletu. Kolejne obrazy oznaczone są następująco. Moderato ma non troppo, allegro moderato, con passione, moderato ma non troppo, allegro alla marcia, allegro moderato. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyryguje Michał Klauza.

To była muzyka z baletu Ludomira Różyckiego Apollo i dziewczyna. Grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Michał Klauza. Czwarty kwartet smyczkowy Pawła Mykietyna powstał na zamówienie Royal String Quartet i temu zespołowi został dedykowany. Cały utwór to nieustanny przepływ zmieniających się brzmień, abstrakcyjnych, dźwiękowych obrazów, pozbawionych melodii i uchwytnych harmonii, ale przykuwający uwagę swym kształtem. Gra Royal String Quartet w składzie Ewa Przybyłowska skrzypce, Izabella Szałaj-Zimak skrzypce, Marek Czech altówka i Michał Pepol wiolonczela. Słuchamy nagrania z festiwalu Kwartesencja, który odbył się w 2022 roku.

Wybrzmiał czwarty kwartet smyczkowy Pawła Mykietyna. Grał Royal String Quartet, słuchaliśmy nagrania z festiwalu Kwartesencja, który odbył się w 2022 roku. Usłyszymy teraz utwór Wojciecha Chałupki, kompozytora i saksofonisty. Będzie to koncert nie na saksofon, ale na akordeon i orkiestrę symfoniczną. Skomponowany w 2023 roku utwór został dedykowany znakomitemu akordeoniście, Klaudiuszowi Baranowi. Tego artystę usłyszymy w partii solowej. Koncert na akordeon i orkiestrę symfoniczną Wojciecha Chałupki składa się z trzech części. Są to Allegro Maestoso, Tranquillissimo Macantabile, Allegro con Vigore. Klaudiuszowi Baranowi towarzyszy Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, którą dyryguje Rafał Janiak. A słuchamy nagrania z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2025 roku.

To był koncert na akordeon i orkiestrę symfoniczną Wojciecha Chałupki. Na akordeonie grał Klaudiusz Baran. Towarzyszyła mu Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, którą dyrygował Rafał Janiak. To było nagranie z ubiegłorocznego festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne. Na festiwalu zatytułowanym Górecki Penderecki, który odbył się w 2018 roku w Katowicach, obok dzieł dwóch gigantów polskiej muzyki wykonano także utwory ich uczniów. Oto Liedchen ohne Worte z 1994 roku na harfę, klawesyn i fortepian Joanny Wnuk-Nazarowej, artystki, która studiowała kompozycję u Krzysztofa Pendereckiego. Części Agitato, Alla Marcia Funebr, Movimento. Grają członkowie Orkiestry Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca.

To był utwór Joanny Wnuk-Nazarowej, Litchen one Worte, na harfę, klawesyn i fortepian. Grali członkowie Orkiestry Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Górecki-Penderecki, który odbył się w 2018 roku w Katowicach. Powracamy do muzyki Stefana Kisielewskiego, muzyki energicznej i nieco przekornej. Oto czteroczęściowa, jak przystało na tytuł, symfonia w kwadracie. Części Allegro Energico, Allegretto Veloce, Andante Cantabile, Allegro Molto Energico. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje José María Florencio.

To była Symfonia w kwadracie Stefana Kisielewskiego, utwór z 1978 roku. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował José María Florencio. Zabrzmi teraz trio na fortepian, klarnet i wiolonczele, choć doleciał dedal Pawła Mykietyna. Oto wykonawcy: Krzysztof Broja – fortepian, Hakan Rosengren – klarnet i Andrzej Bauer – wiolonczela.

To było trio na fortepian, klarnet i wiolonczele, choć doleciał dedal Pawła Mykietyna. Przypominamy wykonawców: Krzysztof Broja fortepian, Hakan Rosengren klarnet i Andrzej Bauer wiolonczela. Krótkie 41-letnie życie Eugeniusza Pankiewicza, urodzonego w 1857 roku w Siedlcach, wypełnione było pracą pedagogiczną, koncertami i twórczością. Eugeniusz Pankiewicz, rodzony brat znanego malarza Józefa, ceniony jest przede wszystkim za twórczość pieśniarską. Posłuchajmy zatem kilku takich utworów. Oto tytuły. Pieśni przy kołysce, do słów własnych, Kwiatek, do słów Mieczysława Romanowskiego, Na dobranoc, do słów Michała Bałuckiego, Słoneczko zaszło, do słów Heinricha Heinego, w polskim przekładzie Antoniego Mieleszko-Maliszkiewicza, Kołysanka, do słów Franciszka Ransteina, Dziedzina ojczysta, do słów Teofila Lenartowicza, dzwonek, do słów Marii Ilnickiej. Śpiewa Ewa Werner, sopran, towarzyszy jej na fortepianie Andrzej Nanowski.

Siedem pieśni Eugeniusza Pankiewicza do słów poetów polskich i Heinricha Heinego w polskim przekładzie śpiewała Ewa Werner-Sopran z towarzyszeniem na fortepianie Andrzeja Nanowskiego. Trzy sceny burzliwe to ostatni utwór Stefana Kisielewskiego skomponowany na fortepian solo. Powstał w 1983 roku i stanowi wyraźną aluzję do czasów stanu wojennego, czego dowodem choćby marsz żałobny stanowiący ostatnią część. Ale sam kompozytor z przekorą twierdził, że jest to muzyka abstrakcyjna. Oto oznaczenia kolejnych scen. Maestoso, presto, marciale maestoso, gra Magdalena Lisak.

Magdalena Lisak grała trzy sceny burzliwe na fortepian Stefana Kisielewskiego. Słuchaj, Neronie, tak zatytułowała swój utwór na alt i orkiestrę Joanna Wnuk-Nazarowa. Tekst to fragment monologu Agrypiny, matki Nerona, z Brytanika Jean-Baptiste Racena. Tłumaczenie jest dziełem Antoniego Libery. Oto wykonawcy. Ewa Marciniec-Alt i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Dyryguje Kai Buman.

0: zwiastuje własna matka. Precz! Możesz odejść.
1: Słuchaj, Neronie. To tytuł utworu Joanny Wnuk Nazarowej, przeznaczony na alt i orkiestrę. Tekst to monolog Agrypiny z Brytanika Jean-Baptiste Racena w tłumaczeniu Antoniego Libery. Przypominamy wykonawców. Ewa Marciniec alt i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygował Kai Buman. Usłyszymy teraz Concerto in F na gitarę i orkiestrę smyczkową Mikołaja Majkusiaka. Utwór składa się z trzech części. Są to aggressivo, molto espressivo i presto. Jako solista wystąpi Łukasz Kuropaczewski. Towarzyszy mu Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczman-Brus.

Wybrzmiało Concerto in F na gitarę i orkiestrę smyczkową Mikołaja Majkusiaka. Przypominamy wykonawców. Łukasz Kuropaczewski gitara i orkiestra kameralna Polskiego Radia Amadeus, grająca pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. Posłuchajmy teraz 7 pieśni Stefana Kisielewskiego, skomponowanych w 1954 roku do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Kompozytor, który głosił tezę, że muzyka nie wyraża żadnych treści literackich, uległ jednak czarowi poezji wieloletniego sąsiada z czasów krakowskich. Oto tytuły pieśni. Kołysanka o kołysce, melodia, modlitwa ślepego lunatyka, o naszym gospodarstwie, prośba o wyspy szczęśliwe, o mej poezji, bazar. Śpiewa Katarzyna Oleś-Blacha, sopran, towarzyszy jej na fortepianie Bartłomiej Kominek.

Wysłuchaliśmy 7 pieśni Stefana Kisielewskiego, skomponowanych do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Śpiewała Katarzyna Oleś-Blacha, sopran, towarzyszył jej na fortepianie Bartłomiej Kominek. A teraz przykład, jak zjawiska ze świata przyrody mogą wpływać na wyobraźnię kompozytora. Zabrzmią iryzacje na orkiestrę smyczkową Łukasza Godyli. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, dyryguje Anna Duczmal-Mróz.

Iryzację na orkiestrę smyczkową Łukasza Godyli grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Brus. Zabrzmi teraz pieśń Zwierzy Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza, czyli pieśń Aldony z dramatu Konrad Wallenrod. Śpiewa Anna Mikołajczyk-Niewiedział, sopran, towarzyszy jej na fortepianie Robert Morawski. To część recitalu artystów, który odbył się w 2023 roku podczas festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne.

Anna Mikołajczyk nie wiedział, sopran i towarzyszący jej na fortepianie Robert Morawski wykonali pieśń Zwierzy Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza z dramatu Konrad Wallenroth. Na zakończenie naszego programu powracamy do muzyki Stefana Kisielewskiego, artysty, którego 35. rocznica śmierci właśnie dzisiaj mija. Najbardziej popularnym utworem fortepianowym tego przekornego autora jest króciutki Danse Vive, wykonywany także przez pianistów na bis. My posłuchamy innego utworu, kaprysu wiejskiego z motywami przedwojennego zaginionego Mazura. Gra Magdalena Lisak.

0: W wykonaniu Magdaleny Lisak usłyszeliśmy Kaprys wiejski Stefana Kisielewskiego. Kończymy fantazję polską, poświęconą w dużej mierze pamięci tego niepokornego artysty, który odszedł od nas 35 lat temu. Za uwagę dziękuję autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.
1: Reklama.
0: AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, Program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com

Tu program Drugi Polskiego Radia, jest siódma. Dzień dobry, w niedzielę 27 września to 270 dzień roku. Słońce w znaku wagi wzeszło o godzinie

godzinie 6.29, a zajdzie o 18.24. Dzień będzie trwał 11 godzin i 55 minut. Imieniny obchodzą Amadeusz, Damian, Mirabella, Urban, Wawrzyniec i Wincenty. Wszystkiego najlepszego. Zaczynamy niedzielny poranek dwójki. Ze studia w Warszawie witają Państwa Zofia Kruszewska i Grzegorz Dąbrowski. Jest z nami także Katarzyna Sowińska, która przedstawi Państwu wiadomości kulturalne.

0: fabularnych w Gdyni. Maciej Sobieszczański przedstawił prawdziwą historię Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu na Rakowieckiej, rozmawiając za pomocą alfabetu Morsa.
1: Film przez ścianę ujął jurorów niezwykłą formą, ale też i opowiedzianym tematem, mówił przewodniczący jury Krzysztof Zanussi.
2: Ten film jest bardzo przekorny, bo w naszej kulturze często się mówi o tym, że miłość jest niemożliwa, a film, który zobaczyliśmy, dowodzi, że ona jest możliwa nawet w niemożliwych okolicznościach.
1: A Maciej Sobieszczański nie krył radości po otrzymaniu Złotych Lwów.
3: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż. Piękna, ale bardzo trudna i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
1: Za zdjęcia do filmu Przez ścianę nagrodę otrzymała Jolanta Dylewska. Srebrne Lwy otrzymał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi co czujesz. Nagrodę za reżyserię otrzymał Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
0: Jaśmina Polak dostała nagrodę za główną rolę kobiecą za kreację w filmie Exotic. Nagrodę za główną rolę męską otrzymał nieobecny na gali Anson Boone za kreację w filmie Jana Komasy Dobry Chłopiec. Z kolei za drugoplanową rolę kobiecą wyróżniona została Monika Frajczyk, a za drugoplanową rolę męską nagrodę otrzymał Jacek Koman. Zagrał w filmie Nasza Rewolucja doktora Marka Edelmana, opiekującego się śmiertelnie chorą Grażyną Kuroń. A nagrodzony za reżyserię filmu Ojczyzna Paweł Pawlikowski po gali rozdania nagród mówił, że jest zadowolony z rozstrzygnięć na tegorocznym festiwalu.
4: Bardzo fajnie, cieszę się bardzo.
5: Mi się film podoba, nagrody faktycznie to już jest wtórne, szczerze. Lubię ten film i cieszę się, że działa.
4: Jury bardzo dobre, dobrze się złożyło. Myślę, że tak powinno być właśnie. Różnorodność działa w polskim kinie. Poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie i ja cieszę się, że biorę w tym udział.
0: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego jest polskim kandydatem do Oscara. W wieku 78 lat zmarł Ryszard Lęczewski, jeden z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych, współautor zdjęć do nagrodzonej Oscarem Idy Pawła Pawlikowskiego. Tę smutną informację przekazał Paweł Pawlikowski podczas gali zamknięcia festiwalu w Gdyni, odbierając swoją nagrodę za reżyserię. Lęczewski był autorem zdjęć do 21 filmów fabularnych i 3 seriali telewizyjnych. Był też członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. W 2018 roku otrzymał złoty medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Teraz pozostałe informacje. Łódź ponownie rozświetlona i barwna. Odbywa się tu Light Move Festival w centrum miasta od 19 do północy. Na ścianach kamienic prezentowane są projekcje, tak zwane mappingi. Nie zabraknie świetlnych instalacji i koncertów na żywo, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
6: Do pionierskich zupełnie założeń dochodzi podświetlenie chociażby fasady kościoła przy Placu Kościelnym. Plac Wolności będzie oświetlony niemalże cały przez naszych partnerów z Węgier.
7: To, co udało nam się w tym roku zrobić, to wspaniały pasaż Schillera, ale to również projekcja wielkoformatowa na Piotrkowskiej 113 pierwszy raz. W Parku Sienkiewicza będą strefy, gdzie będzie można posłuchać muzyki.
0: Dodała dyrektor artystyczna festiwalu Beata Konieczak. Miejska Biblioteka w Pradze zadba o dziedzictwo Wacława Havla. Licencję na wykorzystanie nazwiska dramaturga, dysydenta i byłego prezydenta Czech przekazała instytucji wdowa po polityku Dagmar Havlowa.
8: Decyzja jest konsekwencją sporu wokół założonej ponad 20 lat temu Biblioteki Wacława Havla. W jej przypadku Dagmar Havlowa wycofała zgodę na korzystanie z nazwiska męża, reagując tak na konflikt między pracownikami biblioteki a kierownictwem oraz odejście głównych fundatorów. Biblioteka była w prywatnych rękach, a na stanowisku dyrektora wymieniło się kilkanaście osób. To niedobrze. Zakładam, że teraz oddałam nazwisko mojego męża we właściwe ręce. Powiedziała dziennikarzom Dagmar Havlowa. Nie będziemy zmieniać nazwy miejskiej biblioteki, ale przygotujemy specjalny program dostępny dla szerokiej publiczności i sygnowany nazwiskiem Havla. Wyjaśnił dyrektor miejskiej biblioteki w Pradze Tomasz Rzechak. Szczegóły mają zostać przedstawione w listopadzie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.

0: W tym roku przypada 90. rocznica urodzin Wacława Havla, dramaturga, działacza antykomunistycznej opozycji, ostatniego prezydenta Czechosłowacji i pierwszego prezydenta Czech, zmarłego w grudniu 2011 roku. Jego dorobek artystyczny i polityczny przypomną jesienią liczne wydarzenia organizowane w Czechach i za granicą. To były Wiadomości Kulturalne. Na kolejne zapraszam o 9.00.
1: Pogoda.
2: Dziś zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a rano w rejonie mgieł duże. Początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 21 stopni Celsjusza. Cieplej miejscami na krańcach zachodnich około 23 stopni. Chłodniej miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich Karpat od 16 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, na zachodzie także umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: Autopromocja.
3: Kompozycje Karłowicza, które powstały jako bezpośrednie pokłosie berlińskich studiów u Heinricha Urbana, to swoisty wstęp i przygotowanie do jego opus magnum, czyli poematów symfonicznych. Drugi odcinek serii Giganci poświęcę dwóm jego wczesnym pracom, berlińskiej Białej Gołąbce i nieco później napisanemu w Warszawie Koncertowi Skrzypcowemu. Mieczysław Karłowicz w cyklu Giganci, jak zwykle dziś o 14.00. Do usłyszenia, Andrzej Sułek.
1: Autopromocja.
2: Jest 8 minut po godzinie 7. Poranek dwójki tradycyjnie trwać będzie do 10:00 i tradycyjnie będziemy spokojnie wkraczali w tę leniwą niedzielę przy kojących dźwiękach muzyki. Ja natomiast powracam do prowadzenia naszych porannych spotkań po bagatela 6 latach, więc jestem nieco przejęty. No i od czego tu zacząć? Chyba najlepiej od Bacha.

Francesco Corti na klawesynie i zespół Il Pomodoro. To była trzecia część Allegro koncertu klawesynowego E-dur Jana Sebastiana Bacha, oznaczonego w katalogu dzieł kompozytora numerem 1053. Już prawie kwadrans po siódmej, a my pozostaniemy jeszcze w kręgu rodziny Bachów i posłuchamy muzyki jednego z jego synów, Karla Filipa Emanuela. Przed nami również finałowe i również Allegro, ale z jego sonaty triowej D-moll.

François Lazarevicz na flecie i Justin Taylor na pianoforte. To było finałowe allegro z sonaty triowej D-moll Karla Filipa Emanuela Bacha, oznaczonej w katalogu Wodkena numerem 145. François Lazarevicz będzie dziś jednym z bohaterów audycji Quodlibet, która tradycyjnie rozpocznie się o 12. Zapraszam Państwa w imieniu Klaudii Baranowskiej. Niezmiennie zachęcamy Państwa do słuchania programu drugiego. A audycji, które już zostały wyemitowane, mogą Państwo słuchać na naszej stronie internetowej w formie podcastu. Zresztą zachęcam także do śledzenia naszych mediów i naszego portalu internetowego, bo jest tam naprawdę dużo cennych, ciekawych materiałów, archiwalnych audycji i artykułów, z którymi warto się zapoznać.

To była druga z dwóch etiud fortepianowych Witolda Lutosławskiego, a grała Alicja Wojtkowska. To był fragment naszej płyty tygodnia, w tym mijającym już tygodniu. A od jutra nowe nagrania, nowe albumy muzyczne, które będą czekały na Państwa w naszych dwójkowych porankach. Od jutra przez cały tydzień będziemy mieli dla Państwa kolejne egzemplarze. Jakiej płyty? No wszystkiego dowiedzą się Państwo już jutro w poranku dwójki. A teraz prawie 26 minut po siódmej w naszym niedzielnym spotkaniu pora na muzykę Fryderyka Chopina.

Już 16 lat minęło, odkąd ukazała się ta płyta Chopin na 5 kontynentach. Płyta, na której utwory, opracowania utworów naszego narodowego kompozytora grają Maria Pomianowska i przyjaciela. My wysłuchaliśmy utworu Chopin na Dzikim Zachodzie na motywach walca Des Dur minutowego. Program Drugi Polskiego Radia, 31 minut po 7.

0: magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. Co sprawia, że miejsce, w którym mieszkamy, staje się prawdziwie naszym miejscem? Co sprawia, że zaczynamy czuć się odpowiedzialni nie tylko za własne mieszkanie, ale także za ulice, osiedle, a także ludzi, których spotykamy? Wokół takich właśnie pytań krąży książka zatytułowana Zbudowani lokalnością – lokalne zaangażowanie w życie polskich miast w XXI wieku. U źródeł książki znalazły się badania nad zaangażowaniem społecznym warszawiaków, a następnie konferencja zorganizowana w ubiegłym roku przez Centrum Myśli Jana Pawła II wraz z pracownią studiów miejskich Uniwersytetu Warszawskiego, mówi dr Bartosz Wieczorek z Centrum Myśli Jana Pawła II.
2: Cała książka, ale też i wcześniejsza konferencja są pokłosiem projektu badawczego, który prowadziliśmy w Centrum Myśli Jana Pawła II. Zatytułowany ten projekt był Miasto na miarę człowieka. Czasem używaliśmy nazwy Miasto dialogu. I naszym głównym punktem zainteresowania było zwrócenie uwagi na to, że zanim o mieście wypowiedzą się urbaniści, geografowie, socjologowie, architekci, to jeszcze powinni wypowiedzieć się humaniści. Powinni się wypowiedzieć dlatego, żeby nadać rozważaniom o mieście właściwą dla człowieka perspektywę, czyli perspektywę personalistyczną, mówiąc językiem Karola Wojtyły. Miasto powinno być pomyślane i zbudowane tak, aby służyć jak najlepiej, jak najszerzej pojętemu dobru człowieka. I tu mamy pytanie aksjologiczne czy etyczne, więc filozoficzne. A czym jest dobro człowieka? No i znowu tu się cofamy. Na kim jest człowiek? Jak powinien żyć? Jakie powinien mieć relacje? I tu możemy już zacząć od Arystotelesa i od polis, tak? Od wspólnoty, od miejsca, gdzie się spotykamy, od miejsca, które wspólnie tworzymy, za które bierzemy odpowiedzialność. Więc myślenie o mieście powinno zawierać ten komponent taki uniwersalny, humanistyczny i on stanowi dopiero tło, na którym mogą rozstawić swoje figury urbaniści, geografowie. Ale w pierwsze odpowiedzieć na pytanie o to, czy i jak miasto ma służyć człowiekowi, jego dobrostanowi, bądź po prostu jego rozwojowi, jego dobru. Dobro człowieka jest naczelną wartością, która powinna przyświecać miastu i tym, którzy to miasto tworzą, rozwijają, współtworzą.
1: Na książkę składa się szereg tekstów pisanych z rozmaitych perspektyw. Wiele z nich to teksty niesłychanie techniczne i specjalistyczne.
2: Tak, w książce mamy perspektywę i geografów, badaczy miasta, socjologów, ekonomistów, badaczy społecznych, więc niektórzy z lubością analizują dane, porównują je i zastanawiają się nad tym, jak miasto powinno być badane, jak możemy je porównywać. I to jest ważne, bo wtedy ta kumulacja wiedzy następuje. Jeżeli miasto badamy w taki sam sposób, to możemy to badanie powtórzyć za 10 lat i zobaczyć, czy nastąpiła jakaś zmiana, ale też mamy teksty poświęcone lokalnym sprawom warszawskim, jak konsultacje społeczne, jak budżet społeczny, budżet obywatelski, więc jest dużo różnych spojrzeń na miasto. Bardzo ciekawy tekst o Mariensztacie, ciekawy tekst o różnych przemianach miasta na przestrzeni ostatniego wieku, ale łączy je wszystko ta perspektywa lokalności. Okazuje się, że dzisiaj ta lokalność jest tym fokusem, na którym skupiają się wszyscy, żeby go zrozumieć. To jest ten kamień filozoficzny. Ten, kto zrozumie lokalność, to zrozumie wszystko z miasta. Tak? Już nie chodzi nam o miasto jako wielkie megapolis, jako metropolia, która wszystko wchłania, dynamiczne, prężne, ale właśnie co sprawia, że ludzie się zakorzeniają, bo lokalność jest tak naprawdę bramą do zakorzenienia. Tego zakorzenienia dzisiaj najbardziej nam brakuje. Miasto jest anonimowe, jest trochę nieludzkie, obce. I pytanie, jak zakorzenić człowieka? I widzimy, że tylko przez lokalność, ale jak to zrobić, jak rozumieć tę lokalność? Czy można ją sztucznie wytworzyć? Czy ona się jakoś sama generuje? To jest główny trzon pytań w tej książce.
1: Lokalność wydaje się być pojęciem takim intuicyjnie zrozumiałym. To jest to, co się dzieje w mojej najbliższej okolicy, na moim osiedlu. Natomiast w książce ta lokalność to jest coś znacznie więcej niż pewien niewielki obszar na mapie.
2: Tak, na pewno lokalności nie można zawęzić do geograficznego obszaru, czyli tego, co jest blisko mnie. Warzywniak, rynek, przychodnia, poczta, miejsca, gdzie pójdę i załatwię swoje sprawy, bo to jest takie techniczne rozumienie, bo można być blisko czegoś, mieszkać koło czegoś, a nie mieć z tym żadnego związku, nie czuć wobec tego żadnej relacji odpowiedzialności, po prostu mijać obojętnie teren, który mijamy, w którym jesteśmy, traktować go jako miejsce do spania, miejsce do załatwiania swoich interesów. Lokalność jest pewnym sposobem postrzegania miejsca i znaczenia, które my przypisujemy w związku z własną osobą.
1: Synonimem lokalności mogłaby być mała ojczyzna.
2: Jak najbardziej. Kiedyś ten termin był dominujący, teraz taka bardziej abstrakcyjna lokalność go zastąpiła.

0: nastąpiło, ale ja bardzo lubię tego używać terminu. Też czuję się lokalnie zaangażowanym patriotą na Brudnie i to jest, uważam, moja mała ojczyzna. I gdybym nie miał czegoś zakorzenienia w tej małej ojczyźnie, to nie miałbym też zakorzenienia i w Warszawie, i w Polsce, i może w Europie.
1: Od kilkudziesięcioleci mówimy o globalizacji, która unieważnia odległości. Możemy pracować w domu, a być związanymi z firmą na innym kontynencie. Możemy zawierać znajomości z ludźmi na całym świecie. I nagle okazuje się, że w tak zbudowanym świecie ta lokalność nabiera zupełnie nowego znaczenia.
0: Tak, globalizacja wyzwoliła nas od przymusu mieszkania w jednym miejscu, od podróży, od wielu rzeczy, ale przyniosła też swoje pewne ciemne strony. Anonimowość, obcość, kontakty zimne przez internet, na odległość. I lokalność jest jak gdyby takim swoistym remedium. Jest przestrzenią bliskości w tej przestrzeni zanonimizowanej wielkich miast, gdzie wszędzie jest tak samo. Warszawa, Londyn, Paryż, wielkie metropolie. Wszędzie jest tak samo. Ten sam pośpiech, ten sam rytm życia. Czujemy się tam bezpiecznie, czujemy się tam anonimowo. Nikt od nas niczego nie chce. Za nic nie jesteśmy odpowiedzialni. Ale okazuje się, że na dłuższą metę to źle na nas działa, jako na ludzi. Więc chcemy być kimś w jakimś bliskim otoczeniu. Chcemy być rozpoznawani przez innych. Nie chcemy być anonimowi. Chcemy być widziani, chcemy być dostrzegani, słuchani, żeby nasz głos miał znaczenie. Więc ta lokalność staje się taką przestrzenią, w której człowiek poszerza swoją wolność w tej nowoczesności, która jednak człowiekowi indywidualnemu daje mało przestrzeni do wypowiedzenia się.
1: Co się musi wydarzyć, żeby fizyczna bliskość zaowocowała nawiązaniem więzi? Bo tak jak pan powiedział, nie wystarczy mieszkać na jakimś terenie.
0: No ktoś, kto by odpowiedział na to pytanie, myślę, że dostałby Nobla, nie wiem, czy z dziedziny ekonomii, ale myślę, że z dziedziny nauk społecznych na pewno. Właśnie tutaj jesteśmy w relacjach ludzkich, międzyludzkich relacjach. Tutaj nie może być procesu, mechanizmu, że mówić, że stworzymy jakieś warunki. Nieraz tak się dzieje, że włodarze wielu miast tworzą jakąś świetlicę środowiskową, miejsce spotkań integracyjnych, seniorów i tak dalej, a nikt tam nie przychodzi, ludzie nie chcą tego. Z jednej strony nie da się tego wytworzyć, można by powiedzieć, ale to też byłoby jednostronne, bo przynajmniej trzeba próbować, tak? Trzeba próbować tworzyć takie miejsca, bądź wykorzystywać w sposób naturalny miejsca, w których ludzie przebywają, czyli parki, biblioteki, skrzyżowania wielkich ulic, żeby wytwarzać tam takie przestrzenie, w których ludzie zechcą ze sobą usiąść, nawiązać kontakt wzrokowy, może zagadnąć ze sobą miejsca, gdzie się wspólnie, nie wiem, czyta, opala, ale jest to trudne, bo to wymaga jednak zakorzenienia w danej lokalności, więc takie miejsca, jeżeli już są tworzone, to powinny być tworzone właśnie w obrębie małych wspólnot, które już czują, że są jakąś tożsamość, czyli to są konkretnie dzielnice albo fragmenty dzielnic poszczególnych, którzy ludzie wiedzą, że nie jestem z Mokotowa, ale jestem z Dolnego Mokotowa, a jestem stąd. I oni już czują, mają swoją tożsamość lokalną jako warszawiacy. Jeżeli im coś zaoferujemy, na czym będą mogli tą swoją tożsamość oprzeć i tak jak bluszcz się owijać i budować, to myślę, że to jest właśnie dobry kierunek. Czyli tworzenie dla takich lokalnych społeczności, dawanie im narzędzi, miejsc, raczej słuchanie ich, bo ci ludzie już są sami zorganizowani. My nie możemy ich wyręczyć i powiedzieć, słuchajcie, do tej pory źle spędzaliście czas, albo do tej pory się nie spotykaliście, nie tworzyliście więzi, więc my wam tworzymy budynek i tutaj od tego zacznie się nowa epoka w dziejach Mokotowa. Nie, tak się nie stanie. Trzeba być pokornym obserwatorem tej społeczności, przyjść do niej, posłuchać i odpowiedzieć na jej potrzeby.
1: Ale lokalność ma także swoje pułapki. To może być lokalność wykluczająca, antagonizująca.
0: Tak, no to taka ciemna strona tej lokalności, czyli takie, nie wiem, separatyzmy miejskie, często na bazie nieraz jakiejś miłości do klubów piłkarskich, to już w takim sensie skrajnym. Ale rzeczywiście czasem ta lokalność może być wrogo nastawiona wobec miasta, także my tutaj chcemy lepszego traktowania, lepszego dojazdu, a oni mają więcej niż my, więc takie stawianie się w opozycji. Właśnie ta lokalność powinna mieć świadomość, że tylko myślenie całościowe o mieście ma sens i powodzenie, że jeżeli będziemy traktować jakąś wyróżniona, specjalna część i blokować na przykład budowę mostu w jakimś miejscu, bo my nie chcemy u siebie hałasu i jakichś tam obcych ludzi, ale wiemy, że dla miasta generalnie taki most czy jakaś inwestycja jest potrzebna, no to wtedy takie antagonizowanie jest niedobre i taki separatyzm jest czymś złym, bo jesteśmy polis, jesteśmy wspólnotą.
1: Pan w swoim artykule, który otwiera całą książkę, próbuje pokazać, jak się na przestrzeni ostatnich 100 lat zmieniło myślenie o budowaniu miasta, o tym, jak miasto powinno wyglądać, żeby właśnie ludziom się w tym mieście lepiej żyło.
0: Tak, już nie wchodząc w dalszą historię, to tym najbardziej wpływającym na budowę i rozumienie miast był modernizm i francuski architekt Le

0: Corbusier, który uważał, że budynki w odpowiedniej wielkości, strukturze i proporcjach, rozumiane jako właśnie takie materialne budowle, no są najważniejszym warunkiem do rozwoju i życia miast. Czyli trzeba po prostu pewnymi urbanistycznymi środkami architektonicznymi wytworzyć przestrzeń, w której ludzie będą chcieli żyć i w której będzie im się dobrze żyło. Stąd cała taka filozofia, która stała za tym, która nie pytała o dobro człowieka i o jego rozwój, i o jego wartości, które ma w życiu realizować w tym mieście, tylko jak gdyby sugerowała, że tak powinno być, tak? Była to pewna opcja aksjologiczna. Dzisiaj coraz bardziej się od tego odchodzi, podkreślając tą perspektywę humanistyczną, czyli człowieka, jego dobra jako istoty.
1: W tej modernistycznej koncepcji miasta, miasto było tak naprawdę rozbite na różne obszary. Tu pracujemy, tu odpoczywamy, tam mieszkamy. To miasto, w którym w zasadzie jest się skazanym na posiadanie samochodu.
0: Zgadza się, no szczególnie miasta Ameryki tutaj się wyróżniają, gdzie rzeczywiście połączone są olbrzymimi autostradami, wszystko jest bez samochodu niemożliwe do realizacji i miasto jest takim systemem zdezintegrowanych różnych miejsc. Miejsca do spania, wielkie sypialnie podmiejskie, miejsca pracy, miejsca kultury czy zakupów i to jest właśnie takie podejście do miasta rozumianego jako miasta, które ma zaspokajać nam różne potrzeby w danym otoczeniu, ale miasta, które nie myśli o człowieku jako pewnej istocie integralnej. Było założenie, że my mamy różne rzeczy i po te różne rzeczy możemy gdzieś dojechać, gdzieś pójść. Dzisiaj raczej mamy koncepcję miasta, które jest bliskie nas. Miasta, w którym w przeciągu 15-20 minut piechotą możemy załatwić wszystkie swoje najważniejsze potrzeby, a jeszcze idąc po drodze pozdrawiamy znajomych. Teraz w Warszawie powstaje na terenie dawnej fabryki samochodów osobowych na Żeraniu pierwsze osiedle tak zwane bez samochodów, czyli duże osiedle rodzinne zaprojektowane tak, żeby wewnątrz tego osiedla nie było ruchu samochodowego. Ten ruch będzie na zewnątrz, natomiast wewnątrz osiedla będą parki, zieleńce, skwery i dojazd ułatwiony komunikacją miejską do różnych ważnych miejsc, gdzie ludzie potrzebują dojechać. Więc to się zmienia na naszych oczach, to postrzeganie miasta się zmienia. To miasto ma być takie bardziej przyjazne, bliskie, ciepłe, właśnie służące nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.
1: Refleksję o mieście pan wzbogaca o refleksję filozoficzną na temat człowieka, a tę refleksję czerpie pan z dzieła Karola Wojtyły Osoba i czyn.
0: Tak, tam zawarł Wojtyła nie do końca swoją, ale to jest taką bardzo chrześcijańską myśl o tym, że człowiek, żeby się dobrze czuł w jakimkolwiek miejscu, w społeczności, w grupie, musi czuć realną sprawczość na działanie tej grupy. Człowiek nie chce być, nie może być anonimową częścią jakiejś grupy, systemu, do którego tylko należy z racji, że mieszka w jakiejś dzielnicy bądź należy do jakiejś klasy społecznej. On chce być odpowiedzialny, wziąć jakiś fragment odpowiedzialności za niewielką część nawet tej rzeczywistości, ale móc coś zrealizować na jej rzecz i Wojtyła uważa, że to, co robimy na rzecz danej wspólnoty, w jakiś sposób nas zmienia, zmienia nasze podejście, kształtuje nas. Działając, zmieniamy się.
1: I stąd tytuł książki, nie tylko tworzymy lokalność, ale zbudowani jesteśmy lokalnością.
0: Tak, bez tej lokalności nie bylibyśmy takimi osobami, jakimi jesteśmy. Też ta lokalność, o tym chyba nie mówiliśmy, jest, wydaje się dzisiaj, takim remedium na pewną anonimowość społeczeństwa, na teorie spiskowe, na atomizację i na poróżnienie między grupami społecznymi. Łatwo nas jest stosunkowo poróżnić na poziomie medialnym, dużych narracji politycznych i tam wpadamy w zamęt. Nie wiemy, kto ma rację, kto mówi prawdę. Natomiast jeżeli zejdziemy na płaszczyznę lokalną, to tam łatwo można się dowiedzieć, czy naprawdę w danej dzielnicy jest problem z imigrantami. Czy ktokolwiek widział, żeby była jakaś agresja między dziećmi z różnych krajów. I tak okazuje się, że nie. Rozmawiamy z jednym sąsiadem, z drugim, z trzecim, mówimy: halo, no to, co mówią w mediach, czym nas straszą, no to chyba coś jest nie tak. Ta lokalność nam uwiarygadnia, prawda? Okazuje się, że my wiemy lepiej, bo my spytaliśmy sąsiadów, my spytaliśmy innych sąsiadów i my wiemy z wiarygodnego źródła, od ludzi, którym ufamy, w których mieszkamy, że w tej wspólnocie takich problemów nie ma. I wtedy nabieramy dystansu. Aha, czyli to, co oni tam piszą i mówią, to nie do końca trzeba brać dosłownie, trzeba wyrobić sobie własne zdanie. Własne zdanie najlepiej iść do sąsiada, iść do kogoś, byłej nauczycielki, która zna wszystkich w okolicy. Łatwo możemy to sprawdzić, więc lokalność jest takim też opornikiem wobec dzisiejszego rozchwiania społecznego.
1: O książce Zbudowani lokalnością, lokalne zaangażowanie w życie polskich miast w XXI wieku mówił dr Bartosz Wieczorek z Centrum Myśli Jana Pawła II. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
2: Bardzo dziękujemy, a Państwo nadal słuchają Niedzielnego Poranka Dwójki. 14 minut pozostało do

To był koncert F-dur o podtytule Jesień Antonia Vivaldiego, no ale słuchaczom dwójki tego utworu chyba przedstawiać nie trzeba. Nie mogło go zabraknąć w pierwszym jesiennym, niedzielnym poranku dwójki. Grali Enrico Onofri i zespół Imaginarium. A do końca tej części naszego spotkania jeszcze raz François Lazarewicz, tym razem z towarzyszeniem zespołu Les Musiciens de Saint-Julien, który także pojawi się w dzisiejszym kwodlibecie Klaudii Baranowskiej.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Matthias Enar. Zona. Kiedy walizka już się wypełniła, trzeba było ją sprzedać, wyjąć z niej tysiące dokumentów, nazwisk i opowieści, cierpliwie zbieranych po całej zonie, po to, żeby nadać sens swojemu istnieniu. Kto wie, odejść w wielkim stylu, dostąpić przebaczenia za swoich zabitych.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Serdecznie Państwa zapraszam, Mariusz Bonaszewski.
0: Jego zainteresowaniami i aktywnością zawodową można by obdzielić co najmniej kilka osób, a jeszcze trochę by zostało. Jest dyrygentem, kompozytorem, aranżerem, teoretykiem muzyki i menadżerem kultury. Rafał Kłoczko będzie gościem audycji Cafe Muza, a porozmawiamy o jego drodze do dyrygentury nieoczywistej, fascynacjach, marzeniach i wyzwaniach zawodowych. Poza muzyką, jego wielką pasją są puzzle oraz nauka języków. Zapraszam już dziś o 10:00. Marcin Majchrowski. Autopromocja.
3: Minęła 8:00. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Grzegorz Maciak. Zapraszamy na retransmisję obszernych fragmentów liturgii Kościoła Ormiańsko-Katolickiego. Nagranie zostało dokonane w parafii pod wezwaniem świętego Grzegorza z Nareku w Warszawie. Liturgii będzie przewodniczył i kazanie wygłosi protoarchimandryta ksiądz profesor Józef Naumowicz. Towarzyszy mu chór parafii warszawskiej. Na organach zagra Jakub Kopczyński.

0: Vasen ser bufa asvasasin terin kal zahachanis merif ketsois mes.
1: Sur zasvasasin yev zamenayin surpes barekhos arasukaray herkines zikamesi vor mes yev gtatsial kes sezarats yur amenakal ter astvats mer ketso yev ormia.
0: En kal ter zahachanis mer barekhosutyam ser bufa asvasasin anaratsnyo himatsni vor tvoko yev hachanok amenayin serbotskots. Lur mes ter yerbohormia nerya kavyaev tohes megesmer arjana buryago hutyam para voreleskes and for foyen and serbohog vuit aijem yev mishtye v khavityanis khavitanits amen hostovanim arachias tu coyev serbuch vas vasasnin yev arachiam enayn serbots yev arachi tser hark yev yerpark zamenayn meches ogortsem em Kanzi mecha chordow banifie w gorcowie femenain mechok z ogorcem martik, mecha, mecha, achaczem esdes, chendrecek wasemim chastu coz do hutiun.
1: Wor mesik jest marta serna stwac, zoren jew to usun, sznurec amenain hansanac kolc, ancelun jew ajrzymuj się waraczeka emperkes seskes, jew hastates amenain gorces baris, jew hangus seskes i handerce alikianus.
0: Amen. A za te sceje fes mes marda sere na spacie, kto chce zamena in chanca nadzer, tace że manak, a paszkare loje w gorce lois baris, uche sceje w zarczaka, kjany zder, sznorok, surb, chogwójn, chyzoren jen w ochormacen, jest ma park, habit janis. Amen.
1: Hisie szczyje w zmes garacian ma, karin nas co.
0: Hisie liczy garacian ma, garin nas tu co. Meti caraci sechano astu co raz twadz worurach roznez mankutiunim.
1: Data reinza swacie wira warainzi data stanimum.
0: Has gebodwore surpi mardome chaborenen gabore pyrkiazis.
1: Dua swac zorici mes ender moracarzis. Ender tertum gnam jesin eretrznam woimo.
0: Arakiater ez luisko es eses martutiun kozi arac nordeste nici mi chance zis iliaren supi picharkesko.
1: Mati caraci seganu asco arastvac vorachernes mankutiuni.
0: Hostovan jehecke sornutiam astvac astvacim.
1: Artender tertumesan znim kamender chrovezis. Usa arastvac hostovanianama perkiceresacimoc astvace.
0: Park horiek vortvoje v hogu.

0: vivo hormatsiev mardasares astvas golov yev kezvele park ishanutyun yev pativ ayzhem yev misht yev khavitianes khavitanits amen
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie. Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Prosimy przeto Boga, abyście nie czynili nic złego. Nie o to chodzi, byśmy się sami okazali wypróbowani, lecz byście wy czynili dobrze, a my, żebyśmy byli jakby odrzuceni. Nie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz wszystko dla prawdy. Cieszymy się bowiem, gdy my słabi jesteśmy, wy zaś mocni i modlimy się o wasze udoskonalenie. Dlatego, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się w duchu, jednomyślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
2: Alleluja, alleluja.

przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy Jezus chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, zapytali Go,

jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę, żeby to czynić? Jezus im odpowiedział, zadam wam jedno pytanie, odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodzi z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą, jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. Powiemy od ludzi, lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. Jezus im rzekł, więc ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię.

Moi drodzy, Armenia to jeden z najbardziej starożytnych ludów na Bliskim Wschodzie, na Zakaukaziu. I chociaż dzisiaj jest małym krajem, to z całą diasporą w tylu krajach jest wciąż bardzo znaczącym, wielkim narodem ze względu na historię, tradycję, kulturę. I Armenia, pierwszy chrześcijański kraj na świecie, pierwszy, który przyjął chrześcijaństwo i go bardzo tak bronił przez wieki i dzisiaj broni. I liturgia ormiańska, jedna z najstarszych dlatego, jedna z wielu liturgii Bliskiego Wschodu, wschodu chrześcijańskiego i mająca podobny przebieg, ale też mająca wiele wspólnego z liturgią całego Kościoła, także z liturgią Kościoła Łacińskiego. Jest rzeczą ciekawą, że spośród wszystkich liturgii wschodnich tylko liturgia ormiańska używa chleba niekwaszonego. Stąd w liturgiach wszystkich wschodnich nie ma przechowywania Najświętszego Sakramentu po mszy świętej, po Eucharystii. Ale jest też wiele innych pięknych momentów w tej liturgii ormiańskiej, która zaczyna się od tego, każda liturgia ormiańska zaczyna się od pięknego hymnu Horhurt Horyn, głęboka tajemnica. Tak ten hymn nazywa Pana Boga, tego, który stworzył świat, stworzył ludzi i który czuwa nad tym światem. I od stworzenia, od hymnu na cześć Boga, który jest tajemnicą, rozpoczynamy liturgię. Bo Bóg, który jest rzeczywiście niewidzialny, Bóg, który jest ponad wszystko, jest rzeczywiście tajemnicą, chociaż chce być jak najbliżej nas. Bóg, który jest tajemnicą, ale który się objawia, odsłania nam, który chce być blisko nam i do którego my się możemy zbliżać nieustannie. I Jezus, chociaż stał się widzialny, jest tajemnicą. Stąd ta Ewangelia dzisiejsza tak zaskakująca, że no cóż, że Jezus by powiedział, że jestem Bogiem i człowiekiem w pełni. Do tego trzeba dojrzeć, trzeba długo przebywać z Jezusem przez modlitwę, przez udział w Eucharystii, żeby tę Jego tajemnicę prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, Stwórcę jednocześnie, jedno z osób Trójcy Świętej, ale naszego Zbawiciela, żeby zgłębić, żeby do niej się zbliżać. I cała liturgia ormiańska tak przybliża nie tylko całą historię zbawienia od stworzenia, od Boga Stwórcy, następnie poprzez przypomnienie długiego oczekiwania na przyjście Zbawiciela i ten hymn, który mówimy, raczej psalm 42, który kiedyś mówiono także, rozpoczynał liturgię łacińską, przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Tak śpiewali kiedyś pielgrzymi, którzy przychodzili do Jerozolimy. Tak przez wieki rozpoczynano msze święto także w kościele łacińskim. I później zasłania się ołtarz kotarą i jest przygotowanie darów. I to jest taki odpowiednik poczęcia i narodzenia Jezusa. Powtarza się wtedy już nad tymi darami. Stąpi na Ciebie Duch Święty i okryje Cię, tak jak Duch Święty stąpił na Maryję i tak jak poczęła z Ducha Świętego.

0: I później liturgia słowa, to już jest publiczna działalność Jezusa. Tak jak Jezus chodził, głosił Królestwo Niebieskie, uzdrawiał, tak teraz właśnie dzieje się pierwsze czytanie zawsze z Nowego Testamentu, Ewangelia i homilia. I credo, wierzę w Boga później, tak jak zawsze w liturgii. I później zaczyna się ofiarowanie. I w liturgii ormiańskiej, tak jak w niektórych też liturgiach innych, po ofiarowaniu jest przekazywanie znaku pokoju. Te słowa z Ewangelii Jezusa, jeżeli przyniesiesz swój dar do ołtarza i wspomnisz, że coś masz przeciwko bratu swemu, to idź, pojednaj się z nim. Znak pokoju przy śpiewie też pięknego hymnu. I później te główne tajemnice śmierci, zmartwychwstania Jezusa i wspomnienie Ostatniej Wieczerzy, uobecnienie tego, co działo się w gestach w Ostatniej Wieczerzy, a co działo się na Golgocie, śmierci, zmartwychwstanie Jezusa i wspomnienie tych tajemnic. I później długie uwielbienie Jezusa już obecnego w tych postaciach chleba i wina. Piękne śpiewy. I zachęcam wszystkich do tego, żeby zawsze, jak jest liturgia, żeby brać w niej udział, bo przez takie długie trwanie, uczęszczanie na tę liturgię, wchodzimy w jej głębie i coraz bardziej stajemy się bliscy Jezusowi i coraz bardziej jesteśmy my sami, bo my się przybliżamy do Jezusa. Jezus chce być blisko nas, żebyśmy my się przybliżali. I żebyśmy potrafili zachowywać te piękne tradycje wiekowe, ormiańskie, bo to jest bogactwo i jeżeli dzisiaj Ormianie są rozproszeni po całym świecie, to co ich jednoczy, to jednoczy ich wspólna krew, ale także wspólna wiara, wspólna liturgia, czy jest sprawowana jako katolicka, czy apostolska, ten obrządek ormiański ma taki sam wyraz. Wstaniemy, odmówimy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas został męczony i zmarzony i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i ożywię, i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroku. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Vorpezi Arjanavurk, Jehicu Gohutiam Paravoraleske, Sent Hor, et Serbohog Vuit, Aijem Jef Mischt, Jef Havitianis, Havitanitz, Amen, Haha Hutjun, Amenetun.
1: Asso Jerker Pagesuk,
0: Haha Hutjam, Kov, Christos Perkic, Ver, Mer, Vor i ver kam zamenain mites efesbanes amra zoeskes venarkyuch pachyach amenain chare havasare

Ասելով. Արպե քիսմանեա մենեքյան, այս է արյուն իմ նորողթի,

0: zjednoczeni we wspólnej wierze, wierze całego Kościoła, wierze naszego chrztu świętego, wierze chrztu naszych krajów, Armenii, pierwszego kraju ochrzczonego, wierze chrztu Polski, wierzę, że Bóg jest naszym Ojcem. Módlmy się do naszego Ojca w niebie, tak jak nas to uczył Jezus Chrystus. Chair mer, for hekim neses, sur piechici anunko, jekeste arka jutiunko, jechicin kamko, vor pester kines jefiel kri, eskat smer kanabazor, turmes aizor. Jevtoch mes partisme, vorbes jevmech to hundne rod sparta panac.
1: Jevina jevina
0: sivu, ajvek jas mes. Zikoe arka jutiun jevzorutiun jev park habitianis amen, hachachutiun amenecun.
1: Jevim
2: vohu jivu. Aso je krpage suk.
0: Christosif, Jesusif, Teramp merov, endvorum kes hogvun serpo jev chora menakali, vejle par kishkanutun jev pativ, ajžem jev mišt jev habitianis habitenic, amen.
2: Broschume.
0: I

0: Varoch nes deine Sieg, varoch nes kester, jesur par nes eskustatial senikes.
1: Ornjale astvats.
0: Ketsois johovur des koi forchnjaj algut unesco, ezirumenekets fokopach ja, serbiaizos avorch vuchunetsin, sirov es velcetun tanko.
1: Amen.
0: Du es mes paravoria astvatsein zornutunkov, jef zi tohur eskustatial senikes.
1: Amen.
0: Eschachotjun ko pargeviame najnasz harchie, chesjacka chaneic, tagavarias kristoneic, zinvarial mankans noca jefamenajże churdianes.
1: Amen.
0: Zjamenajn turk barik jefamenajnk pargevk, katarialk iverust enicial ariken vor es jes hajluso, jefkezwele parkisch chanutjun jefpatif ajzem jefmisz jefchavitianes chavitenic.

Grzegorza z Nareku w Warszawie. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił protoarchimandryta ksiądz profesor Józef Naumowicz. Towarzyszył mu chór parafii warszawskiej. Na organach zagrał Jakub Kopczyński.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Andrzej Chyra.
1: Minęła dziewiąta. Dziś jest 27 września, 270 dzień roku. Słońce w znaku Wagi wzeszło o godzinie 6.29, a zajdzie o 18.24. Dzień będzie trwał 11 godzin i 55 minut. Imieniny obchodzą Amadeusz, Damian, Mirabella, Urban, Wawrzyniec, Wincenty. Najlepsze życzenia od dwójki. Zofia Kruszewska i Grzegorz Dąbrowski, witamy w ostatniej godzinie niedzielnego poranka dwójki. A zaczynamy od wiadomości kulturalnych, które przedstawi Państwu Katarzyna Sowińska.
2: Uroczystą galą rozdania nagród zakończył się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Złote Lwy, główny laur festiwalu, otrzymał film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Czarno-biała produkcja opowiada opartą na faktach historię miłosną z okresu stalinowskich represji. Reżyser mówił, że ta opowieść ma wyjątkową moc.
3: Nas, Polaków, od jakiegoś czasu historia dzieli, natomiast myśmy go zrobili w takim poczuciu wielkiego obowiązku, żeby ta historia nas połączyła. Ta energia miłości, ta energia dobra, która płynie z naszych bohaterów, to ich doświadczenie miłości, którym oni byli

0: Żywym przykładem ona dotarła do naszych czasów. Myśmy ją opowiedzieli i ja myślę, że ten film jest o miłości. Trudno, żeby on kogoś chciał dzielić.
1: Za zdjęcia do filmu nagrodę otrzymała Jolanta Dylewska. Srebrne lwy przyznano filmowi Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy. Reżyser nie krył radości.
2: Nie spodziewałem się, ale bardzo dziękuję jury. To jest

0: Naprawdę z takiej wielkiej bliskości, no i opowiada o młodych ludziach, którzy walczą o autentyczność w takim bardzo brutalnym świecie.
1: Za najlepszą reżyserię uhonorowano Pawła Pawlikowskiego za jego film Ojczyzna. Twórca, odbierając nagrodę, dziękował wszystkim, którzy pracowali przy tej produkcji.
2: Cały tryk polega na tym, żeby się otoczyć dobrymi ludźmi i żeby wyglądać na dobrego reżysera, trzeba mieć dobrego operatora, którego tu nie ma, Łukasza Żala w tym wypadku, scenografów, Kasia, Marcel, Waldek, make-up, Ola. Przede wszystkim Ewie Puszczyńskiej, która tworzy mi warunki, żebym mógł sobie reżyserować do woli.
1: W konkursie głównym tegorocznego festiwalu znalazło się 16 filmów, między innymi obrazy Jana Komasy, Agnieszki Smoczyńskiej, Jana Holoubka i Kasi Adamik. Ponad 100 filmów z całego świata, w tym polskie i międzynarodowe premiery, animacje oraz dokumenty, składają się na program festiwalu filmowego Młode Horyzonty, który odbywa się w salach projekcyjnych w całej Polsce. Stawiamy na kino artystyczne z najwyższej półki, przekonuje dyrektorka festiwalu Agnieszka Sinicka.
3: Te wielkie festiwale, czyli Annecy, Berlin, Sundance, cały konkurs filmowych odkryć. To jest właśnie takie kino artystyczne dla młodych widzów, czyli zarówno formalnie, jak i tematycznie znajdują się tam perełki właśnie zauważone przez selekcjonerów międzynarodowych festiwali, ale oczywiście jakby cały czas tam dzieci są w rolach głównych, to jest ich perspektywa i ich świat.
1: Festiwal Młode Horyzonty potrwa do przyszłej niedzieli. Tytus Andronikus, Iliada i Pacyfiści to tylko niektóre z premier nowego sezonu w Teatrze imienia Willa Machorzycy w Toruniu. Jak mówi dyrektor artystyczny Piotr Ratajczak, repertuar będzie różnorodny, od historii o władzy i wojnie po opowieści o rodzinie i społecznych podziałach.
4: Zawsze to są bardzo ważne wypowiedzi generacyjne. Coś, na czym też bardzo zależy mi w teatrze, że zapraszamy artystów, którzy opowiadają też o świecie, który odbierają przez swoją wrażliwość i przez swoją pokoleniowość. Próbujmy ten świat zrozumieć i być wspólnie, tworzyć jakiś rodzaj mini wspólnoty przy okazji tych spektakli, premier, spotkań, rozmów.
1: A pierwsza premiera na dużej scenie Teatru Chorzycy już w tym tygodniu i to będzie Tytus Andronikus Szekspira w reżyserii Marcina Libera. Suknie, kapelusze i dodatki, które przez lata towarzyszyły Elżbiecie II, przyciągają do Londynu tłumy. Zainteresowanie wystawą poświęconą stylowi zmarłej monarchini jest tak ogromne, że organizatorzy postanowili przedłużyć ekspozycję o pół roku, do połowy kwietnia. Bilety wyprzedają się na pniu.
5: Na wystawie w The King's Gallery przy Pałacu Buckingham można zobaczyć ponad 300 obiektów z osobistego archiwum monarchini. Wśród nich są dwie kreacje, które przeszły do historii. Suknia ślubna z 1947 roku i suknia koronacyjna z 1953. Tę drugą ozdobiono haftami przedstawiającymi symbole państw, których Elżbieta II była królową. Ekspozycja pokazuje także to, czego nie widać na oficjalnych fotografiach. Szkice, próbki tkanin i odręczna korespondencja odsłaniająca kulisy pracy nad królewską garderobą. Pokazują też, że królowa sama uczestniczyła w stworzeniu strojów, które później oglądał cały świat. To największa wystawa mody Elżbiety II, jaką dotąd przygotowano. Dzięki przedłużeniu obejrzą ją kolejne setki tysięcy osób. Bilet kosztuje 22 funty, czyli prawie 112 zł. Można go kupić na stronie Royal Collection Trust, wybierając godzinę wejścia. Dziś bilety można zarezerwować dopiero na koniec grudnia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójkapolskieradio.pl.
6: Pogoda.
7: Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 21 stopni Celsjusza, cieplej miejscami na krańcach zachodnich około 23 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich Karpat od 16 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, na zachodzie także umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i będzie rosnąć.
8: Reklama.
6: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard.

0: Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
1: Reklama.
2: 7:30 w tej godzinie nie zabraknie stałego punktu naszego programu, czyli audycji Kunstkamera. To o godzinie 9:30. A muzycznie tę godzinę naszego spotkania rozpoczynamy od twórczości Ludwika van Beethovena.

To były nieopusowane tańce niemieckie Ludwika van Beethovena. Grała orkiestra Tapiola Sinfonietta pod dyrekcją Johna Storgardsa i to właśnie ten fiński dyrygent będzie bohaterem dzisiejszej Filharmonii Dwójki, na którą już teraz zapraszamy Państwa w imieniu Michała Dębskiego-Wachowicza. Będzie to koncert orkiestry BBC Philharmonic z festiwalu promenadowego BBC Proms w Londynie. Ten koncert odbył się 21 lipca tego roku. W programie między innymi koncert skrzypcowy d-moll Jana Sibeliusa, a także wielki poemat Tako rzeczy Zaratustra Ryszarda Strausa. Filharmonia Dwójki dziś o stałej porze, czyli o 19:30. A teraz na zegarze 15 minut po 9 i przed nami w poranku również muzyka Ryszarda Strausa. I również pojawi się orkiestra BBC Philharmonic. Będzie to fragment drugiego koncertu S-dur na róg i orkiestrę. Jego finałowa część Allegro w partii solowej Owen Martin, a całość prowadzi John Williams.

Tak brzmi trzecia część rondo drugiego koncertu na róg i orkiestrę. To koncert tonacji S-dur Ryszarda Straussa. W partii solowej Owen Martin, a towarzyszyła mu orkiestra BBC Philharmonic pod dyrekcją Johna Wilsona. To fragment płyty, która ukazała się nakładem wytwórni Chandos w roku 2023. Przypomnę także, że orkiestra BBC Philharmonic dziś zabrzmi w Filharmonii Dwójki o 19:30. Czas na mały kącik rocznicowy w poranku Dwójki. Dziś bowiem przypada 35. rocznica śmierci Stefana Kisielewskiego, polskiego prozaika, publicysty, kompozytora, krytyka muzycznego, pedagoga, wieloletniego felietonisty Tygodnika Powszechnego. A ponieważ Kisiela w programie drugim bardzo cenimy, także za jego niepokorne poczucie humoru, no to nie może zabraknąć w tym dniu jego muzyki. Przed nami Wesoły Kalejdoskop, kompozycja Kisielewskiego w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Andrzeja Straszyńskiego.

Taki oto był wesoły kalejdoskop. Kompozycja Stefana Kisielewskiego z 1970 roku. Grała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Andrzeja Straszyńskiego i to nagranie ma już 20 lat. Natomiast sam Stefan Kisielewski odszedł dokładnie 35 lat temu. W tym roku, skoro już przy liczbach jesteśmy, przypadła 115. rocznica urodzin tego wybitnego artysty, prawdziwego człowieka renesansu. Program Drugi Polskiego Radia zbliża się 9:30.

0: Kunstkamera.
1: Wazon nie jest zachowany w całości. Wyraźnie widać, że została ścięta jego górna krawędź. Nie ma wylewu, który wieńczył szyję. W XVIII wieku ceramika była tworzywem bardzo cennym, więc jeśli coś się zniszczyło albo uszczerbiło, to starano się mimo to naczynie zabezpieczyć i wciąż eksponować i cieszyć się jego urodą. Stąd ktoś kiedyś podjął decyzję o tym, żeby odciąć wylew i zostawić taką cylindryczną, płasko zakończoną szyję wazonu.
2: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Muzeum Warszawy świętuje 90. urodziny, zapraszając na spotkanie z 90 przedmiotami ważnymi dla historii instytucji. Jednym z nich jest fajansowy wazon z końca XVIII wieku, wyprodukowany przez Królewską Fabrykę Farfurową w Belwederze.
1: Wazon jest dość duży, jego wysokość to blisko 40 cm, średnica brzuźca niecałe 20 cm.
2: Agnieszka Dąbrowska, kustoszka w dziale opracowania zbiorów Muzeum Warszawy, współkuratorka jubileuszowego projektu 90x90 dookoła muzeum.
1: Jest wykonany z takiego dość grubego fajansu, pokryty białym, nieprzejrzystym szkliwem i na to nałożona jest naszkliwna, niezmiernie barwna dekoracja i złocenia. I widzimy, że nasz wazon ma taką kielichowatą stopę, potem jest taki okrągły brzusiec i później cylindryczna szyja, która w końcu XVIII wieku była zakończona jeszcze takim kielichowatym wylewem, ale potem ten wylew został płasko ścięty. Być może coś się uszkodziło i w ten sposób usiłowano zatuszować uszczerbek ceramiki.
2: No tak, ale jak się uważnie patrzy, to widać, że troszeczkę są zaburzone te proporcje.
1: Tak, tak, to rzeczywiście jest tak, że tutaj ta harmonia jest zakłócona. Ale niezależnie od tego wciąż wielki zachwyt wzbudzają te inspirowane Chinami dekoracje. To są przede wszystkim motywy roślinne. Tutaj się pojawia motyw

0: w Kwiatu Peonii, pojawia się motyw chińskiej sosny, pojawiają się takie fantastyczne, ogromne insekty, ale mamy też bażanty walczące o gałązkę wiśni, mamy papugę i mamy też scenkę przedstawiającą dwie Chinki na tle architektury. Na DNK naczynia jest jeszcze napis Wachsowi, czyli znak firmowy, znak wytwórni belwederskiej, która w ten sposób oznaczała przedmioty, które z tej farfurni wychodziły.
1: Gdy patrzymy na ten wazon, to wszelkie skojarzenia z imaginarium Dalekiego Wschodu są jak najbardziej uzasadnione.
2: Doktor Izabela Kopania, kuratorka zbioru rzemiosła artystycznego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Badaczka zajmująca się chińską sztuką eksportową oraz relacjami między krajami Dalekiego Wschodu i krajami europejskimi.
1: Sam typ naczynia to jest wazon w typie cun, podzielony na trzy części. On ma tutaj oczywiście swoją podstawę, dosyć taki okrągły brzusiec i powinien mieć szyję zakończoną dosyć szerokim wylewem. Tego typu naczynia w dawnych Chinach produkowane były przede wszystkim z brązu i służyły jako naczynia rytualne, jako naczynia do przechowywania wina, a nieco zgrabniejsze wazony w typie gu służyły do picia tego wina. Więc chińska ceramika powielała formy brązowych, starożytnych chińskich naczyń. Takie naczynia ceramiczne, porcelanowe, chińskie docierały do Europy i różnego rodzaju manufakturom służyły za wzór do produkcji własnych naczyń. I tutaj nawiązanie do tego typu naczynia nie powinno nas dziwić, bo to naczynie było dosyć powszechne. Było też popularne w manufakturze miśnieńskiej i jakby wybór tego typu naczynia był czymś bardzo oczywistym i bardzo logicznym. Ciekawa jest natomiast sama dekoracja, bo to jest europejskie przetworzenie dalekowschodniego imaginarium. Na dworze Stanisława Augusta, to wiemy z inwentarzy, znajdowały się naczynia określone mianem porcelany chińskiej. Czy była to porcelana sprowadzona z Chin za pośrednictwem europejskich kompanii wschodnioindyjskich? Tego nie wiemy. To mogła być porcelana miśnieńska, w repertuarze której znajdowały się naczynia dekorowane motywami nawiązującymi właśnie do repertuaru motywów znanych ze zdobień naczyń sprowadzanych z Chin. Wiemy też, że na dworze Stanisława Augusta znajdowała się porcelana japońska i te naczynia na pewno służyły pracownikom, malarzom, modelerom pracującym w manufakturze belwederskiej za wzór. Natomiast te motywy, my często je pochopnie określamy mianem chińskimi. Dlaczego one są chińskie? Dlaczego tutaj staramy się lokować pewne takie narodowe skojarzenia i ujmować je w kategoriach stylistycznych? Jestem przekonana, że powinniśmy patrzeć na nie przede wszystkim jako na europejską interpretację dalekowschodniego imaginarium.
0: Piękny wazon z królewskiej wytwórni fajansów w Belwederze pokazujemy w kamienicy Baryczkowskiej, która od 1911 roku była siedzibą Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, czyli takiego stowarzyszenia, które starało się zadbać o zabezpieczenie polskiego i warszawskiego dziedzictwa i którego działalność jest jednym z filarów działań, które doprowadziły do powołania Muzeum Warszawy. W 1912 roku właśnie w kamienicy Baryczkowskiej została zorganizowana wystawa ceramiki prezentująca zasoby prywatnych kolekcjonerów i było to wydarzenie bardzo bogato relacjonowane w prasie, między innymi w tygodniku ilustrowanym. Zachowały się zdjęcia, na których widać ceramiczne skarby pochodzące z różnych prywatnych kolekcji, między innymi wazon bardzo podobny do tego, który dzisiaj jest w zbiorach Muzeum Warszawy. To jest oczywiście zbieg okoliczności, ale dla nas to skojarzenie jest bardzo cenne, bo ono świadczy o takiej sztafecie pokoleń osób, które się zajmują historią Warszawy i starają się zabezpieczać jej dziedzictwo.
2: Tak, już na początku XX wieku zdawano sobie sprawę, jak cenne to są zabytki, obiekty, które pochodzą z tej królewskiej manufaktury. Ona działała tylko 10 lat.
0: Tak, to jest w ogóle fascynująca historia. Królewska fabryka farfurowa. To jest przedsięwzięcie, które zainicjował ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski, który

0: Podobnie jak wielu innych ówczesnych europejskich władców, marzył o tym, żeby posiadać fabrykę porcelany.
1: Ta receptura masy porcelanowej była przedmiotem poszukiwań różnego rodzaju alchemików na wielu dworach europejskich. O recepturze masy porcelanowej pisał już Marco Polo. A im dalej w głąb nowożytności, te receptury, o których przeczytać możemy w różnego rodzaju publikacjach poświęconych Chinom, były coraz bardziej magiczne i coraz bardziej bogate w różnego rodzaju składniki. Bo oczywiście jednym z podstawowych składników wymienianych była glina, ale oprócz tego na przykład skorupki ślimaków, zgniłe jajka. Ja może posłużę się tutaj pewnym cytatem. Z tego naszego polskiego gruntu, z takiej wielkiej encyklopedii opublikowanej przez Benedykta Chmielowskiego, opatrzonej tytułem Nowe Ateny. I on pisze tutaj. W prowincji Guangxi najwięcej robią porcelany, z której formują różnego koloru naczynia przezroczyste. A ta porcelana jest jakaś skrety albo skredy ze skorup, czyli białka jajowego, ze skorup szarańczy morskiej alias raka prędkonogiego i innych ingrediencji. Co wszystko jak zgęścieje należycie, w sekretnym bywa ziemi miejscu zakopane, synom lub wnukom tylko sekretnie pokazane, gdzie tak lat 80 leżący, po tym przepędzonym czasie od synów lub wnuków wykopane bywa i znowu rozprawione, na różne naczynia pięknej formy bywa wyrobione. To jest tekst połowy XVIII wieku, więc im dalej w głąb, tym te receptury masy porcelanowej były coraz bardziej magiczne i coraz bardziej cudowne. Za punkt honoru każdy z władców europejskich stawiał sobie opracowanie receptury masy porcelanowej, tak aby porcelana wytwarzana była na jego dworze. Zdołał to osiągnąć dopiero niejaki Johann Friedrich Böttger na dworze saskim, na dworze Augusta II Mocnego, ponieważ w okolicach Miśni odkryto złoża gliny kaolinowej. Gliny kaolinowej, która jest podstawowym składnikiem porcelany. Stanisław August był oczywiście jednym z tych władców, którzy przystąpili do tego wyścigu po tak zwane białe złoto, jak i dzisiaj czasem określamy porcelanę. Oddał te poszukiwania w ręce Augusta Fryderyka Moszyńskiego, jego bliskiego współpracownika, który pisał dla niego pisma o charakterze politycznym, ekonomicznym, ale też był człowiekiem wielu zainteresowań. Moszyński był także właśnie takim nowożytnym, XVIII-wiecznym alchemikiem, który parał się różnego rodzaju zabawami w laboratoriach. I jedną z tych zabaw była właśnie próba poszukiwania receptury gliny kaolinowej. Zaczęło się to około roku 1768 i należy przyznać, że do tego zadania Moszyński zabrał się całkiem solidnie. Miał dobre rozeznanie, można by dzisiaj powiedzieć, że w literaturze przedmiotu, bowiem jedną z pierwszych jego lektur był list przesłany przez jezuickiego misjonarza, ojca François Xaviera d'Entrecolle, który to list poświęcony był właśnie temu, w jaki sposób w Chinach produkowana jest porcelana. Co jest jeszcze ciekawe, to na dworze Stanisława Augusta, dokładnie w łazienkach, znajdowała się w XVIII-wiecznych źródłach określana mianem książki, ale tak naprawdę to był zestaw akwarel, które pokazywały proces produkcji porcelany. Tego typu akwarele produkowane były w Chinach i to było 20 plansz, które pokazywały, jak Chińczycy produkują porcelanę od wydobywania gliny kaolinowej, aż po uzyskanie ostatecznego produktu. Taka książka znajdowała się na dworze Stanisława Augusta i na wielu innych dworach europejskich. To też było takie źródło, w którym upatrywano właśnie takiej wskazówki, która posłuży temu, by tę właściwą masę porcelanową wyprodukować. W Belwederze, w manufakturze belwederskiej, niestety się to nie udało. Czy niestety? Ta manufaktura to był jeden z wielu europejskich eksperymentów tego rodzaju. Do króla zgłosiło się wielu, nazwijmy ich, alchemików. A wśród nich był także Franciszek Teodor Józef, zwany baronem Schutterem. I to właśnie jemu Stanisław August zaufał i powierzył mu wyprodukowanie właściwej porcelany. Schutter oczywiście, jak wszyscy pozostali, chwalił się tym, że zna recepturę masy porcelanowej, ale przez

0: dwa pierwsze lata nie udało mu się uzyskać właściwego efektu. Po tym czasie August Fryderyk Moszyński, namówiwszy Stanisława Augusta, zadecydował o tym, że fabryka w Belwederze powinna produkować fajans.
1: Ta lokalizacja nie była przypadkowa, bo na pobliskich ziemiach Mokotowa odkryto glinkę kaolinową, która jest potrzebna do wyrobu porcelany. Rozpoczęto produkcję fajansu, który jest rodzajem mniej szlachetnej ceramiki. Jest grubszy, bardziej kruchy. I rzeczywiście jakość taka technologiczna tych fajansów belwederskich nie była rewelacyjna. Natomiast niesamowita była dekoracja. Te naczynia fajansowe były dekorowane właśnie w stylu, w sposób kojarzący się z wyrafinowanymi naczyniami porcelanowymi. Wytwórnia fajansów w Belwederze oprócz wazonów produkowała też oczywiście różne inne rzeczy, przede wszystkim zastawę stołową. W ogóle cała produkcja Belwederu była w większości użytkowana przez dwór królewski. To były przedmioty, które dekorowały królewskie siedziby i które też Stanisław August Poniatowski wykorzystywał jako takie cenne, prestiżowe, dyplomatyczne prezenty. Wytwórnia działała przez 10 lat. W 1780 roku została podjęta decyzja o zamknięciu manufaktury. Na tę decyzję wpłynęło na pewno to, że pojawiła się konkurencja. Po pierwsze sprowadzano dużo lepszej jakości fajanse angielskie, ale też zaczęła działać wytwórnia fajansu w Bielinie. I po zamknięciu Belwederu to właśnie ta wytwórnia w Bielinie przejęła pracowników, maszyny, prototypy i właśnie wszystko to, co po Belwederze zostało. W 1790 roku też w Korcu udało się w końcu wyprodukować polską porcelanę. I tutaj się zaczyna następny rozdział polskiej ceramiki.
2: Agnieszka Dąbrowska oraz Izabela Kopania opowiadały o historii Królewskiej Fabryki Farfurowej w Belwederze i wazonie z kolekcji Muzeum Warszawy. Aleksandra Łapkiewicz, do usłyszenia.

Muzyka Dave'a Hollanda, tu kompozycja Secret Places, wykonana w trio razem z Kenem Byronem na fortepianie i Jonathanem Blake'em na perkusji. Natomiast dziś w wieczorze płytowym Tomasz Szachowski i Przemek Psikuta zaprezentują Państwu w całości płytę kwintetu Dave'a Hollanda, Not for Nothing, wydaną dokładnie ćwierć wieku temu. To zresztą będzie w całości jazzowy wieczór, bo drugą płytą, której posłuchamy, będzie New High Kennego Wheelera. Ten krążek w tym roku skończył lat 50. A propos rzeczy, które się kończą, to do 10 pozostało 8 minut, więc kończy się niedzielny poranek dwójki. Już za kilka minut w Cafe Muza przywita Państwa Marcin Majchrowski, który

Jego gościem będzie dyrygent, kompozytor i aranżer Rafał Kłoczko. Zofia Kruszewska pozostaje na posterunku. Grzegorz Dąbrowski, ja już Państwu dziękuję i życzę wspaniałego dnia z dwójką. A żegnamy się muzyką Mieczysława Karłowicza, który jest prawdziwym gigantem, o czym przekona dziś Państwa Andrzej Sułek w audycji Giganci. To już o godzinie 14. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kultury polska i japońska współgrają w jej filmach. Realizując animacje, tworzyła dotąd obrazy z materiałów sypkich, twarze lalek pokrywała tkaninami o wyraźnej fakturze, jej opowieści miały medytacyjny rytm. Jak będzie w przypadku Jelenia na podstawie pomysłu Krzysztofa Kieślowskiego, Izumi Yoshida opowie o tym we Wszystkim z kulturą we wtorek o 19.10. Marta Strzelecka, zapraszam.
2: Oświeceniowy poemat czy obrazkowa filozofia dziejów. Ród ludzki Stanisława Staszica to nie tylko 17 tysięcy wersów, ale także grafiki poprzedzającej każdą z 18 ksiąg. Nie były jedynie ilustracjami, były wizualnym komentarzem do staszicowskiej historiozofii. O wyłaniającym się z nich obrazie dziejów porozmawiamy dziś o 18.30. Michał Nowak, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Magda Cielecka.
4: Września, właśnie minęła 10.
0: Kafe Muza.
4: Przy konsolecie nieustająca Zofia Kruszewska, przy konsolecie wideo Wiktor Wysocki, Grzegorz Dąbrowski, który był z Państwem od świtu, za chwilę będzie odbierał od Państwa telefony, a w studiu absolwent Gdańskiej Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki na kierunkach dyrygentura, teoria muzyki i kompozycja oraz Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. W 2019 roku tytuł doktora nauk muzycznych. Ponadto wykształcenie zdobywał w Wiedniu na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk i w Warszawie. W 2021 roku ukończył w Szkole Głównej Handlowej prestiżowe studia na kierunku zarządzania kulturą. No i jak mógłbym jeszcze tak długo? Dyrygent, kompozytor, menadżer kultury, były szef Filharmonii Zielonogórskiej, od niedawna dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi. Rafał Kłoczko. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: Wszystko wymieniłem, czy coś pominąłem?
5: Jeżeli chodzi o skończone kierunki, to faktycznie są wymienione, bo ta droga była dosyć różna.
4: No właśnie, skończone kierunki versus nieskończone kierunki, bo wiem, że ta muzyka u pana wyłoniła się jak

0: jakoś niebezpośrednio. Tak to było?
1: Zdecydowanie nie planowałem być muzykiem. Pochodzę z Torunia i gdzieś ta astronomia, chcąc nie chcąc...
0: Była?
1: Była obecna. Zresztą sąsiadka uczyła mnie później fizyki. Miałem kontakt z obserwatorium astronomicznym w piwnicach pod Toruniem. Tam jeszcze jako dziecko potrafiłem jeździć na nocne obserwacje, więc chcąc nie chcąc to zafascynowało. Aczkolwiek mama księgowa, babcia księgowa, więc to

0: muzyka mają bardzo dużo wspólnego. Może stąd harmonia funkcyjna gdzieś zawsze była moim konikiem.
1: A czy jest taka dziedzina teorii muzyki, czy praktyki rzemiosła kompozytorskiego, która jest panu obca?
0: Albo obce nie.
1: Z piętą achillesową?
0: Oj, to jest trudne pytanie. Współczesne metody analizy nie były moim ulubionym przedmiotem, nie będę ukrywać. To nie jest tak, że tego nie umiem, ale chyba mnie to nie fascynowało. Być może dlatego, że jako kompozytor raczej zawsze w kierunku tej muzyki eufonicznej, w stronę dość tradycyjnego myślenia o muzyce się ukierunkowywałem. Stąd oczywiście miałem próby kompozytorskie, w końcu trzeba było zaliczać kolejne etapy nauki kompozycji na studiach. Aczkolwiek nie był to mój język. Ja nie próbowałem nigdy jako kompozytor zmieniać świata, tworzyć teraz ja będę tym numerem jeden, ja pokażę jak się komponuje. Absolutnie nie. Ja tworzyłem raczej muzykę dość użytkową, szczególnie, że skupiłem się w dużej mierze na aranżacji później, no która właśnie jest niemalże moim drugim zawodem.
1: A pierwszy teraz?
0: Oj, to jest trudne, tak się śmieję czasem, że z zawodu jestem dyrektorem, nawiązując oczywiście do słynnej wypowiedzi z polskiej kinematografii. Jestem faktycznie dyrektorem już teraz 6. rok, wcześniej w Filharmonii Zielonogórskiej, teraz w Teatrze Wielkim w Łodzi. Na ten drugi zawód dyrygent trudno wyważyć co bardziej, bo to się bardzo łączy, w jakimś stopniu funkcję artystyczną i administracyjną i wydaje mi się, nawet mi się nie wydaje, nawet jestem pewien, że to jest bardzo dobre połączenie, gdyż da się budować też relacje z zespołem, nie być tym dyrektorem z końca korytarza, który teoretycznie wszystko rozumie, ale to jest inna atmosfera, jak się siądzie po próbie, czy w przerwie, porozmawia o czymś tylko skupionym na muzyce, nie o urlopie na żądanie, o problemach dotyczących sposobu organizacji, czy jakichś innych rzeczy. Po prostu usiąść i porozmawiać wyłącznie o muzyce. To buduje zupełnie inną relację, również jako kierownik jednostki.
1: Ale jest na to czas w aktywności dyrektora naczelnego i dyrygenta?
0: Musi być. Jeżeli zależy mi na tym, żeby zarządzać, mam nadzieję, mądrze, a przynajmniej skutecznie, muszę znaleźć ten czas. Jest to kosztem masy innych rzeczy. W tej chwili, obejmując funkcję dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi, zrezygnowałem z mnóstwa innych działań, które robiłem. Z iluś koncertów porezygnowałem jako dyrygent, bo trzeba ustawić priorytety. Tak samo jeśli chodzi o aranżację. Mam tego sporo po godzinach. Tak się śmieję, że wstaję godzinę wcześniej, żeby doba miała 25 godzin i troszkę tak to wygląda. Teatr Wielki musi być na pierwszym miejscu, absolutnie. A wszystkie inne aktywności mogą być dodatkiem. Za rok, za dwa być może wrócę do tej swojej typowej działalności. Dość rozległej, w tej chwili trzeba to ukierunkować. Szczególnie, że Teatr Wielki potrzebuje poukładania pewnych spraw, potrzebuje, myślę, jedności. Potrzebuje tego, żebyśmy, szczególnie w sezonie jubileuszowym, 60-lecia od powstania, tak pomyśleli w jednym kierunku i no i przeszli to w zgodzie.
1: O tym Teatrze Wielkim chciałem z panem porozmawiać troszeczkę dłużej i bardziej wyczerpująco za moment, ale nawiązując do różnych pana wypowiedzi, które można, nie trudno znaleźć, na które można trafić na różnych portalach poświęconych muzyce albo w wywiadach, które udzielił pan na przykład Ruchowi Muzycznemu. Podkreśla pan, że nie ma jednego dnia, żeby nie postawił pan kilku nut, więc to cały czas jest?
0: Jak najbardziej. Jestem
1: to jest godzina wcześniej wstawania, tak?
0: Chyba tak. Jestem miłośnikiem komunikacji miejskiej, czy w ogóle transportu publicznego. Bardzo lubię pociągi i tam zawsze się otworzy tego laptopa, choć na chwilkę. I to stawianie nut to przede wszystkim aranżacja. Poza tymi rzeczami, które robię po prostu, że tak powiem, komercyjnie, to angażuję się w ileś działań troszkę pro bono. To wynika z kwestii dotyczących edukacji. Bo faktycznie takich opracowań dla dzieci czy dla orkiestr szkolnych robię mnóstwo, dlatego że po prostu bardzo w to wierzę. Często te składy w szkołach muzycznych czy w ogniskach są nieoczywiste i mając takie, a nie inne doświadczenie, mogę tworzyć konkretnie dla tych grup. I samo to, że moje nazwisko znajdzie się na plakacie, czy mogę pójść na koncert albo czasem dostać po prostu na WhatsAppie filmik, to jest bardzo duża radość, szczególnie, że nie mam już czasu aż tak się angażować w działalność edukacyjną, tak jak bym chciał, bo kiedyś jeszcze jeździłem na warsztaty muzyczne, orkiestrowe czy kameralne. Kiedyś zdarzało mi się chodzić na jakieś takie wykłady czy spotkania do szkół muzycznych. Teraz nie daję rady, więc chociaż w ten sposób chcę na tę edukację wpływać. Więc tak, codziennie jakieś nuty postawię. Wczoraj poświęciłem temu troszkę więcej czasu, no bo miałem wreszcie jakiś wolniejszy wieczór.
1: Wczoraj była sobota.

0: i co było na warsztacie?
1: Teraz akurat realizuję taki projekt jeszcze od czasów pandemii, nutowo.pl. Tam są opracowania na 10 różnych aparatów wykonawczych w prostym układzie. W tej chwili robię wyłącznie muzykę polską. Wczoraj na warsztat poszedły Gaik Lutosławskiego i O mój Jasieńku. No i tam jest opracowanie na fortepian, fortepian na cztery ręce, dwa klarnety, dwa flety i tak dalej. 10 różnych składów, wszystkie bezpłatnie dostępne. To wynika z tego, że kiedy uczyłem w czasie pandemii, czy online, czy jeszcze przed pandemią na żywo, zauważyłem, że bardzo brakuje nam literatury znanych utworów, ale w bardzo prostym układzie, ale żeby one były dostępne bezpłatnie. Przecież jak się patrzy na wydawnictwa dla dzieci, ja się nie dziwię, że rodzice nie chcą dzieci wysłać do szkół muzycznych, jeżeli później koszmarnie drogie są wydawnictwa. Być może troszkę psuje ten rynek, z drugiej strony wierzę w to, że to jest potrzebne. W tej chwili jest tam już około 200 tytułów na tej stronie.
0: No ale ceny za wydawnictwa to również prawa autorskie i wynagrodzenia dla artystów, dla twórców, więc gdzieś tutaj trzeba znaleźć to.
1: Z pewnością. Ja mówię o tej edukacji zupełnie najwcześniejszej, jasne, gdzie jeżeli nie będziemy tego wspierać i nie będziemy patrzeć na to, że są ważniejsze rzeczy w tej chwili niż te parę dodatkowych złotych, to nie będziemy mieli dla kogo grać, nie będziemy mieli kogo uczyć, no i gdzieś ta kultura wysoka zacznie nam padać.
0: A ona jest w dobrej kondycji w Polsce z pana perspektywy, czy w niedobrej? Tutaj jest dużo do zrobienia, trzeba się wykazać różnymi talentami, czy jakoś łatwo to idzie?
1: Czy jest dużo do zrobienia? Z pewnością. Na pewno nie zamierzam teraz opowiadać o tym, jak to jest źle, ile mamy pracy do wykonania, bo pracy jest mnóstwo, oczywiście.
0: No praca jest zawsze, zawsze
1: walczymy o uwagę, bo w tej chwili ilość dystraktorów, ileś innych opcji jest mnóstwo. Ale też jestem przeciwnikiem stwierdzenia, że nasza publiczność się starzeje. To nieprawda, po prostu mamy taką dziurę pomiędzy, ponieważ nie oferujemy publiczności w wieku tym tak zwanym produkcyjnym, czy młodym rodzicom, możliwości przyjścia do instytucji. Ze względu na godziny wydarzeń, ze względu na brak jakiegoś zaplecza socjalnego, żeby te dzieci móc zostawić. Przecież wyjście dla takiej dwójki rodziców to poza kosztem biletów, koszt jakiejś niańki, dojazd, wiadomo, chcą sobie zrobić później taka para randkę, gdzieś wyjść na kolację. To jest duży koszt. To wszystko musimy zapewnić. No i jeszcze dostosować godzinowo. Więc myślę, że raczej mamy dziurę, taką niezagospodarowaną grupę wiekową, o której musimy pomyśleć. To jest bardzo duża praca. Tak samo jeśli chodzi o edukację, wciąż chyba pokutuje coś takiego, że edukacja to są te dzieci i młodzież, a przecież edukujemy też osoby najstarsze. Uwielbiam współpracę z UTW. To są chyba najwdzięczniejsze
0: Uniwersytet grupy. Trzeciego wieku. Tak.
1: Tak. W Zielonej Górze mieliśmy, chyba tego inaczej się nie da nazwać niż dość kolokwialnie, flow wspólne, bo realizowaliśmy mnóstwo projektów razem. No ale to jest wszystko kwestia zaangażowania, a przede wszystkim, jeśli chodzi o osoby już dorosłe, dojrzałe, czy o seniorów, no to nie infantylizować tego, co im proponujemy. Edukacja nie oznacza, że teraz będziemy im tłumaczyć świat. Pamiętam, jakie zaskoczenie było, kiedy na festiwal imienia Tadeusza Berda, który robiliśmy w Zielonej Górze, mnóstwo seniorów przychodziło. I jak spotkałem się kiedyś z nim na jednym z tych posiedzeń Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dlaczego tak chętnie przychodzą na muzykę współczesną, to usłyszałem w odpowiedzi, bo Beethovena i Mozarta już się nasłuchaliśmy, teraz chcemy wyzwań. I się okazuje, że to jest grupa do zagospodarowania, tylko trzeba z nimi porozmawiać, umożliwić spotkanie z kompozytorem czy kompozytorką, jeżeli jest prawykonanie. Pozwolić im powiedzieć, że utwór im się nie podobał albo się podobał i zastanowić się dlaczego. I to jest właśnie ten element edukacji nieinfantylizującej, który uważam, że mamy do wykorzystania. To jest ogromny potencjał i ta publiczność się angażuje i przychodzi coraz więcej osób, robi się różnorodnie.
0: Ale Tadeusz Berd to już tak trochę nie bardzo nasza muzyka współczesna, to znaczy już trochę czasu minęło od momentu, kiedy ta twórczość
1: się zakończyła. Ale nadal potrafi zaskoczyć.
0: No ja wiem, oczywiście.
1: Tadeusz Berd ma w sobie coś takiego, on nie zostawił po sobie tak dużo muzyki, chyba że dodamy jeszcze filmową i teatralną, to tego będziemy mieli mnóstwo, że niemal każdy utwór jest w troszkę innej technice, w troszkę innym języku kompozytorskim. No i można by tylko pociąć te partytury i zrobić teraz z tego taki podręcznik. Tak wygląda, nie wiem, strukturalizm, tak wygląda jakaś inna technika kompozytorska. To jest genialne u tego kompozytora i dlatego mnie tak fascynuje, że każdy utwór jest po prostu takim 10 na 10 kompozytorskim.
0: Aż tak. Ja wiem, że Tadeusz Berd to jest wielka miłość pana.
1: Ogromna.
0: Artystyczna. Chyba także Stanisław Moniuszko, ale zanim o Stanisława Moniuszkę pana zahaczę, to chciałem właśnie jeszcze

0: powrócić do pana edukacji i pana drogi zawodowej właśnie od tych czasów najmłodszych i największej fascynacji wtedy, kiedy to wszystko się wykuwało, jak już te ścisłe kierunki. A ile pan kierunków studiował w ogóle?
1: 7, rozpocząłem 8, tego 8. Sporo. Zacząłem od germanistyki, później był marketing i zarządzanie, później telekomunikacja, elektrotechnika, na której wytrzymałem prawie rok. I pewnego dnia po prostu rzuciłem to wszystko i stwierdziłem, muszę spróbować iść jednak na studia muzyczne, bo po prostu nie mogę się nigdzie odnaleźć. No i była kompozycja, Carillon, teoria muzyki, dopiero jako siódma dyrygentura. Zresztą tu kompozycja mi bardzo pomogła, ponieważ decyzję o tym, że idę na studia muzyczne, podjąłem komponując utwór Nocturne na fortepian.
0: Nocturne za chwilę posłuchamy, ale chciałem jeszcze wcześniej, nie dam panu odpocząć od tego, chciałem pana wyciągnąć na jakieś zwierzenie a propos pana pedagogów versus właśnie ta edukacja, o której przed momentem tutaj dużo padło. Gdyby pan miał wymienić tych mentorów własnych, nauczycieli, pedagogów, którym zawdzięcza pan najwięcej.
1: To w pierwszej kolejności będzie to Magdalena Cynk, kompozytorka z Torunia. Zresztą ma całkiem sporo wychowanków, jeśli chodzi o kompozytorów, którzy dzisiaj piszą... daleko nie szukać. Ewa Fabiańska-Jelińska ma za chwilkę premierę w Operze Bałtyckiej. Przed chwilą Mateusz Ryczek miał premierę w Operze Wrocławskiej. No i mnóstwo innych kompozytorów i kompozytorek. Ja również u niej stawiałem pierwsze kroki. To było niesamowite, bo wtedy jeszcze uczyłem się gry na perkusji w Toruńskiej Szkole Muzycznej. Po prostu Magdalena Cynk powiedziała, że będzie mnie uczyć kompozycji. Absolutnie nie wiedziałem, o co chodzi. Zmuszała mnie do jakichś w ogóle dziwnych ćwiczeń, jakiegoś rozpisywania, ale to robiłem. Aż napisałem pierwszy utwór, który dostał pierwsze miejsce na wewnętrznym szkolnym konkursie kompozytorskim. No nie ukryłam, miałem wtedy jakąś dziwną sytuację.
0: A to był
1: sytuację.
0: Utwór na?
1: Na klarnet i fortepian. Nie rozumiem, na czym polega transpozycja i dlaczego ja piszę utwór w g-moll, a klarnet ma grać w a-moll, ale po prostu jej zaufałem. A później pchała mnie, bo tak to trzeba nazwać, na konkursy, na koncerty. Ja się dowiadywałem od niej czasem, że na jakimś koncercie będzie mój utwór wykonany. I tego było dużo, że idąc już na studia kompozytorskie, ja miałem całą grubą teczkę utworów również wielkoobsadowych. Ja miałem już w międzyczasie wykonania w różnych miastach Polski, mając ledwo 18 czy 19 lat. No ale kilka lat mnie uczyła. Zresztą do dziś współpracujemy, dziś wykonuję masę jej utworów, współtworzymy festiwal, razem tworzymy Pomorskie Towarzystwo Muzyczne. To jest taka osoba, która pierwsza by była wymieniona. Druga osoba to Janusz Przybylski.
0: No właśnie.
1: Maestro,
0: ale to znowu
1: który...
0: była nie pana decyzja, tak tylko wskazanie palcem trochę.
1: Absolutnie. Kiedy studiowałem kompozycję w Gdańsku, maestro Przybylski miał z nami propedeutykę dyrygowania. Jak ja dostałem batutę do ręki, to myślałem, że prędzej wbiję sobie w czoło i stanę się jednorożcem, niż będę wiedział, co z tą ręką mam robić przy eine kleine Nachtmusik. Absolutnie mnie to nie interesowało. Męczyło mnie to stanie i po co ja mam machać prawo, lewo? Pianiści przecież wiedzą, co mają robić. On mimo to kazał mi zostać kiedyś po jednych zajęciach i powiedział, że będę szedł na dyrygenturę. Powiedziałem, że takiej możliwości nie ma, bo mnie to nie interesuje. No i usłyszałem w odpowiedzi, że to nie było pytanie. I dostałem ultimatum.
0: Decyzję, tak,
1: Że nie będę miał łatwo na studiach, o ile te studia jeszcze dalej będą, albo spróbuję. Ale przygotował mnie do egzaminów wstępnych. Przez te pół roku zakochałem się w dyrygowaniu, w czymś, co potrafi pochłonąć. Może troszkę nam wyrosł, ale jest to jakiś rodzaj władzy w muzyce. Tak jak kompozytor ma tę niemalże największą, później dyrygent ma taką władzę w rozumieniu tworzenia, w rozumieniu kierowania czymś. I to chyba mnie pochłonęło, że mogę mieć w rękach i te kompozycje, jakiś rodzaj wiedzy i dyrygenturę, a w dyrygenturze tak bardzo kompozycję mogę wykorzystać, bo to jest inne spojrzenie na utwór, na dramaturgię, na instrumentację. No i pochłonął mnie to bez reszty. Skończyłem teorię muzyki i jeśli chodzi o studia magisterskie, po dwóch latach zrezygnowałem z Carillonu, w sensie nie kontynuowałem nauki.
0: Kompozycje... To w Gdańsku.
1: Tak, w Gdańsku.
0: To muszą być instrumenty.
1: Tak, to prawda. I kompozycję przerwałem po licencjacie, bo nie dawałem rady czasowo. Dość szybko zacząłem koncertować, zacząłem pracować w operze i... No i nie było po prostu na to czasu i dyrygentura stała się numerem jeden.
0: Wczoraj w swojej audycji Klaudia Baranowska przypominała wywiad, no dawno temu nagrany z Bruno Walterem, jednym z największych dyrygentów XX wieku. Tam bardzo ciekawe stwierdzenie padło, że dyrygent ma chyba najgorzej, jeśli

0: chodzi o wykonawców, dlatego że no, pianista, instrumentalista, także śpiewak no, ma szansę wyćwiczenia swojego aparatu, narzędzia, którym dysponuje, zapoznania się z instrumentem. Dyrygent to jest tak wrzucony od razu na głęboką wodę, postawiony przed takim 80 albo 100 głowym smokiem, który no właśnie, trzeba go okiełznać i na tym się gra.
1: Mieliśmy bardzo ciekawą współpracę przez miniony sezon z Filharmonii Zielonogórskiej, z Akademią Muzyczną we Wrocławiu. Studenci przyjeżdżali na praktyki. One były w poniedziałki, dostawali repertuar konkretny i czasem ja to prowadziłem, czasem ktoś inny. Rozczytywaliśmy utwory. Orkiestra w Zielonej Górze to naprawdę świetny zespół i bardzo zaangażowany, i kiedy może gdzieś się bardziej zaangażować, bardzo chętnie to robi. Więc dałem taki krótki speech na początku, że bardzo proszę, żeby nie oszczędzali studentów. No, studenci mieli miny, jakie mieli, słysząc to. I mówię, żeby naprawdę grali tak, jak dyrygują. Bo być może parę z tych osób wróci tu za kilka lat i jeżeli cokolwiek nie będzie dziać, to sami są sobie winni. I patrząc na to, zazdrościłem im, że mają taką szkołę. Co z tego, że to było preludium z Carmen, Aragonés, Segidia, rzeczy, które są dzisiaj prościzną. Wykrzaczali się co chwilę, bo ręka zadrżała, bo akcent nie tam, bo zadawali pytania w orkiestrze. No, że pan pokazuje tu piano, mamy forte, to mamy reagować, mamy nie reagować. Studenci mówili, że byli bardzo zestresowani, to było męczące, ale jednocześnie to jest najlepsza szkoła. I tak, dyrygenci mają pojedyncze praktyki. Bardzo ciężko im jest wyjść przed orkiestrę, jak już wychodzą, no to orkiestra grała tę piątą Beethovena 50 razy, a student po raz pierwszy. W jaki sposób sprawić, że to jest interesujące, że ma coś do przekazania i jeszcze, żeby to wszystko działało? I to jest właśnie ta kwestia budowania relacji z zespołem, jakiegoś zaufania, nie wychodzenia, że teraz ja wiem wszystko. Nie? To jest współpraca cały czas. Ja daję od siebie maksimum energii, odbiorę od was. Myślę, że czasy takich dyktatorów minęły bezpowrotnie. I całe szczęście. Mamy w orkiestrach wykształconych znakomitych muzyków, w którym bardzo często trzeba po prostu nie przeszkadzać. Taki mój mentor, ale jeśli chodzi o teorię muzyki, pan Marek Podhajski, nie znosił opery. Jak ja zresztą również, jeszcze jako początkowy student.
0: No proszę, znowu coś, co było naprzeciwko.
1: Jak zadrygowałem Verbum Nobile, to profesor Podhajski przyszedł, ponieważ gdzieś tam mieliśmy bliską relację i był zresztą moim promotorem na licencjacie. Później dyrygowałem Aleko Rachmaninowa i powiedział mi jeden z najpiękniejszych komplementów, powiedział, że nieźle się rozwijam, bo zaczynam nie przeszkadzać orkiestrze. I chyba coś w tym jest. Te talenty trzeba po prostu ruszyć. A dyrygent bez orkiestry, co może? Jak miałem pierwszą próbę w Łodzi do koncertu na zewnątrz, do openera, nie dogadaliśmy się z którego miejsca, ja pewnie za cicho powiedziałem, machnąłem ręką i cisza. I jak to ja, ponieważ ja nie umiem za długo być poważny, więc mówię do orkiestry, aha, tak brzmi dyrygent. No, myślę, że było dość swobodnie już potem. No ale taka prawda, dyrygent bez zespołu nie brzmi, a to nie zabrzmi, jeżeli nie będziemy mieli dobrej relacji i nie będziemy chcieli ze sobą grać. Bo jeżeli się ich zmusi, to wszystko będzie twarde, to wszystko będzie takie sztywne. To gdzie tu mówić o sztuce?
0: Pierwsze spotkanie z nowym zespołem orkiestrowym, przed którym trzeba stanąć na tym podium dyrygenckim i zacząć, w pana przypadku zaczyna się od? Od dzień dobry, jak rozumiem.
1: Tak, ale mówimy teraz o Łodzi, czy w ogóle?
0: W ogóle. W ogóle?
1: W ogóle? Zwykle jestem troszkę wcześniej, już tam chodzę, z kimś się porozmawia, tak żeby się poczuć swobodnie. Dzień dobry jest na pewno, ale zawsze staram się zwrócić uwagę na coś, co było ostatnio, albo dlaczego ten repertuar będzie ciekawy, albo na czym chciałbym się skupić danego dnia. Ale chyba mam tak, że ja zawsze zaczynam od tego, że się cieszę, że tu jestem. Ja tak kocham swoją pracę. Ja tak uważam, że mam takie szczęście móc robić to, co robię. Być może właśnie przez tę drogę, przez tyle kierunków, w których naprawdę czułem się koszmarnie źle. Jak ja sobie to o tym przypomnę, to mi łzy aż przychodzą do oczu. To naprawdę był trudny czas. I żeby wykluczyć te wszystkie opcje i trafić do miejsca, w którym mogę być dyrygentem, kompozytorem, aranżerem, czy współtworzyć polską kulturę, to naprawdę jest coś wyjątkowego.
0: Z propozycji muzycznych, które przygotowaliśmy dzisiaj do audycji Cafe Muze, której bohaterem jest Rafał Kłoczko, jest przygotowana uwertura do opery Verbum Nobile Stanisława Moniuszki. To już padło, że to było pierwsze

0: dzieło, tak? Które w takim poważnym wymiarze pan dyrygował.
1: Tak, już miałem kilka koncertów za sobą. Była 190. rocznica urodzin Moniuszki, Akademia Muzyczna imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Nic się większego nie działo i uznałem, że ja to coś zorganizuję. Od dziecka lubiłem organizować, zawsze wiadomo, w trójce klasowej i tak dalej. No i moja ówczesna profesorka od dyrygentury, pani Elżbieta Wiesztort, jak ja opowiedziałem o koncepcji, że to jakieś pieśni, to coś na fortepianie, to chór, ja to jakoś to poskładam, może na końcu jakiś mazur. To mi powiedziała, że okej, mogę sobie zrobić akademię. Skoro mi brakuje ambicji, żeby zrobić coś porządnego, jak jednoaktowa opera, no to uznałem, nikt Rafałowi Kłoczko nie będzie mówić, że ma ambicji brakuje. No i stwierdziłem, że zbiorę. Zebraliśmy skład, z którym graliśmy później kilka lat. Orkiestry, chóru, soliści. I Verbo Nobile była jedyną partyturą jednoaktowej opery, którą mieliśmy w bibliotece.
0: Do dyspozycji, tak?
1: Tak, i po prostu stąd się to wzięło. Nie znosiłem opery. Boże, jacyś śpiewacy. Boże, jakieś recytatywy, jakieś dziwne historie. Tenor kocha, sopran, baryton jest niezadowolony. To co tu więcej mówić o operze? No ale po tym koncercie nagle się okazuje, jakie to jest niesamowite, jak ta cała maszyna działa, ile ludzi musi razem zabrzmieć, musi chcieć ze sobą współpracować, żeby później odbył się koncert, bo to była wersja koncertowa. No i to był 9 stycznia, zresztą szczęśliwa data dla mnie, bo później, 9 lat później doktorat.
0: Też 9?
1: Tak, też 9 stycznia, a 9 stycznia również miałem rozmowę konkursową do Teatru Wielkiego w Łodzi.
0: No tak, to było w tym roku.
1: Tak, więc trzy razy 9 stycznia, jakaś szczęśliwa data się robi.
0: Weźmiemy sobie głębszy oddech, uwertura do Verbum Nobile Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga u nas.

0: To była muzyczna sugestia naszego gościa. Gościem audycji Café u Muza jest dzisiaj Rafał Kłoczko, dyrygent, menadżer kultury, kompozytor, aranżer. Tych aktywności na swoim koncie, które wypełniają mu prawie szczelnie 24 godziny, ma mnóstwo. Uwertura do opery Verbum Nobile, bo to było pendant do pierwszego poważnego dzieła, które pan prowadził. Ale czy wtedy, po tej niechęci do opery w ogóle i pewnego dystansu, myślę, również do twórczości Stanisława Moniuszki, zrodziła się miłość do Moniuszki u pana?
1: Moniuszkę lubiłem już wcześniej, ze względu na jego pieśni. Zresztą jako kompozytor napisałem najwięcej pieśni, myślę, że już będzie około 150, jak nie 200, do słów polskich poetów. I Moniuszko chyba gra mi w duszy, po prostu. Też na studiach na fortepianie grałem jego utwory. Walce są przepiękne i żałuję, że nie są w stałym repertuarze. Aczkolwiek na dyplomie nie pozwolono mi zagrać. Walca stanęło na nokturnach Chopina.
0: Taki bardziej standardowy wybór.
1: Właśnie o to chodzi.
0: Jest,
1: tak. Dziwiło mnie to, no ale co ja, biedny student, mogłem zrobić, jeżeli komisja życzyła sobie w ten sposób. Do Moniuszki zawsze miałem jakieś dużo serca.
0: Opracowywał pan jego pieśni na przykład?
1: Mnóstwo. Rok moniuszkowski to tak. Było jakieś istne szaleństwo. Ilość opracowań pieśni, choć takim numerem jeden to była gala 200-lecia urodzin Moniuszki w Teatrze Wielkim Operze Narodowej na otwarcie konkursu moniuszkowskiego i te wszystkie gwiazdy, które wtedy występowały. No to była dobra zabawa. I też...
0: Zabawa?
1: Tak, ponieważ to nie są po prostu instrumentacje. To nie jest tam jeden do jeden próbujemy naśladować instrumentację Moniuszki. Ja stwierdziłem, że Moniuszko był, na tyle co czytałem jego biografię, bardzo otwartym człowiekiem. Sądzę, że gdyby usłyszał, jakby żył dzisiaj, ktoś by mu powiedział, teraz zrobimy z twojej przośniczki utwór heavy metalowy, to by uznał super. Ktoś by potem powiedział, zrobimy z tego piosenkę disco polo, też by uznał okej, okay, bo jego twórczość działa, bo te melodie idą dalej. Może takie skrajne przykłady, ale myślę, że to mógł być ten kierunek. I stwierdziłem, że jeżeli pójdziemy troszkę w takie disneyowskie, taką troszkę muzykę filmową, czemu nie? Spróbujmy pokolorować tego Moniuszka jeszcze bardziej, dołożyć masę kontrapunktów, takich komentarzy orkiestry. I dyrygował tym wszystkim maestro Tadeusz Kozłowski. Solistów mieliśmy przegenialny, bo cała plejada gwiazd, no zresztą zwycięzców czy finalistów konkursu moniuszkowskiego. Pamiętam, że go zafascynował Stary Kapral. I tam faktycznie i kod.

0: To świetna ballada jest przecież.
1: Cudowna. Tylko ona nie była 1:1. Robiliśmy tak, jakby ta cała armia, czy to wojsko się cały czas zbliżało i później odchodziło, więc ja dołożyłem cały epilog dodatkowy, że był ten strzał, który jest na końcu, ale jeszcze później była odchodząca orkiestra wojskowa dopisana. Oczywiście wszystko w uzgodnieniu. Żeby wprowadzić niepokój, pojawiały się takie mini klastery w międzyczasie, stopniowo, które gdzieś tam cały czas buzowały, żeby wybuchnąć na końcu. To nie było 1:1, to była próba opowiedzenia dodatkowej historii również przez instrumentację.
0: Czyli jakoś zreinterpretowany Stanisław Moniuszko, tak?
1: To nie jest reinterpretacja. Myślę, że to jest dodatkowy komentarz w warstwie orkiestry i pokolorowanie. No i znaszli ten kraj, który uważam za chyba jedną z najciekawszych moich instrumentacji, jakie mi się zdarzyło zrobić. Melodię absolutnie kocham. Uważam, że to jedna z najpiękniejszych melodii, jakie w ogóle kiedykolwiek powstały.
0: To jest najlepsza wersja Znaszli ten kraj ever w ogóle, jakby to powiedzieć.
1: A to tak, oczywiście, jeśli chodzi o to, ilu kompozytorów wzięło się za Kes du Das Land. Tak. Absolutnie, najpiękniejsza melodia. No i aż tam się prosi o takie filmowe pół tonu do góry i talerz, żeby zagrał smyczki szerokim smyczkiem, waltornie w triolach, to aż się prosiło i zrobiłem to. Zresztą pamiętam próbę, jak siedzieliśmy, tam ileś osób z jury konkursu siedziało. Nawet szefowa Akademii Operowej, która mi to zlecała, pani Beata Klatka, nie znała tych instrumentacji wcześniej, bo nie konsultowałem z nią aż tak. Pamiętam, że siedzimy i dzieje się ta modulacja w trakcie do końcówki. Zresztą na YouTubie można znaleźć to nagranie, wydaje mi się, że nadal jest. No to tak po publiczności te parę osób zrobi takie, o, musiałeś. No musiałem, nie da się ukryć. I to jest ogromna radość z instrumentowania Moniuszki, że w nim można szukać, kombinować. Zresztą nie bez powodu. Irena Santor ma tę swoją słynną płytę z Moniuszką w formie piosenek. Mamy mnóstwo przerobek jazzowych, mamy formę muzyki jakiejś eksperymentalnej. To jest wdzięczna muzyka i ona gdzieś tam nam gra w duszy. No a poza tym koncertem było jeszcze opracowanie na orkiestry Dente, na zespoły kameralne. Później dla opery w Poznaniu, mnóstwo takich rzeczy jeszcze dla Pomorza, dla Torunia, czy jeszcze w Operze Narodowej. Później zrobiono taki spektakl muzyczny Ogrody Stanisława Moniuszki. To z kolei na kwintet fortepianowy. Tam chyba jeszcze flet i klarnet był. Myślę, że samych Moniuszków tam z 200-300 aranżacji w ciągu jednego roku poszło.
0: 300 pieśni napisał ponad.
1: No ale ilość prząśniczek, które mam zarejestrowane w Zaiksie, to myślę, że osoba rozliczająca tej musząca kliknąć, która aranżacy teraz poszła, no to mają sporą zagwozdkę.
0: To jeszcze słowo o prząśniczce poproszę, bo prząśniczkę mamy i posłuchamy to minuta tylko, więc...
1: To była instrumentacja dla Józka Orlińskiego, z którym też się prywatnie znaliśmy wcześniej, więc wiedziałem, że u niego mogę sobie na troszkę więcej pozwolić. Tu dodać kontrapunkt, tu gdzieś tam melodia pokombinować. Bardzo chciałem zrobić z tego takie wariactwo, jakby ktoś był wrzucony w środek tego wrzeciona i po prostu wszystko się dzieje dookoła. O to chodziło w tej instrumentacji. Tak sobie wyobrażałem, jak ta melodia się zatrzymuje, kiedy pryska ta nić, to cała ta machina ma paść, ma się zatrzymać. Ma być taki rodzaj przebodźcowania w tej króciutkiej piosence w sumie. Zresztą myśląc o tej instrumentacji, myślałem o wersji na fortepian. Nie pamiętam, czy ona jest, ale jest taka prząśniczka na fortepian, bardzo wirtuozowska. I jeszcze pamiętam, jak ojciec mi to na czarnej płycie puszczał, jak byłem dzieckiem.
0: No, takie rzeczy zostają długo z nami. Jakub Józef Orliński i prząśniczka Stanisława Moniuszki.

0: No właśnie, prząśniczka Stanisława Moniuszki, która zatrzymuje się, bo podmiot liryczny tej miniatury bardzo słynnej jest w środku tego wrzeciona, tak?
1: No i nić prysła, więc cóż, nie ma co dalej robić.
0: Ale pan ma bardzo wiele rzeczy do zrobienia. 22 645 22 22. Można telefonować do audycji Cafe Muza, której gościem jest Rafał Kłoczko. Ja zacytuję fragment rozmowy, która się ukazała w Ruchu Muzycznym. Całe życie spoglądam w stronę teatrów operowych. Konkurs w Łodzi był więc naturalną konsekwencją mojej drogi jako artysty i menadżera. W maju 2026 objąłem funkcję pełniącego obowiązki dyrektora Teatru Wielkiego. Od września to już jest, rozumiem,
1: już jako dyrektor.
0: Tak. Co oczywiste, nadchodzący sezon zaplanował mój poprzednik. Z szacunku do pracy zaangażowanych działów instytucji wprowadziłem jedynie drobne korekty. Łódzki Wielki ma ogromny potencjał, by stać się jedną z najbardziej wyrazistych scen tej części Europy, ale w ostatnich latach na jego wizerunku pojawiły się widoczne rysy. Chcę, by mówiono o nim w związku z premierami i sukcesami, a nie kolejnymi konfliktami i skandalami. W najbliższym sezonie zamierzam przede wszystkim odbudować zaufanie zespołu do dyrekcji, rozwinąć partnerstwa i przywrócić scenie należną pozycję. Jak czytam te słowa, po raz kolejny zresztą, bo przed naszym spotkaniem również je czytałem, to tak między wierszami, chciałbym nie użyć zbyt mocnego słowa, ale Teatr Wielki w Łodzi jest w pewnym kryzysie?
1: W jakim stopniu? Na pewno relacyjnym. Z pewnością. W ostatnich latach wiele konfliktów, które można by rozwiązać wewnętrznie, wyszły na zewnątrz, a wtedy już to jest nie do zatrzymania. Kiedy to idzie do mediów, kiedy to idzie do przestrzeni publicznej i debata dotycząca tak delikatnych spraw, jak kwestie ewentualnej dyskryminacji czy mobbingu, przenoszą się w inne miejsce niż do pokoju z mediatorem, z profesjonalistami. Wtedy nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. I to uważam za bardzo duży problem. Ja nie twierdzę, że za moich czasów nie będzie problemu. Oczywiście, że będą. To jest tylko kwestia tego, jak z nimi sobie poradzimy, czy będziemy otwarci na rozmowę i czy przypilnujemy, żeby sprawy wewnętrzne działy się przede wszystkim na wewnątrz. Bo nie buduje to zaufania. To jest również kwestia później przekładająca się na pozyskiwanie partnerów, na potencjalnych sponsorów. Nikt nie chce uczestniczyć w czymś, co ma konflikt. Zresztą teraz już, pracując w Teatrze Wielkim w Łodzi, odbyłem kilka rozmów z potencjalnymi partnerami finansowymi. Oczywiście to dostałem prosty komunikat. Jak będzie spokój, to wrócimy do rozmów. To pokazuje jeden do jeden, że to jest realny problem. Plus artyści też nie chcą być w miejscu, w którym nie wiedzą, czego się spodziewać, w którym dyrekcja nie jest stabilnym ośrodkiem decyzyjnym. I tutaj mi nie chodzi teraz, ja nie chcę bić w poprzednim dyrekcji, ja chcę bić w to, jasne, że w ciągu 10 lat mieliśmy 8 różnych dyrektorów. Ja jestem 8, jeżeli dobrze pamiętam.
0: No to nie robi dobrze żadnej instytucji.
1: Absolutnie. I taka refleksja mnie naszła ostatnio, że de facto ci wszyscy pracownicy, prawie 500 osób, co mniej więcej 2 lata zaczynają nową pracę. No bo przychodzi nowy dyrektor i mówi, a ja wam teraz pokażę, jak będzie wyglądać zarządzanie. Poziom stresu, jaki ci ludzie mają, niezależnego od siebie, jest przerażający i dlatego tak bardzo potrzebna jest stabilność. Dostałem kontrakt na 3 lata. Już na konkursie mówiłem o tym, że rozumiem, z czego wynika pewne ograniczone zaufanie, aczkolwiek w 3 lata to ja jestem w stanie gdzieś poukładać relacje, zacząć budować wizerunek. 3 lata to jest bardzo mało. Z jakichś powodów jest 3 do 5. Rozumiem powody, zamierzam w Łodzi osiąść na dłużej i uważam, że jest potencjał do tego, żebyśmy faktycznie się na tyle dogadali, żeby to tyle potrwało. Ale brak stabilności u pracowników, myślę, że przekładał się na wiele innych aspektów ich funkcjonowania, już pomijając kwestię życia prywatnego, czy jakiegoś zdrowia psychicznego i spokoju, ale również stabilności w tym, co mają robić, jak ma działać dział marketingu, w jaki sposób działamy literacko, jaka jest identyfikacja wizualna, no jakie są plany repertuarowe.
0: Poproszę o założenie słuchawek. Mamy telefon, jest z nami pani Iwona z Warszawy. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Z wielką ciekawością i podziwem różnorodności pana kariery słucham audycji i gratuluję rozpoczęcia nowego, nowe, nowe

0: nowego rozdziału.
1: Dziękuję bardzo.
0: Chciałabym zapytać, jako miłośnik opery z Warszawy, czy widzi pan może możliwość, żeby również pomóc osobom, które chciałyby z innego miasta zobaczyć wspaniałe spektakle Teatru Łodzi? Kiedyś była taka inicjatywa wiele lat temu, jedna z galerii łódzkich pomagała i organizowała na niektóre wydarzenia transport z Warszawy do Łodzi i po wydarzeniu z powrotem. Cieszył się to wielkim powodzeniem. Trzeba było z wielkim wyprzedzeniem zarezerwować termin.
1: To
0: może to jest idea.
1: Już odpowiadam.
2: Dziękuję
1: w związku
2: bardzo.
1: Z 60-leciem teatru mamy taki pomysł, który od zeszłego tygodnia, czy nie, to jest jeszcze ten tydzień, bo to kilka dni temu, zaczęliśmy pracować nad koncepcją takich właśnie 60 autokarów na 60-lecie, upraszczając troszeczkę całą koncepcję. Ale to jest też wątek, o którym mówiłem wcześniej, o tej dostępności czy niedostępności kultury, o wykluczaniu pewnych grup wiekowych. To jest również kwestia połączenia. Obok Teatru Wielkiego w Łodzi jest
2: Dworzec Łódź Fabryczna.
1: Łódź Fabryczna, tak. A ostatni pociąg odjeżdża, nawet jeżeli w niedzielę zaczynam o 17, pociąg odjeżdża, zanim się zdąży skończyć koncert.
2: Tak, przyjechać do Łodzi można, wrócić po
1: spektaklu. Tak, tu się robi duży problem, nad tym chcemy pracować, ale to znowu wrócę do czegoś, o czym mówiliśmy przed chwilą. Najpierw trzeba odbudować zaufanie, żeby można było rozmawiać z takim partnerem jak Polskie Koleje Państwowe, czy nawet Łódzka Kolej Aglomeracyjna, z którą współpracujemy, no ale dodatkowe połączenie, dodatkowa stacja.
2: To jest wyzwanie, tak.
1: Ale to nie jest nie do zrobienia. To wszystko się da, tylko właśnie to jest kwestia zaufania. Uważam, że bez tego nie damy rady. Dla mnie ogromnym, bardzo dobrym przykładem była Bruksela, która miała mnóstwo, tam pracowałem przez ileś czasu, która miała mnóstwo publiczności z Paryża, dlatego, że właśnie dogadali się w taki sposób, że przyjeżdżał pociąg w niedzielę godzinę przed spektaklem, odjeżdżał godzinę po spektaklu, dostosowywany do konkretnego repertuaru. I to jest kierunek, o którym musimy myśleć. Absolutnie. Publiczność warszawska to jest tak bliska odległość Łódź-Warszawa i na tyle różni mi się repertuarowo, że warto tego szukać. Zresztą przedstawiałem to już w koncepcji tego 9 stycznia tego roku komisji, więc pani marszałek też wie, ministerstwo, przedstawiciele ministerstwa również o tym wiedzą, że chcemy o tym rozmawiać.
2: No właśnie, a ta bliskość Warszawy to jest atut czy obciążenie dla Łodzi?
1: Atut. Warszawa ma wykupione bilety w momencie sprzedaży. Przecież jest wojna o bilety i dostać się na cokolwiek graniczy z cudem. Więc my całą tę publiczność, która chce uczestniczyć w operze, możemy przygarnąć do siebie. No, mamy oczywiście dużą publiczność, mamy 1074 miejsca, no ale to jest kwestia repertuaru, zaufania, no i połączeń kolejowych czy autokarowych.
2: O tych rzeczach trudnych i bardzo poważnych napomknęliśmy między innymi o sposobie funkcjonowania instytucji artystycznych, które w Polsce, to się robi poważny problem, bo co i rusz, oczywiście nie o tym dzisiaj rozmawiamy, ale wychodzą problemy właśnie relacji międzyludzkich w różnych instytucjach i tu jest ogromne pole do zagospodarowania, właściwie do przepracowania tego wszystkiego, nie tylko w kontekście Teatru Wielkiego w Łodzi, ale w ogóle podejścia do zarządzania zespołami artystycznymi, czy artystami, czy twórcami w ogóle w przestrzeni Polski, nie tylko teatrów operowych, ale różnych innych. Natomiast wspomniał pan o repertuarze. Ja rozumiem, że ten sezon 2026-2027 to jest jeszcze coś, czego jest pan spadkobiercą, prawda, po poprzedniej dyrekcji.
1: W jakimś stopniu tak, wprowadziłem pewne zmiany. No oczywiście to będzie kwestia dyskusyjna, czy to są duże zmiany, czy nie. Wiele rzeczy było zaplanowanych, ale na przykład bez obsad, bez realizatorów ustalonych. Stąd pewne zmiany. Też dużo nie sprzedam informacji, bo pojutrze mamy konferencję prasową, na której to będziemy mówić, ale wiadomo, kiedy mamy 500 osób na pokładzie i mnóstwo współpracowników, trudno niektóre rzeczy zachować dla siebie. Na przykład pierwotnie planowana premiera Don Giovanniego zostanie zastąpiona premierą Balu Maskowego.
2: Bo?
1: Nie patrząc na statystyki sprzedaży biletów z dzieł Mozarta w Łodzi, w tak dużym teatrze, to bardzo nie szło. Bal maskowy bardzo dawno nie szedł, Verdi się sprzedaje.
2: Znowu mi się przypomina rozmowa.

0: z Bruno Walterem wczorajszy. On też mówił, że kiedyś Mahler miał problemy z przekonaniem dyrekcji teatrów do tego, żeby Mozarta wystawiać.
1: Mozarta uwielbiam. I inne dzieła są takie, które planujemy zrobić. Balu maskowego w tej chwili na afiszu jako spektakl w Polsce nie mamy, a to też pasuje do koncepcji...
0: Nie, rozumiem, tak, tak.
1: A to jeszcze pasuje wszystko do koncepcji jubileuszu 60-lecia teatru, no i wydarzenia, które planujemy na 8 stycznia, ale tu proszę śledzić media społecznościowe.
0: Czyli jeszcze o tym nie będziemy rozmawiać.
1: Nie, tej jednej rzeczy tajemnica. Zachowam dla siebie. Te dwa dni proszę się wstrzymać, ale hasło bal maskowy gdzieś niech będzie... drobną podpowiedzią. Więc to jest ta zmiana. Pewne zmiany repertuarowe, jeżeli chodzi o rezygnację z niektórych spektakli na rzecz innych. Na przykład finalnie nie będziemy grać Raju Utraconego ze względu na problemy organizacyjno-obsadowe. No i jest to bardzo wymagające dzieło, żeby je postawić. Ale w to miejsce z kolei wejdą dwa dzieła oratoryjne. Jest to okres zaraz przed Wielkanocą. Będzie Mesjasz Händla, będzie Rekwiem Magdaleny Cynk, żeby pokazać i muzykę współczesną i tę dawniejszą. Na tego wszystkiego podjęła się Agnieszka Franków-Żelazny, żeby poprowadzić oba dzieła, więc ja myślę, że dla naszych solistów czy dla chóru będą to genialne dwutygodniowe warsztaty.
0: Pani Elżbieta z Warszawy jest z nami. Halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie trochę jakby z rejonu pozamuzycznego do pewnego stopnia. Nawiązuję do pana gościa wypowiedzi, że przeprowadza się do Łodzi, jeżeli dobrze zrozumiałam.
0: Tak.
2: Jest to z różnych względów bardzo bliskie mi miasto, które w dzieciństwie opuściłam, ale jakby zapadło mi w pamięć i też relacje moich rodziców, którzy tam we wczesnych latach powojennych uczestniczyli w życiu kulturalnym, które jakby było tam właśnie zogniskowane ze względu na zniszczenia warszawskie. I teraz pan wspomina też o pracy w Brukseli. I moje pytanie jest takie, czy konieczność przenoszenia się z miejsca na miejsce, powiedzmy, nie jest w konflikcie z pracą twórczą?
1: Jest to dość trudne, aczkolwiek mam takie poczucie, że jestem w jakimś stopniu nomadem jako artysta, jako dyrygent.
0: Ekspatem.
1: Tak, i kontrakty dyrektorskie z założenia są na ileś lat. Mieszkałem w Warszawie pracując w Zielonej Górze. To było, delikatnie określając, wariatkowo. Powrót tylko na weekendy i to też nie każdy do domu, czy jeżdżenie cały czas prawo-lewo. Było to bardzo trudne i stwierdziłem, że nie dam rady. Młodszy się też nie robię. Więc przenoszę się do Łodzi również
0: proszę
1: dlatego,
0: nie kokietować.
1: Że również to jest duża instytucja, która wymaga zaangażowania. Nie chcę, żeby ktoś choć przez chwilę miał poczucie, że ja traktuję Teatr Wielki w Łodzi jako jakiś dodatek do mojej działalności artystycznej. To jest dla mnie numer jeden, jeśli chodzi o moje myśli. I to ma być też rodzaj takiego, nie wiem, znaku czy expose, czy jakkolwiek tego nie nazwać, że naprawdę za słowami idą jeszcze jakieś czyny. Poza tym, to co wspomniałem wcześniej, ja zamierzam się z tym teatrem związać na dłużej niż te 3 lata, co mam w tej chwili, bo liczę, że... Ja jestem pewien, że będzie wszystko dobrze szło w dobrym kierunku i troszkę tam posiedzę, żeby wspólnie budować.
0: Kiedy był pan dyrektorem w Zielonej Górze w Filharmonii, był pan najmłodszym bodajże dyrektorem Filharmonii w Polsce, a w kontekście teatrów operowych w Polsce ta palma pierwszeństwa również pana
1: nie,
0: dotyczy?
1: Już nie. Wydaje mi się, że Adam Banaszek jest ode mnie rok młodszy, ale głowy nie dam, bo nie pamiętam, który on jest rocznik.
0: Dobrze, nie będziemy zdradzać tutaj tajemnic RODO, ale to znaczy, że następuje pewna wymiana generacyjna.
1: Bardzo duża. Mhm.
0: Czy to się wiąże właśnie z innym spojrzeniem na repertuar, bo o tym zaczęliśmy rozmawiać i tutaj przykład tych dwóch wydarzeń oratoryjnych, o których pan mówił w Łodzi, a w okolicach Wielkanocy. Chciałem zapytać właśnie o operę współczesną, o muzykę nową i najnowszą. Jak pan widzi jej miejsce w repertuarze i jak podejść do tego, żeby w końcu zerwać z tym takim ja nie lubię tego spojrzenia, że muzyka nowa to odstrasza publiczność i trzeba chodzić na różne kompromisy artystyczne. Ja uważam, że muzyka nowa nie powinna być grana tylko i wyłącznie na festiwalach muzyki współczesnej,

0: obecnej, tylko powinna wchodzić do repertuarów instytucji muzycznych, tych repertuarów, które są prezentowane czy tworzone dla publiczności na co dzień. Proporcje, sposób myślenia o tym, jakieś pomysły czy dzieła, które już panu chodzą po głowie, żeby je wystawić w Łodzi.
1: Mozart też kiedyś był muzyką tak, nową, więc jestem przeciwnikiem tego, żeby robić wydarzenie, że teraz tylko muzyka nowa. Pomijam oczywiście warszawską jesień, która z założenia czemuś konkretnemu
0: oczywiście,
1: służy.
0: Tak.
1: Ale muzyka nowa, znowu pytanie, czyli ta najnowsza powstająca teraz, czy coś, co no, Tadeusz Berty nadal też jest troszkę muzyką.
0: Jeszcze ciągle nowy, tak?
1: W jakimś stopniu tak, bo może eksperymentalny, może to nie jest ten język tonalny. W dużej mierze jest to kwestia edukacji, ale takiej rozumianej jako rozmowa o muzyce, że nie zawsze melodia musi być numerem jeden, że skupmy się na innych elementach, które są kluczowe. Jeśli chodzi o operę, no to tutaj mamy dramaturgię. Jeżeli kompozytor czuje, czym jest dramaturgia w teatrze, czy w filmie, czy w operze, czy w balecie, bez różnicy, no to jest kwestia dramaturgii. Albo muzyka ma formę jakąś komentującą, budującą dramaturgię, albo jest jakimś zwykłym dodatkiem i wtedy faktycznie robi się problem z odbiorem. Byłem teraz na Festiwalu Opery Współczesnej we Wrocławiu, to co Agnieszka Franków-Żelazem w Operze Wrocławskiej zrobiła. I była opera, na którą, nie ukrywam, jechałem z dużą dozą niepewności, genom. O genetyce, opera, jakiś a la kongres genetyczny. Jeszcze patrzę na tę pierwszą scenę, nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Ale to był dobry spektakl, bardzo dobrze zrobiony, świetnie wyreżyserowany, ciekawie skomponowana muzyka. Widać, że zrobione na 100%. Nie muzyka współczesna na jedyny raz. To jest coś, co będzie wracać. To odpowiada na, czy prowokuje do dyskusji na jakiś temat, który dzisiaj możemy zadać. To było połączone z sesją naukową, czy z jakimś panelem dyskusyjnym. No i w ten sposób pokazujemy tę interdyscyplinarność. To, że ta sztuka, ta opera nadal odpowiada na potrzeby społeczeństwa i nadal ma funkcję komentującą. To tak. A teraz wracając do repertuaru Teatru Wielkiego w Łodzi. To, na co chciałem zwrócić uwagę, czy na to zwracam uwagę w jakichś rozmowach dotyczących Łodzi, musimy zbudować swoją tożsamość. A tożsamość Łodzi związana jest z filmem. Więc będziemy myśleć o czymś, co do tych filmów nawiązuje. Jakie być może filmy zostały zekranizowane, jakie filmy stały się później operą lub w drugą stronę, jakie opery stały się później pretekstem do filmu. To jest jeden z kierunków. Nie chciałbym zdradzać tytułu, bo pracujemy dopiero nad tym. Ale jest to jakiś element budowania tożsamości. Jeśli chodzi o muzykę nową, jest tego mnóstwo ciekawych rzeczy, które można by wystawić. Jest oczywiście opera Jutro Tadeusza Berda, która była bardzo ciekawa. Niedawno dyrygowałem operę przed dwoma dniami z Joanną Woś w Toruniu, Głos ludzki. Jest tego mnóstwo, mam jeszcze siedem grzechów głównych Kurta Weila i czy Menottiego, te wszystkie jednoaktówki. Tego jest mnóstwo, żeby takimi małymi formami dać przestrzeń do spektaklu i późniejszej dyskusji. I tu wejdziemy z kolei w edukację psychologiczną, sztuki poprzez psychologię, co chcemy też zacząć wykorzystywać, właśnie żeby prowokować do dyskusji, co ta opera, co ten kontakt ze sztuką nam dał.
0: Czyli klub dyskusyjny jakiś będzie w Teatrze
1: Wielkim
0: w Łodzi?
1: Nie, klub dyskusyjny, ale przestrzeń do rozmowy, do zaangażowania odbiorców, do budowania z nimi relacji z pewnością.
0: A propos przestrzeni jeszcze wokół placu i samego gmachu Teatru Wielkiego widziałem ostatnio już powstające rusztowania i płoty stają. Fasada będzie odnowiona, tak?
1: W ramach programu Feniks mamy mnóstwo elementów. Jednym z nich jest czyszczenie całej elewacji. No, w przyszłym roku kalendarzowym wymiana wszystkich desek scenicznych, więc scena będzie na 5 miesięcy zamknięta, w okresie wakacyjnym troszkę wydłużonym. No ale tancerze baletowi nie będą się potykać.
0: Szkaradzieństwo z placu zniknie, czyli nieszczęsna
1: według
0: fontanna.
1: Informacji, które mam z samej góry, tak, będzie główny, duży remont placu i plac ma odzyskać pierwotny wygląd w formie skwerów, drzew, no i po prostu ładnej przestrzeni.
0: Za 3 minuty będzie 11 już. Czas tak szybko płynie, panie Rafale. W tle pana Nocturn, czyli utwór, który został skomponowany w momencie. Proszę o 3 słowa komentarza.
1: Kiedy stwierdziłem, że jestem w złym miejscu, nie w tym, co chcę, jeszcze wtedy na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, na telekomunikacji i elektrotechnice, no i zamknąłem się na jedną noc w sali. Pisałem Nocturn i to był ten moment decyzji. Ja chcę być muzykiem.
0: Czego życzyć dyrektorowi Teatru Wielkiego w Łodzi w tej długiej perspektywie? W kilku słowach.
1: Obu stron.

0: Udanego dialogu i chęci do grania do jednej bramki.
1: Do tego życzymy jak najbardziej. Dziękujemy bardzo za tę naszą wizytę w naszej dwójkowej radiowej kawiarence. Rafał Kłoczko był dyrektorem, gościem, a dyrektorem jest jednym z najmłodszych teatrów operowych w Polsce. Zofia Kruszewska uśmiechnięta bardzo przy konsolecie. Grzegorz Dąbrowski odbierał od Państwa telefony. Wiktor Wysocki realizował wizję. Żegnamy się już właśnie muzyką, która brzmi w tle. Ja mówię w imieniu wszystkich. Do usłyszenia. Marcin Majchrowski.

0: Reklama.
1: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Szekuł Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com. Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki, Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program drugi i program trzeci.
0: Reklama.
2: Dwójka jesteś na miejscu. Claire Le Filiatre.
3: Minęła 11.
4: Strefa literatury.
3: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Strefa literatury podróżuje dzisiaj i w czasie, i w przestrzeni. Spotykamy się na festiwalu Opętani Literaturą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu w czwartkowe popołudnie. Jak Państwo wiedzą, Parlament ogłosił rok 2026 rokiem m.in. Jerzego Giedroycia, a to postać dla Witolda Gombrowicza, a więc patrona nagrody przyznawanej w Radomiu. Postać o naprawdę fundamentalnym znaczeniu. O literaturze i kulturze, a więc czasopiśmie redagowanym w sposób nadzwyczaj autorski przez Jerzego Giedroycia przez dekady, dziś między innymi będziemy słuchać, a rozmawiać na ten temat będą znakomici goście. Literaturoznawca profesor Józef Olejniczak z Uniwersytetu Śląskiego, a także kulturoznawca profesor Paweł Rodak z Uniwersytetu Warszawskiego.

0: właśnie o te relacje między Jerzym Giedroyciem i Witoldem Gombrowiczem i o znaczenie Jerzego Giedroycia w życiu Witolda Gombrowicza chciałabym na początek zapytać.
1: Ja zawsze miałem takie poczucie, że my za dużo gadamy i za mało pozwalamy mówić literaturze.

bo 26 listopada 1951 roku jeszcze z Buenos Aires Gombrowicz pisze do Giedroycia tak. Wypłacono mi 250 pezów, co uważam za niezmiernie miłe i eleganckie z pańskiej strony. Tutaj ceny gwałtownie rosną i jestem w wielkich opałach finansowych, gdyż w banku zarabiam znikome grosze. Te pieniądze spadły mi jak z nieba. Niespełna rok później, bo 16 września 1952 roku, Gombrowicz pisze do Giedroycia tak. Miałbym do redaktora następujące zapytanie. Znalazłem się w opresjach, gdyż tu panuje ostry kryzys i w banku nie wypłacono nam pensji tak zwanej wyrównawczej, wskutek czego zalegam z komornem i mam inne przykrości. Może więc nie byłoby kłopotliwe dla pana udzielić mi zaliczki na książkę albo na kolaborację w kulturze do 1000 pezów. Wyrządziłby mi redaktor dużą gałczadę. A w każdym razie proszę o łaskawą wiadomość możliwie najprędzej. Chyba sprawa była niecierpiąca zwłoki, bo paręnaście dni później, dwa tygodnie później Gombrowicz ponownie zwraca się do Giedroycia tak. I to będzie jeden z ostatnich fragmentów, jaki dzisiaj zacytuję. W przedostatnim liście prosiłem o udzielenie mi zaliczki 1000 pezów na książkę, ewentualnie na artykuły w kulturze. Bardzo prosiłbym o odpowiedź odwrotną pocztą, gdyż moja sytuacja coraz bardziej się komplikuje i muszę wiedzieć, czy uzyskam tę pomoc od pana. Okropność, co z tego kraju się zrobiło. Brak wszystkiego, ceny idą w górę jak balon, zastój zupełny. Współpraca z kulturą też nieco mi utrudnia sytuację w banku, gdyż naturalnie jako osoba politycznie zaangażowana jestem zwalczany przez elementy przeciwnego obozu. Gorzki jest chleb pisarza emigracyjnego, ale oby i tego chleba nie zabrakło. Dobrze. I 2 grudnia, zbliżam się do końca cytowania. Wreszcie jeszcze jedna prośba. Prosiłbym o przesłanie 20 egzemplarzy autorskich. Bardzo mi na nich zależy, gdyż nędzarz jak ja tylko w ten sposób może się zrewanżować za rozmaite obiady, etc. Niespełna pół roku później, bo w czerwcu 1953 roku, to już bardzo krótki cytat, chętnie podejmę się tłumaczenia, ale tylko z francuskiego lub z hiszpańskiego, przy czym ufam, że będą dobrze płatne, bo coraz gorzej z moimi finansami. I ostatni cytat z 1955 roku, kiedy ta współpraca Jerzego Giedroycia z Witoldem Gombrowiczem osiągnęła chyba swoje apogeum, kiedy już bardzo regularnie Gombrowicz publikuje w miesięczniku fragmenty dziennika, kiedy dyskutowana jest pierwsza powieść wydana także przez Instytut Literacki w Paryżu, także dzięki głównie Jerzemu Giedroyciowi, choć nie tylko, myślę o transatlantyku. Pisze tak Gombrowicz. Proszę mi napisać, czy redaktor, dużą literą, nie mógłby mnie zatrudnić w Paryżu. Ewentualnie gdzieś mnie ulokować. W Banco Polaco, gdzie obecnie pracuję, moja sytuacja staje się rozpaczliwa. 7 godzin pracy dziennie, które mnie kładą pod względem literackim. Od 3 lat nic nie napisałem. A poza tym, ze względów politycznych, właścicielami banku są banki warszawskie. To mi w najwyższym stopniu nie dogadza. To jest zupełnie beznadziejna wegetacja i sam nie wiem, co robić. Dlaczego zdecydowałem się na takie dosyć, przyznam, dziwaczne otwarcie rozmowy o dwóch wielkich, może największych postaciach polskiej kultury XX wieku? One pokazują początki tej relacji. Relacji, w której Witold Gombrowicz staje się petentem Giedroycia, któremu w gruncie rzeczy zawdzięcza w znacznej mierze właściwie powrót do literatury, powrót do pisania i możliwość jakiegokolwiek publikowania. Ja nie przesądzam. Być może powieści Gombrowicza, te powojenne, powstawałyby bez Giedroycia, bez kultury, bez Instytutu Literackiego. Problem tylko z literaturą jest taki i oczywisty. Literatura żyje.

0: Nie w czytelniku. To, że Giedroyć publikuje Gombrowicza i że dociera do całkiem sporej liczby czytelników, powoduje, że Gombrowicz ożywa i że jego literatura powstaje. Taki był początek, ale zwracam też uwagę, że warunki finansowe, i tutaj pewno Paweł będzie miał znacznie więcej ode mnie do powiedzenia, warunki finansowe funkcjonowania paryskiej kultury i Instytutu Literackiego też nie były proste. A roszczeniowa postawa Gombrowicza i taka ta postawa finansowa Gombrowicza w stosunku do Giedroycia, właściwie do końca ich współpracy, trwa. Kultura i Instytut też borykały się z problemami finansowymi i Gombrowicz chyba nie do końca doceniał, iż był chyba najwyżej opłacanym autorem kultury paryskiej.
1: Oczywiście, masz rację, zaraz do tego wrócę, ale może dla niektórych z Państwa przynajmniej, którzy może o tej relacji Gombrowicz-Giedroyć, a też o kulturze paryskiej może tak bardzo dużo nie wiedzą, to jeszcze parę słów przypomnienia. Po pierwsze, ta relacja Gombrowicz-Giedroyć, ona się zaczyna przed wojną, ale nie dlatego, że panowie się wtedy znają bardzo dobrze, bo się nie znają, chociaż mają jednego bardzo dobrego wspólnego przyjaciela, Pawła Zdziechowskiego, który zresztą potem skontaktuje Giedroycia z Gombrowiczem już po wojnie, bo on się znajdzie w Paryżu, podobnie jak Giedroyć Zdziechowski. Ale to, co jest ważne, to Giedroyć, który pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu przed wojną, był też redaktorem ważnych wtedy dwóch pism, Bunt Młodych i Polityka, ale jako persona dość ważna w ministerstwie, chociaż młoda, miał taką możliwość, że mógł załatwić na premierowy rejs promu czy statku Chrobry do Ameryki Południowej, bo właśnie wtedy otwierano linię z Gdyni do Ameryki Południowej, mógł załatwić bilety dla prominentnych osób, tak jak dzisiaj czasami się promocyjnie daje takim znanym osobom bilety na jakieś wydarzenia. No w każdym razie załatwił między innymi taki bilet na trasie Gdynia-Buenos Aires dla Gombrowicza, który jednak już wtedy był rozpoznawalnym autorem. Był autorem dwóch książek, Pamiętnik z okresu dojrzewania, a przede wszystkim Ferdydurkę i Czesławowi Straszewiczowi. Obaj potem będą współpracować po wojnie z kulturą paryską i Straszewicz i Gombrowicz. To był 39. On dokładnie, jak Państwo pamiętają, on w Transatlantyku pisze, Transatlantyk jest powieścią oczywiście fikcyjną, ale opartą na życiu Gombrowicza, tak jak wszystko w jego literaturze, może jeszcze do tego wrócimy. I on tam pisze, ten narrator, który się zresztą nazywa Gombrowicz, ja 21 sierpnia na statku Chrobry do Buenos Aires przybyłem. I tak było faktycznie, tuż przed wojną. I Gombrowicz zostaje w Argentynie, jak wiadomo, aż do 63 roku. 39-63, dopiero potem wraca do Europy, to może jeszcze o tym powiemy. Natomiast jeśli chodzi o relacje z Giedroyciem, to faktycznie ta korespondencja się zaczyna w roku 50, kilka lat po wojnie. I tak jak Józef powiedział, Gombrowicz zapewne by pisał niezależnie od Giedroycia, natomiast na pewno nie byłby takim pisarzem bez Giedroycia. Zresztą sam Gombrowicz, kiedy na nowo zaczyna wydawać u Giedroycia, a pierwsza książka, którą wydaje, to jest Transatlantyk i ślub i to jest rok 53, to zresztą jest jedna z pierwszych pozycji Biblioteki Kultury. Bo wtedy na początku lat 50. kultura zaczyna wydawać już oprócz pisma, które to też możemy przypomnieć, pierwszy numer kultury ukazuje się w Rzymie w 1946 roku, więc mamy w tym roku 80-lecie, też mamy dużo rocznic związanych z kulturą paryską, mamy 80-lecie pierwszego numeru kultury w Rzymie, ale drugi numer już jest wydany w Maison Lafitte. Zresztą tam się przenosi kultura, najpierw do takiego zrujnowanego domu przy Avenue Corneille, który oni sami muszą odgruzowywać w ogóle i urządzać. Pewnie Państwo wiedzą, ale tylko przypomnę, że wtedy tam w tym domu instaluje się Jerzy Giedroyć i Zygmunt i Zofia Hercowie i potem Józef Czapski. Akurat ten moment, kiedy się zaczyna relacja Gombrowicz-Giedroyć, to jest moment, kiedy oni muszą zmieniać dom. To jest koniec 53 roku, 54. I zresztą mają wielkie problemy właśnie finansowe ze sfinansowaniem zakupu, bo chcą kupić, bo już wiedzą, że raczej będą tam na stałe. I faktycznie tak się dzieje. Giedroyć umiera w 2000 roku.

0: do końca już mieszka, czy oni wszyscy mieszkają w tym domu przy Avenue Poissy. Zresztą, jeśli ktoś z Państwa nie był, to jest dom w tej chwili otwarty, tam są archiwa, tam jest ciągle Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura, tam można ten dom zwiedzać. Zresztą on jest żywy, bo tam są olbrzymie archiwa, gigantyczne archiwa, tam pracują na co dzień polscy naukowcy, są w tej chwili świetnie te archiwa przechowywane, no to dużo by mówić. Są nawet specjalne pokoiki dla naukowców i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie
1: ogromna część, przepraszam, że tak, to słowo jest też już zdigitalizowana.
0: Tak.
1: I w otwartym dostępie tak. Można tam docierać.
0: Jeśli Państwo wejdą na portal, który się po prostu nazywa kulturaparyska.org, to tam jest mnóstwo materiałów. Też książek kultury, wszystkie numery pisma są zdigitalizowane, każdy numer można sobie obejrzeć w internecie, bardzo dużo książek i tak dalej. No można by o tym mnóstwo mówić, ale żeby wrócić do Gombrowicza, no nie ma wątpliwości, że Maison Lafitte i Kultura Paryska to jest najważniejszy ośrodek kulturalno-polityczny polskiej emigracji po wojnie. I zresztą taki wyjątkowy, czasami się o tym mówi falanster, czasami się mówi kibuc, czasami się mówi klasztor. Faktycznie to byli ludzie, którzy całe życie poświęcili pracy, poświęcili redagowaniu pisma i wydawaniu książek. Nikt z nich nie miał normalnej rodziny. Znaczy tam mieszkała jedna rodzina, Zofia Hertz i Zygmunt Hertz, ale oni też nie mieli dzieci. Giedroyć nie miał, Czapski, który tam mieszkał też na górce i jego siostra Maria Czapska. No w każdym razie o kulturze można dużo mówić i dzięki kulturze tacy autorzy jak Miłosz czy Gombrowicz, no dwaj najwięksi, po wojnie zaistnieli na nowo. Zresztą jeszcze zanim powiemy o Gombrowiczu, no warto powiedzieć o Miłoszu, prawda? Miłosz, który po wojnie jest związany z rządem komunistycznym, pracuje w ambasadzie, najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem w Paryżu i w 1951 roku decyduje się zerwać z rządem komunistycznym, a wiedzą Państwo, albo Państwo nie wiedzą, no taka decyzja to nie jest prosta decyzja ani dla niego, ani dla Giedroycia, który go przyjmuje w domu. Oni go ukrywają. On się musi ukrywać, ponieważ rosyjskie służby w takich przypadkach zdrady, no jest to zdrada, po prostu bardzo często wykonywały wyroki, więc on się po prostu przez pół roku ukrywa w Domu Kultury. Ale to nie tylko o to chodzi, prawda? Giedroyć, który przyjmuje Miłosza i który w pewnym momencie publikuje Miłosza, no naraża się też na bardzo ostry konflikt z polską emigracją. A mówiliśmy o finansach, co się odbija finansowo, że po prostu ci, którzy się nie zgadzają z taką decyzją, żeby pisarza, który był jeszcze do niedawna związany z rządem komunistycznym, przyjmować, po prostu rezygnują z prenumerat. To jeszcze nie jest najbardziej dramatyczne. Najbardziej dramatyczne jest, jak niedługo później Giedroyć decyduje się opublikować list księdza Majewskiego, który mieszka w RPA i przysyła taki list, w którym pisze, że powinniśmy już w tej chwili zacząć myśleć realistycznie i pogodzić się z tym, że Wilno i Lwów nie będą nigdy polskie, bo to są miasta, no w tej chwili na terenie Związku Sowieckiego, ale to są miasta litewskie i ukraińskie i tak trzeba o nich myśleć. To wtedy dla emigracji, zwłaszcza londyńskiej, jest szok i po tym liście jest masowy odpływ z kultury prenumerat. Oni naprawdę, znaczy Giedroyć ryzykuje tym, prawda, i potem zresztą do dzisiaj mówimy o czymś, co się nazywa doktryna ULB, Ukraina, Litwa, Białoruś, bo Giedroyć potem będzie konsekwentnie rozwijał taką wizję, że trzeba myśleć o przyszłości Ukrainy, Litwy, Białorusi jako wolnych państwach, w których Wilno i Lwów będą ich częściami. Co wtedy jest w ogóle postrzegane jako absolutna utopia, aberracja. Z jednej strony utopia, no bo Związek Sowiecki jest ciągle bardzo silny, a z drugiej strony jako coś, co do pewnego stopnia jest antypolskie, no bo wśród polskiej emigracji wtedy ciągle Wilno i Lwów po prostu są traktowane jako miasta polskie przede wszystkim. I to też ma wpływ na finanse. Kultura żyje z prenumerat i ze sprzedaży książek. I faktycznie z tym nigdy nie jest najlepiej i masz rację, że Giedroyć Gombrowicza no, opłaca najlepiej jak może, zresztą nie tylko opłaca, bo jak Państwo przeczytają, jak polecam, bo to co Józef Olejniczak czytał te fragmenty, to z tego tomu Jerzy Giedroyć, Witold Gombrowicz.
1: To jest pasjonująca lektura.
0: Tak, to jest lektura absolutnie pasjonująca. Może jeszcze będziemy do niej wracać, tutaj no, jest mnóstwo fragmentów, które warto przeczytać. Ja tylko kontynuuję.

0: Mówiąc te cytaty, pozwolę sobie, no bo bardzo dużo można mówić o tej relacji od strony wydawniczej, prawda? Bo w ogóle jest taka sytuacja, że dzisiaj wielcy pisarze, no jednak Gombrowicz był wielkim pisarzem, chociaż wtedy, jak wracał po wojnie przez kulturę do literatury, no to dopiero się stawał wielkim, ale trzeba pamiętać, że to jest 53 rok, Gombrowicz umiera w 69 i już w 69 jest głównym kandydatem do Nagrody Nobla. Dzisiaj to wiemy, bo dzisiaj, kilka lat temu, zostały odtajnione dokumenty.
1: Tu w Radomiu, w siedzibie Sądu Rejonowego, kiedyś odbyła się debata na temat tych okoliczności potencjalnej literackiej Nagrody Nobla dla Witolda Gombrowicza. Ona była niezwykle interesująca.
0: No właśnie.
1: Tam chyba profesor Neuger, nieżyjący, już uczestniczył. Ja już nie pamiętam wszystkich uczestników. Rozglądam się po sobie za Tomkiem Tyczyńskim, on pewno pamięta to doskonale. I tak, są w tej chwili upublicznione dokumenty, tak było. To jest 16 lat, które prowadziło do Nobla.
0: Jak Państwo może pamiętają, w 69 roku Nobla dostaje Beckett, ale dostaje go między innymi dlatego, że Gombrowicz umiera przed rozstrzygnięciem w 69. Umiera latem, a rozstrzygnięcie jest jesienią. Dzisiaj dokumenty mówią, że Gombrowicz miał większe szanse niż Beckett. No nie wiadomo, czy by dostał, my nie wiemy.
1: Jasne.
0: Ale on już rok wcześniej, kiedy Yasunari Kawabata dostał Nobla w 68, już wtedy miał szansę. Ale wracając jeszcze do tych relacji, dlaczego te listy są takie fascynujące? Nie tylko te. Gombrowicz był takim pisarzem, który nie tylko pisał teksty, pisał książki, ale chciał decydować o wszystkim, o całym procesie wydawania książek. Dlatego on, dzisiaj wybitni pisarze, mają swoich impresariów. Gombrowicz był swoim własnym impresariem. On prowadził sam całą korespondencję wydawniczą, swoją. I w tych listach z Giedroyciem, i nie tylko z Giedroyciem, bo też z wydawcami francuskimi, z wydawcami włoskimi, z wydawcami niemieckimi, z wydawcami angielskimi, tu mamy takie dwa tomy też listów, walka, zresztą tytuł jest nieprzypadkowy, walka o sławę, bo on walczył właśnie swoimi listami o to, żeby być wydawany i o sławę. Zresztą w tych walkach on sobie zjednywał swoich, że tak powiem, pomocników, przede wszystkim kogoś, kogo nazywał marszałkiem, Konstantego Jeleńskiego, prawda? Marszałek Konstanty, dlaczego marszałek? Dlatego, że Gombrowicz prowadził bitwy. Po prostu on się posługiwał taką batalistyczną metaforyką. Największa bitwa to była bitwa o Paryż, o Ferdydurkę, żeby wydać Ferdydurkę. To Państwu mogę opowiedzieć, jak ona wyglądała, ale to nie chcę to za chwilę. To była wielka bitwa, w pewnym sensie wygrana, ale nie do końca, ale to powiem dlaczego potem. Natomiast jeszcze wracając do Giedroycia, bo faktycznie te listy są fascynujące i bardzo dużo by mówić na przykład, jak w tych listach oni wymieniają zdanie, jeśli chodzi o to, jak ma wyglądać dziennik Gombrowicza. Bo tak jak powiedziałeś, może powieści Gombrowicza bez Giedroycia by były, ale dziennika by nie było. A dzisiaj uznajemy dziennik za chyba najważniejszy utwór Gombrowicza. Niektórzy, tak jak na przykład Wojciech Karpiński w posłowiu do tego wydania, które tu mam, Gombrowicza, uważa, że to jest w ogóle najważniejszy utwór w polskiej prozie XX wieku, dziennik Gombrowicza. Nie wiem, czy Państwo dziennik czytali. Jak nie, to też o dzienniku możemy opowiedzieć, bo jest mnóstwo ciekawych historii związanych z powstawaniem dziennika. Na przykład to, dziennik ma trzy różne początki, o czym się nie wie, ale to mogę potem powiedzieć dlaczego. W każdym razie, wracając do tej relacji, to tylko jeszcze, żeby uzupełnić, bo panowie tutaj faktycznie z jednej strony się uzupełniają, bo nagle Giedroyć widzi, że ma świetnego autora, kontrowersyjnego. Od razu listy przychodzą do redakcji, ale żywego, prawda, jest zainteresowanie. A Gombrowicz widzi, że ma wydawcę, dzięki któremu na nowo zacznie żyć wśród polskich czytelników emigracyjnych, a z czasem, jak się pojawią przekłady, wśród czytelników nie tylko polskich. Ale nie jest tak różowo, bo Gombrowicz jest wybitnym pisarzem i zaczyna prowadzić w kulturze dziennik. Pierwszy fragment dziennika, on to tak tytułuje, ukazuje się w kwietniu 1953 roku i potem on te dzienniki przysyła, bo on przysyła odcinki, on publikuje w odcinkach swój dziennik. Jaki to jest dziennik, to też możemy osobno powiedzieć, to jest długa historia. No w każdym razie, na razie ważne jest, że on publikuje w odcinkach ten dziennik, staje się przez to coraz bardziej znany, ten dziennik jest dla niego coraz bardziej ważny. On już widzi, że ten dziennik to będzie coś ważnego, ale Giedroyć jest

0: redaktorem, no takiego redaktora nie było w XX wieku, który jest wybitnym redaktorem, ale jednak ma twardą rękę. Giedroyć nie publikuje wszystkiego, co mu się przysyła. Nawet od takich wybitnych autorów. Więc w pewnym momencie zaczyna się taka sytuacja, że Giedroyć nie publikuje wszystkiego, co Gombrowicz przysyła. Albo, co gorsze, kawałkuje mu te fragmenty, obcina mu fragmenty, nawet robi, wtedy wymienia listy z Jeleńskim, bo Jeleński jest jego doradcą i sam pisze w jednym liście Gombrowiczowi, że słuchaj, to w następnym numerze nie mogę dać wszystkiego, przyrządzę z twoich fragmentów taką sałatkę, powybieram. I od razu jest odpowiedź, panie redaktorze, pana kulinarne zapędy są w ogóle straszne. Absolutnie ja się na to nie zgadzam. No w każdym razie dochodzi do tego, że jednak jest konflikt i ja przeczytam państwu dwa krótkie listy, które są apogeum tego konfliktu, a zaraz powiem, co się stało potem. To jest zresztą moment, kiedy ukazuje się pierwszy tom książkowy dziennika, bo też Kultura, Instytut Literacki będzie publikował książkowe trzy tomy dziennika. To jest ten moment, kiedy ukazuje się pierwszy tom. 28 marca 57. Drogi Jerzy, widzę z ostatniej kultury, że znów przepuściłeś jeden dziennik, czyli nie opublikował. Nie będę już wracał do tej sprawy, którą omawiałem w tylu listach. Jak się okazuje, postanowiłeś systematycznie lekceważyć sobie mój punkt widzenia i na to nie ma rady. Zawiadamiam tylko, że jeśli nie otrzymam honorarium $500 za dziennik zaakceptowany, a nie wydrukowany, rezygnuję z dalszej współpracy z kulturą i w tym wypadku bądź łaskaw odesłać mi moje maszynopisy. 28 marca 57 z Buenos Aires. Odpowiedź już jest 2 kwietnia z Paryża, czyli ten list zdążył już dojść do Giedroycia. Giedroyć odpowiadał natychmiast. Zresztą to jest niesamowite, prawda? Dzisiaj listy z Warszawy do mnie, do Pruszkowa idą 10 dni albo 2 tygodnie, 20 kilometrów. A tu jest Buenos Aires, Paryż i mamy 28 marca 57, a odpowiedź 2 kwietnia 57. Mój drogi, wtedy już są na ty, ale dopiero co przeszli. Byli na pan przez kilka lat, ale akurat w 55 lub 6, już nie pamiętam, przeszli na ty w listach. Mój drogi, pisze Giedroyć do Gombrowicza, bardzo nie lubię listów utrzymanych w tonie pozwu komornika. Fragmentu nie odrzuciłem, tylko zamierzałem go drukować w dalszej kolejności. Istnieje bowiem to, co można by określić kompozycją numeru. Nawet najświetniejszy artykuł najlepszej primadonny nie zawsze pasuje. Honoraria płacę, mam wrażenie, dość punktualnie, ale po wydrukowaniu. Myślę, że zaakceptujesz ten punkt widzenia. Byłoby mi bardzo przykro rezygnować z twojej współpracy. Gombrowicz nie akceptuje tego punktu widzenia i za chwilę Giedroyć wypłaca mu jednak to honorarium za nieopublikowany fragment. Wszystkie fragmenty odsyła i mniej więcej rok jest przerwy. Jakieś listy się pojawiają, ale to jest rok z najmniejszą liczbą listów. W 57 roku Gombrowicz publikuje tylko jeden fragment dziennika, a normalnie publikował prawie miesiąc po miesiącu. Na szczęście po roku panowie wracają i ta współpraca na nowo jest bardzo intensywna i aż do śmierci Gombrowicza w 69 roku ona trwa. Tyle takiego do powiedzenia. Możemy oczywiście teraz w szczegółach, jak to wygląda, bo oczywiście szczegóły są fascynujące.
1: Ja też czuję się zobowiązany do paru dopowiedzeń. Zacznę od Miłosza. Jego decyzja emigracyjna nie była decyzją łatwą. Nazywajmy rzeczy po imieniu. On był inwigilowany, on był śledzony, on czuł się inwigilowany jeszcze na placówkach dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym to powiększa jeszcze akt odwagi Giedroycia, a jeśli to zostawimy, że mniej więcej w tym samym czasie już Giedroyć zapewne zna tekst Transatlantyku, to proszę zwrócić uwagę, jak dwie odważne decyzje równolegle podejmuje. Przypomnijcie sobie państwo chociażby tyradę, z jaką Witold, bohater powieści, żegna odpływający, wracający do Europy statek, który jest bluźnierstwem przeciwko Polsce. Pamiętajmy o tym, że gro czytelników emigracyjnych to byli czytelnicy konserwatywni. I takie bluźnierstwo antypolskie, to tak to było zresztą jednoznacznie odebrane, nie pomagało w prenumeratach. Ale chcę trochę usprawiedliwić Miłosza i ten jego okres współpracy z rządem komunistycznym. Parę lat temu ukazał się tom materiałów, jakie on publikował, będąc attaché kulturalnym polskim w Stanach Zjednoczonych. i

0: one pokazują jak ogrom pracy jako reżimowy urzędnik polskiej ambasady on wykonał dla promocji polskiej kultury. Już nie zdradził. Nie zdradził polskiego patriotyzmu. To pierwsze dopowiedzenie. Drugie, i rzeczywiście ta liczba prenumerat po przyjęciu Miłosza przez Giedroycia, świetnie, że przypomniałeś, że to był taki także bardzo trudny moment finansowo dla paryskiej kultury. No, proszę Państwa, przeprowadzka. W tym momencie on decyduje się słać jednak dosyć wysokie honoraria pisarzowi, którym on dostrzegał od razu ogromny potencjał. Giedroyć miał ogromną intuicję, ogromny smak literacki, tak mi się wydaje. Zresztą miał świetnych doradców. I on tutaj ryzykuje. Ryzykuje właściwie funkcjonowanie dalszej instytucji tymi dwoma decyzjami. Przyjęciem Miłosza i podjęciem stałej współpracy z bardzo trudnym współpracownikiem, jakim był Gombrowicz. Nigdy nie wiadomo, czego się można było spodziewać w dzienniku po Gombrowiczu. Jak się ratował tą sytuację finansową Giedroyć? No jest słynna wyprawa, wysyła Józefa Czowskiego w podróż taką po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie w różnych instytucjach Józef Czapski, postać bardzo znana i ogromnie szanowana w wielu kręgach politycznych Zachodu, po prostu chodzi i żebrze. Chodzi i żebrze, zbiera pieniądze. Bardzo złośliwie o tym opowiada, tu Państwa też zachęcam do sięgnięcia do tego tekstu i z taką zazdrością opowiada o tym Lechoń. Lechoń w swoim dzienniku, który nazywa tego niemalże dwumetrowego Józefa Czapskiego budrysem. O, budrys, tutaj się panoszy.
1: Jest nazywany przez Giedroycia jałmużnikiem kultury.
0: Tak, jest nazywany przez Giedroycia jałmużnikiem kultury. To są dwa bardzo ważne momenty. To jest kluczowy moment i od tego momentu chyba zaczyna się ta taka dwutorowość ważności, wagi kultury paryskiej Instytutu Literackiego dla po prostu polskiej kultury. Ja wiem, że mówię patetycznie w tej chwili, ale z jednej strony rozpoczyna się budowanie tego programu, to co mówiłeś o problemie Wilna i Lwowa, budowanie programu politycznego, bardzo wyrazistego i bardzo, co dzisiaj wiemy lepiej w kontekście wojny, która się za naszą wschodnią granicą toczy. Dzisiaj powinniśmy to nawet wiedzieć lepiej, jak głęboko istotna była intuicja Giedroycia i jego współpracowników. Tu by trzeba wymienić pewno współtwórcę tego projektu ukraińskiego, jakim był Juliusz Mieroszewski, prawda? Bliski współpracownik. Zresztą świetnie funkcjonuje w Kijowie w tej chwili Instytut Juliusza Mieroszewskiego. Ale rozpoczyna się także niesłychana eksplozja, wykwit polskiej literatury w paryskiej kulturze. Było dwóch redaktorów. Był Mieczysław Gryzewski, londyńskie wiadomości i był Jerzy Giedroyć. Giedroyć wszedł jakby do polskich badań, do polskiego piśmiennictwa, jednak przede wszystkim jako myśliciel polityczny. Ale jeśli spojrzymy na dorobek literacki kultury i porównamy go z dorobkiem literackim wiadomości londyńskich, bez dorobku wiadomości polska kultura byłaby zapewne nieco uboższa. Bez dorobku literackiego, tu chodzi nie tylko o tych największych, o Miłosza, o Gombrowicza, o Herlinga Grudzińskiego, o Józefa Witlina, którego przecież też powinniśmy tu wspomnieć, ale także o tych pisarzy, którzy uciekali potem przy różnych falach wyjazdów z Polski, bądź byli tu w kraju objęci zakazem drukowania. Ingerowała cenzura. Giedroyć ratował tą literaturę i robił to z ogromnym smakiem. No, przypomnijmy Marka Chłaskę, przypomnijmy poetów Nowej Fali. No kogo tam jeszcze? Tego jest ogromnie dużo. Mrożka. Proszę zwrócić na to uwagę, że dorobek literacki kultury, który nie jest opisany. Bo opisana jest myśl polityczna paryskiej kultury. To największa monografia działalności ośrodka, napisana przez Janusza Korka, mojego zresztą serdecznego przyjaciela ze studiów, jednak zajmuje się myślą polityczną paryskiej kultury. Natomiast ta, nie wiem czy to jest dobre określenie, myśl literacka Giedroycia, ja nie wiem czy nie była ważniejsza, czy z perspektywy współczesnej my nie powinniśmy o tym tak myśleć. Ja myślę, że na pewno polska literatura byłaby zdecydowanie uboższa bez tomów Miłosza publikowanych w Instytucie Literackim, bez powieści Gombrowicza i jeszcze bez bardzo, bardzo wielu, wielu dzisiaj troszkę zapoznanych pozycji, ale niesłychanie ważnych. A pamiętajmy też, i tu pewno Paweł się włączył,

0: łączy. Także o ogromnej bibliotece ważnych, istotnych przekładów, które były publikowane i w miesięczniku, i książkowo. Przekładów zarówno myślicieli europejskich, których nie byłoby po prostu w polskiej świadomości intelektualnej, ale też wielkich pisarzy, których powieści były zakazane z różnych powodów przez reżimowe władze tutaj, prawda?
1: No tak, oczywiście tych tłumaczeń jest bardzo dużo. No można chociażby powiedzieć o tłumaczeniu literatury rosyjskiej, prawda? Tej zakazanej literatury rosyjskiej. Giedroyć zresztą, no Giedroyć sam o sobie mówił, że on więcej czyta literatury rosyjskiej niż polskiej, że on więcej czyta po rosyjsku, no on czytał wszystko po rosyjsku. Jego ulubioną powieścią, w ogóle ze wszystkich powieści, byli bracia Karamazow, Dostojewskiego. To zresztą jest taki fenomen, no, który dzisiaj jest nam trudno jakby powtarzać, prawda? Bo myśmy nie tak dawno, kilka dni temu mieli taką debatę na uniwersytecie też o Giedroyciu i o wizji kultury paryskiej. I tam się też zastanawialiśmy nad tym, czy da się taką pozycję, jak Giedroyć miał dzisiaj zachować, mianowicie jeśli chodzi o Rosję. Bo on był, on i oni wszyscy ze środowiska kultury byli bardzo ostro antysowieccy i bardzo, bardzo jakby, no może nie tyle prorosyjscy, co bardzo szanowali, doceniali literaturę i kulturę rosyjską, prawda? W pewnym sensie byli rusofilami, chociaż byli kompletnie antysowieccy. I oni wydawali autorów właśnie rosyjskich. Pierwsi wydali po polsku doktora Żiwago, chociażby Pasternaka. Pierwsi wydali Sołżenicyna, chociaż to było 3 tomy archipelagu Gułag. To było wydawnicze przedsięwzięcie gigantyczne. A jednak Giedroyć się na to zdobył, chociaż wiele osób mu to odradzało, poczynając od Miłosza. Więc wydawał mnóstwo pisarzy rosyjskich i też ukraińskich. Niech sobie Państwo wyobrażą, że Giedroyć wydał pod koniec lat 50. antologię ukraińskiej poezji lat 20. i 30. zatytułowaną Rozstrzelane odrodzenie, co samo w sobie nie byłoby może jeszcze takie zaskakujące, ale jak się doda, że po pierwsze ta antologia była po ukraińsku wydana przez Giedroycia w Paryżu, i po drugie, że ta antologia miała ponad 900 stron. To nie była książeczka. On wydał coś gigantycznego. Mogę jeszcze powiedzieć, bo mamy świadectwa, do dzisiaj ta antologia na Ukrainie jest bardzo ważnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o spojrzenie na literaturę, na poezję. Przede wszystkim to była poezja
0: ukraińska. Nawet młodzi poeci Ukrainy, ja dosyć często jeżdżę do Ukrainy. Oni bardzo chętnie do tej antologii wracają i przyrównują do tej antologii tą inicjatywę Krzysztofa Czyżewskiego, który wydaje w tej chwili taką serię Poeci na wojnie, tak? To są wydawnictwa dwujęzyczne, oni to porównują właśnie do wspomnianej przez ciebie. Ale chciałem, bo jeszcze jedno do powiedzenia miałem. Ja się w pełni zgadzam, sam to zresztą dawno temu napisałem, że Giedroycia można właściwie potraktować jako współautora dziennika Gombrowicza. Bo pamiętajmy, że to nie tylko honoraria, które ratowały tyłek Gombrowiczowi. On rzeczywiście w pierwsze lata w Argentynie żył w nędzy. Pamiętajmy o tym. Tam są dość wstrząsające, to Klementyna Suchanow w swojej biografii o tym opowiada, tam są dosyć wstrząsające sytuacje, kiedy Gombrowicz jest nędzarzem, krótko mówiąc, te pierwsze lata. Nie zna hiszpańskiego, nie potrafi się przebić do środowiska. Jest w fatalnej sytuacji. Więc ten rzekomo nieduże honoraria były dla niego bardzo poważnym, ale to jest też, że Giedroyć staje się dla Gombrowicza pewnego rodzaju oknem na świat. To Giedroyć przecież stymuluje mu obraz Europy, obraz świata Zachodu, wysyłając czasopisma francuskie, wysyłając regularnie książki, bo inaczej Gombrowicz nie miałby po prostu do nich dostępu. Chyba jedno się nie udało. Ja nie wiem, czy ty znasz tą historię. Giedroyciowi narzucić jednego tematu. On namawiał Gombrowicza. Ja bardzo żałuję, że Gombrowicz się nie zdecydował na napisanie sylwetki Józefa Stalina po jego śmierci. Jak skonfrontujemy to z tą niezwykłym fragmentem Dziennika Berlińskiego, tego pisanego już wtedy, kiedy przebywał w Berlinie Zachodnim, który rośnie do takiej sylwetki Adolfa Hitlera, znakomitej zresztą, wnikliwej, no niezwykłej. Tego się powinno w szkołach uczyć, moim zdaniem. No to jednak sylwetki Stalina nie zdecydował się napisać.
1: To może o Stalinie zaraz, a jeszcze o dzienniku, bo faktycznie

0: się dziennika, by nie było bez Giedroycia. No to oczywiście w listach widać bardzo dokładnie. Jest taki list, już może tego nie będę cytował, krótko opowiem. Jest taki list, gdzie Giedroyć pisze do Gombrowicza, to jest początek lat 50., pisze: słuchaj, teraz dzienniki tu we Francji są dość modne. Przede wszystkim Żyd i inni. Może ty byś coś takiego podobnego spróbował? I Gombrowicz od razu odpowiada: a tak, tak, pomysł dziennika bardzo dobry. I potem czyta dzienniki Żyda i tam pisze, że on będzie coś podobnego myślał, chociaż nie do końca. I to jest w ogóle w pewnym sensie pomysł podsunięty przez Giedroycia Gombrowiczowi w listach i faktycznie Gombrowicz to podchwytuje. Ale mówiłem, że są trzy początki dziennika, prawda? Wrócę do Stalina, ale jeszcze te trzy początki dziennika, bo to jest ciekawe, prawda? Bo jak Państwo otworzą dziennik Witolda Gombrowicza, to na samym początku będą Państwo mieli fragment pierwszy, który się zaczyna od słynnego początku: poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja, piątek Józefa Radzymińska, prawda? Przysłała mi nowe numery wiadomości i tak dalej. Natomiast pierwszy odcinek, który on opublikował w Kulturze Paryskiej, nie zaczynał się od tego ja, tylko zaczynał się od Józefa Radzymińska przysłała mi pierwsze numery wiadomości. My wiemy, że Gombrowicz dopisał ten początek z tymi czterema słynnymi poniedziałek ja, wtorek ja i tak dalej. On to dopisał do wersji książkowej, którą przygotowywał pod koniec 56 roku. Ona się ukazała w 57. Zresztą on bardzo pieczołowicie tą wersję przygotowywał i przysłał zresztą w liście Giedroyciowi instrukcję, kilkustronicową instrukcję, jak ma układać kolejne fragmenty wcześniej publikowane, jak ma dokładać to, co było niepublikowane i jak ma wstawiać to, co on dopisuje specjalnie, bo on dopisał 14 tak zwanych wstawek, które były do wydania książkowego wstawiane i to, jak się Państwo domyślają, była wstawka numer 1.
1: To jeszcze z tym wstępem, poniedziałek ja, wtorek ja, on potem jeszcze odwraca całą sytuację w rzekomych rozmowach, jakie przeprowadził z nim pod koniec życia francuski dziennikarz Dominique Deroux, które znamy teraz już pod tytułem Testament. Autorem jest tylko Witold Gombrowicz. On tam tłumaczy, że Giedroyć mu kazał napisać wstęp do książkowego wydania dziennika. I nie potrafił sobie z tym wstępem poradził. Usiadł więc i napisał: poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja. Tak tam to tłumaczy, jeszcze pętląc sprawę, ale tam dopowiada: gdybym po raz czwarty swoje ja na papierze zobaczył, to zrozumiałem, co jest największym dramatem współczesności, że trzeba to ja w sobie wzmacniać.
0: No właśnie, ale mamy rok 57, wydanie książki, wtedy wychodzi ten początek dziennika, mamy rok 53, kiedy w numerze czwartym Gombrowicz publikuje pierwszy fragment dziennika i wtedy tam jest na początku ta Józefa Radzymińska, ale jeszcze jest inny początek dziennika. Bo jak Państwo przeczytają książkową wersję dziennika, to zobaczą Państwo, że tam się znalazły również takie fragmenty, które zamówił u Gombrowicza Giedroyć jeszcze wcześniej. W 52 roku Giedroyć właśnie, on przysyła różne rzeczy Gombrowiczowi i go namawia. I go namawia, żeby napisał polemikę z artykułem Czesława Straszewicza. I Gombrowicz pisze tą polemikę i to się ukazuje w 52 w Kulturze, czyli jeszcze zanim wyjdzie dziennik. Przysyła mu taki artykuł Ciorana po francusku o dogodności i niedogodności wygnania, o emigracji. I Gombrowicz tłumaczy mu ten artykuł i pisze do niego komentarz, polemikę. I to jest ciekawe, że one są publikowane w Kulturze w 52, ale wejdą też do książkowej wersji dziennika. Tak. Co też pokazuje, że ten dziennik, to widać w listach, on się rodzi najpierw z felietonów, z artykułów, z reakcji Gombrowicza i potem stopniowo Gombrowicz ten dziennik
1: zaczyna. Króciutki przypis do tego, zresztą wielkiego moim zdaniem eseju Ciorana, nawiąże też w wielkim wykładzie noblowskim Miłosz wiele lat później.
0: Aha. No w każdym razie tak się rodzi dziennik, który faktycznie potem się stanie najważniejszym utworem Gombrowicza. Zresztą utworem wyjątkowym zupełnie, moim zdaniem reprezentującym zupełnie inny typ literatury, jaki my znamy. Bo mówiąc najkrócej, te ja czterokrotne, które on powtarza na początku, po co jest? Po to, żeby ustanowić zupełnie

0: nowy typ literatury. Na czym polega zupełnie nowy typ literatury, o którym marzy Gombrowicz? Przynajmniej na dwóch zasadach. Po pierwsze, że czytelnik czytając utwór ma nie tyle odbierać jakieś treści, ma się czymś zachwycić, tylko ma poczuć obecność pisarza. Czytaj tak, żebym ja stał się tobie obecny. To jest zupełnie nowy sposób pisania i to się w dzienniku moim zdaniem Gombrowiczowi udaje. Ale żeby to było możliwe, to całą literaturę trzeba z czego budować? Ze swojego życia. I to Gombrowicz konsekwentnie robi. Oczywiście w dzienniku są elementy fikcjonalne, ale wszystko jest podporządkowane temu, żeby przekazać swoje doświadczenie. Zresztą Gombrowicz sam o sobie pisał, że on jest ascetą literatury, że on w pewnym sensie jest świętym. I moim zdaniem całkiem słusznie. On poświęcił wszystko literaturze. On pisał coś takiego, że jeśli ja jako pisarz okaże się jakby niedobry, zbankrutuje, to zbankrutuje też jako człowiek.
1: Jeszcze zresztą można to ja troszkę inaczej interpretować, dlatego że ilość ról, w jakich narrator, podmiot dziennika występuje, tam jest od głupka do mędrca, od belfra po uczniaka, tam jest właściwie wszystko, w każdej roli i temu towarzyszy też wielkie zróżnicowanie stylistyczne.
0: Tam ale o Stalinie tylko do, już nie będę czytał, miałem czytać, bo tam są listy, tylko kawałek przeczytam, bo to on pisze tak. Najpierw prośba, nim wyrzucisz ten list do kosza, pisze Giedroyć, i potraktujesz moją propozycję jako wariacką, zastanów się. Minęło 10 lat od śmierci Stalina i tak dalej. Otóż prośba do ciebie, napisz artykuł czy fragment swego dziennika poświęcony Stalinowi i tak dalej. Problem polega na tym, że może nawet by się to udało, tylko ten list bardzo długo idzie, bo Gombrowicz jest wtedy w Urugwaju. I potem Gombrowicz wysyła jakiś list do Giedroycia. Giedroyć zrozpaczony od razu odpowiada, słuchaj, ale czy dostałeś tamten list z tym Stalinem, bo mi tu nie odpowiadasz. I on dopiero po jakimś czasie dostaje do tego Urugwaju i mu pisze, że już za późno, ale i tak nie chcę o tym pisać, nie będę o tym pisał. Natomiast co jest najważniejsze, potem się te różne pomysły Giedroycia będą powtarzały, bo on ciągle mu coś proponuje. Czasami wykorzystuje pomysły Giedroycia, ale rzadko. I w pewnym momencie już mu pisze tak stanowczo, mówi, słuchaj, uspokój się. To jest dziennik wielkiego pisarza, to jest moje życie, ja nie mogę odpowiadać na jakieś zamówienia. Dlaczego? Dlatego, że to musi iść po linii mojej egzystencji. A potem jeszcze napisze, to jest moje dzieło, to jestem ja.
1: A ja chciałem, bardzo mi zależy, bo jest jeden taki moment, kiedy Giedroyć cudownie zaingerował i współtworzy jeden z najlepszych wstępów autorskich do powieści, jakie ktokolwiek, kiedykolwiek, w jakimkolwiek języku napisał. Wtedy, kiedy Gombrowicz, to jest w listach wszystko, przesłał Giedroyciowi maszynopis, bo wtedy jeszcze dzielili się panowie maszynopisami, wyobraźcie sobie, nie było internetu, nie było komputerów, więc przesyłał maszynopis pornografii, a więc drugiej powieści pisanej na emigracji, no to Giedroyć, co tu dużo gadać, jednak się zaniepokoił. Zaniepokoił się przez jeden motyw, to znaczy motyw podszytego z tchórzem dowódcy Armii Krajowej i całego spisku zmierzającego do tego, aby dokonać wyroku na tym dowódcy. Bardzo go to zaniepokoiło i poprosił Gombrowicza o to, żeby on jakoś to jednak załagodził. I Gombrowicz tym razem poszedł Giedroyciowi na rękę i wyobraźcie sobie państwo, tam się pojawia taka fraza. Niech Armia Krajowa będzie pewna mojego szacunku. A domyślcie państwo efekt konserwatywnych czytelników emigracyjnych. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś do nas pytania? Bardzo chętnie.
2: Troszkę bezczelnie skorzystam z tego przywileju, że mikrofon, który teraz również trafi w państwa ręce, ja już w swoim ręku mam. I zadam panom profesorom pytanie. Profesor Olejniczak powiedział, że lepiej jest znane to dziedzictwo Giedroycia, jego myśli politycznej, tego jak on projektował przez kulturę potencjalny kształt Europy, tej środkowo-wschodniej, a mniej znana jest ten jego program literacki. A ja się zastanawiam, na ile on uważał, czy używał literatury jednak do budowania programu politycznego, bo to też troszkę wynika z tego, o czym panowie dyskutowali, te sugestie do Gombrowicza, na ile one wynikały z jego takich zapotrzebowań i intuicji literackich, a na ile jednak wydawało się, że literatura może być narzędziem politycznym.
1: Od razu odpowiem, w moim najgłębszym przekonaniu absolutnie on nie używał literatury do

0: jakichkolwiek celów ideologicznych czy politycznych. Był niesłychanie uczciwy redaktorem w stosunku do swoich pisarzy. Może złego słowa użyłem, dlatego że powiedziałem o programie literackim Giedroycia. On chyba nie miał takiego programu literackiego, dlatego że różnorodność literatury, jaką on publikował, i to zarówno prozy, jak i tekstów poetyckich, jak i eseistyki, jakby no, kwestionuje, że tu był jakiś programowy zamysł. Bo wiecie Państwo, powiedziałbym banał, straszny truizm, powiedział, że programem kultury nie w cudzysłowie, tylko kultury Giedroycia była wolność. Była wolność i swoboda wypowiedzi całkiem po prostu. Stąd u niego byli tak różni autorzy i tak różne teksty się pojawiały, których my potem, znaczy ja nie akurat, ale wielu historyków literatury potem szufladkuje, a to, że to prawicowy pisarz, a to taki, śmaki, owaki, a to awangarda, a to taki. Giedroyć publikował, i tu jest zupełnie inny niż drugi wielki redaktor, ja nie chcę niedocenić roli Mieczysława Grydzewskiego, który jednak miał bardzo skrystalizowane preferencje literatury, jaką w Wiadomościach publikowały pisarze, z jakimi nawiązywał kontakt. Tu historia Józefa Witlina, zresztą bardzo ważnej postaci przy narodzinach transatlantyku, bo napisał pierwszą taką entuzjastyczną zupełnie recenzję tej powieści, to po pierwsze, ale też bardzo zabiegał u Giedroycia o opublikowanie tego tekstu, co było, jak powtórzę to jeszcze raz, bardzo odważnym gestem w momencie, w którym ta powieść się ukazywała. To Witlin był, który był jednak łączony z tym środowiskiem Grydzewskiego, z Wiadomościami, ze Skamandrem przed wojną. Natomiast odwaga Giedroycia polega też na tym, że to nie Grydzewski, a właśnie Giedroyć zobaczył w Witlinie wielkiego pisarza i to Giedroyć zaproponował Witlinowi edycję dzieł zebranych. Jednak choroba, która dręczyła od I wojny światowej, kiedy był ranny, Witlina właściwie uniemożliwiła i skończyło się i całe szczęście, że ten dom się ukazał na znakomitym, ogromnym zbiorze esejów Józefa Witlina, Orfeusz w piekle XX wieku, esejów, których jest no parę absolutnych klasyków, absolutnych arcydzieł polskiej eseistyki, łącznie z tytułowym, ale nie tylko z tym tytułowym. Więc Giedroyć miał pewną nosa do literatury. Czy miał program? Wydaje mi się, że nie. Na pewno nie używał literatury dla swoich takich doraźnych czy szerszych planów ideowych czy politycznych, bo ambicje polityczne Giedroycia oczywiście były i one były chyba na pierwszym planie. Tutaj trudno tego nie zauważyć.
1: Ja mam pytanie o taką postać Wojciech Karpiński, który pisał w Rzeczach Literackich.
2: Wielka czy postać.
1: Wielka, owszem. I czy miał jakiś związek z Gombrowiczem? Druga sprawa, losy kultury po śmierci Giedroycia i czemu Giedroycz nazywany był książę?
0: Bo był księciem. No był z rodu książęcego, po prostu.
2: No myślę, że też metaforycznie, prawda, że no, był
0: na
2: tak...
0: Na wprost jako... w linii Giedymina.
2: To też, ale myślę, że no też z racji jakby właśnie swojej pozycji i takiego znaczenia, które miał. Natomiast Karpiński, jeśli chodzi o kontakty, to nie mógł mieć, bo był za młody w 69 roku. To znaczy, teraz wyszła korespondencja, bo Karpiński się przyjaźnił z Józefem Czapskim. No, nie mógł znać Gombrowicza, natomiast on pisał bardzo dużo o Gombrowiczu. Jest taka jego książka, która skądinąd jest zatytułowana Książki Zbójeckiej. Tam Gombrowicz odgrywa ważną rolę. I potem tutaj w tym wydaniu, akurat nowym wydaniu Dziennika, znaczy nowym już sprzed jakiegoś czasu, jest tutaj jako posłowie jest tekst Karpińskiego zatytułowany Głos Gombrowicza. Piękny tekst, zresztą moim zdaniem kategoria głosu jest bardzo ważna u Gombrowicza, to nie przypadkiem, on się posługuje tą kategorią głosu, ponieważ, no nie chcę Państwa zanudzać, ale to jest osobny temat, ale jak mówiłem o tym, że Gombrowicz chciał ustanowić literaturę, która będzie obecna wobec czytelników, no to jakie słowo daje nam obecność wobec drugiego, tak jak my teraz ze sobą rozmawiamy? Słowo mówione, głos. On pisze dziennik tak, jakby chciał mówić. Zresztą jest bardzo dużo form mówionych w dzienniku, prawda?
0: Wszystkie powieści też mają formę gawędową.
2: Tak. Jak wiadomo, tutaj zresztą jest z nami Ania wspólna, która napisała na ten temat świetny artykuł. Jak wiadomo, dla niego kawiarnie były bardzo ważne. Dla Gombrowicza, prawda? Ziemiańska przed wojną, Rex w Buenos Aires. Jak tylko przyjechał do Paryża, to zaraz, mimo że tam kawiarnie są, nie? Ważne, ale

0: zaczął chodzić i mówi, o nie, tu się w ogóle nie rozmawia w tych kawiarniach, to w ogóle oni tutaj są tacy nadęci i sztuczni, że strasznie mu się nie podobały te paryskie kawiarnie, prawda? No więc Karpiński napisał taki tekst. Ważny był Gombrowicz dla Karpińskiego, na pewno ważny, tak, jako autor ważny.
1: Ważny ten esej w książkach Zbójeckich, niestety to było wydane w takiej serii wokół literatury londyńskiego wydawnictwa Polonia i jest dosyć trudno zdobywalne, być może biblioteka ma w swoich zasobach tą serię, a jak nie, to chyba to nie jest zdigitalizowane niestety. To bardzo ważna seria, tam parę naprawdę istotnych książek się ukazało. To była taka seria pogranicza krytyki literackiej, troszkę też badań literackich, bardzo ważna, chyba 11-tomowa. Między innymi pierwsza światowa monografia pisarstwa Milana Kundery się w tej serii ukazała.
0: Jeszcze tylko tak trochę przeskakując, ale ponieważ mówiliśmy o rocznicach, to mamy rocznicę kultury, mamy rocznicę Giedroycia w tym roku, mamy rocznicę Mieroszewskiego, bo Mieroszewski, najważniejszy publicysta kultury, urodził się w tym samym roku, co Giedroyć, czyli w 1906, no zmarł dużo wcześniej, też jest zresztą rocznica, bo zmarł w 1976, czyli jest 50-lecie śmierci, ale jeszcze mamy rocznicę 130 urodzin Józefa Czapskiego. To jest absolutnie niesamowita postać, absolutnie wyjątkowy.
2: Jeszcze nie odpowiedział mi pan na losy kultury po śmierci Giedroycia.
0: Już mówię, krótko jest tak. Giedroyć zdecydował i uszanowano, że ostatni numer po jego śmierci będzie ostatnim numerem kultury i faktycznie po jego śmierci ukazał się 637 numer kultury w 2000 roku, kiedy zmarł Giedroyć. Jeszcze częściowo przez niego przygotowany i to był ostatni numer kultury. Jeszcze przez dłuższy czas ukazywało się drugie pismo, które założył Giedroyć, czyli zeszyty historyczne. Było redagowane przez Jacka Krawczyka, ale też już zeszyty nie istnieją. Natomiast życie kultury istnieje, dlatego że dom w Maison Lafitte przy Avenue de Poissy istnieje. Tak jak mówiłem, zresztą można go zwiedzać. Są archiwa. Archiwa gigantyczne, mówiliśmy o korespondencji. Listów samego Giedroycia jest ile? Około 200 tysięcy. On pisał codziennie około dzień w dzień około 10 listów. Dzień w dzień. Zresztą napisał taką książkę nasz kolega z Muzeum Literatury i z Uniwersytetu Warszawskiego Andrzej Stanisław Kowalczyk, który zresztą opracował też te listy Gombrowicz-Giedroyć. Piękną książkę Rzeczpospolita epistolarna, prawda? Czyli Rzeczpospolita no, listowna. On pisze o Giedroyciu, ale jak ja się teraz zajmowałem Czapskim, Czapski no nie napisał 200 tysięcy listów, ale jak się patrzy opis archiwum Czapskiego, jego korespondencji, to archiwum jest w Krakowie, świetny katalog zrobił pan Janusz Nowak, to tam opis w ogóle tych listów zajmuje kilkadziesiąt stron. Jak ja zacząłem liczyć, ile ich może być, to też to tak, no kilkadziesiąt tysięcy. To był dom, w którym codziennie wychodziło mnóstwo listów, bo oni w jednym domu mieszkali. Dla nich najważniejsza, jedna z najważniejszych momentów dnia to było spotkanie przy kawie rano, jak poczta przychodziła. To musiała być gigantyczna poczta. No Giedroyć dostawał, jak on wysyłał dziennie z 10, to i dostawał mniej więcej tyle. Plus wszystkie pisma, jakby państwo pojedźcie, zobaczcie, bo nie wszystko oni zachowali, ale dużo. On wszystkie pisma prenumerował. Polskie, francuskie, angielskie. Wysyłał potem to wszystko, książki, to w ogóle tam są gigantyczna, jest biblioteka i tak dalej. A no też korespondowali ze sobą, są listy Gombrowicz-Czapski.
2: Myślę, że to pośmiertne życie kultury to jest dobry akcent na finał dzisiejszego spotkania w ramach 11. Festiwalu Opętani Literaturą.
0: Proszę, że pośmiertne życie kultury jest bardzo bogate, naprawdę. Proszę tylko wejść na portal kultury i na Facebook kultury, który jest odświeżany codziennie, bo codziennie, a już zwłaszcza teraz, kiedy są te wszystkie rocznice, jest mnóstwo niesamowicie ciekawych wydarzeń, książek, już nie mówię, że jest kilka serii wydawniczych.
2: Byłoby o czym rozmawiać, gdybyśmy, panie profesorze, nie tylko czas prawie wyczerpali, ale i tlen. Dlatego myślę, pozwalam sobie bardzo serdecznie państwu podziękować. Przede wszystkim podziękować profesorowi Józefowi Olejniczakowi i profesorowi Pawłowi.
0: Ja dziękuję. To my dziękujemy państwu, że państwo zechcieli przyjść.
1: Jak państwo wiecie, ja tu jestem dość częstym gościem i to jest dla mnie zawsze wielka przyjemność.
0: Dziękujemy bardzo.
3: O Jerzym Giedroyciu i Witoldzie Gombrowiczu, o literaturze i kulturze opowiadali w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu w ramach festiwalu Opętani Literaturą profesor Paweł Rodak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Józef Olejniczak.

0: Lejniczak z Uniwersytetu Śląskiego. Państwu przed radioodbiornikami dziękuję za wspólnie spędzony czas. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Autopromocja.
0: 30 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Z tej okazji w zapiskach ze współczesności o swojej drodze do polszczyzny opowiedzą ci, którzy rozsławiają naszą literaturę na całym świecie. Między innymi Hatif Janabi, Antonia Lloyd-Jones czy Xavier Farré.
2: Zdałem sobie sprawę, jak przyjechałem do Poznania, że znam zaledwie parę słów, wszystkie tylko w mianowniku.
0: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
3: Kompozycje Karłowicza, które powstały jako bezpośrednie pokłosie berlińskich studiów u Heinricha Urbana, to swoisty wstęp i przygotowanie do jego opus magnum, czyli poematów symfonicznych. Drugi odcinek serii Giganci poświęcę dwóm jego wczesnym pracom, berlińskiej Białej Gołąbce i nieco później napisanemu w Warszawie koncertowi skrzypcowemu. Mieczysław Karłowicz w cyklu Giganci, jak zwykle dziś o 14:00. Do usłyszenia, Andrzej Sułek.
1: Autopromocja.
4: Program drugi Polskiego Radia, minęło południe.
1: Quodlibet niedzielny.

Nasz program nadal realizuje Zofia Kruszewska, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak to w Kwodlibecie, będzie bardzo różnorodnie i zmiennie. Od muzyki tradycyjnej po symfonikę, od baroku po romantyzm, a przy okazji czeka nas kilka muzycznych podróży. Będziemy wędrować śladami melodii, które przekraczały granice, odkrywać fascynację kompozytorów, ale też przyjrzymy się artystom, którzy zmienili nasze spojrzenie na muzykę minionych epok. Będzie więc trochę muzycznej geografii, trochę historii wykonawstwa, a naszymi przewodnikami będą m.in. Reinhard Goebel, Nikolaus Arnaucourt, Aleksiej Kosenko i François Lazarewicz, od którego rozpoczniemy. To będzie podróż na północ, do świata dawnych angielskich, szkockich i irlandzkich brzmień. No a to za sprawą albumu Songs from the North Country, który miał premierę przed 2 dniami, w piątek. There was

The Tailor and the Mouse, czyli Krawiec i Mysz. Tradycyjna angielska piosenka w wykonaniu Rosemary Stanley i zespołu Les Musiciens de Saint-Julien pod kierownictwem François Lazarewicza. Ich nowa płyta Songs from the North Country, bardzo udana, czasami też zaskakująca. No ale po Lazarewiczu zawsze można się spodziewać czegoś interesującego. To muzyk, który nieustannie poszukuje, sięga do źródeł, odkrywa mniej znany repertuar, a przy tym ma znakomite pomysły na łączenie różnych tradycji muzycznych. No i ta najnowsza płyta jest tego kolejnym przykładem. No i tym razem zaprosił do współpracy Rosemary Stanley, francusko-amerykańską wokalistkę, znaną z zespołu Moriarty, ale też z wielu projektów, w których swobodnie porusza się między muzyką folkową, klasyczną, popularną. No i rzeczywiście ten repertuar wyjątkowo dobrze pasuje do jej głosu, do sposobu śpiewania. No a co ciekawe, Rosemary Stanley dostrzega w dawnych angielskich, szkockich, irlandzkich balladach korzenie amerykańskiego folku, który jest jej szczególnie bliski. François Lazarewicz sięgnął między innymi do dawnych zbiorów ballad, no ale nie chodzi tutaj oczywiście o zwykłe odtworzenie tego repertuaru, a o pokazanie związków między muzyką dawną, a żywą tradycją ludową i ciekawe instrumentarium, jak zawsze harfa barokowa, viola da gamba, instrumenty perkusyjne, flety i dudy, na których gra sam Lazarewicz i do tego głos Rosemary Stanley, któremu towarzyszą również wokalnie Hélène Richaud i Enea Sorini. Całość jest bardzo barwna. Obok tych takich bardzo melancholijnych ballad są żywiołowe tańce szkockie, irlandzkie, opowieści o miłości, zdradzie, zemście, także morskich przygodach. No i w sumie 20 utworów, które pokazują, jak bogaty i różnorodny jest ten repertuar. I teraz kolejne fragmenty tego nagrania proponuje Les Musiciens de Saint-Julien i François Lazarewicz.

Jeszcze cztery fragmenty nowego albumu Songs from the North Country François Lazarewicza, wirtuoza fletów i jego zespołu Les Musiciens de Saint-Julien z udziałem Rosemary Stanley. Rozpoczęliśmy od wiązanki szkockich melodii tanecznych Cutting Ferns, Brenda Stubbers Reel, Sleepy Maggie, a później jeszcze zabrzmiała tradycyjna angielska ballada Whistle, Daughter Whistle. No i na zakończenie przed chwilą szkocka Amy O'Warfrey France. I to chyba dobry przykład tego, jak swobodnie François Lazarewicz, jego muzycy poruszają się między rozmaitymi tradycjami od żywiołowych, tanecznych melodii do popieśni, w których liczy się przede wszystkim opowiadana historia. Wszystko z ogromną wyobraźnią, ale też z wyraźnym szacunkiem dla muzycznych źródeł. Pozostajemy w podróży. Z Wysp Brytyjskich przeniesiemy się teraz właściwie na ziemię polskie. I to za sprawą kompozytora, którego spotkanie z naszą muzyką ludową okazało się wyjątkowo inspirujące. To Jerzy Filip Telemann. Podczas pobytu w Polsce Telemann zetknął się z muzyką, która zrobiła na nim ogromne wrażenie. Szczególnie fascynowały go ludowe melodie i żywiołowość gry miejscowych muzykantów. Co ciekawe, uważał, że z tych zasłyszanych melodii dobry kompozytor mógłby czerpać inspirację przez całe życie. No i rzeczywiście tak było w jego przypadku. Polskie wpływy odnajdujemy w wielu jego utworach, także w koncercie polskim G-dur, którego posłuchamy w interpretacji Musik Antiqua Köln pod kierownictwem Reinharda Gebla.

Koncert polski G-dur Jerzego Filipa Telemana to właśnie ten niemiecki kompozytor podczas pobytu na dworze Promiców w Pszczynie zetknął się z muzyką polskich ludowych kapel, która stała się dla niego źródłem wieloletniej inspiracji. To interpretacja muzyka Antiqua Köln pod kierownictwem Reinharda Goebla, który w 1973 roku założył ten znakomity zespół i przez ponad 30 lat należał do artystów wyznaczających nowe kierunki interpretacji muzyki dawnej właśnie z tą grupą. Bo w 2006 roku zakończył działalność z muzyką Antiqua Köln, no i z powodu problemów z lewą ręką Goebel musiał ostatecznie zrezygnować z gry na skrzypcach, no ale nie rozstał się, jak wiemy, z muzyką, skoncentrował się na dyrygowaniu i rozpoczął kolejny rozdział swojej kariery. No a skoro mowa o pionierach wykonawstwa historycznego, to teraz batutę oddajemy Nikolausowi Arnaukurtowi. Jego pełne nazwisko związane z arystokratycznym pochodzeniem brzmiało imponująco. Johann Nikolaus de La Fontaine und d'Arnaukurt Unversagt. Zaczynał jako wiolonczelista filharmoników wiedeńskich, no ale już na początku lat 50. razem z żoną Alice postanowił stworzyć coś zupełnie nowego. No i tak narodził się Concertus Musicus Wien, zespół, który odegrał ogromną rolę w historii wykonawstwa muzyki dawnej. Przez pierwsze 4 lata muzycy niemal wyłącznie pracowali nad repertuarem, studiowali źródła, poszukiwali dawnych instrumentów, eksperymentowali z brzmieniem, no a pierwszy publiczny koncert dali dopiero w 1957 roku. Arnaukurt nie poprzestał na odkrywaniu muzyki baroku, z czasem sięgnął też po wielką symfonikę klasyczną, romantyczną, no a jego interpretacje Mozarta czy Beethovena niejednokrotnie zmuszały do porzucenia w

wcześniejszych przyzwyczajeń. No właśnie, Nicolaus Arnaud-Kurt przez całe życie badał, poszukiwał i zgłębiał świat muzyki minionych epok i za każdym razem odkrywając w nim coś nowego. Dotyczyło to również muzyki Mozarta, która stała się dla niego niezwykle ważnym źródłem inspiracji i artystycznych przemyśleń. Jednym z najbardziej odkrywczych rezultatów tych poszukiwań była jego koncepcja trzech ostatnich symfonii Mozarta, które w 2014 roku, zaledwie dwa lata przed śmiercią, zarejestrował ze swoim Concentus Musicus Wien. Arnaud-Kurt widział w nich nie trzy odrębne symfonie, ale jedno wielkie dzieło, którego poszczególne części mogą być wykonywane osobno, ale to właściwie jedno wielkie instrumentalne oratorium. Tak określał tę wyjątkową muzyczną całość. Niezwykła to koncepcja, no ale Nicolaus Arnaud-Kurt był nieprzeciętnym artystą, wspaniałym, wielkim myślicielem, badaczem sztuki minionych stuleci. No i posłuchamy teraz właśnie pierwszej części tego instrumentalnego oratorium Wolfganga Amadeusza Mozarta w interpretacji Concentus Musicus Wien pod dyrekcją Nicolausa Arnaud-Kurta, czyli przed nami 39. symfonia Es-dur, Ukechla pozycja 543.

39. symfonia S-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta u Kechla, pozycja 543. Nie ma wyraźnego zakończenia, zamyka jest swego rodzaju eksplozja. Concertus Musicus Wien pod kierownictwem Nikolausa Arnokurta w nagraniu z 2014 roku. Dzieło to austriacki dyrygent uważał za pierwsze ogniwo wielkiego instrumentalnego oratorium, które tworzą trzy ostatnie symfonie Wolfganga Amadeusza Mozarta. To muzyczny odpowiednik pewnych dzieł literackich lub malarskich, charakteryzujących się tym, że mówi się o nich jako o tych, które dosięgnęły granic możliwego, jak o tych, które wskazują, dokąd może, a może dokąd musi podążać sztuka, albo ujmując to inaczej, jako o tych, które sprawdzają, jak wiele może zaakceptować publiczność, jakie są granice tolerancji słuchacza, czytelnika, zwiedzającego. To przemyślenia Nikolausa Arnokurta, legendarnego dyrygenta, jednego z pionierów wykonawstwa historycznego, który na zawsze zmienił nasze spojrzenie na muzykę minionych epok. No a w tym roku mija już 10. rocznica jego śmierci. Pozostajemy w świecie właśnie historycznego wykonawstwa, ale zmieniamy epokę i wracamy do motywu podróży. W 1829 roku 20-letni Felix Mendelssohn wybrał się do Szkocji. Podczas tej wyprawy dotarł m.in. na wyspę Staffa, gdzie zobaczył słynną grotę Fingala. Wrażenia były na tyle silne, że jeszcze podczas podróży zanotował pierwsze takty przyszłej uwertury Hebrydy. No i właśnie ten muzyczny pejzaż usłyszymy teraz w interpretacji przedstawicieli młodszego pokolenia wykonawców, którzy doświadczenia zdobyte w muzyce dawnej wykorzystują również w repertuarze romantycznym. Połączone zespoły Les Ambassadeurs i Les Grandes Écuries prowadzi Alexis Kosenko.

Uwertura Hebrydy Feliksa Mendelssohna w wykonaniu połączonych zespołów Les Ambassadeurs i Le Grand Écurie pod dyrekcją Alexisa Kosenki. Muzyczne wspomnienie szkockiej podróży Mendelssohna, ale od pierwszych szkiców sporządzonych jeszcze w 1829 roku do ukończenia ostatecznej wersji utworu minęły

niemal 3 lata. No a my wysłuchaliśmy tej kompozycji w pierwszej wersji ukończonej przez Mendelssohna w Rzymie w 1830 roku, więc nieco innej od tej, którą znamy dzisiaj, która jest częściej wykonywana. Kompozytor powrócił do partytury 2 lata później, wprowadzając do niej istotne zmiany, zwłaszcza w środkowej części utworu. No a swoją drogą to kolejny przykład tego, jak daleko sięgają dziś zainteresowania wykonawców specjalizujących się w muzyce dawnej. Tym razem zaprowadziły nas aż do romantyzmu, no bo ta granica cały czas poszerza się i powiększa. Dzisiejszy kwodlibet zakończymy wspomnieniem wspaniałej pianistki, która odeszła zdecydowanie zbyt wcześnie, w 2012 roku, mając zaledwie 33 lata. To Michaela Ursulaasa, pianistka obdarzona niezwykłym temperamentem, wyobraźnią i muzyczną wrażliwością. Dzisiaj przypada 48. rocznica jej urodzin. No a ponieważ przez całe dzisiejsze spotkanie towarzyszył nam gdzieś motyw podróży, przewijał się, no to teraz ta ostatnia nasza muzyczna wyprawa będzie nią Rumunia, ojczyzna pianistki. Dwa tańce rumuńskie Beli Bartoka w interpretacji Michaeli Ursulaasy przed nami z jej albumu Rumuńska Rapsodia, wydanego w 2011 roku.

Dwa tańce rumuńskie Beli Bartoka w interpretacji Michaeli Ursuleas w nagraniu z 2011 roku z solowego albumu zatytułowanego Rumuńska Rapsodia. Właśnie dzisiaj ta rumuńska pianistka obchodziłaby 48 urodziny. No niestety jej znakomicie rozwijającą się karierę przerwała przedwczesna śmierć w 2012 roku. Miała 33 lata, no i pozostawiła po sobie stosunkowo niewiele nagrań, ale też pamięć o niezwykłej osobowości artystycznej, pełen temperamentu i muzycznej wyobraźni. I tym wspomnieniem kończymy dzisiejszy Quodlibet. Sporo było dzisiaj zmian miejsca, repertuaru, od ludowych melodii, tańców, ballad z Wysp Brytyjskich przez polskie inspiracje po szkockie pejzaże Mendelssohna. No i jeszcze na zakończenie wracamy właśnie do Szkocji z François Lazarewiczem, jego Les Musiciens de Saint-Julien. Klaudia Baranowska, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Matthias Enar. Zona. Kiedy walizka już się wypełniła, trzeba było ją sprzedać, wyjąć z niej tysiące dokumentów, nazwisk i opowieści, cierpliwie zbieranych po całej zonie, po to, żeby nadać sens swojemu istnieniu. Kto wie, odejść w wielkim stylu, dostąpić przebaczenia za swoich zabitych.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Serdecznie Państwa zapraszam, Mariusz Bonaszewski.
4: Performance. Czy to jeszcze część teatru?
5: Czy można nazywać go spektaklem?
4: I dlaczego w Polsce

0: wciąż jest na uboczu?
1: Odpowiedzi na te pytania poszukamy w poniedziałek w audycji Teatr Teraz.
0: Naszymi gośćmi będą Anna Karasińska i Tomasz Plata.
1: Czekamy na Państwa kilka minut po 13.
0: Maria Czok
1: i Dominik Gac.
2: Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Dariusz Suska.

0: Stacja Archeo.
1: Stacja Archeo, Katarzyna Kobylecka, witam Państwa. To nasz nowy, niedzielny cykl, na który serdecznie Państwa zapraszam co dwa tygodnie właśnie o tej porze. Gośćmi audycji będą badacze i przedstawiciele szeroko rozumianych nauk o przeszłości, archeolodzy, historycy starożytności, paleontolodzy, a rozmawiać będziemy o nowych odkryciach, wciąż nierozwiązanych zagadkach, ciekawych zjawiskach i wydarzeniach. Podpowiemy także, po jakie nowości sięgać i co warto przeczytać. Zastanawiałam się oczywiście, jaki temat wybrać na inaugurację naszych spotkań i doszłam do wniosku, że musimy zacząć od zagadnienia nam bliskiego i nadal wzbudzającego naukowe spory. Pochodzenie Słowian, czyli skąd wzięła się ta najliczniejsza w Europie grupa etnolingwistyczna i co stoi za jej ekspansjonistycznym sukcesem. O tym właśnie dziś będziemy rozmawiać. Zaproszenie do stacji Archeo przyjął profesor Przemysław Urbańczyk, archeolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No nie ma zgodności, panie profesorze, co do etnogenezy Słowian.
2: Nie ma, dzięki temu, jest ciekawie.
1: Tak, jeszcze kilka dekad temu przeważała teoria, że Słowianie zamieszkiwali obszary dorzecza Odry i Wisły już od co najmniej czasów epoki brązu i że stanowią rdzenną ludność tych ziem. To jest tak zwana teoria autochtoniczna. Ale w latach 80. ubiegłego wieku profesor Kazimierz Godłowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadził gruntowną krytykę teorii autochtonicznej i przekonywał, że Słowianie są ludnością napływową ze wschodu, z terenów pogranicza dzisiejszej Białorusi i Ukrainy i że przybyli na nasze ziemie stosunkowo późno, bo w V-VI wieku naszej ery. Tę teorię nazwano allochtoniczną, ale oczywiście nie wszyscy się z nią zgadzają. No i tak impas trwa, choć mam wrażenie, że szala przechyla się teraz w stronę właśnie allochtonistów. Co pan na to?
2: Tak, to jest bardzo interesujące, jak bardzo w Polsce ten problem pochodzenia Słowian no, ma charakter niemalże politycznej rozgrywki.
1: Bo miało, panie profesorze, przecież w czasach międzywojennych profesor Kostrzewski jak lew walczył o to.
2: Z profesorem Kossiną, swoim mistrzem zresztą.
1: Właśnie,
2: tak.
1: Niemieckim profesorem.
2: Więc to ma głęboki...
1: O to właśnie, skąd ci Słowianie są.
2: Tak, bo wtedy to było przeciwstawianie się temu germańskiemu spojrzeniu na przeszłość i spychaniu tych Słowian do jakiejś takiej niszy późnych przybyszów prymitywnych. Ale też w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim językoznawcy też sugerowali właśnie, że Słowianie mogli przyjść ze wschodu. I ożywiła się ta dyskusja w latach 70., a właściwie głównie, tak jak pani powiedziała, w latach 80. ubiegłego stulecia, kiedy profesor Godłowski wypromował tę koncepcję allochtonistyczną i zebrał wokół siebie grono młodych uczniów, którzy tę wieść ponieśli. Z tym, że opierał się głównie, no bo nie miał na czym innym się oprzeć, na podobieństwach materiałów archeologicznych, czyli tych przedmiotów, którymi posługiwano się te 1500 lat temu. I to jest no, taka stara szkoła, że podobieństwo przedmiotów przekładamy na podobieństwo genetyczne na tożsamość ludzi, co oczywiście dzisiaj wiemy doskonale, że to nie jest to samo, że nie można mieszać tożsamości biologicznej

0: z tożsamością
1: kulturową
0: i jeszcze z przedmiotami, którymi ci ludzie się posługiwali. Więc to są bardzo skomplikowane sprawy, które zostały uproszczone do tych dwóch obozów, które toczą ze sobą od tych 40 kilku lat wojnę niemalże plemienną. No, moim zdaniem tutaj rozstrzygnięć nie ma ostatecznych, a przede wszystkim wydaje mi się, że groźne jest to stawianie takiej ostrej granicy, takie czarno-białe, tak lub nie. Jedni twierdzą, że zawsze tutaj mieszkali ludzie i Słowianie byli oczywiście potomkami tych, którzy siedzieli tutaj od tysiąca lat. No można by to cofnąć aż do starszej epoki kamienia. A drudzy mówią, że nie, bo ci, którzy wcześniej tutaj byli, to oni wszyscy wywędrowali i przyszli ze wschodu nowi i to ci nowi to byli właśnie Słowianie.
1: No ale jest, panie profesorze, argument taki, że rzeczywiście ta nowa kultura materialna pojawia się na naszych ziemiach w połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery. Nowa, prymitywna, inna niż ta, która była wcześniej.
0: Tak, niewątpliwie nastąpiła duża zmiana, można wręcz powiedzieć, że kryzys społeczno-kulturowy, który przejawiał się właściwie we wszystkich sferach. Zanik elit, które rozpoznawalibyśmy na podstawie bogatych przedmiotów. Każda elita musi się wyróżniać, jakoś manifestować ten swój status. Znaczne rozrzedzenie aktywności rolniczej i wiążąca się z tym ekspansja lasów.
1: Tak, to zresztą potwierdziły właśnie te badania paleoklimatyczne.
0: Tak, no to
1: że
0: wiemy.
1: W V, VI wieku następuje
0: ekspansja lasów.
1: Ekspansja lasów, tak. Czyli nie ma tam człowieka, tak?
0: Nie, no niekoniecznie. Przepraszam, ale gospodarka zbieracko-łowiecka od samego początku nas charakteryzowała i to nie znaczy, że kiedy wprowadzono rolnictwo, to lasy przestały być źródłem pożywienia.
1: No,
0: to jest
1: ale
0: tylko
1: jeśli
0: kwestia
1: jest,
0: proporcji.
1: Właśnie, jeśli jest więcej lasu, panie profesorze, to ja zakładam,
0: to jest mniej powierzchni
1: na przykład,
0: rolnej.
1: Właśnie,
0: jasne,
1: to wtedy
0: oczywiście
1: tych rolników jest mniej.
0: Nie, to nie jest to samo. Nie, mniej aktywności rolniczej. To nie znaczy, że jest mniej ludzi, czy też, że przyszli zupełnie nowi ludzie. No właśnie tutaj te łatwe takie uogólnienia.
1: No ale jeśli, przepraszam, to będę drążyła, jeśli jest więcej lasu, to znaczy, że jest mniej osad. Też ta gęstość zaludnienia może jest mniejsza.
0: No tak, ale same osady nie zajmują tak dużo powierzchni, jak właśnie pola uprawne. Tylko kwestia, co spowodowało to wszystko? Co spowodowało ten kryzys, ten wyraźną zmianę w kulturze materialnej, to obniżenie się poziomu życia, zerwanie właściwie stosunków ze światem zewnętrznym, bo przerwał się napływ tak zwanych importów, czyli przedmiotów luksusowych z południa, z obszaru Śródziemnomorza. Zmieniło się budownictwo, pojawiły się półziemianki. Ceramika stała się bardzo prymitywna, taka domową metodą lepiona na kole, prawda? Wszystko to się zmienia, ale kwestia jest wyjaśnienia tego. Jaka była tego przyczyna? No ja jestem przeciwnikiem rozgrywek toczonych na mapie, prawda, jak generałowie, którzy te chorągiewki przesuwają. Jednych ludzi usuwamy, te niby ludy z okresu wpływów rzymskich, które nagle wszystkie wywędrowują, zostawiając pustą ziemię i na tę ziemię wkraczają ze wschodu Słowianie, którzy w ciągu 200 lat zajmują 1/4 Europy. Prawda? No to są wyjaśnienia nie tyle proste, co wręcz prostackie.
1: Ja tutaj może dodam, że zanim, jeśli przyjmiemy taki model, że Słowianie przyszli do nas w połowie pierwszego tysiąclecia, to zanim oni się tu pojawili, to mamy do czynienia z dwoma kulturami archeologicznymi, z kulturą wielbarską i kulturą przeworską. Łączymy kulturę przeworską z wandalami, czyli
0: wielbarską z gotami.
1: Z plemieniem germańskim, a właśnie tak. A kulturę wielbarską z gotami, czyli z tymi plemionami, które przyszły tutaj
0: jednym
1: ze Skandynawii.
0: Jednym słowem z ludami germańskimi i nie ma tutaj żadnego miejsca na jakąś ludność autochtoniczną, prawda? Ci Germanie przechodzili sobie przez nasze ziemie i ani nikt nie stawiał oporu, ani nikogo więcej tutaj nie było. No, nie było tak w historii, żeby jakiekolwiek ziemie komuś udało się opróżnić całkowicie i potem z powrotem je zapełnić. Więc ja od 30 kilku lat powtarzam, że tu musi być wyjaśnienie w postaci jakiejś koncepcji mieszanej. Na pewno część ludzi pozostała na miejscu, ale również odbywały się

0: się te słynne wędrówki ludów. I tutaj tylko kwestia najważniejsza jest, bo ani ta szkoła allochtoniczna, ani autochtoniczna nie wyjaśniają, skąd się ci Słowianie wzięli, co oznaczał ten kryzys, prawda? Tylko przesuwają sobie te plemiona po mapie. Natomiast ja się zastanowiłem właśnie, że to przecież nie był tylko kryzys kulturowy, ale bardzo poważny kryzys klimatyczny. Dokładnie w tym samym czasie nastąpiła wręcz katastrofa klimatyczna.
1: Czyli VI wiek naszej ery.
0: Tak. Przypominam, że Słowianie zostali dostrzeżeni w połowie VI wieku, no powiedzmy Jordanes 555. Ale w 536 roku następuje ogromny wybuch wulkanu, prawdopodobnie któregoś z wulkanów islandzkich. Taka ilość gazów i pyłów wulkanicznych została wyrzucona do atmosfery, że klimat na północnej półkuli ochłodził się właściwie natychmiast o 1,5 do 2 stopni. To jest bardzo dużo. Przypominam, że dzisiaj my się martwimy, że klimat nam się ocieplił o 1 stopień i już wieszczymy katastrofę. Z miesiąca na miesiąc o 2 stopnie. 3 lata później kolejny, jeszcze większy wybuch. W strefie równikowej prawdopodobnie to był wulkan Ilopango w Salwadorze, po którym dzisiaj została ogromna kaldera. To jest kilka kilometrów kwadratowych, więc to musiał być niezwykły, który jeszcze dołożył się do tego. Kolejne obniżenie temperatury i mało tego, źródła starożytne informują o tym, że dnia właściwie nie było. Słońce było widoczne tak jak przez mgłę i że to trwało kilka lat. Ale to nie tylko oznaczało, że nie było słońca i było zimniej, ale również zostały spowolnione procesy fotosyntezy. A więc produkcja żywności radykalnie spadła. I jeszcze, żeby było jeszcze gorzej, w 541 roku przybyła z Azji do Bizancjum tak zwana pandemia justyniańska. Dzisiaj wiemy, że to była pierwsza wielka pandemia dżumy. To wszystko spowodowało, że w tym wspaniałym Bizancjum, czy właściwie to było Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, w ciągu kilku, czy może kilkunastu lat populacja zmniejszyła się o 25%.
1: A na północy nawet o 50%. Takie są wyliczenia.
0: Tak, mówię w Cesarstwie Bizantyjskim. Natomiast na naszych ziemiach prawdopodobnie 50%, a dalej w Skandynawii nawet mówi się, że jeszcze więcej. Więc to była katastrofa. Źródła irlandzkie pisane właśnie w 536 roku i kilka lat później informują o wielkim głodzie. To samo Kasiodor w Italii. Biskupi i cesarze otwierają magazyny ze zbożem, żeby ratować ludzi. Więc to była naprawdę katastrofa, która spowodowała, o ile w Bizancjum to po kilku latach jakoś można to było nadrobić, to na naszych ziemiach, gdzie to rolnictwo w tym czasie było bardzo prymitywne. Ci ludzie uzyskiwali bardzo niewielkie nadwyżki żywności. Kiedy nałożyły się na to ochłodzenia klimatu, zmniejszenie się produktywności roślin dostarczających pożywienie i jeszcze zmniejszenie populacji wskutek epidemii dżumy, mamy nie gotowy przepis, ale gotowy obraz katastrofy w skali kontynentalnej. Szczególnie w tej naszej części, gdzie przecież nie było żadnych bogatych zasobów, katastrofa musiała spowodować ogromny kryzys.
1: Czyli co? Ci, co mogą sobie pozwolić, opuszczają te tereny w poszukiwaniu lepszego życia?
0: Co się dzieje, kiedy jest
1: ci ubodzy zostają,
0: głęboki
1: tak?
0: kryzys gospodarczy? Znowu to tak jak i dzisiaj. Bogaci uciekają. Bo ich stać na to, oni mogą się przenieść gdzie indziej bez jakiegoś większego uszczerbku. Biedni zostają, bo nie mają możliwości, żeby wyjść. I jedynym sposobem przetrwania jest przystosować się do tych nowych warunków. A więc obniżyć swoje oczekiwania egzystencyjne na tyle, żeby przeżyć. Więc jedynym sposobem było zredukowanie właśnie aktywności rolniczej, bo rolnictwo wymaga dużego nakładu sił i to jest tak zwana inwestycja z opóźnionym zyskiem, prawda? A dopiero po kilku miesiącach, czy nawet po roku dopiero zbieramy plony. Więc ograniczenie tego areału rolnego, zwiększenie roli zawsze obecnych zasobów leśnych,

0: leśnych i wodnych, więc to tłumaczy, dlaczego mamy mniej na przykład pyłków zbóż, a dużo więcej pyłków lasów.
1: Wszystko czyli to odrodzenie lasów, o
0: tak
1: których wspominaliśmy.
0: Tak jest, jak najbardziej. Las tylko czeka, żeby człowiek zaprzestał swojej działalności. Prawda? Tak jak widzieliśmy to w Czarnobylu. Jak tylko ludzie wyszli, las wkroczył na te tereny bardzo szybko. Więc to tłumaczy, co się stało. Ja nie mówię, że nie przyszli ludzie ze wschodu, bo to był ten okres tych wielkich wędrówek ludów. Wprawdzie on już się kończył, ale przemieszczały się wtedy ogromne masy ludzi przez Europę, tylko że to nie byli biedni, prości rolnicy, tylko to były zmilitaryzowane elity, które stać było na to, żeby się przenieść gdzie indziej, najlepiej na południe, właśnie bliżej tych bogatszych i żyźniejszych ziem. Więc ta nowa sytuacja to było wykorzystanie tych umiejętności, tego potencjału gospodarczego, którym dysponował właściwie każdy człowiek, który mieszkał na tym terenie. A więc no, nawet my pewnie ulepilibyśmy sobie takie naczynie bez pomocy koła garncarskiego. Dom półziemiankowy, dlaczego? No, łatwiej jest ogrzać. Także tu w ogóle nie widać zróżnicowania, jakbyśmy to dzisiaj mądrze powiedzieli, klasowego. Nagle znikają elity.
1: No to skąd, panie profesorze, późniejszy sukces Słowian? Bo przecież nie wziął się on właśnie z tych prymitywnych, biednych ludzi, którzy mieszkali w półziemiankach i lepili te przaśne naczynia ceramiczne.
0: Tak zwane ceramika praska.
1: Praska, tak.
0: No, potem, kiedy po pierwsze klimat się poprawia, po drugie znika, bo tu jeszcze nie powiedzieliśmy, że w 548 roku jeszcze na domiar złego w Kotlinie Węgierskiej usadawiają się Awarowie. Prawda? Kolejna fala tych koczowników z Azji, którzy terroryzują całą Europę i organizują sobie otoczenie. To byli koczownicy, oni zajmowali się hodowlą zwierząt, ale potrzebowali oczywiście zbóż. I do tego służyli im niewątpliwie ci rolnicy słowiańscy, którzy dookoła mieszkali. I to nie potrzeba było, żeby ci Awarowie na naszych ziemiach przebywali na stałe. Oni mieli taką przewagę militarną, że od czasu do czasu tu się zapuszczali, żeby przypomnieć, kto rządzi i ewentualnie wykorzystać tych ludzi jako wsparcie zbrojne. Awarów Karol Wielki pokonał w 803 roku i dosłownie w ciągu kilkunastu lat to potężne imperium, jak się mówiło, znika z mapy Europy i nawet sama nazwa Awarowie, więc Słowianie stracili tego nadzorcę, który starannie pilnował, żeby tam nikt się nie wychylił, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, prawda? Więc powstają warunki, w których ludzie mogą uruchomić swoją aktywność. A w każdym społeczeństwie są ludzie ambitni, którzy chcą zająć lepszą pozycję i pokierować innymi, tylko muszą mieć do tego jakieś podstawy ekonomiczne. Tutaj po prostu po 200 latach zaczyna się coś dziać na naszych ziemiach. Dla mnie taką cezurą jest połowa IX wieku, kiedy pojawiają się grody. Grody, więc właśnie coś, co świadczy o tym, że następuje hierarchizacja tych społeczeństw, prawda? Bo gród to jest duże zbiorowe przedsięwzięcie, którego nie da się w sposób demokratyczny zrobić, prawda? Musi być ktoś, kto to wymyśli, pokaże tutaj, będzie taki duży i tak działamy. Więc dowód na to, że właśnie pojawiają się jakieś nadwyżki, które pozwalają zainwestować siłę, pracę w coś innego niż tylko zapewnienie sobie przetrwania. Zaczynają się kontakty zewnętrzne, a zniknął ten nadzór Awarów. Więc to wszystko sprawiło, że uruchomiły się całkowicie normalne procesy. Jeszcze raz przypominam, że ja nie twierdzę, że nie było imigracji. Tylko sprzeciwiam się temu prostackiemu obrazowi, że najpierw wszyscy wyszli, a potem przyszli zupełnie inni ludzie. No to jest w pradziejach i w historii nigdy się tak nie zdarzyło, nawet w czasach, które o wiele lepiej znamy.
1: No ale allochtoniści też chyba, panie profesorze, stoją na stanowisku, że ten teren między Odrą a Wisłą nie został całkowicie opuszczony.
0: Tak, tu jest kwestia proporcji, prawda? czy więcej

0: było tych, którzy przetrwali na tych ziemiach, czy też dominującym żywiołem byli ci, którzy przyszli. To, że niewątpliwie jacyś autochtoni tu pozostali, no to są nazwy rzek, tak zwane staroeuropejskie. Wszystkie właściwie nasze rzeki, nie wiadomo co oznaczają, wiemy tylko, że są przedindoeuropejskie. Więc ktoś tu musiał zostać, żeby przekazać te nazwy. I tu jedni i drudzy chwytają się ostatnio wyników badań paleogenetycznych. Prawda? Tego Ancient ADNA to się nazywa.
1: No zresztą tutaj dodam, w ubiegłym roku był opublikowany na łamach Nature raport z międzynarodowych badań projektu Histogenes, no, który wskazywał, że to jednak allochtoniści mieliby rację, bo autorzy artykułu, to był zresztą międzynarodowy zespół badaczy, który pobierał próbki z bardzo wielu obszarów na terenie Europy, tam gdzie żyli Słowianie i Europa Południowa, i wschodnie Niemcy, i Polska. I wniosek jest taki, przynajmniej jeśli chodzi o tę Europę Środkową, nastąpiła wymiana genów w 80% na naszym terenie.
0: No więc to znowu spieramy się tutaj o procenty, ale chciałem zwrócić uwagę, na czym bazują badania paleogenetyczne. No do tego muszą być zachowane szkielety, a szczególnie zęby. No powiedzmy jeszcze te twarde części szkieletu. A na naszych ziemiach dominowało ciałopalenie i w ciągu 500 lat nie mamy w ogóle grobów szkieletowych. No poza takimi na jakichś obrzeżach, co wiadomo, że tutaj Skandynawowie, i tych kilku szkieletów z Gródka.
1: No właśnie, ale tutaj, przepraszam, wtrącę. No właśnie, ciałopalenie jest, panie profesorze, od połowy piątego stulecia naszej ery. W czasach wpływów rzymskich mówi się, że dominował jednak obrządek szkieletowy. A potem przechodzą Słowianie i zaczynają palić swoich zmarłych. No i taka cezura istnieje, bo my mamy sporo przykładów do V wieku naszej ery, grobów szkieletowych, a potem mamy tylko do czynienia z pochówkami ciałopalnymi. Czyli następuje tu jakaś zmiana kulturowa.
0: Zmiana kulturowa, ale czy zmiana biologiczna? Wracam do tego, o czym na początku mówiliśmy, że zmiana kulturowa nie jest tożsama zmianą biologiczną, bo zmianę kulturową mogą wymusić silne impulsy zewnętrzne, takie jak radykalna zmiana klimatu, ale również i napływ ludności. Więc tu mamy ten problem, że mamy tę lukę 500 lat i próbujemy ją jakoś wypełnić i są to właśnie domysły statystyczne. Większość i zwolenników allochtonizmu i autochtonizmu, no przepraszam, ale wydaje mi się, że oni nie przeczytali dokładnie i osobiście ani publikacji zespołu profesora Figlerowicza, ani publikacji zespołu profesora Gretzingera, tylko chwytają się takich łatwych uogólnień, że o, mamy wsparcie naszych hipotez. No nie. Ani jeden, ani drugi nie stawia sprawy na ostrzu noża, tylko pokazują, że to, co profesor Figlerowicz zrobił, że w puli genetycznej obecnej w X wieku, kiedy już zaczynają się groby szkieletowe.
1: Bo przychodzi chrześcijaństwo, prawda?
0: Tak,
1: i wtedy zaczynają być pochówki szkieletowe.
0: Ta pula genetyczna obecna już była w V wieku i wcześniej. Więc tu...
1: Czyli co, byłaby jakaś ciągłość?
0: Bo musiała być. Jeszcze wracam do tego. Nie jest możliwe, żeby ciągłość biologiczna, demograficzna została gdzieś całkowicie przerwana. Poza jakimiś katastrofami o skali całkowicie nieprzewidywalnej. A w ogóle mówienie o Słowianach sprzed 1500 lat, no trochę jest naginaniem historii, prawda? Ta koncepcja słowiańszczyzny jako takiego jednolitego obszaru kulturowo-językowego, no to ona przecież jest XIX-wieczna. Nie znajdziemy, no może coś tam jest w powieści lat minionych, coś tam u Długosza, jakieś takie mętne poczucie, że ci inni nasi sąsiedzi, co też mówią podobnymi językami, że to jakieś mamy może wspólne korzenie, ale o tej słowiańszczyźnie, no to jest konstrukt lingwistyczno-historyczno-archeologiczny i tutaj wszystkie te argumenty wzajemnie się wspierają.
1: No ale przekazy autorów starożytnych mówią o tym, że ci Słowianie pojawiają się w połowie pierwszego tysiąclecia. Oni nagle zostają zauważeni przez tych, nie, którzy drugim, są na południu.
0: Na początku drugiej połowy pierwszego tysiąclecia. No ale, ale cóż my tam mamy, że w źródłach bizantyjskich pojawia się informacja, że tam na północ granic Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego zanotowano jakiś lud Sklavenoi. Po pierwsze, nie wiemy, co to znaczy. Nie wiemy, jakie jest pochodzenie. Tutaj kolejna polityczna, niezwykle delikatna sprawa. Czy ci Sklavenoi to było zgreczone określenie Słowianin, czy może od niewolnika, od sklawus, prawda? Bo w źródłach zachodnich mamy sklawi. No ale nie chcielibyśmy pochodzić od niewolników. My, królewski szczep piastowy. Niezwykle interesujące, jak wielkie emocje wzbudzają sprawy sprzed 1500 lat. I trudno tutaj znaleźć ostateczne rozwiązanie. Ja uważam, że ówczesna rzeczywistość była niezwykle dynamiczna, ale musimy szukać rozwiązań prawdopodobnych, które również mają wsparcie w naukach przyrodniczych. Wracam do tych spraw klimatycznych. No, katastrofa w VI wieku klimatyczno-demograficzna jest niewątpliwa. Ale o tym w ogóle się nie mówi. Nie bierze się tego pod uwagę, prawda? No, jakaś nagle ekspansja lasów. Ale dlaczego ta ekspansja lasów nastąpiła? To wszystko miało jakieś swoje przyczyny. Nie można tutaj lekko wyciągać wniosków jednoznacznych. Co dla mnie, mnie muszę powiedzieć, że to cieszy. Bo to znaczy, że długo jeszcze będziemy o tym rozmawiać i no może te emocje spowodują, że dotrzemy do nowych informacji. Technologia analityczna tak się w ciągu ostatnich, no do ostatniej dekady tak się zmieniła, prawda? 10 lat temu w ogóle byśmy nie mówili na przykład o pokrewieństwie ludzi pochowanych na jakimś cmentarzysku.
1: No ja, panie profesorze, wierzę w genetykę, bo wydaje mi się, że to jest kierunek badań, który pozwoli nam odpowiedzieć na bardzo wiele pytań. Być może jeszcze teraz na przykład nie jesteśmy w stanie uzyskać materiału biologicznego ze spalonych kości.
0: Ale no, kiedyś mam nadzieję,
1: ale
0: że...
1: Ale właśnie.
0: Mam nadzieję,
1: i może tak wypełnimy tę lukę, o której dziś mówiliśmy, te 1500 lat, kiedy no, Słowianie się palili i tak składali się do grobów i może te szczątki kiedyś przemówią i one będą potem argumentem za którąś z tych teorii.
0: A poza tym musimy genetycznie przebadać wszystkie szkielety, jakimi dysponujemy, a to są dziesiątki tysięcy. To jeszcze długo potrwa, bo jak na razie to my porównujemy te analizy paleogenetyczne, no powiedzmy sprzed 1500 lat, z obecną sytuacją genetyczną w Europie. No co też jest, to jest myślenie ahistoryczne. Musimy mieć dla tamtych czasów przebadane wszystkie cmentarzyska szkieletowe z Polski, z Niemiec, z Czech, z Moraw, z Węgier, z
1: no,
0: Bałkanów, z Austrii.
1: W tym projekcie takowe badania były przeprowadzone.
0: No ale to jeszcze daleko. Oni przebadali kilka cmentarzysk rzeczywiście w całości, a resztę wyrywkowo. Więc tu jeszcze potrzebujemy tych argumentów niepodważalnych biologicznie, ale czy kulturowo, no to jeszcze jest inna kwestia.
1: No tutaj jeszcze raz powtórzę, badacze z tego projektu no, twierdzą, że ponad 80% puli genowej mieszkańców wschodnich Niemiec, Polski i północnych Bałkanów pochodziło od przybyszów z Europy Wschodniej, że nastąpiła ta wymiana genetyczna, czyli tak jakby rzeczywiście większość ludzi zasiedlająca ten obszar w kryzysie klimatycznym przyszła ze wschodu.
0: Możliwe, możliwe. To jeszcze raz, to są kwestie proporcji. Ważne, żebyśmy zgodzili się, że na pewno część ludności autochtonicznej przetrwała i że na pewno jacyś inni ludzie przyszli nie tylko ze wschodu, bo na pewno i z innych kierunków, a północ, a zachód, a południe, ale to jeszcze długa droga przed nami, która będzie niezwykle interesująca.
1: I tu stawiamy kropkę.
0: No tak, bo moglibyśmy tak jeszcze długo rozmawiać.
1: Bardzo, panie profesorze, dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Gościem stacji Archeo był profesor Przemysław Urbańczyk, archeolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ja usłyszę się z państwem za 2 tygodnie. Katarzyna Kobylecka, kłaniam się. Miłej niedzieli z dwójką.
2: Polskie Radio Dwójka, zbliża się 14.
3: Dwójka jesteś, nam jest cud.

Giganci. Mieczysław Karłowicz. Dzień dobry. W drugim odcinku serii poświęconej Mieczysławowi Karłowiczowi zajmę się przede wszystkim dwoma utworami, które stanowią plon, pokłosie studiów Karłowicza u Heinricha Urbana w Berlinie. Najważniejszym z nich będzie koncert skrzypcowy A-dur op. 8, ale zanim przejdę do tej kompozycji, o której skomentowanie poprosiłem Agatę Szymczewską, znakomitą interpretatorkę i wykonawczynię tego koncertu i której nagrania posłuchamy w dzisiejszej audycji, pragnę poświęcić kilka chwil na wcześniejszą kompozycję Karłowicza, która stanowi jego pierwszą pełnokrwistą próbę zmierzenia się z aparatem symfonicznym, z wielką orkiestrą. Mam na myśli prolog symfoniczny zatytułowany Bianca da Molena do Białej Gołąbki, czyli zaczątek nigdy nie ukończonej przez Karłowicza muzyki incydentalnej. Zanim jednak do tego przejdę, przypomnę, że w Berlinie Karłowicz studiował kompozycję u Heinricha Urbana, tego samego Urbana, u którego studiował także Ignacy Jan Paderewski, tego Urbana, który był zafascynowany twórczością Ryszarda Straussa i który tę swoją fascynację wpajał swoim studentom, a w przypadku Karłowicza w sposób niezwykle indywidualny, osobisty, inspirujący jego muzyczną wyobraźnię. Karłowicz zresztą podziwiał Urbana i bardzo szanował jego wskazówki. Oczywiście nie od razu zaczynał od form symfonicznych, nie od razu pojawiła się jego serenada na smyczki, której słuchaliśmy w poprzednim odcinku cyklu. Karłowicz najpierw musiał zmierzyć się z drobnymi formami, a także opanować sztukę kontrapunktu i fugi. Do tego rodzaju próby zalicza się m.in. jego czterogłosowa fuga B-dur na fortepian, napisana jesienią 1897 roku w Berlinie, oczywiście w klasie i pod kierunkiem pod bacznym okiem Urbana. Gra Piotr Banasik.

Fuga B-dur, której słuchaliśmy w wykonaniu Piotra Banasika, to kompozycja nieopusowana. Podobny charakter miało wydane sumptem samego Mieczysława Karłowicza jego opus piąte, czyli preludium D-dur i fuga podwójna czterogłosowa G-dur, także na fortepian, napisane nieco później, bo na przełomie lat 1897-98. I dopiero potem, jako opus szóste, pojawi się Bianka z Moleny, czyli prolog symfoniczny i intermezzo, które jest powieleniem materiału zawartego w prologu do dramatu Józefa Tanowińskiego Biała Gołąbka. Kompozycja datowana jest na okres od jesieni 1899 roku do marca 1900. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, dlaczego Karłowicz wziął na warsztat dramat Nowińskiego. Czy rzeczywiście miał zamiar napisać kompletną muzykę incydentalną do utworu literackiego, o którym zaprzyjaźniona z Karłowiczami pisarka Alina Świderska miała powiedzieć, że to przeraźliwie nudna sztuka. Karłowicz na potrzeby wykonania prologu w Teatrze Wielkim w Warszawie w grudniu 1900 roku skompilował streszczenie, którego jednak zacytowanie w ramach tej audycji byłoby z mojej strony niczym nieusprawiedliwioną rozrzutnością czasu antenowego. Zapewniam Państwa, że to jedno z najbardziej nonsensownych libret, jakie można sobie wyobrazić. Ale partytura Karłowicza z pewnością na takie miano nie zasługuje. Na owe czasy było to coś polskiej muzyce zupełnie nieznanego. To partytura zresztą cenna nie tylko historycznie, także dziś ma ona niezaprzeczalne walory dzieła koncertowego. Karłowicz wnosi do sali koncertowej niespotykany symfoniczny blask, melodyczną i harmoniczną odwagę, swobodę w posługiwaniu się aparatem orkiestrowym i coś, co z pewnością staje się zapowiedzią jego wręcz rewolucyjnych dokonań w dziedzinie poematu symfonicznego, czyli odejście od sztywnej formy sonatowej. Są tu dwa tematy, ale motywiczna i tematyczna szczodrość, z jaką Karłowicz obdarza nas nowymi myślami choćby w samym przetworzeniu nawiązania do Wagnera, figury orkiestrowe i harmoniczne, które mogą kojarzyć się i z Walkirią, i z Tristanem, to wszystko sprawia, że na tę partyturę należy patrzeć jako na rewolucyjne osiągnięcie młodego kompozytora w czasach dla polskiej muzyki zupełnie jeszcze nierewolucyjnych. Prawykonanie utworu miało miejsce w Warszawie 24 stycznia 1900 roku. 14 kwietnia Białą Gołąbkę usłyszała publiczność Berlina. A my słuchamy teraz BBC Philharmonic, dyryguje

0: Biała Gołąbka Mieczysława Karłowicza, czyli jego kolejny krok w stronę poematów symfonicznych. Słuchaliśmy BBC Philharmonic, dyrygował Gian Andrea Nozeda. Po owym opus szóstym Karłowicz napisał swoją symfonię opus siódme. O tej symfonii będzie mowa za tydzień. Teraz robię przeskok w chronologii twórczości Karłowicza, zwracając się w stronę opusu ósmego, czyli koncertu skrzypcowego, który Karłowicz napisał już po powrocie do Warszawy, gdzie też od razu przyszło mu stanąć do walki z warszawskim muzycznym establishmentem. Karłowicz bardzo krytycznie patrzył na poziom życia muzycznego w mieście. Źle oceniał warszawską filharmonię, która powołana do życia w 1901 roku najpierw prowadzona była przez Emila Młynarskiego, a potem przez Aleksandra Reichmana. Karłowicz nie popierał linii programowej Młynarskiego, ale artystyczne koncepcje Reichmana, miałkie repertuarowo i nastawione na komercyjny zysk, były dla Karłowicza kompletnie nie do zaakceptowania. Prowadzona ciętym językiem polemika szybko przerodziła się w otwarty konflikt. I właśnie dlatego, wobec tego konfliktu, koncert skrzypcowy, choć napisany w Warszawie, miał swoją premierę w Berlinie 21 marca 1903 roku podczas koncertu zorganizowanego przez samego Karłowicza z programem obejmującym także muzykę do Białej Gołąbki i Symfonię Odrodzenie. Koncert skrzypcowy Karłowicz, który przecież sam był znakomitym wirtuozem tego instrumentu, zadedykował swojemu warszawskiemu profesorowi Stanisławowi Barcewiczowi. Kompozycja i dedykacja była dla samego Barcewicza zaskoczeniem, a nawet tajemnicą. Skrzypek otrzymał partyturę od kompozytora 15 grudnia 1902 roku z dedykacją profesorowi Stanisławowi Barcewiczowi w dowód uwielbienia i wdzięczności. A oto co o koncercie Karłowicza mówi Agata Szymczewska, która ma ten utwór w repertuarze i która między innymi nagrała go z orkiestrą Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka.
1: Dla mnie koncert Karłowicza jest dziełem niezwykłym, wręcz niebywałym, a jego niezwykłość i nietuzinkowość polega na połączeniu chyba najlepszych praktyk kompozytorskich owych czasów. I faktycznie Karłowicz zrobił coś, o czym myślę, że wielu kompozytorów mogłoby tylko i wyłącznie pomarzyć. Los zadecydował, że nie dostał się na studia, upragnione studia skrzypcowe do klasy Joachima w Berlinie, ale właśnie jako świetnie wykształcony i świetnie grający też skrzypek miał predyspozycję ku temu, aby stworzyć dzieło wręcz w pewien sposób doskonałe. Doskonałe pod względem kompozycji. Karłowicz połączył ten swój wielki talent do pisania muzyki symfonicznej, wplatając w to niesamowicie wirtuozowską, ale też przepiękną i bardzo wymagającą partię skrzypcową. Jeżeli chodzi o wyzwania, które postawił skrzypkom, to faktycznie zawarł w tym koncercie praktycznie wszystko, co technicznie, skrzypcowo można by sobie wymyślić. Największym wyzwaniem chyba faktycznie jest ta warstwa techniczna, ale w takim sensie, że te wszystkie figuracje, dwudźwięki, pasaże, te techniczne wyzwania są właśnie niesamowitym środkiem ekspresji i wyrazu, czyli poszukiwanie melodii wśród miliarda dwudźwięków, czy gdzieś ukrytych w wszelkiego rodzaju figuracjach, bariolażach, akordach, no to jest nie lada zadanie i to na pewno jest jeden z takich utworów, który wymaga naprawdę dużo więcej czasu i dużo więcej cierpliwości i poświęcenia w takiej pracy domowej niż na przykład koncert Czajkowskiego, który wielu artystów po prostu ma

0: po prostu w kieszeni i może ten koncert sobie w każdym momencie z orkiestrą wykonać. Natomiast to.
1: Patrząc szerzej między Sibeliusem a Czajkowskim, to też pewnego rodzaju ta dwudźwiękowość, akordowość, figuracja na pewno jest bardzo bliska Czajkowskiemu, no i melodyka, ta śpiewność, a z kolei głębia ekspresji, mam wrażenie, że bliższa jest właśnie do koncertu Sibeliusa. Można by szukać w nieskończoność, ale ja i tak uważam, że Karłowicz to jest klasa sama w sobie i naprawdę go szufladkować, czy gdzieś go stawiać w jednym szeregu z innymi dziełami, trochę szkoda, bo ten koncert, tak jak powiedziałam na początku, no on po prostu jest nietuzinkowy i bardzo, bardzo wyjątkowy.

0: Agata Szymczewska, Sinfonia Varsovia i Jerzy Maksymiuk. To był koncert skrzypcowy A-dur op. 8 Mieczysława Karłowicza, części Allegro Moderato, Romanza Andante i finale Vivace Assai. A na trzeci odcinek cyklu Giganci poświęconego Mieczysławowi Karłowiczowi zapraszam Państwa za tydzień. Andrzej Sułek.
1: Autopromocja.
2: 30 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Z tej okazji w zapiskach ze współczesności o swojej drodze do polszczyzny opowiedzą ci, którzy rozsławiają naszą literaturę na całym świecie. Między innymi Hatif Janabi, Antonia Lloyd-Jones czy Xavier Faré.
3: Zdałem sobie sprawę, jak przyjechałem do Poznania, że znam zaledwie parę słów, wszystkie tylko w mianowniku.
2: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.
4: Witam Państwa, z tej strony Antoni Dudek. Serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczypospolite. W najbliższy wtorek o godzinie 22 będę rozmawiał z doktorem Maciejem Łuczakiem na temat jego książki o Juliuszu Mieroszewskim. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam.

0: Rozprawiam Antoni Dudek.
1: Autopromocja.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Eric Liu.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 15:00.

0: kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Otwieram kolejne posiedzenie Płytowego Trybunału Dwójki. Tematem naszego spotkania będzie sonata na altówkę i fortepian angielskiej kompozytorki Rebeki Clark. Dziś razem ze mną w studiu Maria Gabryś-Hejke.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Ewa Szczecińska.
3: Dzień dobry.
1: I Marek Czech.
4: Dzień dobry.
1: Witam Was bardzo serdecznie i od razu może zdradzę nieco kulisy wyboru dzisiejszego tematu. Od jakiegoś czasu Marek przypominał mi o istnieniu sonaty altówkowej pewnej angielskiej kompozytorki. W Trybunale, jak Państwo wiedzą, sięgamy po wielką literaturę muzyczną, po kompozycje świetnie znane, mogące pochwalić się dyskografią porównawczą, co dla nas jest bardzo ważne przy wyborze nagrań. Od czasu do czasu jednak pojawiają się utwory mniej znane, które szczególnie Państwu polecamy. W przypadku dzisiejszego tematu sytuacja wydaje się bardzo ciekawa, ponieważ autorka może nie jest jakoś szczególnie znana, o tyle sama sonata w świecie altówkowym ma status dzieła wręcz podstawowego. A i co więcej, gdy zajrzymy do dyskografii płytowej, to okaże się, że jest w czym wybierać. Marku, to od razu wytłumacz proszę, jakie znaczenie dla altowiolistów ma sonata Rebeki Clark, utwór ponad stuletni, napisany w roku 1919.
4: Ja myślę, że my mamy szczęście przede wszystkim do tych kompozytorów, którzy sami grali na altówce. Rebeka była właśnie taką twórczynią, która doskonale znała ten instrument, pomimo tego, że żyła w bardzo trudnych czasach, jeżeli chodzi o bycie kompozytorką i kobietą w świecie muzyki w ogóle. Musiała konkurować tak naprawdę nie tylko z prymatem męskim, ale też z taką dominacją w ogóle męską w świecie muzyki, to stworzyła dzieło ponadczasowe, które jest syntezą tego, co w altówce i w tym graniu altówkowym z fortepianem najpiękniejsze. Bo tak naprawdę porównując ten utwór do sonat Brahmsa, czy nawet wersji altówkowej sonaty Franka, to jest po prostu kwintesencja tak naprawdę pięknego, ciepłego, pełnego zróżnicowania brzmienia od zachwytów do intymnych wypowiedzi przez pełne ognia, frazy. Naprawdę to jest wszystko, cała gama emocji.
1: Czyli rozumiem, altowioliści kochają Rebekę Clark.
4: Absolutnie tak. I to nie tylko sonatę, ale też jej miniatury, Morfeusza, dwa utwory na altówkę. Tak naprawdę no, wspaniałe kompozycje.
1: Rebeka Helfrich Clark to bardzo ciekawa postać. Brytyjska kompozytorka i altowiolistka. Urodziła się w 1886 roku, pochodziła z rodziny niemiecko-amerykańskiej. Ojciec Joseph Clark był Amerykaninem, matka Agnes Paulina Helfrich Niemką. Rebeka od najmłodszych lat grała na skrzypcach. Zresztą w domu, zdaje się, wszyscy muzykowali, ojciec i...
4: Ale to też znamienne jest dla czasów, w których dorastała, ponieważ ojciec pozwolił jej uczestniczyć w lekcjach skrzypiec jej brata, tylko jako słuchacz. Nie zezwolił pierwotnie na to, żeby sama uczyła się grać na skrzypcach.
1: Ale później jednak dopuścił.
4: Tak, tak. Ale bardziej traktował to jako element wychowania panny na wydaniu, niż jako przyszły zawód i możliwość muzykowania.
1: W naszej historii ważne jest to, że Rebeka Clark trafiła w Royal College of Music do klasy kompozycji Sir Charlesa Stanforda. Przy okazji była pierwszą kobietą studiującą u niego. I to za namową Stanforda zmieniła instrument wiodący ze skrzypiec na altówkę w czasie, gdy ta zaczynała być postrzegana jako pełnoprawny instrument solowy. Kształciła się pod kierunkiem Lionela Tertisa, uważanego wówczas za jednego z najwybitniejszych altowiolistów, zatem świetnie trafiła od samego początku. Przechodząc już do sonaty, ponieważ ojciec był Amerykaninem, więc Clark w 1916 roku przeprowadziła się na jakiś czas do Stanów Zjednoczonych, gdzie koncertowała z przyjaciółką May Muckle. Tam też poznała Elizabeth Sprank College, znaną mecenaskę sztuki, która organizowała konkursy kompozytorskie. I to właśnie na jej konkurs

kurs, skomponowała sonatę na altówkę. Pisała ją w latach 1818-1819 w Honolulu i w Detroit, ale pisała, co znamienne, pod pseudonimem Anthony Trent, czyli jako mężczyzna. W konkursie wzięło udział 72 uczestników. Sonata Clark zajęła ex aequo pierwsze miejsce wraz z kompozycją Ernesta Blocha z jego suitą. Ostatecznie jednak College przyznała

0: przyjaciółki. Co ciekawe, gdy wszystko stało się jasne, spekulowano nawet, że Rebecca Clark to pseudonim samego Blocha, bo z trudnością przyjmowano do wiadomości fakt, że utwór napisała kobieta. No i wówczas zaczęły się te porównania. Porównania do muzyki Vaughana Williamsa, Maurycego Ravela, Debussy'ego, Brahmsa i tak dalej, i tak dalej. Właściwie ta panorama była ogromna. Ewo, to czy te porównania były i są zasadne? I tak naprawdę jaką kompozytorką w 1919 roku była wówczas 33-letnia Rebecca Clark?
1: No, Rebecca Clark z pewnością znała twórczość i Debussy'ego, i Ravela, i Vaughana Williamsa. No, Blocha pewnie nie. W każdym razie słychać to wyraźnie w tej sonacie, na przykład w takich cudownych pizzicatach, w mikroglisandach, w artykulacjach, które wprowadzali do swojej muzyki właśnie francuscy kompozytorzy. No, cudowna jest też harmonika tego utworu, bardzo rozbudowana, zwłaszcza oczywiście w partii fortepianu, gęsta, która jest z jednej strony źródłem wybujałej bardzo ekspresji, ale z drugiej strony również kolorystyki, więc na pewno znała twórczość tych kompozytorów. No bo przypomnijmy, że była świetnie wykształcona w Londynie, no ale myślę, że może też warto przypomnieć legendę, jaka towarzyszy jej trudnemu losowi, bo ona wcale tak prosto i łatwo nie studiowała. To nie były tylko te początki, kiedy ojciec miał jakieś pretensje do niej, to znaczy nie dopuszczał jej tak naprawdę do nauki. Również później wielokrotnie przerywała naukę gry na altówce i potem studia kompozytorskie i ostatecznie ojciec przecież wyrzucił ją z domu. Miała wtedy 24 lata i rozpoczęła samodzielną działalność już zarobkową jako muzyk. Zresztą tutaj też taka ciekawostka, że dostała się do orkiestry Henry Wooda, którego znamy jako twórcę słynnych promsów, ale to był też człowiek, który jako jeden z pierwszych przyjmował kobiety do orkiestry. To wszystko jest bardzo ważne, ale ja myślę, że twórczość Rebecca Clark można też, nie wiem co tutaj wy o tym sądzicie, Maria i Marek, ponieważ wydaje mi się, że jej twórczość można też rozpatrywać w kontekście Karola Szymanowskiego. I to z jednego powodu. Ona nie należała do tych najwybitniejszych i no, świetnych kompozytorów, cenionych, znanych i rozpoznawanych, tak jak właśnie francuscy twórcy, czy nie wiem, angielscy urodzeni właśnie w tym centrum muzycznym. Tylko podobnie jak Karol Szymanowski, no, ona była kobietą, z kolei Szymanowski urodził się na dalekiej Ukrainie i ich droga do tworzenia własnego stylu była o wiele trudniejsza. Więc ja też tak jakoś to jej muzykę widzę w tym kontekście. No i chyba jeszcze powinniśmy powiedzieć o motcie, które znajduje się na partyturze. Bo na pierwszej stronie partytury znalazło się motto z wiersza wybitnego francuskiego romantyka Alfreda de Musseta. I wydaje mi się, że możemy przetłumaczyć to motto, ponieważ ono będzie miało chyba spore znaczenie w odczytaniu aury tego utworu. Po polsku ten fragment brzmi tak mniej więcej. Poeto, weź lutnie, wino młodości, ta noc fermentuje w żyłach Boga.
0: Pięknie. Marysiu, to w takim razie poproszę cię, ja też o szybką odpowiedź Ewie, ale dodam do tego jeszcze coś, no bo Szymanowski tutaj padł w wypowiedzi Ewy, ale czy Clark w takim razie była takim swobodnym elektronem w tych latach 20. i 30. XX wieku na mapie kompozytorskiej, czy jednak ciążyła w którąś stronę i czy na podstawie tej sonaty altówkowej można rzeczywiście odtworzyć jej jakieś muzyczne i kompozytorskie fascynacje?
2: Na pewno nie była takim samoistnym elektronem, ponieważ w jej twórczości no, mamy odniesienia chociażby do klasycznego Allegra sonatowego w pierwszej części. Ale ta sonata przesycona jest takim romantycznym ładunkiem o bardzo wysokiej temperaturze i język, którym się posługuje, w którym wyraża te emocje, jest z kolei przesiąknięty elementami kolorystycznymi, barwowymi, charakterystycznymi dla impresjonistów francuskich. Gdy spojrzymy na fakturę fortepianu, to można powiedzieć, że niektóre układy, niektóre pasaże, niektóre gałki są wręcz wyjątkowe.

0: Przyjęte, oczywiście nie w sposób dosłowny, z muzyki Claude'a Debussy'ego czy Ravela. I myślę, że właśnie ta paralela tego gorącego uczucia, tej takiej romantycznej wypowiedzi artystycznej połączona z wyrafinowaniem brzmieniowym jest bardzo atrakcyjna także dla wykonawców, którzy, jak sobie wyobrażam, mogą tutaj spełnić się artystycznie i doznać głębokiej satysfakcji.
1: Ale jeszcze wracając do tego, co mówiliście, to ten życiorys Rebeki Clark był w jakimś stopniu też fascynujący. Pamiętajmy, że ona umarła w roku 1979. Żyła bardzo długo, aczkolwiek później i przestała grać, i przestała komponować, i zmagała się z różnymi problemami. Natomiast dzisiaj powiada się, że twórczość z tego okresu właśnie jest tym, co jest najcenniejsze, czyli utwory kameralne. Tam jeszcze powstało trio fortepianowe, tak, które bywa grywane. Także w tym okresie, wydaje się, była w pełni sił twórczych jako kompozytorki i altowiolistki. Marku, pytanie na dziś brzmi zasadnicze. Co sonata mówi o Rebece altowiolistce, czyli w skrócie? Czy była dobrą altowiolistką?
2: Znaczy, materia wykonawcza stawia przed interpretatorem ogromne wyzwanie. W związku z tym myślę, że pisała ten utwór z myślą o sobie. Ona była też wykonawcą tego dzieła, więc musiała być bardzo zaawansowanym instrumentalistą. Prawda jest taka, że w bardzo wielu fragmentach, w których sonata brzmi tak potoczyście, pięknie, ładnie i lekko, nie jest wcale prosta do wykonania. Świadczy to tym bardziej o tym, że potrafiła też samej sobie stawiać te wyzwania, które były wcale niełatwe do sprostania, a jednocześnie to, co mi najbardziej imponuje chyba w tej kompozycji, że zawarła tak naprawdę całą gamę uczuć i odczuć takich kolorystycznych, bo mamy tutaj naprawdę burzliwy początek, niesamowicie nasycony, ale potem są tak naprawdę przepiękne, zwiewne melodie, gdzieś tam takie lekko łukające, to kończąca trzecia część, która zaczyna się takim wspaniałym adagiem, ale jak niesamowicie intymnym. Tak naprawdę jest to kompozycja, w której znajdziemy całą ferię właśnie tych muzycznych emocji, a jednocześnie wykonawca, nie tylko altowiolista, ale i pianista, bo ta partia fortepianu też jest naprawdę arcytrudna i arcytrudna nawet nie tylko pod względem technicznym, takim technologicznym, ale takim wyrazowym, jak tam właśnie na przykład w tym adagio w trzeciej części, jak ten fortepian tam wprowadza ten klimat niesamowity, to naprawdę myślę, że była absolutnie świadomym muzykiem, altowiolistą, świadomą kompozytorką i osobą, która doskonale wiedziała, jaki chce osiągnąć efekt.
1: Szanowni, słuchamy tradycyjnie bez znajomości nazwisk wykonawców, to wiecie doskonale. Dziś 3 rundy, 6 nagrań. Po pierwszej rundzie pożegnamy 2 interpretacje, po drugiej 2 i zaskakująco 2 dotrą do samego końca naszego spotkania. Sonata zabrzmi prawie w całości, znaczy posłuchamy fragmentu pierwszej części, druga część w całości i finał także w całości, zatem będziemy mogli poznać albo przypomnieć sobie, jak brzmi sonata altówkowa Rebeki Clark. A zatem, jeżeli jesteście gotowi, to rozpoczynamy część pierwsza, Impetuoso. Poproszę o interpretację numer 1.

Początkowy fragment sonaty na altówkę i fortepian Rebeki Clark w naszej interpretacji numer 1 i poproszę o interpretację numer 2.

0: Pierwsza część sonaty na altówkę i fortepian Rebeki Clark, Impetuoso. Dwójka przed momentem, jedynka na samym początku. To skoro już rozmawiamy tak dokładnie o tej sonacie, to musimy powiedzieć, że sonata może być wykonywana także przez wiolonczelę.
1: Tak.
0: I są takie wersje również płytowe, nawet mamy polskie nagranie naszych artystów, ale dzisiaj słuchamy wyłącznie altówki. Przepraszamy wszystkich wiolonczelistów, ale macie suity Bacha, suity Brittena, w związku z tym dzisiaj niech altówka zagra przede wszystkim w roli głównej. Marku, to bądź naszym takim przewodnikiem. Powiedz, na co powinniśmy zwrócić uwagę w tej części i co dzieje się w tym pierwszym fragmencie.
1: Znaczy, może powiem w takim razie, co ja najbardziej doceniam w tych wykonaniach. Najbardziej lubię, kiedy ten balans pomiędzy tą ognistością i zwiewnością jest po prostu jak najbardziej od siebie odległy. Kiedy w interpretacjach usłyszymy jakby te skrajne emocje. Lubię też bardzo, kiedy w tym początkowym fragmencie, który jest oznaczony jako ad libitum, kiedy wykonawca rzeczywiście pozwala sobie na taką lekką, powiedziałbym, frywolność, jeżeli chodzi o postrzeganie tempa i dynamiki, że jest one jednak podporządkowane bardziej takiej emocjonalnej wypowiedzi niż tylko i wyłącznie matematycznemu zapisowi partyturowemu. Bardzo podobają mi się te wykonania, w których to też fortepian jakby kształtuje kolory tych poszczególnych fraz, kiedy wyraźnie wpływa tak naprawdę na energetykę tych momentów, kiedy na przykład to on wyraźnie powstrzymuje tam, gdzie pojawia się pokomeno, to on wyraźnie wprowadza taką nerwowość, kiedy to agitato ma być takie niespokojne i nieustannie popychające muzykę do przodu, kiedy on też powoduje, że na przykład te fragmenty właśnie w poco agitato tak się pięknie ze sobą zazębiają z partią fortepianu i te interpretacje cenię najbardziej.
0: Czyli z jedynki i z dwójki wybrałbyś którą?
1: Tutaj tak naprawdę na razie jak najbardziej w takie, powiedziałbym, spójne wykonawczo jest dla mnie jedynka, chociaż w dwójce bardzo mi się podoba altówka, troszkę mniej fortepian.
0: Dość enigmatycznie odpowiedziałeś na to pytanie, ale jeszcze cztery interpretacje przed nami. Mario, wyobraź sobie sytuację. Jest rok 1919, zasiadasz w jury tego konkursu i nie wiesz, kto napisał tę sonatę. To o kim byś pomyślała?
2: To jest dobre pytanie. Nie wiem, o kim bym pomyślała, ale
0: biorąc
2: mogę zdradzić
0: partię fortepianu.
2: Aha, ale mogę zdradzić, o kim pomyślałam słuchając i przypominając sobie tą sonatę. Mianowicie myślałam o Benjaminie Brittenie. Nie wiem, czy mógł znać tę sonatę, która była przez wiele, wiele dziesięcioleci całkowicie zapomniana, ale słuchając na przykład drugiej części, do której dojdziemy, no, wydaje mi się, że jest to w jakimś duchu bardzo zbliżone, także ten taki rys lekko orientalny tej muzyki wciąż przywodzi mi na myśl sonatę wiolonczelową Benjamina Brittena, notabene skomponowaną w 1961, czyli sporo później.
0: I o której też rozmawialiśmy w Trybunale. No dobrze, a co według ciebie zdarzyło się w tych dwóch interpretacjach?
2: Piękne oba nagrania. Ja oczywiście słucham bardzo wnikliwie partii fortepianu i muszę przyznać, że tak jak bardzo, bardzo przypadło mi do gustu nagranie numer jeden, jeżeli chodzi właśnie o ten otwierający recytatyw altówki, to fortepian jest cały czas, może jest to wina realizacji tego nagrania, w drugim planie. On jest nieco wycofany, mimo że słyszę, że zasiada przy fortepianie znakomity pianista lub pianistka, ale brakuje mi takiego współkształtowania i wchodzenia w kameralny dialog z tak znakomitą altówką. Więc ciekawa jestem, jak to się dalej potoczy, bo jeżeli chodzi o sam sposób gry i kształtowania czasu, także kolorystyka, to bardzo to pierwsze nagranie przypadło mi do gustu.
0: Dziękuję ci bardzo. Pięknie można grać na altówce, prawda?
2: O tak.
0: Między nami mówiąc już zupełnie.
1: Pięknie, trzeba grać tylko pięknie
0: tylko
1: na altówce.
0: Bo
2: nie
0: później,
2: tylko na altówce,
0: bo później
2: ale zawsze
0: się do
2: pięknie.
0: Niepotrzebne zupełnie. Ewo, co ty na to?
3: Jak już człowiek się nauczy grać na tej altówce.
0: Ale najpierw grałeś na skrzypcach przecież.
1: Tak. Oczywiście. Przez
0: tak jak Rebeka.
1: Tak jak Rebeka. Troszkę wcześniej zacząłem na altówce.
2: A komponujesz?
3: Jeszcze
1: nie. Może na szczęście nie.
3: No cóż, ja jestem w ogóle przede wszystkim pod wrażeniem tego, jak zaczyna się ta sonata.

0: tym improwizacyjnym, takim quasi-improwizacyjnym tonem, bardzo ekspresyjnym, z jednym stojącym cały czas akordem, który wybrzmiewa w fortepianie. I to, jak zagrany jest ten akord i jak zostanie nagrany, jest również bardzo ważne. Ja tu się zgadzam z Marysią, że w pierwszym nagraniu troszkę był cofnięty fortepian, ale prawdę mówiąc mi w ogóle to nie przeszkadzało, ponieważ no, to były dwa piękne nagrania, ale zdecydowanie moje serce jest po stronie pierwszego. Dlatego, że po pierwsze, dużo bardziej podobała mi się barwa altówki, bardzo ciepła, taka krągła, głęboka, a brzmienie altówki w drugim nagraniu jest jednak troszkę ostrzejsze, no to zupełnie inne formanty tam się uaktywniają. Po drugie, w pierwszym nagraniu mieliśmy fantastycznie płynące, właśnie to jest ciekawe, płynące kontrasty, to znaczy to wszystko płynęło, a jednocześnie było mnóstwo wpadania ciągle w nowe stany emocjonalne. Od takiego jakiegoś gorącego ekspresjonizmu niemalże, po impresjonistyczny, zwłaszcza ten fragment fortepianowej solówki, więc dwa piękne nagrania, ale jedynka dużo lepsza dla mnie.
1: Wracamy do muzyki, do sonaty na altówkę i fortepian Rebeki Clark. Poproszę o interpretację numer 3.

0: W ten sposób poznaliśmy dwie kolejne interpretacje, które biorą udział w dzisiejszym Trybunale z sonatą altówkową Rebeki Clark. Czwórka przed chwilą, wcześniej trójka. Mario, zapytam, jak ci się dalej słucha tego rawelowskiego wstępu?
1: Coraz lepiej, bo to po prostu bardzo dobra kompozycja. Natomiast
0: Mówią ci, co grają na altówce.
1: I na fortepianie, myślę, też muszą się z tym zgodzić, bo ta partia jest arcyciekawa także dla fortepianu. I to, co mi się bardzo podobało, to zarówno w trójce, jak i w czwórce usłyszałam prawdziwy dialog, prawdziwą rozmowę między instrumentami, czyli zarówno w trójce, jak i w czwórce ten fortepian pełnił rolę także współkształtującą bardziej niż w poprzednich nagraniach tę materię muzyczną. I te piękne dialogi z altówką właśnie w meno mosso, pełne jakiejś czułości, ciepła. Jeżeli chodzi o fortepian, to sama barwa instrumentu bardzo

0: To mi się podobała w nagraniu numer 4. Tam było zarówno ciepło w dźwięku, jak i blask. I pianista fantastycznie operował płaszczyznami barwowymi. To myślę pod względem wyobraźni brzmieniowej wyróżnia to nagranie na tle pozostałych. Natomiast też muszę przyznać, że w Trójce ogromnie podobało mi się wejście w sonaty, czyli to solo altówkowe, które było chyba najbardziej retoryczne z tych, których dotychczas słuchaliśmy. Te pierwsze cztery takty z takim wyraźnym, artykulacyjnym i rytmicznym, lekkim powstrzymywaniem i później kontrast improwizowanego ad libitum. No, bardzo ciekawe.
1: Ewa.
2: Tak, Marysia mówiła o retoryczności, zgoda, to rzeczywiście tak było, ale ja przyznam, że ja mam pewien problem, ponieważ tak mocno w głowie zapadła mi jedynka jako absolutnie wzorcowe nagranie, że mam teraz pewne trudności.
1: Może dlatego, że po raz pierwszy wtedy wysłuchałaś tej sonaty?
2: No nie, nie, tylko chodzi o to, że jednak ona naprawdę trafiła w to moje wyobrażenie tego utworu. Jeżeli chodzi o Trójkę, to też jest tutaj jakby dodatkowy problem dla mnie. Wydaje mi się, że jest to nagranie dosyć stare. To znaczy ta technika grania i śpiewania powinna być rozpatrywana chyba na jakimś osobnym trybunale, ponieważ wtedy zupełnie inne były i techniki nagrywania, i akustyki sal koncertowych. I to niestety tutaj słychać. To jest po prostu jakby zupełnie inna kategoria nagrania. No właśnie trudna do porównywania z tymi współczesnymi. Więc nie wiem, tak do lat 70. może nagrania kiedyś by się znalazły w jako...
3: Chcesz mnie namówić na kolejny trybunał z Rebeką Clark? Tak.
2: Nie tylko.
3: Czekaliśmy 15 lat, żeby sięgnąć po ten utwór, a ty chcesz już kolejną audycję.
0: Ale ona w ogóle bardzo długo czeka jako
3: tak, kompozorka. Tak, jako kompozorka rzeczywiście, masz rację.
2: Więc teraz musimy przyspieszyć. W Czwórce Marysia mówiła o retoryczności. Ja odebrałam Czwórkę właśnie retorycznie, ale dużo bardziej obiektywnie, co mi zupełnie nie pasuje do tego motta, które jest na początku, do impresjonizmu zmieszanego z ekspresjonizmem, do tych niezwykłych kontrastów i kolorystyki, która powinna tam być. To dużo bardziej płasko brzmiało. Jestem okrutna i być może wstrętna, mówiąc tak o Czwórce, bo to jest piękne, wspaniali wykonawcy, ale no tak to właśnie słyszałam teraz.
3: A co na to Marek?
4: Obydwa wspaniałe wykonania, tak naprawdę właśnie być może od siebie odległe, jeżeli chodzi o czasy powstania i pewną estetykę. Ja w Trójce, pomimo tej takiej może stałej wibracji w altówce, która towarzyszy każdej nucie, to jednak coś ciekawego, co wprowadza ten muzyk do wykonania tego, że tam altówka bardzo deklamuje te sylaby, że ona tak naprawdę jakby śpiewała pieśń, jakby opowiadała słowami te wszystkie emocje i to mi się bardzo podobało. Nie ukrywam, że może ten początkowy moment, w którym jakby zderzamy się z tą estetyką, jest troszkę taki zaskakujący. Z pewnością to pierwsze wykonanie, o którym wspomina Ewa, one trochę ukonstytuowało nam brzmienie altówki, którego chcielibyśmy współcześnie smakować, ale w tej Trójce było coś takiego bardzo autentycznego. Bardzo mi się podobało też to takie szalenie otwarte ad libitum, w którym on tak naprawdę tutaj od pianissima do niemalże do forte porywa się na te wszystkie emocje. I ta Trójka była bardzo ciekawa. Co do Czwórki, nie ukrywam, że to było dla mnie idealne nagranie, jeżeli chodzi właśnie o ten balans pomiędzy instrumentami. Bo pianista jakby wykazał się tutaj totalną maestrią legato. Tak naprawdę czymś, co jest najtrudniejsze w tej partii fortepianu, gdzie przy tej złożonej fakturze akordów trzeba tak umiejętnie połączyć ze sobą dźwięki, że one tracą ten swój ciężar i jakąś taką, powiedziałbym, niefrasobliwość brzmienia, a tworzą taką drgającą tkankę i to w Czwórce brzmiało najfantastyczniej. Być może ta altówka była taka bardzo zadziorna od początku i rzeczywiście może więcej było tego wina niż tego ducha tam, ale uważam, że to był duet bardzo, bardzo udany.
3: Pozostały jeszcze dwie interpretacje, a zatem wracamy do muzyki i poproszę o nagranie numer 5.

Impetuoso, po raz piąty, początkowy fragment z sonaty na altówkę i fortepian Rebeki Clark. Pozostała jeszcze jedna interpretacja, numer 6.

0: Tak brzmi nasza szóstka w sonacie altówkowej Rebeki Clark, a wcześniej nagranie numer 5. A zatem znamy już wszystkie interpretacje, które biorą udział w dzisiejszym Trybunale. Ewo, co ty na tę ostatnią parę?
1: No ja mogę powiedzieć uff.
0: Już wreszcie.
1: Bo trochę dobrze. Się bałam, że jestem tak zafiksowana na tej jedynce, że już nic mi się więcej nie będzie podobać. Tymczasem te dwie interpretacje były dla mnie absolutnie wspaniałe. Przede wszystkim dlatego, że pokazywały kolorystyczną i taką wyrazową grę rejestrów wysokich i niskich, bo o tym do tej pory jeszcze nie mówiliśmy, że na przykład nie wiem, sam początek zaczyna się bardzo wysoko, potem spada dosyć szybko, oczywiście meandrując gdzieś tam po drodze, mówię o partii altówki. I kolorystyka rejestrów była fantastycznie pokazana i w piątce, i w szóstce. W dodatku w szóstce altówka grała ze sporym vibrato, co teoretycznie nie powinno mi się podobać, a mi się podobało bardzo, dlatego że ta partia była po prostu zarysowana tak konsekwentnie, z taką emocjonalną szarpaniną, która jest wpisana w te nuty, że no po prostu się podążało w sposób naturalny za nią. No i też przepięknie nagle pojawiające się to poco meno mosso, czyli dla osób, które nie mają nut przed nosem, mówię o naszych słuchaczach, to jest ten fragment, gdzie nagle fortepian wykonuje taką niebiańską solówkę bardzo impresjonistyczną. W obydwu wykonaniach było to przepięknie po prostu przepracowane, więc neurotyczna nerwowość w piątce i szarpanina w szóstce, ale idealna do idei i charakteru tej muzyki.
0: Bardzo ci dziękuję, ale jakoś nie mówicie o numerze 5, czyli Con Calore. Taki bardzo piękny fragment, ciepły, z ciepłem, o tak.
2: Chyba. Kalorycznie.
0: Kalorycznie, tak, Mario.
2: Bardzo ciekawa para, piątka i szóstka. Przyznam się, że w szóstce słuchałam praktycznie z zapartym tchem partii altówki.
0: Po raz pierwszy.
2: Po raz szósty. Bardzo interesującej barwowo i stosującej ten zabieg portamento, czyli łączenia dźwięków, co zbliża jeszcze bardziej altówkę do śpiewu. Takie nadlegato w łączeniu dźwięków i to już od samego wstępu, co bardzo mnie tak zainteresowało, zafrapowało. Też w szóstce muzycy fantastycznie zarysowali ten dramatyczny konflikt między tematami. Ten początek, czyli pierwszy, drugi temat posiadały naprawdę taką zwartość i wyrazistość. Ja sobie zapisałam ośnieżony wulkan w ekspresji, czyli jest zarówno ta pasja, jak i taki właśnie impresjonistyczny chłód. Bardzo to było piękne. Natomiast jeżeli chodzi o piątkę, to z kolei, co może wyróżnia to nagranie, szczególnie pianistę na tle innych nagrań, to bardzo, bardzo precyzyjne traktowanie frazowania, łuków i podkreślanie tej czytelności, także dynamicznej czasem. Co ciekawe, Clark nie zostawiła w partii fortepianu żadnych znaków dotyczących stosowania pedalizacji. Czyli pianista posiada tutaj dosyć dużą wolność, ale ta wolność jest zawsze trudnym zadaniem, ponieważ zależy również od dobrego smaku i inteligencji pianisty. I ten pianista naprawdę fantastycznie poradził sobie z tym zadaniem. To jest bardzo czyste nagranie, jeżeli chodzi o odczytanie właśnie łuków frazowych, dynamiki i intencji kompozytora.

0: książki. Bardzo też ciekawa interpretacja.
1: Bardzo ci dziękuję. Lubię tę frazę, ośnieżony wulkan w ekspresji. To a propos szóstki. Marku, nie będzie siódemki ani ósemki, nie płacz.
2: Znaczy ja nie ukrywam, że będziemy mieli za chwilę ogromny problem, bo musimy odrzucić dwa nagrania, a te wszystkie nagrania są fantastyczne. Ta piątka przyniosła nam chyba takie najbardziej gwałtowne to impetuoso. Ono było chyba najszybsze w ogóle w tempie, w takiej swojej intensywności opowiadania. Jedyną rzeczą, to jest w ogóle właśnie kolejny raz, że tak powiem, rozdwajanie włosa. Dla mnie ta altówka miejscami w wykonaniu numer 5 była może mało tajemnicza. W tych takich fragmentach, w których powinniśmy mieć jakąś tam przeciwwagę energetyczną, to ona mogłaby być troszkę bardziej taka właśnie niedopowiedziana. Była bardzo obiektywna zawsze, taka bardzo solidnie, że tak powiem, opowiadająca swoją partię. Niemniej jednak to naprawdę znakomite wykonanie. W szóstce ja tutaj znowu miałem takie poczucie, że ten pianista nieprawdopodobnie kreuje razem z altówką, że tak naprawdę to legato w jedynce, które można powiedzieć, że to jakby jest matematyczna formuła trójki na dwójki, ale to jak one się tak naprawdę mielą w środku, jakie są tak naprawdę pięknie nierówne, bo to nie o to chodzi właśnie, żeby jakby tutaj matematycznie wyliczyć konsekwencje pojawiania się tych nut, tylko jak ona wspaniale faluje, ta partia fortepianu, i jak nadaje temu poco agitato tego właśnie nerwu, tego napędu, tej niecierpliwości, tego suspensu, który buduje fortepian, a nie tylko partia altówki. I to mi się w szóstce bardzo podobało. Jedyny taki malutki minusik w szóstce to, że te najwyższe dźwięki w altówce tak były szybko gasnące. Zarówno jeszcze w jedynce, kiedy tam się pojawia ten dźwięk H, to on tak natychmiast, że tak powiem, ginie. Ja bym nadał mu troszkę jednak więcej ciężaru i takiej stanowczości, ale poza tym to fenomenalne wykonanie. No ja patrzę na swoją listę tych tutaj wykonań i ja nie wiem, z którego nagrania zrezygnować.
1: To może panie ci pomogą, ale myślę sobie tak, że gdyby w 1919 roku Rebecca Clark wiedziała, że będziemy tyle ciepłych słów mówić na temat jej partytury, to chyba nigdy by w to nie uwierzyła. Rezygnujemy z dwóch interpretacji. Taki jest plan naszego spotkania, by w drugiej rundzie Vivace zabrzmiało w czterech nagraniach. Jakie macie propozycje?
3: Ja czwórkę mogę zaproponować na początek.
0: Ja dwójkę.
2: Znaczy ja na pewno, no, jeżeli już miałbym rezygnować, to z dwójki.
3: No to zgoda, ja też dwójka. Mhm.
1: Czyli Ewa i Marek.
3: Maria przede wszystkim.
0: Ja również, tak, dwójka.
1: Czyli cała trójka oddaje głos na dwójkę i teraz...
2: No i tu jest kłopot.
0: I tu jest kłopot też bardzo.
1: Ewa oddała głos na czwórkę.
0: To było świetne. Kameralnie też.
2: Znaczy mi się czwórka wykonanie bardzo podobała.
0: Bardzo też czwórka podobała.
2: Mi się czwórka bardzo podobała.
0: No w piątce właśnie dla mnie partia altówki była trochę płaska. Była odstająca nieco od innych wykonań, ale z kolei pianista tutaj był bardzo interesujący. To może ta piątka, żeby dowiedzieć się, kto siedział za
1: klawiaturą. Bardzo proszę, to jest jakiś trop oczywiście i pomysł.
3: No wcześniej czy później, tak się dowiemy.
1: Marku, już tylko czekam na ciebie.
2: Piątka.
1: Rezygnujemy z dwójki i rezygnujemy z piątki. Taki jest pierwszy werdykt dzisiejszego spotkania. Podglądamy dwójkę, bo tu jednak trzy głosy były wasze.
2: Ciekaw jestem, kto to nagrywał, bo tutaj ewidentnie tego fortepianu jakoś tak było nierówno.
1: To jest nagranie, które wydała wytwórnia Decca w roku 2018, nagranie koreańskie.
2: A, tak.
1: Czyli Sunmin Lee, altówka i Hyo Sun Lim na fortepianie. Nagranie z kwietnia 2017 roku, Decca rok 2018. To była nasza dwójka i piątka, tak? Maria chce wiedzieć, kto grał na fortepianie.
0: Tak, chętnie.
1: Aha, to jest fajny trop. Dobrze.
2: To było takie najbardziej zadziorne impetuozo w tej stawce.
0: Odważne wejście, poruszające od razu.
1: Dobrze. Maria, skoro wywołałaś ten temat fortepianu, to mamy wątek chopinowski tutaj, który może ciebie zainteresować, choć wiem, że jednak Mozart przede wszystkim. Otóż na fortepianie grał

0: Amerykański uczestnik konkursu Chopinowskiego z roku 1970. Ulubieniec publiczności i krytyki. Nie był to Gary Colson, od razu powiem, który wygrał.
1: No właśnie, to właśnie było pierwsze nazwisko.
0: Ale nie kojarzy. A wtedy była silna amerykańska. Na fortepianie, od niego zacznijmy, grał Jeffrey Swan.
1: Jeffrey Swan, tak.
0: Natomiast na altówce Barbara Westphal, czyli artystka, która w 1983 roku zdobyła pierwszą nagrodę na konkursie ARD. Na przełomie lat 70. i 80. była altowiolistką Delos Quartet. Cały czas uczy, wykłada,
2: tak jest.
0: Nagrywa. Grała na instrumencie Gaspara de Salo z 1570 roku.
2: No i to stąd te solidne brzmienie.
0: Nagranie z Berlina, wytwórnia Bridge, rok 2001. Rezygnujemy z dwójki, rezygnujemy z piątki i przechodzimy do rundy drugiej.
3: Kto słucha, nie błądzi, czyli płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
0: Dziś razem ze mną w studiu Ewa Szczecińska, Maria Gabryś-Hejke i Marek Czech. Słuchamy sonaty na altówkę i fortepian Rebeki Clark. Jesteśmy w rundzie drugiej. Przed nami cztery interpretacje, które dotarły do tej części naszego spotkania, czyli jedynka, trójka, czwórka i szóstka. I posłuchamy części drugiej, czyli Vivace. Marku, może w dwóch słowach powiedz, co w tej części się zdarzy.
2: No tutaj mamy tą ferię różnych wykonawczych trików, o których wcześniej wspominała już nam Ewa, czyli właśnie są te pizzicata, te glissanda, te wszystkie skoczności, flażolety, tak naprawdę cała feria takich wykonawczych ciekawostek, które powodują, że ta część mieni się kolorami, jest niesamowicie żywa, a potem wchodzi jeszcze część menomosso, kiedy mamy znowu śpiewność, także no, dla każdego coś kolorowego.
0: Poproszę o interpretację numer 1.

Vivace. Druga część sonaty na altówkę i fortepian Rebeki Clark w naszym nagraniu numer 1 i poproszę o interpretację numer 3.

0: Vivace, druga część sonaty na altówkę i fortepian Rebeki Clark w naszym nagraniu numer 3. Proponuję teraz rundę komentarzy i będziemy słuchać dalej. Marku.
1: Wspaniała para, tak naprawdę ukazująca tą część z różnych perspektyw. Mam wrażenie, że oczywiście nieprawdopodobnie wymagająca część dla fortepianu. Tak naprawdę pianista tutaj ma partię najeżoną trudnościami. Już sama w ogóle artykulacja tych powtarzanych dźwięków to jest po prostu nie lada wyzwanie. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę? W jedynce mam wrażenie, że pianista jest doskonały, ale tak jakby był onieśmielony obecnością drugiego instrumentu albo postaci, z którą, że tak powiem, wykonuje to dzieło, bo mam wrażenie, że pomimo tego, że dysponuje nieskazitelną techniką, to jest strasznie przewidywalny w tym, co robi i taki mało, nie wiem czy charakterystyczny, ale mało taki, powiedziałbym, muzykotwórczy w tym ujęciu. Z kolei altówka, nie wiem dlaczego, być może to jest taka koncepcja wykonawcza, jest bardzo z tyłu. Jedynie coś tam dobarwia odrobinkę, co się dzieje w fortepianie. Pod tym względem nagranie numer 3 jest dla mnie znacznie ciekawsze, ponieważ być może nawet fortepian jest wyciągnięty bardziej na plan pierwszy więcej niż bym tego chciał słyszeć, ale za to jest on niesamowicie aktywny. Tak naprawdę to on nadaje ton. Altówka jest też bardzo jakby obecna w tym wszystkim. Wspólnie bardzo, no kameralnie tutaj działają, powiedziałbym, pierwsza klasa. To tempo w 17, które się pojawia, jest takie troszeczkę wolniejsze. Potem się rozpędza. Balans tych planów, które mamy w numerze 21, kiedy fortepian gra fortissimo, to on rzeczywiście jest fortissimo. Potem przechodzi do tego dueciku z altówką w pianissimo. I to są kompletnie inne emocje, naprawdę. Ten numer 23, który jest taki zadumany, no fantastycznie operują tak naprawdę czasem i różnorodnością motywów, nadając im nie tylko właśnie inną dynamikę, ale czasami powtarzając ten sam motyw, ale w innym ujęciu, nowym, innym, w innej konsekwencji, nadają im zupełnie innego znaczenia i to mi się w tym nagraniu numer 3 bardzo podobało.
0: Ewa.
2: To ja się może skoncentruję na charakterze tej części, bo tutaj jest rzeczywiście ogromne pole do popisu. Można, czy właściwie nawet trzeba pokazać taką elfową lekkość, francuską właśnie taką zmysłowość, ale też skercowość jest w tej części momentami nawet z przytupem. I najfajniej by było, gdyby wszystkie te elementy jakoś się w tych interpretacjach znalazły. Mi się obydwie te interpretacje podobały, z tym, że ja niestety miałam problem w trójce z altówką, która aż do menomosso właściwie prawie nie gra legato, tylko to jest jakaś inna artykulacja, taka bardziej staccatowo non-legatowa. I altówka brzmiała mi tutaj tak skrzypliwie dużo bardziej. I to mi się tak bardzo nie podobało akurat w trójce. Więc tylko taka jedna uwaga. Natomiast wspaniały fortepian w trójce i w jedynce, mimo tego, że troszkę może schowany, też bardzo mi się to podobało.
0: Marysia.
3: Oba te nagrania mają swoje walory niepodważalnie. To, co bardzo mi się podobało w jedynce, to jest to, że obaj muzycy tworzą, są fantastycznie zgrani i oni tworzą, tkają jakby jedną materię brzmieniową, taką koronkę. Szczególnie było to słychać w tym fragmencie z flażoletami po powrocie tematu, gdzie, przyznam się, miałabym trudność z określeniem, który dźwięk jest flażoletem, a który dźwięk wykonuje pianista. Także taka jednorodność barwowa i zgranie tego duetu, oni tworzą jakby trzecią jakość. Tak? Nie są solistami, ale faktycznie powstaje jeszcze zupełnie nowa jakość w tej kameralistyce i wydaje mi się, że w dużej mierze też nam w kameralistyce o to chodzi. Też podkreślony został tutaj dla mnie ten orientalny charakter części. Jak wiemy, Rebeka Clark odbyła niezwykłe podróże chyba do wielu kolonii angielskich, o ile nie do wszystkich. I myślę, że ta muzyka orientalna gdzieś tam na pewno wywarła na niej duże wrażenie. I jakoś w tej części trochę słyszę taką azjatycką nutę. Jeżeli chodzi o nagranie numer 3, ono z kolei jest bardziej charakterne, jakbyśmy to określili, czyli te dwie osobowości muzyczne, one na

0: Pewno bawią się tą materią, ale brzmienie jest może bardziej surowe. Powiedziałabym tak, w fortepianie słychać trochę więcej pracy, a mniej zabawy. Przynajmniej takie odniosłam wrażenie, ale może gdybym słuchała po raz drugi, znowu zauważyłabym coś innego.
1: Znaczy na pewno jedynka wnosi taką jakość tego fortepianu, że on jest taki po prostu frywolny. I być może wtedy, jak słuchamy kolejnego wykonania pojedynce, to wydaje nam się, że ten fortepian... No...
2: Ale jest również bardzo altówce. Dobry. Również w altówce jest tak. Ogromne bogactwo.
1: Tak.
2: Jakichś stanów.
0: No, świat
1: znaczy, w ogóle też jakby to poczucie tempa w Vivace w pierwszym nagraniu jest takie, że wydaje się, że grają szybciej. No.
0: Ale świadczy to też o tym, jak pojemny jest ten tekst muzyczny i jak różnie można go zinterpretować.
3: Powracamy do muzyki Vivace, druga część sonaty na altówkę i fortepian Rebeki Clark. Poproszę o interpretację numer 4.

0: Druga część Vivace sonaty altówkowej Rebeki Clark, szóstka przed chwilą, wcześniej czwórka. Marysiu.
1: Kolejna ciekawa bardzo para. No, przyznam się, że w tym nagraniu numer 4 chyba nie zgadłabym, że tempo ma być vivace, ponieważ było to chyba najwolniejsze.

0: nagranie, z których wysłuchaliśmy. Natomiast bez wątpienia był zachowany charakter zawadiackiego skerca i mi się to bardzo podobało. To było takie skerco w krzywym zwierciadle. Altówka czasem skrzyczała, czasem piszczała. Wychodził może miejscami Szostakowicz, tak jakoś gdzieś tam. Natomiast na pewno muzycy skupiali się też na drobniejszych motywach i plasuje to, ten sposób myślenia, to nagranie na biegunie przeciwstawnym do nagrania numer jeden, które było dużo bardziej potoczyste, takie bezproblemowe, jeżeli chodzi o tempo. Bardzo ciekawa także szóstka, ona mi się już podobała w pierwszej rundzie. Tutaj muzycy na pewno wyróżniają się umiejętnością dramaturgicznego rozplanowania napięć, zbudowania formy za pomocą właśnie dynamiki i świetnego wyczucia czasu. Te zmiany tempa są naprawdę wysmakowane, trzymają słuchacza cały czas w napięciu. I w szóstce zachwyca mnie, muszę przyznać, tak samo jak w pierwszej rundzie, bogactwo brzmień, które wydobywa altowiolista lub altowiolistka.
1: Ewa?
2: No ja właściwie po wysłuchaniu wszystkich nagrań drugiej części dochodzę po raz kolejny do wniosku, że potencjał tej partytury jest po prostu ogromny, co tylko świadczy o wielkości w ogóle tego utworu, ponieważ każda z tych interpretacji jest zupełnie inna i w szóstce na przykład mamy taki rys sowizdżalski, mamy ironię, mamy puszczanie oka, mamy orientalizowanie, bardzo wyraźne też tam się pojawiło w szóstce. W czwórce z kolei, to co mi się w czwórce podobało, to taki rubaszny charakter taneczny, który tam się w pewnym momencie pojawił, ale generalnie to tak sobie myślę, że w porównaniu do wykonawców, czyli do Marysi i Marka, to ja jestem pod względem estetycznym, w ogóle to ze zdziwieniem odkrywam, bardziej radykalna. To znaczy są takie nagrania, takie interpretacje, które mi się po prostu nie podobają, nawet jeżeli wykonanie jest świetne. I ta czwórka należała do mniej ulubionych, tak to ujmę.
1: Marku, podsumowujemy tę rundę.
3: Czy nie ukrywam, że gdybyśmy tej czwórki słuchali poza kontekstem pozostałych wykonawców, to orzeklibyśmy, że to jest świetne wykonanie, tak naprawdę, bo ono jest bardzo ciekawe. I oczywiście porównując tempo i charakter początku tej drugiej części do innych wykonań, no mam wrażenie, że ona jest statyczna. Ale tak naprawdę tam jest mnóstwo wspaniałych kolorów. Jest przepiękne, zawieszone w takim niebycie, meno mosso. Można uznać, że tych zabiegów agogicznych w dwudziestce nie ma, że tam nie ma rozpędzenia. Ale czyż to nie fantastycznie dla budowania nastroju i tego suspensu muzycznego? Nieprawdopodobne plany brzmieniowe w 21 w fortepianie, kiedy on tam znowu zrzuca się na fortissimo, potem gra brillant, pianissimo i to wszystko jest naprawdę przepiękne. Trudno jakby odmówić temu wykonaniu rzeczywiście maestrii. Możemy się spierać o to właśnie, czy to pasuje do naszej estetyki, ale uważam, że to jest bardzo ciekawe wykonanie i ja tutaj akurat doceniam chyba właśnie to, że wykonawcy postawili na to, że chcą się odróżnić od dziesiątek innych wykonań, żeby stworzyć tak naprawdę swój własny, indywidualny rys w tym utworze. Szóstka jest, tak jak już panie wspomniały, bardzo taka no, złożona, zmienna, wesoła, zadziorna, żartobliwa. Do tego dochodzi jeszcze to bardzo specyficzne brzmienie tego niskiego rejestru, które jest takie naprawdę pompozo, które też robi fenomenalne wrażenie. Nie ukrywam, że w tej drugiej rundzie jest jeszcze trudniej, bo z tych czterech nagrań ja nie wiem tak naprawdę, co zrobić. No, bo
0: może tylko jedno odrzucimy, a nie dwa.
3: Podobają mi się tak naprawdę wszystkie.
1: I nie zakończymy trybunału wtedy, Marysiu. Ale to po prostu na trzecim miejscu będziemy mieć dwie interpretacje. Pomyślcie pozytywnie. To już czas.
2: To trójka.
3: Znaczy trójkę pożegnam też może z najmniej pękniętym sercem.
0: Aczkolwiek muszę wam zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jeżeli spojrzymy w partyturę, to jedynym miejscem, w którym Rebecca Clark zapisuje pedał w fortepianie, to jest zakończenie drugiej części. Mhm. Muszę wam powiedzieć, że zwróciłam na to uwagę, że jedynie pianista ukrywający się pod numerem numer 3 zagrał to tak, jak życzyła sobie kompozytorka, ponieważ wszyscy inni ulegli pokusie wcześniej.

0: wcześniejszego puszczenia pedału, żeby zagrać pizzicata w altówce, także staccato w fortepianie. Mhm. Tym bardziej będzie mi przykro pożegnać trójkę,
1: czyli
0: ale
1: nie, może... nie puścił pedału, czyli co zostaje?
0: No nie, no.
1: Też trójka, tak?
0: Pożegnamy trójkę.
1: Czyli trzy głosy na trójkę, ale jeszcze jedno nagranie musi odejść.
2: O Boże.
3: No to ja znowu czwórkę.
1: Nie jest łatwo. Co państwo?
0: No to chyba czwórka.
2: Ja postanawiam mieć zdanie odrębne w takim razie i postawię na szóstkę.
3: Mhm. O nie.
1: Czyli trzy głosy na trójkę, dwa głosy na czwórkę, rezygnujemy z trójki i rezygnujemy z czwórki.
0: Gdzie tu sprawiedliwość?
1: Nie ma sprawiedliwości w Trybunale. Trójka, tak? Dobrze. Trzy głosy były na trójkę.
3: No to starsze nagranie, tak.
1: A co państwa na to?
3: Powinno być w osobnej kategorii. Turnieju.
1: Tak, wiemy. W oddzielnym Trybunale powinno być to nagranie.
0: Ale to pewnie z lat 70.
2: W kategorii sonaty dawnej Rebeki Clark wystąpili.
1: No bo tak, renesans, przywracanie twórczości Rebeki Clark, to wszystko nastąpiło tak naprawdę tuż przed jej śmiercią, czyli w drugiej połowie lat 70. Czy wcześniej, Marku, były nagrania tej sonaty?
2: Było ich bardzo niewiele. Jest jakieś takie, chyba nawet nie płytowe, tylko takie archiwalne nagranie, któreś, które już w tej chwili nawet nie pamiętam wykonawców, ale nie ukrywam, że nawet powiedzmy no, za moich czasów studenckich była taka kompozycja, która na Akademii Muzycznej w Warszawie była prawie nieznana. I tak naprawdę no, była to połowa lat 90., ale tego utworu my w zasadzie nie grywaliśmy wtedy.
1: Dziękuję ci za tę niezwykle precyzyjną odpowiedź na moje pytanie. Ja powiem, że przed 1979 rokiem nie było żadnych nagrań tej sonaty. Zatem nawet jeżeli byśmy stworzyli kategorię historyczną, to ona rozpoczęłaby się w 1979 roku. Nagranie numer 3. To jest bardzo ciekawa historia. Grali Czesi. Józef Kołdusek na altówce i Kwieta Nowotna na fortepianie. Nagranie zostało zarejestrowane w studiu Suprafonu w Pradze między 20 a 23 lutego 1979 roku.
2: Nieprawdopodobnie.
1: Proszę zwrócić uwagę na tę datę, ponieważ Rebeka Clark zmarła 13 października 1979 roku, czyli kilka miesięcy przed śmiercią utrwalono tę sonatę i to było pierwsze nagranie w historii fonografii tego utworu. I co więcej, to było pierwsze nagranie utworu instrumentalnego jakiegokolwiek Rebeki Clark. Dokonali Czesi w studiu Suprafonu w 1979 roku.
0: Brawo.
3: Piękna historia.
1: Także to była nasza trójka z punktu widzenia historycznego, niezwykle ważna dla naszej dzisiejszej opowieści. I czwórka, tak?
2: Tak.
1: Dobrze, czwórka.
0: Nie wiem, czy to była dobra decyzja.
3: Ale która by była dobra?
1: Czwórka. Która była dobra? Jakbyśmy nie zrobili Trybunału, to byście nie mieli tych problemów. Dwie panie. Na altówce grała pochodząca z Meksyku Dana Zemtsow, a na fortepianie ukraińska pianistka Anna Fedorowa. Nagranie powstało w Holandii w czerwcu 2019 roku, wytwórnia Channel Classics, rok 2000. A zatem te dwie interpretacje znalazły się u nas na miejscu trzecim w finale. Skrajne nagrania, czyli jedynka i szóstka. Taka była wasza decyzja. Adagio Allegro, czyli finał sonaty na altówkę i fortepian Rebeki Clark. Poproszę o nagranie numer 1.

Adagio Allegro, trzecia część sonaty na altówkę i fortepian Rebeki Clark w naszym nagraniu numer 1 i ta sama część w interpretacji numer 6.

0: I taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Adagio Allegro, trzecia część sonaty na altówkę i fortepian Rebeki Clark i dwie interpretacje, które dotarły do samego końca naszego spotkania, czyli nagranie numer 1 i nagranie numer 6. Marku, czy ta trzecia część to jest wielka puenta tego wszystkiego, co zdarzyło się wcześniej?
1: To jest gigantyczna puenta i tak naprawdę, jak tutaj słyszymy, te wszystkie motywy, które się pojawiają, ten nawiązanie do tego impetuozo i w ogóle tutaj te wszystkie żywioły na końcu łączą się razem. Nie ukrywam, że to jest w ogóle jedna z najpiękniejszych części. Jedyne rozczarowanie moje zawsze budzi ten ostatni akord, bo ten utwór się tak urywa, po prostu jakby zabrakło tej puenty takiej właściwej. Jest też taka interpretacja, powstało opracowanie na orkiestrę z altówką i nie ukrywam, że to jakby no, ta energia i ta energetyka tego utworu, myślę, że no, nie słyszałem jeszcze tego na żywo nigdy, ale myślę, że to musi być porażające wrażenie, szczególnie ta trzecia część. No, wspaniały utwór, naprawdę wspaniały utwór. Bardzo dziękuję, że dałeś się namówić.
0: Bardzo
2: my
0: proszę.
2: Też dziękuję.
0: No, zaraz, tak szybko się nie pożegnamy jeszcze.
2: Już myślałam, że się
0: musicie jednak dwa słowa powiedzieć i wybrać nagranie zwycięskie.
3: Obydwa.
0: Marku, no to jedynka czy szóstka?
1: Ja szóstka. Nie ukrywam, że to jest takie wykonanie, które przede wszystkim daje tej muzyce ogromnie dużo czynnika ludzkiego. Ta altówka tutaj łuka, śpiewa, cieszy się i podskakuje prawdziwymi ludzkimi emocjami. Jedynka jest naprawdę doskonała, tylko ona jest, powiedziałbym, doskonała w swojej doskonałości. Brakuje jej takiego czegoś więcej, co chciałbym usłyszeć jeszcze w tej muzyce. Tu szóstka przynosi właśnie te wszystkie emocje. Nawet to piękno czasem w jakiejś niedoskonałości tego brzmienia jest wspaniałe. A trzecia część rozkłada na łopatki, absolutnie. W ogóle no, brzmienie tej altówki jest fenomenalne.
0: Kto gra?
1: Timothy Redoubt.
0: To się wytnie. Co w takim razie Maria na to?
2: Wybrzydzamy, a właściwie dla mnie i jedynka, i szóstka były fantastyczne, bo jeżeli próbowałam sobie w trakcie słuchania odpowiedzieć na pytanie, co w tej muzyce powinno się znaleźć, to była i poetyckość, i świeżość, i żarliwość, i fantazja, i w tym pastorale improwizacja, tak jak prosta melodia grana na flecie gdzieś w krajobrazie Wielkiej Brytanii, wiejskim krajobrazie. Więc wszystkie te elementy zarówno w jedynce, jak i szóstce były. Też doskonałe zgranie kameralne, co wiemy, jak trudno jest zarejestrować to fonograficznie, kiedy początek dźwięku jest tak różny w instrumencie smyczkowym, w instrumencie młoteczkowym, jak to było naprawdę pięknie w obu duetach zrealizowane. Ale faktycznie muszę powiedzieć, że w szóstce ta gra była bardziej poruszająca, ona była jakby o ton dojrzalsza, co nie znaczy, że grali młodsi muzycy, ale ten rapsodyczny charakter tej części z wyczekanym finałem, no myślę, że był o ten jeden ton lepszy.
0: Ja tylko dodam, że jeśli chodzi o panoramę za oknem, to raczej Honolulu i Detroit niż Wielka Brytania. Pamiętajmy, gdzie komponowała Rebeka Clark.
2: Ale skalę modalną.
0: Oczywiście, tak.
3: Wszystko. No ale pamiętajmy, gdzie się urodziła i gdzie wychowała. No ja jestem w ogromnym rozkroku.
0: Bo ty oczywiście za jedynką jesteś.
3: Nie. Ja się zgadzam tutaj z moimi przedmówcami. Ten emocjonalny potencjał szóstki był po prostu zniewalający, absolutnie. Ale no muszę też zacząć od pewnego wyznania, że kocham miłością wielką i nieograniczoną interpretację altowiolistki albo altowiolisty z jedynki z jednego powodu. Ta altówka brzmi we wszystkich rejestrach po prostu cudownie. Czy wysoko, czy w średnicy, czy nisko. Pokazuje po prostu to, co najpiękniejsze w barwie tego instrumentu. I w jedynce no wyjątkowo mi się podobał sam początek, ten deklamacyjny fortepian, który właśnie był deklamacyjny. A co do szóstki, to też pozwolę sobie na takie wyznanie, że no nie przepadam za wibratem, które było większe w szóstce niż w jedynce. Natomiast właśnie potencjał emocjonalny,

0: ale także absolutne zjednoczenie dwóch partii, jakie pojawiło się w tej szóstce, no było czymś absolutnie zjawiskowym, więc chyba się zgodzę z przedmówcami, że jednak szóstka mimo wszystko.
1: Brawo, Ewo, bo już myślałem, że będzie votum separatum, ale świetnie. Zwycięzcą dzisiejszego Trybunału jest nagranie numer?
2: 6.
1: Tak, jakoś tak smutnie mówisz, Ewo. 6.
0: No bo kocham, jak powiedziałam przed chwilą, altówkę z jedynki.
1: Wszystko jasne. Ja przypomnę, że na miejscu trzecim dwie interpretacje, czyli nasza trójka, Józef Kodusek i Kwieta Nowotna, Suprafon rok 1980, pierwsze nagranie w historii fonografii tego utworu, oraz nasza czwórka, czyli Dana Zemcow i Anna Fedorowa, Channel Classics rok 2000. Na miejscu drugim jedynka, czyli...
3: Tabea Zimmerman.
1: Wszystko wiecie. Tabea Zimmerman, altówka, grała na instrumencie Etienne'a Vatelotta z 1980 roku. Na fortepianie Steinwayu grał Kirill Gernstein. Nagranie z 2010 roku, Mirios Classics. I miejsce pierwsze, Marek już powiedział, to dokończ w takim razie. Kto?
3: Timothy Ridout.
1: Pod szóstką. Timothy Ridout oczywiście, czyli 30-latek.
3: No, który, nowa wielka gwiazda altowiolistyki.
1: Który po prostu robi absolutną karierę w tej chwili, nagrywając wspaniałe płyty dla wytwórni Harmonia Mundi.
3: Fenomenalny, ten właśnie nieprawdopodobnie brzmiący instrument, to jest tak naprawdę altówka z XVI wieku. Dizanetto, naprawdę...
1: No, Peregrino Tizanetto, tak, 1565-1570.
3: Niesamowity instrument o barwie, której się po prostu nie da podrobić.
2: A fortepian?
1: Tak, był pianista też. James Bailey. Nagranie ze stycznia 2023 roku z Londynu. Harmonia Mundi, rok 2025. A zatem taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Pamiętajmy, że są również nagrania samej Rebeki Clark. Można posłuchać na przykład w jej wykonaniu Tria Mozarta Kegelstadt. O, to coś dla Marysi. Gra Mozarta wraz z Frederickiem Firstonem i Kathleen Long. W Bibliotece Kongresu można odnaleźć także rejestrację sekstetu Franka Bridge'a z udziałem Rebeki Clark grającej drugą partię altówki. To był koncert z 1941 roku zarejestrowany ku czci zmarłego właśnie Bridge'a, kompozytora i altowiolisty przy okazji. Marku, to w takim razie ja teraz ci podziękuję za to, że nie traciłeś nadziei, wiary i doprowadziłeś do tego, że po 15 latach obrad Trybunału wreszcie pochyliliśmy się nad sonatą altówkową Rebeki Clark. Cóż mogę powiedzieć na swoje usprawiedliwienie? Tylko chyba to, że gdybym w młodości znał tę sonatę, to zostałbym altowiolistą.
3: Jestem tego pewien.
1: Maria Gabriś-Hejke.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ewa Szczecińska.
0: Dziękuję.
1: Marek Czech.
3: Dziękuję bardzo.
1: I Jacek Hawryluk. To był Płytowy Trybunał Dwójki.
4: Autopromocja.
5: Kultury polska i japońska współgrają w jej filmach. Realizując animacje, tworzyła dotąd obrazy z materiałów sypkich, twarze lalek pokrywała tkaninami o wyraźnej fakturze, jej opowieści miały medytacyjny rytm. Jak będzie w przypadku Jelenia na podstawie pomysłu Krzysztofa Kieślowskiego? Izumi Yoshida opowie o tym Wo wszystkim z kulturą we wtorek o 19.10. Marta Strzelecka, zapraszam.
4: Autopromocja. Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Ferenc.
6: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 17.
4: Słuchaj świata.
6: Kuba Borysiak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z muzyką Afryki Zachodniej.

fuzzy. Dzisiejszymi bohaterami naszego spotkania jest trio Dakali, czyli Awakasema Didiabate, Lassane Diabate i Mamadou Kouyaté. To artyści reprezentujący kulturę Mandé z Mali. Wszyscy muzycy tria są także griotami. To pojęcie wieloznaczne, które oznacza m.in. instytucje, którą pełnią często popularni artyści, którzy jednak, jak się okazuje, mają oprócz wykonywania muzyki wiele obowiązków. W dzisiejszym programie m.in. retransmisja koncertu tego zespołu, który odbył się 13 września na scenie Teatru Dramatycznego w ramach festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie. Dzięki uprzejmości stołecznej estrady udało nam się ten koncert zarejestrować. Dzisiaj także kilka opowieści samych muzyków, z którymi miałem okazję porozmawiać. Będzie m.in. o współczesnej i dawnej roli griotów, a także o najnowszej płycie Bagola, która ukazała się w roku ubiegłym, a która, co ciekawe, bo po ponad dekadzie istnienia grupy jest ich pierwszą solową płytą, albowiem ich debiutancki album został nagrany kilka lat temu z Kronos Quartet. Już teraz zatem zapraszam Państwa do wysłuchania opowieści o griotach, ich roli społecznej, obowiązkach i odpowiedzialności, jaką nakłada na nich ta wielowiekowa, przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja. Opowiadają Awa.

0: Akase Madi Diabaté, Lassana Diabaté et Mamadou Kouyaté.
1: Et vous savez, c'est nous, chaque un pays, il faut vraiment la loi et puis respecter les, voilà, la tradition.
2: U nas, jak w każdym kraju, trzeba naprawdę przestrzegać prawa i szanować tradycje. My, Grioci, jesteśmy więc posłańcami, a także strażnikami tradycji. Jesteśmy również strażnikami pokoju, znamy bowiem historię każdego człowieka. Jeśli zatem padają jakieś słowa albo pojawiają się nieporozumienia między rodzinami a rządzącymi,

Ci wkraczają, żeby interweniować. Tak więc z jednej strony jesteśmy strażnikami pokoju, a z drugiej historii. Taka jest rola griotów. Mój ojciec, Kassem Madi Diabaté, był jednym z najważniejszych głosów Mali. Pozostawił po sobie niezwykle ważne dziedzictwo i wiem, że podążanie jego śladami jest dla mnie wielkim wyzwaniem. Kassem Madi był wybitnym artystą i znakomitym śpiewakiem, ale także człowiekiem darzonym ogromnym szacunkiem. W swojej społeczności cieszył się wielkim poważaniem i zawsze zachowywał się z godnością. Dlatego kontynuowanie jego drogi nie jest łatwe. A mój ojciec, Baseku Kouyaté, również jest griotem i słynnym muzykiem, który był zresztą kilka razy w Polsce. W naszej rodzinie wszyscy grają na instrumencie ngoni. Mój dziadek i mój ojciec, mój pradziadek i także ja. Nawet nasi synowie będą grali na ngoni. Instrument ten zawsze pozostaje w rodzinie. To wielka tradycja griotów. Oczywiście respektuję ją i staram się wnosić do niej swoje pomysły. Zacząłem także tworzyć muzykę elektroniczną, a także próbować innych rzeczy z ngoni. Moim mistrzem również był mój ojciec, Djelisori Diabaté, wirtuoz gry na balafonie. My, grioci, zawsze podążamy śladami swoich rodziców. Ojciec i syn. Mój dziadek także grał na balafonie. On także nazywał się Lassana Diabaté. Mój ojciec grał na balafonie i ja również. W rodzinie Ały jest tak samo. Od najmłodszych lat tylko to słyszymy. Tak samo jest z ngoni u Mamadu czy z Ałą. Jego ojciec gra na ngoni, więc on w sposób naturalny musiał zostać muzykiem grającym na ngoni. Ojciec Ały był śpiewakiem, więc ona w naturalny sposób została śpiewaczką. No a mój ojciec grał na balafonie aż do ostatnich chwil swojego życia. Także ja w sposób naturalny zostałem balafonistą. To mój podstawowy instrument. To tradycja. Rolą griotów jest budowanie więzi i pokoju między rodzinami w społeczeństwie. Do dziś odgrywamy w społeczeństwie bardzo ważną rolę. Kiedy na przykład odbywa się ślub, to grioci są po to, żeby wszystko zorganizować. Podobnie jest przy okazji nadawania dziecku imienia. Nawet kiedy ktoś ma poślubić osobę z innej rodziny, wysyła się griotów, którzy prowadzą odpowiednie rozmowy i załatwiają formalności. No i chociaż dzisiaj mamy Facebooka, rola griota pozostaje niezmienna. Mamy też do wypełnienia bardzo ważną misję. Nie można mówić innym, żeby czegoś nie robili, a samemu to na przykład robić. Dlatego odpowiednie zachowanie, dobre wychowanie musi zaczynać się od nas samych. Dawniej mówiono w społeczeństwie, jest dobrze wychowany jak syn griota. Jest szanowany jak syn griota. Jesteśmy przykładem dla innych. Jesteśmy zwierciadłem ludu Mali. Dlatego tak ważne jest, jak sami się zachowujemy. Dopiero wtedy możemy przemawiać do innych.

0: ça facilite, mais ça n'a pas changé. Ça facilite, puisque...
1: Teraz jest oczywiście łatwiej niż dawniej, ale sama rola się nie zmieniła. Łatwiej, bo zamiast wsiadać na konia i przemierzać dziesiątki kilometrów, aby przekazać wiadomość, możemy dziś pojechać samochodem, motocyklem, możemy zadzwonić. Wszystko to bardzo nam ułatwia życie. Zamiast poświęcać 3 dni na załatwienie jednej sprawy, można to zrobić w 20 minut. Dawniej przekazanie wiadomości z jednego miasta do drugiego zajmowało nam tydzień. Ale powtórzmy to, rola griotów pozostaje taka sama. Nic się w niej nie zmieniło. Oczywiście wraz ze wszystkimi możliwościami współczesności zmienił się także nasz repertuar. Mieliśmy szczęście bardzo dużo podróżować, więc próbujemy zaczerpnąć czegoś z muzyki zachodniej, ale u podstaw wciąż pozostaje muzyka mandingę. Gramy muzykę czysto tradycyjną, chociaż wykorzystujemy też niektóre współczesne aranżacje. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o pieśni, mamy oczywiście tradycyjny repertuar, ale powstają też nowe kompozycje, które opowiadają o współczesnych wydarzeniach. Na przykład o tym, co dzieje się obecnie w regionie Mandę, gdzie wydobywanie złota prowadzi do niszczenia środowiska. Poprzez nasze pieśni staramy się uświadamiać ludziom te problemy i mówić o tym, jak powinniśmy postępować. Poruszamy również temat powracających dążeń kolonialnych. O tym wszystkim opowiadamy na naszej płycie. Bóg stworzył ten świat po to, żeby wszyscy mogli żyć w pokoju, a nie po to, żeby jedni przeszkadzali drugim. Nikt nie ma prawa narzucać innym swojej woli i mówić im, jak mają postępować. Powinniśmy nauczyć się żyć razem, w pokoju i we wzajemnym szacunku. Nie po to, żeby jedni przeszkadzali drugim. Nikt nie ma prawa mówić drugiemu człowiekowi: nie, musisz zrobić to, musisz postępować tak, jak ja uważam. Musimy zatem odpowiednio się zachowywać, żyć w pokoju i nie przeszkadzać innym. O tym także śpiewamy, podobnie jak o wielu innych sprawach, które dotyczą naszego społeczeństwa. Trio Dakali to historia. Przede wszystkim historia, ponieważ te dwa instrumenty, balafon i ngoni, należą do najstarszych instrumentów kultury Mandę. Tak było dawniej. Na dworze Sundiaty Keity był balafon, była też griotka, która śpiewała, a towarzyszyły jej ngoni i balafon. Tak właśnie to wyglądało. Staramy się więc przywrócić coś, co już powoli zanika. Mamy do wypełnienia pewną misję, ponieważ dzisiaj te instrumenty, na przykład balafon, zostały zepchnięte na dalszy plan.

Tymczasem w XVIII wieku był to pierwszy instrument w historii mandę. Naszą misją jest powrót do tego, jak było dawniej, ale z pewną dozą nowoczesności, bo czas płynie i my również musimy iść z duchem czasu. Ngoni to wyjątkowy instrument, ale dzisiaj, kiedy elektronika jest wszędzie, są wszelkiego rodzaju pedały i efekty, można podłączyć go do prądu i zmieniać jego brzmienie, tak jak gitarę, jak instrumenty klawiszowe, które mogą wydobywać rozmaite dźwięki. Ale z balafonem nie można już tego robić, bo on pozostaje instrumentem tradycyjnym. Nasz nowy album Bagola zawiera brzmienia tradycyjne. Zarówno słowa, jak i cała reszta należą do tradycji. To stare utwory pochodzące sprzed bardzo wielu lat. Najważniejsze są dla mnie na tej płycie pieśni o tym, co dzieje się obecnie w Afryce, w Mali. Wszystkie te pieśni są dla mnie bardzo ważne, bo wszystkie opowiadają nam jakąś historię, udzielają nam rad i stanowią część tradycji. W naszej muzyce najważniejsze jest przesłanie. Niestety nie wszyscy mogą zrozumieć to, o czym śpiewamy, ponieważ nie znają naszego języka, Bambara. A przecież żadna z naszych pieśni nie opowiada o rzeczach błahych. Każda niesie określone przesłanie. Chcemy uwrażliwiać ludzi, skłaniać ich do refleksji nad własnym postępowaniem i przypominać, jak ważny jest wzajemny szacunek. Chcielibyśmy, aby nasza muzyka dawała innym szczęście i żebyśmy my byli szczęśliwi. Chcemy dzielić się tradycją griotów na całym świecie. Naprawdę marzymy o tym, żeby dalej dużo pracować, koncertować i przekazywać swoje przesłanie i pokazywać naszą tradycję całemu światu. O swojej najnowszej płycie Bagola, która ukazała się w roku ubiegłym, a także wcześniej o współczesnej i dawnej roli griotów opowiadali artyści Triada Kali, czyli Awa Kasema Diabaté, Lassana Diabaté i Mamadou Kouyaté. Już za chwilę retransmisja koncertu tego fantastycznego tria, który odbył się w tym roku na festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie. Ale jeszcze przez chwilę na naszej antenie nagranie z ich pierwszej płyty, która została stworzona wspólnie z Kronos Quartet.

Trio da Cali i Kronos Quartet to nagranie z albumu La Dilican. A przed nami już czas na retransmisję koncertu tego zespołu, który odbył się 13 września w Warszawie podczas 22. festiwalu Skrzyżowanie Kultur na scenie Teatru Dramatycznego. Jak Państwo słyszeli, Trio da Cali tworzą artyści, którzy wywodzą się z rodzin od pokoleń związanych z kulturą mandę i z dziedziczną tradycją griotów, czyli dżeli, muzyków, śpiewaków, poetów i strażników pamięci, którzy przez stulecia przekazywali historię, genealogię oraz społeczne doświadczenie swoich wspólnot. Sama nazwa zespołu, zresztą da Cali, odwołuje się do idei złożenia obietnicy, zobowiązania do zachowania i twórczego kontynuowania tego dziedzictwa. Trio da Cali nie powstało przypadkiem. Zespół został zawiązany na początku poprzedniej dekady z inicjatywy Aga Khan Music, a jedną z kluczowych postaci stojących za jego powstaniem była brytyjska etnomuzykolożka i znana producentka Lucy Duran, od wielu lat związana z muzyką Afryki Zachodniej. To ona pomogła połączyć Awe Kase Madi Diabate, balafonistę Lasane Diabate i grającego na ngoni Mamadou Kouyaté w kameralny skład, który miał przywrócić uwagę starszemu repertuarowi griotów mandę, a zarazem otworzyć ich na współczesny język muzyczny. Pierwszym impulsem do powstania tria była współpraca z legendarnym Kronos Quartet, uwieńczona albumem La Dilican. W 2025 roku, jak już też mówiłem, wydana została ich płyta Bagola. To pierwszy pełnowymiarowy album nagrany samodzielnie z nowymi kompozycjami, które pokazują, jak swobodnie muzycy potrafią poruszać się pomiędzy dziedzictwem mandę a współczesną tradycją muzyczną. Głosem tria jest zatem Awa Kase Madi Diabate, przypomnijmy raz jeszcze, córka jednego z najwybitniejszych malijskich śpiewaków. Kase Madi Diabate gościł zresztą niegdyś na festiwalu Nowa Tradycja w naszym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Głos Ały wyrasta zatem bezpośrednio z tradycji rodzinnej i z repertuaru Keli, czyli miejscowości w południowo-zachodnim Mali, od pokoleń będącej jednym z najważniejszych ośrodków kultury griotów. Towarzyszą jej Lasana Diabate, czyli wirtuoz balafonu, znany m.in. ze współpracy z Tumanim Diabate,

Chyba te czy też projektem Afrokubizm, no i Maduku Yate, grający na basowym ngoni i kontynuujący muzyczną tradycję rodziny Kouyaté i swojego słynnego ojca, Baseku. Muzyka Tria Dakali jest bardzo oszczędna w środkach, to głos, balafon i ngoni, co jak słyszeliśmy wcześniej jest nawiązaniem do bardzo tradycyjnego składu, znanego jeszcze z dworu Sundiaty Keity, czyli założyciela Imperium Mali z XIII wieku. Przed nami Trio Dakali i koncert, który został zarejestrowany podczas 22. Festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie 13 września tego roku.

Thank you. Merci.

0: Wow. Thank you.
1: Thank you. We are Trio Dakali from Mali, Bamako.

Thank you.

Entuzjastycznie, jak Państwo słyszą, został przyjęty koncert Triada Kali, który odbył się w tym roku, 13 września, podczas 22. Festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie. Ten koncert miał miejsce na scenie Wielkiej Teatru Dramatycznego. Triada Kali to oczywiście fantastyczny zespół Mali, który reprezentuje kulturę Mandę, a wystąpili Awakase Madidiabate, śpiew Lasane Diabate Balafon i Mamadu Kujate Ngoni Basowe. Ja już Państwu dziękuję. Kuba Borysiak. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Matthias Enar. Zona. Kiedy walizka już się wypełniła, trzeba było ją sprzedać, wyjąć z niej tysiące dokumentów, nazwisk i opowieści, cierpliwie zbieranych po całej zonie, po to, żeby nadać sens swojemu istnieniu. Kto wie, odejść w wielkim stylu, dostąpić przebaczenia za swoich zabitych.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Serdecznie Państwa zapraszam, Mariusz Bonaszewski.
0: Autopromocja.
4: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 18:30.
5: Stanisław Staszic, obywatel użyteczny.
4: Przed mikrofonem Michał Nowak, dzień dobry. Są książki, które trzeba czytać, są też takie, które trzeba oglądać. Ród ludzki Stanisława Staszica należy do obu tych kategorii. Choć przez długi czas przyzwyczajeni byliśmy traktować go przede wszystkim jako gigantyczny poemat historiozoficzny, oświeceniową próbę odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że żyjemy w taki, a nie inny sposób, dlaczego właśnie tak urządziliśmy świat i czy z historii można wyprowadzić jakąś lekcję. A przecież Staszic chciał, żeby jego czytelnik także patrzył. Przed kolejnymi księgami rodu ludzkiego umieścił ryciny. Nie były to przypadkowe ilustracje ani ornamenty mające oswoić ciężar 17 tysięcy wersów. Staszic zamawiał je według własnych pomysłów, współpracował z rytownikami z różnych krajów. Obraz miał więc uczestniczyć w jego filozofii dziejów. Pierwsze dwa wersy poematu brzmią niemal jak program całej tej gigantycznej pracy. Staszic chce opowiedzieć, jakim człowiek człowieka sposobem ujarzmia i jak ludzki ród znowu swe prawa odzyska. To zdanie można potraktować także jako instrukcję oglądania grafik. Patrzymy więc na nie nie jak na ilustracje do historii, lecz jak na migawki pokazujące kluczowe momenty ludzkich dziejów. Wgląd w prawa rozwoju ludzkości. Od przemocy do zrzeszenia. I właśnie dlatego warto dziś odtworzyć ród ludzki od strony jego obrazów. Bo może wtedy łatwiej dostrzec, że pod ciężarem 13-zgłoskowca, erudycji, przypisów i historiozoficznych konstrukcji kryje się rzecz zaskakująco współczesna. Niepokój człowieka, który patrzy na historię i pyta, czy naprawdę musimy wciąż urządzać świat za pomocą przemocy. Staszic odpowiada nie. Ale żeby w to uwierzyć, trzeba najpierw zobaczyć, jak długo człowiek tej przemocy potrzebował. W studiu dr Bartosz Działoszyński z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Historia powstawania tego tekstu jest bardzo długa i obejmuje 3 dekady. Nie wiemy dokładnie, kiedy Staszic rozpoczął pracę nad tym tekstem. To był prawdopodobnie początek lat 1790. Mamy pewne wskazówki w tekście, kiedy poszczególne fragmenty tego ogromnego poematu dydaktycznego powstawały. Na przykład na początku czwartej pieśni Staszic daje taki przypis, że pisał ten fragment poematu w roku 1794 w ogniu powstania kościuszkowskiego, no i to właśnie jest ten kontekst historyczny, który idealnie się komponuje z treścią tego poematu. Wiemy, kiedy to dzieło zostaje sfinalizowane. Ostatnie partie, zwłaszcza te dotyczące zaprowadzenia

0: pokoju w Europie. One są już pisane po zakończeniu wojen napoleońskich. Tekst w formie poematu, ale pamiętajmy, że oprócz poematu jest również wersja brulionowa. Ona została odkryta stosunkowo późno, po II wojnie światowej. To jest głównie zasługa Bogdana Suchodolskiego, ale wydaje mi się, że tak jak powiedzieliśmy sobie tutaj na początku, warto wrócić do tej wersji poetyckiej, dlatego że ona i jako forma poematu, i jako ten zestaw rycin doskonale wpisuje Staszica w tło epoki i pokazuje go jako myśliciela późnego oświecenia. W ogóle nie tylko myśliciela, nie tylko filozofa, ale człowieka kultury.
1: Zaglądałem do rękopisu i tam jest pełno skreśleń. Sam język jest naprawdę, tak jak pan powiedział, trudny. Zastanówmy się, jak to się wpisuje w tradycję poematów filozoficznych, no bo Staszic przecież tego nie wymyślił.
0: Staszic tego nie wymyślił. Sama tradycja poematu filozoficznego jest stara jak filozofia. Możemy już w samych źródłach antycznych wskazać co najmniej trzy poematy dydaktyczno-filozoficzne, czy historiozoficzno-filozoficzne, które otwierają te tradycje. Po pierwsze Hezjot, Prace i Dnie. Mamy Lukrecjusza, De Rerum Natura. No i trzeci wzór to są jeszcze Bukoliki i poematy Wergiliusza, ale sięgnijmy do poematów oświeceniowych. I znowuż, to jest bardzo typowa forma wypowiedzi filozofów oświeceniowych. To nie jest jakaś osobliwość. Chyba najsłynniejszym, albo takim otwierającym właśnie tę serię wielkich poematów filozoficznych oświeceniowych jest Esej o człowieku Aleksandra Pułpa. Poemat, w którym została przedstawiona ta koncepcja teodycei, usprawiedliwienia najlepszego z możliwych światów. Oprócz tego mamy poematy Voltaire'a. Najważniejszy ze względu na Staszica jest poemat o zagładzie Lizbony, dlatego że Staszic po powrocie z Francji w latach 70. przetłumaczył ten poemat. Staszic przetłumaczył w ogóle dwa francuskie poematy filozoficzne. Jeden z nich to jest właśnie poemat o zagładzie Lizbony. Drugi to jest Religia Louis Racina. Louis Racine to był syn sławnego wielkiego Jeana Racina, największego tragika francuskiego XVII wieku. Być może nawet ta religia Racina bardziej wpłynęła na kształt poematu Staszica niż ten poemat o zagładzie Lizbony Voltaire'a, ponieważ ma taką formę rozważań, przypowieści, przykładów, interpretacji próbujących uzgodnić przekazy religijne z racjonalnym, oświeceniowym spojrzeniem. Sam Staszic określa tę formę wypowiedzi, że to jest poemat dydaktyczny, to znaczy jego celem jest pouczenie, przekazanie pewnych treści czytelnikowi, który jest właśnie przyzwyczajony do takiej klasycystycznej, oświeceniowej formuły. Zobaczmy w ogóle, jak jest skonstruowany ten tekst, jak są poszczególne księgi, bo to nie chodzi tylko o to, że to będzie łatwiej przełknąć, jeśli podamy to w formie wierszowanej, bo ten wiersz jest, powiedzmy sobie, drugiej albo trzeciej jakości. Żeby ułatwić ten dydaktyczny przekaz, Staszic na początku zamiesza rycinę i przedmiot do ryciny. Czyli pisze taki bardzo szczegółowy opis tego, co na tej rycinie się ma znaleźć. Dopiero wtedy oglądamy te obrazki wykonane przez całą grupę artystów grafików, ale oprócz tego, czyli oprócz przedmiotu do ryciny, oprócz samej ryciny, on jeszcze daje streszczenie księgi, też właśnie w takiej formie prozatorskiej, po to, żeby ułatwić czytelnikowi orientację w treści tych wierszy, które potem nastąpią.
1: To jak w takim razie wyglądała tradycja ilustracji do ksiąg filozoficznych? Czy one mają taką funkcję, jak u Platona te mity, które opowiadał Sokrates, żeby trafić w inny sposób do odbiorców?
0: Trochę tak. To jest tradycja ogromna. Ona jest tak stara, jak tradycja książki drukowanej. Sięga co najmniej czasów renesansu, sięga czasów, kiedy książki były zaopatrywane w takie emblematy. Jeśli szukamy takich najsłynniejszych przykładów, no to oczywiście przychodzi nam na myśl Lewiatan Hobbesa, ta słynna rycina olbrzyma trzymającego miecz i pastorał i wyłaniającego się znad krainy, którą rządzi. Mamy słynny frontyspis do Nauki Nowej Giambattisti Vico. Vico opatrzył go właściwie kilkudziesięciostronicowym komentarzem. Staszic może tak daleko też nie idzie, ale w niektórych przypadkach no to też prawie dwie strony zajmą to jego opis.
1: Kim byli ci rysownicy? Na jakiej podstawie on zatrudniał tego, a nie innego rysownika? No bo oni się rekrutowali nie tylko spośród Polaków.
0: Tak, mamy grono reprezentujące różne nacje, ale też różne pokolenia, bo to się wpisuje w rozwój sztuk pięknych. Na początek wymienimy dwóch chyba najważniejszych ilustratorów warszawskich, więc jakby ściśle współpracujących z tym środowiskiem, w którym Staszic się obracał. Pierwszym z nich jest Antoni Blank, przedstawiciel późnego klasycyzmu i wczesnego malarstwa akademickiego, wykształcony w Akademii Drezdeńskiej. Z tym wykształceniem przybył do Warszawy. To był malarz, który właśnie był jeszcze osadzony w takiej tradycji scen alegorycznych, historycznych, mitologicznych. Siłą rzeczy właśnie tego rodzaju malarz czy grafik nadaje się do tego typu zadań, jakie przydzielał tym swoim ilustratorom Staszic. Drugie nazwisko, które zaraz obok niego stoi, to jest Jan Felix Piwarski, czyli uczeń Blanka, kustosz gabinetu rycin Uniwersytetu Warszawskiego. To jest malarz, który już właśnie przesuwa na stronę tego malarstwa akademickiego, bardziej XIX-wiecznego, ale też jakby interesujący się obrazkami rodzajowymi. Widzimy także ewolucję rewolucję stylów. Oprócz tego mamy niemieckiego

0: miedziorytnika Kretlowa, Johanna Friedricha. Mamy Francuza, Nicolas Ponskami, to był uczeń Dawida, czyli nadwornego malarza Napoleona. Mamy Włocha, Domenico Marchetti. To był artysta, który pracował w Rzymie. Praca wyglądała w ten sposób, że Staszic wysyłał mu te swoje instrukcje do Rzymu i stamtąd przychodziły te jego ilustracje. I może też jeszcze warto powiedzieć, że te ilustracje zaczęły żyć własnym życiem. To znaczy one były wydawane w formie osobnych tek, czyli jakby spełniły swoje zadanie. Nawet jeśli ktoś nie miał na półce 3 tomów poematu Ród Ludzki, to i tak mógł zapoznać się z jego treścią, kupując sobie tekę z osobno wydanymi rycinami.
1: No to dlaczego to ostatecznie nie chwyciło, biorąc pod uwagę ten nakład sił, zaangażowanych środków, to, że swego rodzaju dyrektorem artystycznym przedsięwzięcia był również Staszic i pojawia się ta wersja brulionowa. Tutaj jeszcze dochodzi jedna rzecz, konfiskata wydrukowanego dzieła.
0: Druga rzecz, no to przełom kulturowy, który wiąże się z nastaniem romantyzmu. Tak samo jak przestano czytać dzieła Trembeckiego, Koźmiana, Niemcewicz może się najbardziej jeszcze bronił z tych autorów, ale właściwie cała ta formacja późnych autorów oświeceniowych poszła w zapomnienie z powodu tej zmiany kulturowej wyznaczonej przez romantyzm, który przyniósł i inne treści, przyniósł treści mesjanistyczne, przyniósł treści bardziej rewolucyjne, zmienił wrażliwość, przestała być czytelna w ogóle ta formuła klasycystycznego poematu o rodowodzie połpowskim. No i do tego jeszcze właśnie dochodzi ta konfiskata, bo okazuje się, że jednak te treści wciąż były niebezpieczne, nawet w tej pierwszej połowie XIX wieku.
1: Bardzo silny jest tutaj taki element antyklerykalny, co zaskakuje u księdza, którym był sam Staszic. Na przykład pisze o lamie, który jest takim uosobieniem właśnie władzy religijnej, że rządzi nim pycha i chciwość, krytykując celibat, że niepłodność i bezżenność przezwano czystością. Ewidentnie był jakiś taki zaczyn rewolucyjny ostatecznie w tym jego dziele Ród Ludzki.
0: Staszic był księdzem, ale był takim księdzem, który nie nosił sutanny. To raczej była taka instytucjonalna przynależność, ale niekoniecznie powołanie. Jeśli chodzi o tę krytykę, to ona rzeczywiście jest bardzo wyraźną spuścizną tego oświecenia francuskiego. Podobne treści właśnie mamy w tym poemacie Religia Louis Racina. To nastawienie antyklerykalne, to się wiąże z główną ideą moralną, z tym argumentem moralnym, który właśnie jest w tych dwóch cytowanych już wersach zawarte. O czym jest ten poemat? Jest o ujarzmianiu i wyzwalaniu się człowieka. Przy czym to ujarzmianie i wyzwalanie ma dwa wymiary. Ma wymiar polityczny, ale oprócz tego jest jeszcze wymiar ten duchowy. Spójrzmy na dwie ryciny. Na drugiej rycinie mamy praojca ludzkości, jednego z tych pasterzy pierwotnych plemion, który opowiada im, w jaki sposób poznał i wyobraża sobie przyrodę.
1: Krótki tekst, który ma to streścić. Tak pokoleniom pierwszych ich pierwsi ojcowie rozdawali swe błędy, sny i uprzedzenia. Krótko mówiąc, rzeczywiście jest to opowieść o tym, jak coś, co jest tylko opinią, a nie wiedzą, jest powielane poprzez wiarę w autorytet i moc tego, kto dzierży władzę, chociażby na gruncie rodzinnym.
0: I właśnie tak to wygląda na tej rycinie, że mamy tego starca z długą brodą, który opowiada swojemu potomstwu, w jaki sposób postrzega czy wyobraża sobie przyrodę, a w tle mamy wulkan. W dymie z tego wulkanu wyrasta postać jakiegoś olbrzyma z maczugą, który za chwilę tutaj wszystkich będzie karać. No i Staszic mówi, stąd się wzięły zabobony, stąd się wzięły religie, stąd się wzięły przesądy. A teraz możemy sobie tak skoczyć do jednej z tych późniejszych, już nie pamiętam, czy to 15 czy 16 była rycina, kiedy w miejsce klasztorów wstępują uczeni. Klasztory są opustoszałe, przyjmują je badacze przyrody. I to jest ten moment, kiedy wyzbywamy się zabobonów, zaczynamy zdobywać tę wiedzę naukową o przyrodzie.
1: Ciekawy jest sam ten ruch oddzielenia się człowieka od przyrody. To jest rycina pierwsza, której towarzyszą słowa w krom, spokojnie po ziemi pasą się zwierzęta, człowiek pośród nich chce objąć gwiazdy, sięga słońca. Dobrze znany z filozofii mechanizm zadziwienia światem, ale też pewnego rodzaju pragnienia objęcia czegoś szerzej. Oto zwierzęta są przygięte do ziemi, a człowiek na tej rycinie jest gdzieś na pagórku i wychyla się w stronę tych gwiazd i tego słońca, tak jakby chciał nam Staszic powiedzieć, że człowiek jest jednak kimś więcej niż te otaczające go zwierzęta.
0: Tak, to można by powiedzieć, to jest oświeceniowy obraz tego, w jaki sposób człowiek wyodrębnia się z natury. W jaki sposób? No właśnie, że patrzy w gwiazdy, patrzy w słońce, wznosi w wzrok ku górze, odrywając się od tego, co jest wokół, właśnie w przeciwieństwie do tych zwierzątek, które tam biegają pod tą skałą czy pod tym pagórkiem. No i to są początki poznawania natury, źródło nie tylko nauki, ale właśnie tych fatalnych zabobonów, które za chwilę na tych kolejnych rycinach zostaną przedstawione i będą miały coraz straszniejsze konsekwencje.
1: Jest też rusoistyczny ostatecznie w sposobie myślenia o przeszłości.

0: Staszic, no bo trzecia recina, towarzyszący jej tekst brzmi tak. Jeszcze niewinne, jeszcze szczęśliwe to wieki, gwałtownikiem nie człowiek, zwierz tylko jest dziki. Oto ten człowiek rzeczywiście, który jest w stanie natury albo dopiero się z niej wyłania, nie ma w sobie potencjału agresji, przemocy. Na tej rycinie mężczyzna stoi z maczugą i walczy o przeżycie z jakimś dzikim zwierzęciem, który się czai w zaroślach, a jego partnerka i dzieci chowają się w pieczarze i od razu to ustawia też relację społeczną. Oto ten mężczyzna, który dba i który walczy, który nie jest agresywny, a jedynie tylko zapewnia byt wszystkim dookoła siebie. No i dzieci razem z jego partnerką gdzieś tam ukryte, przestraszone, no bo nie mają tej siły fizycznej, którą dysponuje mężczyzna.
1: No i na jakim etapie my już jesteśmy? Już człowiek jest oddzielony od natury. Już jest osobną istotą, walczy z tą naturą, broni się przed nią, próbuje wygospodarować miejsce dla siebie. No i tym schronieniem, tym miejscem będzie właśnie ta jaskinia, w której rodzina tego człowieka pierwotnego się chroni. Nie ma zupełnie tej hobsowskiej wojny wszystkich ze wszystkimi. Ale czy to tak stuprocentowe jest rusowskie? To też nie, bo u Rousseau człowiek jednak żył w pewnej harmonii. Miał dosyć zasobów, jeśli chodzi o owoce, dary ziemi. Nie musiał w tak dramatyczny sposób walczyć o ich zdobycie.
0: Jak no na pewno jest dobry. Dobrym dzikim tutaj.
1: Tak. Dobrym dzikim, bo chroni swoich bliskich przed naporem przyrody. I
0: nie walczy z innymi równymi sobie.
1: A to przyjdzie już za chwilę od 5, 6, 7 ryciny.
0: Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze jest jeden bardzo szczególny moment i bardzo ciekawie i wydaje mi się, że bardzo celnie tutaj dotknął tego Staszic, mianowicie kwestia czasu. Rycina 4. Człek, skoro tknął się czasu, dotknął nieskończoność. Na tej rycinie przedstawieni są rodzice z potomstwem, a nad nimi ulatująca postać.
1: Czas. Ta ilustracja do 4. księgi to jest w ogóle najbardziej filozoficzna, najbardziej napakowana treściami filozoficznymi rycina w całym tym zestawie, bo ona pokazuje odkrycie czasu przez człowieka. I to nie mężczyzna odkrywa, to odkrywa kobieta. Bo to mamy potem w tym przedmiocie do tej ryciny, czyli w tym opisie, w tych instrukcjach szczegółowo wyjaśnione. Ta kobieta ma jedno dziecko, które już tam biega sobie wokół niej, drugie dziecko ma przy piersi, trzecie za chwilę się urodzi. I w ten sposób za sprawą kolejnego potomstwa to kobieta odkrywa, że czas płynie. I ona wskazuje na to niebo, wskazuje na tego Saturna z kosą i z klepsydrą, takie standardowe, emblematyczne przedstawienie upływającego czasu. Ona pokazuje mężczyźnie, patrz, czas płynie.
0: To jest odkrycie też skończoności ludzkiej po prostu i wydaje się, że za tym się kryją o wiele głębsze i ważniejsze, bardziej dotkliwe też sprawy, no bo czy temu człowiekowi, który odkrywa czas, wystarczy sama wymiana pokoleń, tak jak tu jest pokazane, te dzieci, które w różnych odstępach czasu rodzą się pierwszym, powiedzmy, rodzicom, czy ta nieśmiertelność niejako zbiorowa wystarczy do zachowania poczucia sensu? To jest coś, co też się kryje za tym odkryciem czasowości ludzkiej i czasowości świata jako takiego.
1: Tak, a jeszcze nakłada się na to czas historyczny, który zostaje właśnie tutaj wprowadzony poprzez ten przypis o powstaniu kościuszkowskim. Mamy czas jednostkowy, mamy czas rozciągnięty na wieki, czas trwania rodu ludzkiego i mamy czas historyczny, w którym dokonuje się ujarzmianie człowieka i w którym w końcu ma się dokonać wyzwolenie człowieka. Więc tutaj różne wymiary czasu splatają się i uzupełniają w tym miejscu poematu.
0: Zanim jeszcze człowiek będzie ujarzmiał drugiego człowieka, no to wcześniej następuje swego rodzaju ujarzmienie przyrody. Rycina 5. Już zgromadzają z pomocą psa owce, trzody oraz bóstwią drzewa, źródła, kamienie i lasy. Pasterz jest takim symbolem udomowienia zwierząt, hodowli, ale też wciąż jest zlękniony potęgą przyrody. Ciekawe jest to, czy już tutaj rodzi się ta przemoc, która tkwi w człowieku, czy dopiero wtedy, kiedy jeden człowiek przeciwko drugiemu występuje.
1: Te pasterskie plemiona u Staszica, one są raczej potraktowane jak właśnie w takich pastoralnych opowieściach oświeceniowych. One są wyidealizowane. A dopiero za chwilę przyjdą wojownicy, za chwilę przyjdą te zbrojne plemiona, które zaczną ich ujarzmiać.
0: Wcześniej jeszcze jest przemoc pomiędzy płciami. 6. rycina. Pierwszą zamianą w społeczeństwach było ludzi kobiet za bydło, owiec bydła za kobiety. A więc te stosunki władzy, panowanie jednego człowieka nad drugim zaczynają się tu wcześniej, zanim przyjdą ci wojownicy i będą niewolić rolników, to najpierw mężczyzna podporządkowuje kobietę.
1: Tak, zgoda. To Staszic mówi bardzo wyraźnie. Pierwszą formą niewoli jest zniewolenie kobiety przez mężczyznę. Kobieta zostaje sprowadzona do poziomu towaru, który się wymienia za owce, za bydło i to jest pierwsza forma zniewolenia. Więc rzeczywiście zanim jeszcze nastąpią walki między tymi plemionami, to już w obrębie tych plemion pasterskich pojawiają się takie nierówności, ujarzmienie jednej płci przez drugą.
0: No i pojawia się coś,

0: co można byłoby nazwać takim biblijnym mozołem. Rycina siódma, wnet uwaga nad ziemią zwiększoną rolnictwem podnosi oraz ustala uwagę nad niebem. Na rycinie ludzie są tacy przygięci do ziemi właśnie, pracujący w mozole. Oto już ten człowiek z pierwszej ryciny, który sięga do gwiazd, właściwie nie istnieje, bo przede wszystkim zajmuje się tym, żeby przeżyć. Nie jako ten, kto obroni się przed dzikimi zwierzętami, ale jako ten, kto zadba o to, żeby mieć zasoby.
1: To jest bardzo fajny trop z tym mozołem biblijnym. Zanim jeszcze nastąpi to ujarzmienie jednych przez drugich, to właściwie człowiek zostaje ujarzmiony przez własną pracę. Znaczy staje się ofiarą własnego wyodrębnienia się z przyrody. Okazuje się, że to, co miało zapewnić mu szczególne miejsce, jest przyczyną jego trudu, ale z drugiej strony to jest też taki trud, który nie tylko wymaga tego przygięcia się do ziemi, ale też wymaga zarządzania i organizowania poprzez tych, którzy obserwują to niebo, znają pory roku, znają następstwo pogody, znają wylewy rzek. Rozwija się także właśnie ta kasta kapłańska, która za chwilę zawrze przymierze z kastą panującą, z tą kastą bojarów, jak pisze Staszic. W naturalny sposób przygotowywane są fundamenty tego zniewolenia, które za chwilę przyjmie pełną postać.
0: To następuje w księdze ósmej i w rycinie jej towarzyszącej. Niszczy w korzeniach litość, szczepi pracy wzgardę, nienawiść ku rolnictwu, łupiestwa wraz żądzę. To jest określenie tych, którzy stają się wojownikami, postaciami, które czczą siłę. To są ci, którzy są zdobywcami i ciemiężycielami innych, chciałoby się powiedzieć.
1: Tak. Już nie pamiętam, czy to na tej ósmej rycinie, czy na którejś z tych następnych są takie drastyczne sceny, gdzie oprawiają tego jeńca, wypruwają mu wnętrzności, a kapłan, który temu błogosławi, wróży z tych wnętrzności jeńca. Ale to znowu jest bardzo staszicowskie pokazanie, że z jednej strony mamy przemoc fizyczną, która jest poparta władzą polityczną, ale z drugiej strony mamy właśnie tego kapłana, który zawarł w jakiś sposób sojusz z tymi wojownikami. Te nowe formy zniewolenia plemion rolniczych przez plemiona wojownicze, one też wytwarzają nowe formy kultu. Pasterze na tych poprzednich rycinach właśnie czcili naturę. Gaje, strumienie, głazy i tak dalej. Tutaj już mamy kult totemów, kult fetyszy religijnych i to jest to, co odpowiada tym nowym formom przemocy społecznej.
0: Ja się zastanawiałem, czy ta przemoc i okrucieństwo wzmaga się, czy nie wraz z historią, bo wydaje się, że Księga dziewiąta i ta rycina to sugerują właśnie. Już tu z ziemi, z przyrodzonego wyzuty jest prawa. Człowiek zaczął się stawać rzeczą jak zwierzęta. Jeśli człowiek zostaje sprowadzony do poziomu zwierzęcia, które należy poskromić, które należy zaprząc do własnych interesów, no to co może być gorszego, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie? Czyli pochód przemocy wydaje się wzmagać.
1: Tu właściwie zbliżamy się do najciemniejszego punktu w historii rodu ludzkiego, do tego jądra ciemności. Rzeczywiście dzieją się takie okrutne sceny i Staszic to rzeczywiście i opisuje w bardzo dosadny sposób i też rysownicy stają na wysokości zadania i te drastyczne sceny serwują czytelnikowi.
0: To teraz przeskoczyłbym do księgi 11, bo tam jest ciekawe wydarzenie, mianowicie wśród zgromadzenia kapłanów świątyni Słońca wszczęła się wątpliwość o bóstwieniu gwiazd Księżyca. A więc mamy tutaj do czynienia z pierwszymi napięciami, czy wręcz niesnaskami religijnymi, z kłótniami kapłanów, ale też i ze swoistym krytycyzmem, no bo przecież te dyskusje muszą budzić krytyczny ogląd tego, co jest przedstawiane przez tych innych kapłanów.
1: To jest chyba ten moment, kiedy właśnie sama ta kasta kapłańska zaczyna dystansować się, no najpierw od wierzeń konkurencyjnej religii, ale za chwilę zaczyna uruchamiać coś, co byśmy mogli nazwać w najszerszym tego słowa znaczeniu procesem oświecenia, czy racjonalizacji wierzeń religijnych. To jest ten zalążek, kiedy przynajmniej ci kapłani zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że przyroda wygląda inaczej niż w tych zabobonach, które do tej pory sprzedawano. Na razie jeszcze mogą się tym posługiwać instrumentalnie, bo na razie chcą jeszcze trwać w sojuszu z władcami, ale już jakby wkrada się w to wątek dwulicowości. Coś innego głosimy ludowi, właśnie po to, żeby podtrzymać jego ujarzmienie na tym poziomie umysłowym, a co innego rozwijamy tutaj w kręgu naszych badań nad niebem, no bo cały czas mówimy o tym spojrzeniu w niebo.
0: Tymczasem w kręgu władzy świeckiej dzieją się o tyle ciekawe rzeczy, że następuje wojna wszystkich ze wszystkimi, chociaż można byłoby to zawęzić, że to jest wojna pomiędzy tymi, którzy są możnymi. Księga 12. Wkrótce, który z nich więcej krajów popustoszył, kto samodzierszczych domów więcej zbił, wytracił, który gwałtowniej krwią błochorodców się oblał, ten świetniejsze berło, ten trony wyższe osiadał. A więc chodzi o to, żeby zdobyć jak największą moc. Tutaj następuje

0: walka o bycie dominatorem.
1: Tutaj można sobie zadać pytanie, a kiedy to właściwie tak było? Bo to wygląda na taką konstrukcję jednak staszicowską. Trudno byłoby znaleźć taki okres w historii, zwłaszcza jakiś dłuższy okres, gdzie tego rodzaju wojna wszystkich ze wszystkimi byłaby co najmniej długotrwałym stanem, albo wręcz permanentnym. To jest przypowieść moralna. Tutaj właśnie ta treść moralna byłaby taka, nie ma żadnego uzasadnienia, żadnego oparcia dla władzy zdobytej w ten sposób. Jedyne legalne uzasadnienie może pochodzić albo z prawa naturalnego, albo z prawa moralnego, albo za chwilę jeszcze przyjdzie umowa społeczna.
0: To jest podsumowane w Księdze 13. Oto patrzaj, nad nienawiść władcy jednodzierża, nie znajduje się we mnie sroższego uczucia. Potem jest księga, która opowiada o mariażu tronu i ołtarza, ale w Księdze 15 dochodzi do czegoś niezwykle ciekawego. Oto widzi złoto, dróg i proch w ludzi ręku. Poczyna się czas samodzierstw, zmiany i upadku. Ale co doprowadza do tego upadku? Wcale nie wojny. Doprowadzają do tego nauki, postęp, wynalazki, odkrycia.
1: Tak, i tu już ewidentnie mamy do czynienia z opisem nowych czasów, nowożytności. Mamy do czynienia z opisem, kiedy już funkcjonuje druk, kiedy pojawiają się uczeni, kiedy zaczyna się nowożytne przyrodoznawstwo. Skąd się wzięli ci uczeni? Wydaje się, że ci władcy, ci samodzierżcy sami ich wyhodowali. Oni ich potrzebowali po to, żeby wzbogacali ich panowanie.
0: Albo nawet dawali moc.
1: Albo nawet powiększali moc. Aż tu nagle ci uczeni zaczynają badać wolność. Tam jest taki bardzo ważny pasus, w którym Staszic mówi o tym, że właśnie największa chwała przypada tym, którzy zajmują się badaniem wolności. Czyli jakby ci uczeni nagle, którzy mieli być sługami tronu, nagle zajmują się tą ideą, która ma ten tron wywrócić.
0: Przychodzi księga kolejna, w której wychwala Staszic nie tylko naukę, ale rzemiosło i handel. No i księga 17. Prędzej, później muszą się zetrzeć, zginąć wśród rodu szczegóły sporne zaniechanego ogółu. A więc chyba następuje taki moment, gdy ludzie zdają sobie sprawę z własnej współzależności.
1: Ta 17 rycina, ona jest jeszcze jakby taką zapowiedzią Armagedonu. Zapowiedzią ostatecznej walki sił dobra z siłami zła. Bo co mamy na pierwszym planie? Na pierwszym planie na tej rycinie mamy jakieś takie potwory. To wszystko, co najstraszniejsze w tym starym świecie, czyli zaboboństwo, czyli samodzierż, czyli wściekłobożność, czyli fanatyzm. Wszystkie te poczwary są tam spersonifikowane i pokazane w formie takich potworów, które chcą pożreć ród ludzki. Dlaczego? Dlatego, że już wiedzą, że ten ród ludzki się obudził i że za chwilę ród ludzki już szykuje się do obrony przed nimi i do tej rozstrzygającej bitwy. Tu się wkrada ten motyw mesjański.
0: Apokaliptyczny.
1: Tak, apokaliptyczny. Za chwilę dojdzie do walki z tymi demonami, które nas przez całą historię rodu ludzkiego prześladowały i dobro zwycięży. Dobro, czyli wolność i równość.
0: I o tym jest księga ostatnia, 18. Już się odkrywa, ukazuje tu szczęsna część świata, gdzie mają powstać krajów, narodów, zrzeszenia. Węzłem powszechnej rzeczy połączy je zakon. Pośród zrzeszonych ludów jeden Bóg, jeden tron. A więc Unia Powszechna, pokój, szczęście, jednomyślność, szacunek, to jest taka wyprawa w przyszłość. Już tutaj nie pisze Staszic o teraźniejszości, tylko projektuje pewną wizję, do której ostatecznie chyba ma się przyczynić jego poemat.
1: Tak. No i co mamy na tej rycinie? No właśnie, mamy na tej rycinie boginię pokoju, która w jednej dłoni trzyma pochodnię wojny, którą odwraca i gasi. No i to jest ewidentnie nawiązanie do zakończenia wojen napoleońskich. W drugiej ręce trzyma róg obfitości, no bo za chwilę będziemy tutaj rozkwitać w tych pokojowych czasach. Siedzi na mapie Europy, bo to na razie nie wszędzie jeszcze zapanuje ta szczęśliwość i równość, tylko w Europie. To można czytać w takim dosłownym kontekście historycznym, jak Staszic wyobrażał sobie przyszłość Europy, ale właśnie tuż po roku 1815. To powiedzmy sobie wprost, jest też skierowane nawet nie do całej Europy, ale do tej części, której został zaprowadzony pokój za sprawą zwycięzców, czyli tego świętego przymierza, a w szczególności wojsk monarchii rosyjskiej. Trzeba powiedzieć, że Staszic miał taki moment zachłyśnięcia się tą wizją, że to Aleksander I będzie tym, który przyniesie pokój Europie i że to przede wszystkim będzie wspólnota ludów słowiańskich, bo tam też się pojawiają takie motywy. Ludy wstępują na te sceny historii w określonej kolejności. Był czas Greków i Rzymian, potem był czas ludów frankijskich, germańskich, teraz nadchodzi czas ludów słowiańskich. Nasz czas. I ta wizja zjednoczonej Europy, pokojowej i dostatniej, to jest też wizja Europy pod przewodem słowiańskim.
0: Czy to jest taka prosta wiara oświeceniowa, Staszica w postęp, tak się musi stać? Czy jednak, mimo że wie o tym, że historia jest pełna przemocy, postanawia uwierzyć, że dzięki temu, że ktoś będzie oświecał ludzi, że dzięki takim poematom dydaktycznym historia nie musi się powtarzać, że

0: ludzie mogą wyjść z tego zaklętego kręgu przemocy i spróbować zbudować świat inaczej, czyli byłaby to taka instrukcja obsługi przyszłości. Poprzez wizję przeszłości sięgamy ku temu, co ma dopiero nadejść.
1: Wróćmy do tego, o czym mówiliśmy na początku. Ten poemat powstawał prawie 30 lat i to były 30 lat prawie permanentnych wojen. I to wojen, na których Rzeczpospolita wychodziła jak najgorzej. Więc ten optymizm można tłumaczyć tym, że mamy ten rok 1815, kiedy Staszic pisze już końcówkę tego poematu. Jest wreszcie takie wreszcie ta 25-letnia seria wojen się skończyła i jest szansa na to, że obecna konfiguracja polityczna no przynajmniej w miarę trwały pokój zapewni. No pamiętajmy o tym, że Staszic umiera w roku 26. No, to już był ten moment, kiedy już chyba opadały łuski i rozwiewały się złudzenia co do tego, że cesarze rosyjscy będą prowadzili politykę liberalną. Już wtedy nikt nie miał złudzeń, gdyby Staszic jeszcze 4 lata pożył, to by dożył powstania listopadowego i w ogóle nie byłoby o czym gadać. Ta końcówka poematu wyglądałaby zapewne inaczej. Podsumowanie byłoby takie. On chce przede wszystkim opowiedzieć tutaj, w jaki sposób możemy wyzwolić się z tych różnych form ujarzmienia, w jaki ród ludzki popadał przez wieki. Ujarzmienia kobiety przez mężczyznę, ujarzmienia jednego narodu przez drugiego, ujarzmienia niższych warstw społecznych przez bogatsze. Wyzwolimy się dzięki badaniu przyrody, dzięki obalaniu samodzierżawia, zaprowadzania nie demokracji, bo u Staszica nie ma demokracji, ale monarchii konstytucyjnej, przez ograniczanie władzy kleru, to także wchodzi do jego programu.
0: I wzmacnianie handlu.
1: I wzmacnianie handlu, oczywiście. No czyli wszystko to, co w poprzednio omawianych przez nas tekstach wyrażał wprost, a tutaj wyobraża to w formie alegorycznej. Chodzi tylko o to, żeby ta idea dotarła do jak najszerszych kręgów czytelniczych. Ta idea, że dotrzemy do tego dzięki formie artystycznej i dzięki formie wizualnej serii rycin, sama w sobie jest słuszna.
0: Gorzej z tym językiem,
1: gorzej z tym językiem.
0: To zostało napisane. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Bartosz Działoszyński był gościem dzisiejszej audycji.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Minęła 19.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Frączewski.

0: Wieczór ze Słuchowickiem.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Pora na radiowy teatr w programie drugim Polskiego Radia. Dziś będzie to słuchowisko Anny Janko, Śmierć to dobry początek, w reżyserii Henryka Rozena. W słuchowisku z 2005 roku wystąpili Mariusz Benoit i Dorota Lanton. Posłuchajmy.

0: Anna Janko. Śmierć to dobry początek. Tak.
1: Dzień dobry.
0: O co chodzi?
1: Dzień dobry, chciałabym... Pracuję w wydawnictwie.
0: W jakim wydawnictwie?
1: Mediabook. Wydaliśmy niedawno tom pańskich wierszy.
0: Czy ja panią znam?
1: Osobiście nie. Pisałam do pana 2 razy.
0: Po co panią przysłali?
1: Nikt mnie nie przysłał, ja sama chciałam. Może pana asystentka wyrzuciła te listy do kosza?
0: Wyjechała. A co było w tych listach?
1: Pisałam o sobie, ale to zupełnie nieistotne.
0: O sobie. Codziennie dostaję listy od różnych takich tam, dziewcząt też.
1: Nie jestem dziewczęciem. Pisałam pracę u profesor Marion.
0: A, jasne. Stajnia Marionki. Wampiryczne feministki.
1: Nie jestem feministką. Mam nadzieję, że mnie pan zaprosi do środka.
0: Wpuszczę panią, jeśli ma pani ponad 30 i butelkę brandy.
1: Nie mam brandy, mam róże. Mam 29 lat. Jak stanę na palcach, wyglądam na więcej.

0: No, no, no, doceniam pani dowcip. No dobrze. Róże niech pani rzuci do ogrodu. Nie znoszę ciętych kwiatów.
1: Dzień dobry.
0: Tu może pani powiesić płaszcz. Nie. Butów nie trzeba ściągać pod warunkiem, że jutro jest środa.
1: No jest.
0: No więc może pani zostać w butach. Ze środy przychodzi Gala sprzątać. No. Zapraszam, zapraszam na pokoje. Może tutaj. To jest jego fotel, ale ustąpi pani. Chociaż nie lubi niezapowiedzianych gości.
1: Przepraszam, telefonowałam parę razy, ale odkładał pan słuchawkę.
0: Czyli nie miałem ochoty nawet pogadać. A co dopiero na spotkanie?
1: Ale udało się.
0: Co?
1: No, wielki pisarz był tak miły i zaprosił mnie. To znaczy wpuścił mnie. O, o, widzę, że jakąś brędy pan jednak ma.
0: Przysłali panią, żeby mnie pani namówiła na aneks w umowie. Powiedziałem, że nie. Cieszcie się, że w ogóle mnie dostaliście. Reszta to wasz zasrany problem.
1: Nie chciałabym...
0: No dobra, dobra, dobra. Już, już po rozmowie. Może pani iść.
1: Czy mogłabym dostać kieliszek brandy?
0: Nie. No ja zresztą... Z przykrością.
1: A dlaczego powiedział pan przez domofon, że jeśli nie mam 30 lat, to nie mam tu czego szukać?
0: Bo nie znoszę młodych cip. Chłopców też.
1: Uważa pan młodych ludzi za idiotów?
0: Młodość jest wstrętna. Najpierw trądzik, potem niezborne, naiwne myśli, jakieś ideały w galaretce z hormonów.
1: To chyba uproszczenie to, co pan mówi. Przecież nawet prosty człowiek cierpi nieraz. Odczuwa samotność, popada w depresję. Nachodzą go jakieś refleksje.
0: Samotność i depresja. Depresja i samotność. Biedactwa. Zabawy im trzeba, nie refleksji. Wibratora w tyłku i śmigła na głowie. Już się nic nie da zrobić, wie pani? Powszechna analfabetyzacja wszystko pogrzebała. Świat będzie należał do małp, niestety. Już za parę dziesiąt lat.
1: Czy mogłabym nieco uchylić żaluzję? Trochę tu ciemno i duszno.
0: I co, jest pani w depresji? Pragnie pani odetchnąć światłem? Nie znoszę ostatnio jaskrawego światła. Dobrze, mogę ewentualnie otworzyć lufcik, żeby umniejszyć pani torturę. Ale właściwie, po co tu pani u mnie siedzi? Ja już nie pamiętam, z jakiego powodu wpuściłem panią do siebie.
1: Bo mam wymagane 30 lat.
0: A niewiele na to wskazuje.
1: Chciał pan powiedzieć, że wyglądam młodziej?
0: Jestem zmęczony. Do tego może nawet pijany. Jednym słowem, nie mam ochoty na żadne gierki. O co pani chodzi? Proszę przedstawić swoją sprawę i odejść. Chodzi o aneks?
1: Nie. Naprawdę nie pracuję już w wydawnictwie. Trochę pisałam do gazet.
0: Nic nie piszę. I nie udzielam wywiadów, jasne?
1: Właściwie to cały czas udziela pan wywiadu. Tyle, że nikt nie notuje ani nie nagrywa. Nie staram się nawet zapamiętywać tego, co pan mówi, bo naprawdę już nic bym z tym nie zrobiła. Ale znam wszystko, co pan napisał. Także tę ostatnią powieść
0: i... Tak, i scena kopulacji z Dalmatyńczykiem tak panią chwyciła za serce, że postanowiła mnie pani odwiedzić. Czy tak?
1: Nie, proszę pana. Uważam, że pan chciał się tą książką podlizać temu motłochowi, którym pan tak gardzi. To cyniczne.
0: Co tam pani wygaduje?

0: Motłoch w ogóle nie czyta.
1: A tytuł tak wiele obiecuje, łąka w mieście. Nakład wyprzedany, prawa kupiły liczne zagraniczne oficyny, spotkania z czytelnikami. W Berlinie, Monachium, Kolonii, także w Curychu i w Wiedniu. Wątek niemiecki, promocja, nazwisko.
0: Proszę, proszę. Śledzi pani moją karierę.
1: Nie powinien był pan napisać tej książki.

0: powinien, a czego nie powinien robić. Niechże się pani zastanowi. Co, chce pani być moim sumieniem, sumieniem pisarza?
1: Nie myślałam, że to tak wyjdzie, przepraszam. Nie jest pan dla mnie obcym człowiekiem, ale kimś najważniejszym na świecie. Poetą, którego wiersze pomagały mi żyć, nawet chorować. Trudno mi zrozumieć to pana rozdwojenie. Dotyka pan absolutnej prawdy, a jednocześnie cynicznie pisze pan dla pieniędzy i popularności.
0: O duszy ludzkiej, o mechanizmach, które te dusze połykają, tną, obrabiają i wypluwają jak brykiety.
1: To było ogromne ryzyko napisać takie wiersze, jakie pan napisał. To uwalnia w ludziach wielkie emocje. Oni czytają pana książki i stają się panem.
0: A tak, a jakże. Tak jak czytając Szekspira, stają się Szekspirem. A czytając Borgesa, stają się Borgesem.
1: Oczywiście.
0: Przyszła pani do mnie doprecyzować swoje poglądy?
1: Nie o to chodzi. Ja chciałam zdążyć z panem porozmawiać o czymś ważnym.
0: Nie. Na pewno pani zdąży. Ja czuję się nieźle, czuję się dobrze. Mam jeszcze przed sobą co najmniej 100 butelek brandy. A propos, jeszcze kieliszeczek?
1: Bardzo proszę.
0: Proszę. A więc o czym ważnym mamy porozmawiać?
1: To nie jest takie proste. Chodzi mi o śmierć. O czas.
0: A cóż tak się pani martwi o czas? Pani jest młoda.
1: To przecież jedna z zasad świata.
0: O, bum. A może to tylko jedna z cech środowiska naturalnego? Jak temperatura i wilgotność? Albo może inaczej. To specjalne perfumy rozpylane przez stwórcę. Wdycha je pani, ulega złudzeniu ciągłości, tożsamości. Nie, nie, droga pani. To nie jest żadna zasada świata. Każde stworzenie żyje sobie we własnym, osobnym kokonie. Myśli pani, że ten cienki, wiotki czasik, który sobie pani snuje półsennie, ma cokolwiek wspólnego na przykład z moim? Nie. Żyjemy w dwóch różnych światach.
1: A jednak jakoś zetknęły się te światy.
0: Nie, nie, tak się pani tylko wydaje.
1: Chodzi tylko o ten jeden raz. Może się to panu wyda dziwaczne, ale pomyślałam sobie, że choć raz w życiu warto oszukać własny los i uciec mu na jedną noc. Zrobić coś, co nie jest nam pisane, z kimś z całkiem innej opowieści.
0: A wiesz, dziecko, jak wygląda naga prawda bez metafizycznych piórek? Przychodzi dziewczyna na wywiad do znanego pisarza i proponuje mu ciało do łóżka. Wy wszystkie jesteście bardzo łebskie.
1: To takie trywialne. Gdyby pan uważnie posłuchał tego, co mówię, gdyby raz chociaż popatrzył pan na mnie przytomnie.
0: Gdybym był jakimś reportażystą, to bym i patrzył, i słuchał.
1: Zawsze pan to mówi dziennikarzom. Ale gdyby do pana przyszedł zwykły człowiek, nie dziennikarz.
0: Powtarzam, nie jestem reportażystą. Zwykli ludzie w ogóle mnie nie obchodzą. Codzienna rzeczywistość zwykłych ludzi to mydliny, które spływają do kanałów.
1: A gdyby w takim razie przyszedł do pana ktoś szczególny, ktoś, no, na przykład ktoś, kto ma niedługo umrzeć. I chciałby porozmawiać, dowiedzieć się od pana...
0: Na Boga, no niechże pani idzie do księdza.
1: Co może ksiądz powiedzieć, że mam się modlić? A jak umrę, to poczuję się lepiej?
0: Znaczy to nieprawda. Jak pani ściągnie albo rozepnie ubranko ciała, nie poczuje się pani lepiej?
1: Tego na przykład nie jestem pewna. Albo... Pan rozmawia ze mną, z konkretną osobą. z czytelniczką swoich wierszy.

0: Wielbicielką pana poezji.
1: O Boże.
0: Tak, wielbicielką. Czy ktoś taki jest dla pana zerem? To dla kogo pan pisze? Dla siebie? Dla swego odbicia w lustrze? A ja myślałam, że ktoś, kto napisał takie wiersze, jest wszechczłowiekiem.
1: O matko, a w ogóle jest takie słowo?
0: Przecież to pan napisał. Zmagam się z tobą, upragniona duszo, drugiego człowieka. Błękitny płomyku, bez którego nie umiem siebie rozpoznać ani widzieć świata. Czy to kłamstwo? Czy ten drugi to po prostu tafla lustra i odbicie pańskich własnych oczu?
1: Ktoś, kto dotyka tajemnic duszy.
0: Ktoś, kto dotyka tajemnic duszy, musi być czysty.
1: Czy pani naprawdę myśli, że ja tak do spodu rozumiem, co napisałem? Wie pani, no, może to po prostu taki dar.
0: To, że pan został obdarowany, oznacza, że jest pan pośrednikiem. Że tym darem ma się pan dzielić z innymi. A pan zbywa mnie byle czym. Ogania się pan ode mnie przez cały czas. Chce pan, żebym sobie poszła. Umarłem tyle razy, ile mnie nie chciano. Tak pan napisał, więc pan wie, jak ja się czuję przez cały ten wieczór. Jakże ciężkie jest ciało, gdy umarła dusza.
1: Zaraz, może pani rozumie to zbyt dosłownie. A to jest poezja.
0: O tak, poeto. A czy ty wiesz, poeto, co czuje dusza, gdy umiera ciało? Gdy ciało umiera duszy, cały świat umiera duszy. Wszystko, co znasz, umiera i zostaje ta dusza, której nie znasz, z którą boisz się zostać sam na sam. Chyba za dużo wypiłam.
1: Nie tak wiele.
0: Chyba krew mi leci z nosa.
1: Za mało dla rozjaśnienia umysłu. Jak to idealistka. Jeśli już prawda, to krwią znaczona.
0: Potrzebuję więcej chusteczek.
1: No są tam. W łazience. Niech pani weźmie głowę, nisko to przejdzie. Chociaż tak całkiem pewne tej metody nie jest.
0: Chyba powinnam pójść do łazienki. Gdzie jest łazienka?
1: Tu, tutaj. Te drzwi po lewej. Pomóc pani?
0: Nie, dziękuję już. To nic wielkiego, zaraz wrócę.
1: Chryste, panie. Że mnie się musi zawsze trafić jakaś szurnięta.

0: Jak tam?
1: Żyje pani?
2: Tak.
0: A co, nie chce pani pomocy?
2: Nie, nie. Zabrudziłam to trochę, przepraszam.
1: Na górze jest druga łazienka. Jutro przyjdzie Gala.
2: Nie czuję się najlepiej. Chyba zrobiłam tu niezłe przedstawienie.
1: Świat jeszcze pełen jest ról, które gramy, dopóki nam zależy, czy się podobamy.
0: Co, zna pani to?
3: Gra także śmierć, chociaż się nie podoba.
0: O, co za refleks. Jest pani oczytana? O, cholera. Pani solidnie krwawiła.
3: Mogę wziąć ten ręcznik na wszelki wypadek. Zresztą wyplamiłam go niechcący.
0: Należy do pani. Pod warunkiem, że go pani nie wypierze, bo oto powstało dzieło sztuki nowoczesnej. Po oprawieniu w ramie albo przybiciu do krzyża sława i pieniądze gwarantowane. Niechże się pani położy na chwilę. Tę poduszkę pod głowę. I kocyk. Niech się pani przykryje.

0: cała trzęsie. Może kawy?
1: Kawa by mnie teraz zabiła. Nie chciałby pan chyba trupa we własnym domu?
0: A dlaczego nie? Od trupa w domu zaczyna się niejedna doskonała książka.
1: W końcu przydam się panu na coś. Śmierć to dobry początek.
0: Obiecanki, cacanki. Czy pani wie, jak trudno jest umrzeć? Ja na przykład już 3 razy próbowałem utopić się w stawie.
1: I co?
0: Wkładałem dłoń do wody i stwierdzałem, że jest zbyt zimna. Śmierć ma wymagania, grube nogi i bardzo jest leniwa. Nieraz trzeba przeżyć całe życie, nim się łaskawie pofatyguje.
1: Muszę się panu do czegoś przyznać.
0: Niech pani da głowę trochę wyżej. Podłożę tę poduszkę. Ma pani tęczówki w kropki. Jak biedronka. Czarne, czerwone, brązowe.
1: To z powodu tego, że...
0: To urocze. Nigdy czegoś takiego nie widziałem.
1: Zdaje się, że zaczyna mi się pan przyglądać. W rzeczywistości nie mam 29 lat.
0: Tak? A w jakiej rzeczywistości? W tej naszej komedii ma pani 29, a jak stanie pani na palcach, to wygląda pani nadzwyczaj poważnie. Ed. Mówmy sobie po imieniu, dobrze? Kiedy się zmieniam w takiego dobrotliwego dziada, to znaczy, że jestem... No dobra, przekonała mnie pani.
1: Udało mi się. W ostatniej chwili.
0: No, może i ostatnia. Bo widzę, że twoja dłoń spuchła, poczerwieniała od zwykłego ukłucia różą. Trzeba było tę różę wyrzucić do ogrodu, jak prosiłem. Nie rusz, Andziu, tego kwiatka. Róża kole, rzekła matka.
1: A pamięta pan... Pamiętasz? Pąk się otworzył, jak powieka, a pod nią leży całe mnóstwo powiek, zamkniętych, jakby po 10-kroć śpiące, zmuszone były... zagasić wzrok wnętrza.
0: Widzę, że wielbisz nie tylko mnie. Zraniona różą puchniesz po kieliszku alkoholu. Krwawisz. No, nie nadajesz się na muzę artysty.
1: Myślisz, że przyszłam tu, bo chciałam być muzą?
0: Nie? To szkoda. Wielka szkoda. Jednak zostań tu dzisiaj i leż na tej kanapie. Czuję, że dobrze mi to robi.
1: Czy wyglądam na kogoś, kto zaraz zerwie się i wybiegnie w ciemną noc? Naprawdę jestem trochę słaba.
0: Słuchaj, a może byś coś zjadła? Co? Zrobiłbym jajecznicę? Herbatę zaparzę?
1: Nie, dziękuję. A słabą herbatę to chętnie.
0: Dobra, to leż tu i odpoczywaj. Ja zaraz przyjdę.

0: malinowa. Najlepsza na krew z nosa.
1: Nie słyszałam o tym.
0: W dodatku włosy się od tego kręcą same w pierścionki.
1: Pan cały czas, to znaczy ty, kpisz ze mnie. Ale dobrze. Ja się już naprawdę nie boję. Nie mam nic do stracenia. To był najlepszy pomysł mojego życia. Żeby w końcu tu przyjść do ciebie. Teraz wszystko ma sens.
0: Życie. Sens.

0: Czy mam zasiąść w teatrze na widowni? Wszystkie światła na Andzie. No, to co będziesz grać, dziecinko?
1: Zagram pewną kobietę, zakochaną od wielu lat w nieznajomym poecie, która postanawia ostatnią noc swego życia spędzić właśnie z nim.
0: Brawo. A nie zapomnij o róży, żądle.
1: Będą ze sobą rozmawiali długo i szczęśliwie, a na koniec on ją przeniesie przez próg niezbadanym wyrokiem boskim.
0: A może dopustem Bożym. Kretynizm. Odchodzi ode mnie asystentka. Prawdę mówiąc, kochanka, która przy okazji zajmowała się moim kotem i moimi papierami, odeszła. Odeszła. Od tamtej chwili jest mi smutno. Mnie i mojemu kotu. Od tak dawna nikt go nie głaszcze i nie czochra. Więc siedzę i piję. Z wyjątkiem śród oczywiście, bo gala. Bo obraz polskiego pisarza w oczach gali, która jest cudzoziemką i chce mieć pozytywny obraz. Piję, jestem coraz bardziej zmęczony. Bo picie straszliwie męczy. A tu nagle we wtorek, w najbrudniejszy dzień tygodnia, spada z nieba kobieta. Proponuję, zaraz, co ty mówiłaś? Przez próg mam cię przenieść? Czyli zostajesz? Ot tak. Chwileczkę. Proszę wąt. Czy zrobiłem coś takiego, co można by zinterpretować jako zaproszenie do mojego domu, do mojego życia? Dziecinko?
1: Wczoraj wpadłam w panikę, gdy uśmiechnęłam się do lustra i zobaczyłam znów krew na zębach. Od razu wiedziałam.
0: O cholera. Wampiryczna dziewczynka od Marion. A któraż to godzina? O północy wracasz do trumny, prawda?
1: O nie. Potrzebuję więcej czasu. Boisz się śmierci?
0: Nie umiem odpowiedzieć.
1: Nie. Ty masz to dawno przemyślane. Pusto, zimno, nigdy. Jak na widokówce, którą śmierć wysłała, że wraca z podróży. Pamiętasz? Miałeś wtedy zawał. Ty nawet jeśli się boisz umierania, to lubisz ten strach, prawda? Inaczej byś nie pił tyle.
0: Piję się raczej z lęku przed życiem. Nie z lęku przed śmiercią.
1: Ja też się bałam. Jakby dziesiątki szpilek wbijały mi się w twarz. Teraz to już w porządku. To teraz inny strach. Czuję nawet rozkosz. Gdzieś w brzuchu. Jakby mnie rozpierało wielkie światło, które zaraz pęknie i rozleje się we mnie.
0: Ty masz gorączkę. Jesteś cała rozpalona.
1: Trochę mi tylko słabo jest. Czy to pada deszcz? Jakaś ulewa. Tu są blaszane parapety.
0: Nie pada chyba. Nawet wiatru nie ma. Kompletna cisza. Co ci jest? Ty mi tu chyba nie zemdlejesz. Jasna. Cholera. Karetkę proszę. Nie. Zasłabła. Gorączka jest.

0: zdajesz, miała krwotok z nosa. Co? Nie no, zachorowała, przyszła zdrowa i zachorowała. 29 lat. Nie wiem, nie zapytałem, a skąd mam wiedzieć?
1: Jak się nazywasz, dziecinko?
0: Czy to ważne do cholery? Niech pani tu wyśle karetkę. Co? Jaworowa 19A.
1: Zapomniałem cię zapytać, jak ty masz na imię, Andziu. Andziu. Różyczko.
2: W cyklu Scena Współczesna nadaliśmy słuchowisko Anny Janko pod tytułem Śmierć to dobry początek. Wystąpili pisarz Mariusz Benoit, kobieta Dorota Lanton. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko, realizacja akustyczna Marii Olszewskiej, reżyserował Henryk Rozen.

Nasz program realizuje Wojciech Ciarka, przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dobry wieczór. Miło mi, że mogę spędzić z Państwem już kolejny niedzielny wieczór. Rozpoczynamy Filharmonię Dwójki.

Na naszej antenie wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że w tym roku 100 lat skończył György Kurtág, węgierski awangardowy kompozytor, ale niecałe 2 miesiące temu do grona tych dumnych stulatków dołączyła także Betsy Jolas. Francusko-amerykańska kompozytorka, która większość życia spędziła w Stanach Zjednoczonych i jej utwór rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. To jedna z trzech etiud dzwonowych, tak to można chyba przetłumaczyć na polski, Trois Etudes Campanaires na karylion i instrument klawiszowy, w tym przypadku organy. I na tym wielozadaniowym instrumencie przy pomocy różnych rejestrów wykonała tę etiudę Angela Metzger. Były to organy w kościele świętego Antoniego w Düsseldorf Oberkassel. Zaczęliśmy od Betsy Jolas, bo to właśnie jej utwór można było usłyszeć 21 lipca w Royal Albert Hall w Londynie podczas koncertu promenadowego. Będziemy dzisiaj słuchać nagrań z tamtego wieczoru właśnie. Wystąpiła wtedy BBC Philharmonic pod dyrekcją Jona Storgorsza, a solistką była Sue Park, skrzypaczka, która wykonała wtedy koncert skrzypcowy Jana Sibeliusa. Zaczniemy jednak od

kompozycji Jolas, która zajmowała się nie tylko komponowaniem samodzielnych, powiedzmy, utworów muzycznych, ale także współpracowała z innymi podmiotami, na przykład z francuską telewizją. I na prośbę publicznego nadawcy z Francji, Betsy Jolas napisała muzykę do telewizyjnego spektaklu na podstawie burzy Williama Szekspira. Kompozytorka stworzyła ścieżkę dźwiękową, w której łączyła i nakładała na siebie 6 różnych właśnie też ścieżek dźwiękowych, takich podścieżek, które z kolei były imitacjami fal, ale tu nie chodzi o fale dźwiękowe, tylko o fale morskie, imitowane przez różne instrumenty. I 15 lat później, czyli w 1977 roku, Jolas otrzymała propozycję zamówienia kompozytorskiego i była to szansa na to, by napisać tę muzykę fal morskich na nowo. Tym razem już nie przy pomocy taśmy i nagrań, ale 80 instrumentalistów, którzy mieli stworzyć wrażenie takiego dźwiękowego kolażu z fal morskich, a więc to, co już wcześniej dokonała przy pomocy taśmy i nagrań. No ale tym razem inspiracją do powstania tej kompozycji nie była burza Szekspira, ale własne doświadczenie Betsy Jolas, czyli moment, w którym wyruszyła statkiem z Europy do Stanów Zjednoczonych. To był rok 1940, a więc miała wtedy 14 lat i wtedy właśnie, kiedy wyszła na pokład w trakcie rejsu, w pewnym momencie przykryła ją fala. Chociaż nic się nie stało, wróciła do swojej kajuty, to od tego momentu kompozytorka bardzo bała się morza do tego stopnia, że postanowiła napisać Tales of a Summer Sea, opowieści letniego morza. Taka autoterapeutyczna, można powiedzieć, kompozycja, której teraz posłuchamy w wykonaniu BBC Philharmonic pod dyrekcją Jona Storgorsza.

Wzburzone morze, żywioł, którego przez wiele lat bała się Bessie Jolas. Tym utworem poddała się niejako autoterapii. Napisała utwór, który opowiada o rozbryzgujących się, kapryśnych, bezwzględnych falach. Jak pan Paweł w wiadomości, za którą dziękuję, wskazuje, tworzy takie wrażenie bycia przykrytym wręcz przez te fale, co było poniekąd prawdą, bo właśnie to wydarzenie, pokrywająca statek fala, była tym impulsem, tym wspomnieniem, które uruchomiło pewne kreatywne procesy i tak powstało Tales of a Summer Sea, opowieści letniego morza. Rodzaj reinterpretacji, można powiedzieć, La Mer Claude'a Debussy'ego albo rodzaj ukłonu w stronę tego kompozytora. Utwór zamówiła w 1977 roku Fundacja Muzyczna Paula Fromma przy Uniwersytecie Harvarda, a my wysłuchaliśmy tej kompozycji Bessie Jolas w wykonaniu BBC Philharmonic pod dyrekcją Jona Storgorsza, którzy wystąpili na festiwalu BBC Proms 21 lipca tego roku. Utwór Bessie Jolas przypomnieli dosłownie kilka dni przed jej setnymi urodzinami. Ta, mówię o kompozytorce, ma już 100 lat i prawie 2 miesiące i nie myśli o tym, aby zrezygnować z komponowania. Wrócimy jeszcze dzisiaj do jej twórczości, ale to dopiero po wysłuchaniu wszystkich nagrań z Royal Albert Hall, jakie dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Później na estradę w słynnej londyńskiej sali koncertowej weszła solistka, Sue Park, skrzypaczka z południowej Korei, która wtedy, a więc w lipcu tego roku, debiutowała na BBC Proms. Otrzymała zaproszenie od festiwalu ze względu na jej ubiegłoroczny sukces, bo Sue Park zwyciężyła 13. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Jana Sibeliusa w Helsinkach, a no jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów dla skrzypków i skrzypaczek na świecie. Skoro o konkursach mowa, to 4 lata temu Sue Park mogliśmy usłyszeć w Poznaniu. Wtedy nie zakwalifikowała się do drugiego etapu, mowa oczywiście o konkursie wieniawskiego, ale otrzymała nagrodę Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dla najlepszego uczestnika zagranicznego, którego zmagania zakończył, zmagania zakończył na pierwszym etapie. Przez 3 lata więc skrzypaczka nie startowała w konkursach. Później postanowiła, aby przeznaczyć ten czas przed konkursem imienia Sibeliusa na pracę i ta przyniosła, jak się okazało, świetne rezultaty. To także ważna nauczka dla nas przed zbliżającym się konkursem wieniawskiego, że być może nawet wśród uczestników, którzy nie dotrą do finału, znajduje się przyszła gwiazda wiolinistyki, a taką bez wątpienia ma szansę zostać Sue Park, o ile już ją nie jest. W jej interpretacji posłuchamy koncertu skrzypcowego D-moll Jana Sibeliusa. Utworu, w którym usłyszymy tę monumentalną, czasami nawet można powiedzieć grubociosaną symfonikę typową dla Sibeliusa, którą będę szczery z Państwem, po prostu uwielbiam, ale jednocześnie jest to kompozycja napisana dla wirtuozów skrzypiec, bo przecież Sibelius sam był skrzypkiem i być może ten koncert jest rodzajem projekcji kompozytora. Pokazuje w nim, jak mógłby grać, gdyby nie poświęcił się całkowicie komponowaniu oraz różnego rodzaju uciechom, które także bardzo lubił. Jak wykonałby go Sibelius, nigdy się nie dowiemy, ale interpretacji Sue Park możemy posłuchać jak najbardziej. Skrzypaczce towarzyszy BBC Philharmonic pod batutą Jona Storgorsza. Słuchamy koncertu skrzypcowego D-moll op. 47 Jana Sibeliusa.

Jesteśmy z Wojtkiem Ciarką, który jako skrzypek i ja jako miłośnik koncertu Sibeliusa pod wielkim wrażeniem tego, jak debiutowała na festiwalu BBC Proms Siuje Park, południowo-koreańska skrzypaczka, zwyciężczyni ostatniego międzynarodowego konkursu skrzypcowego imienia Jeana Sibeliusa, i w jej interpretacji usłyszeliśmy koncert tego właśnie kompozytora, opus 47 Sibeliusa w tonacji d-moll. Wieńczy je Allegro Manon Tanto, chyba jeden z moich ulubionych fragmentów muzycznych w ogóle. To właśnie o nim brytyjski muzykolog Donald Tovey napisał, że jest to polonez dla niedźwiedzi polarnych. I mam wrażenie, że to bardzo trafna uwaga. Za każdym razem myślę o tym, o tych słowach, o tym porównaniu, bo z jednej strony słychać tu tę typową dla Sibeliusa surowość, monumentalną muzykę symfoniczną, a z drugiej wpadającą w ucho melodię, bardzo skoczny rytm, muzykę, przy której aż chciałoby się potańczyć. Niestety nie widziałem nagrania wideo z tego koncertu, więc nie wiem, czy Siuje Park poderwała swoją

Largo z trzeciej sonaty skrzypcowej C-dur Jana Sebastiana Bacha, Schmider 1005. Tak Sue Park podziękowała publiczności BBC Proms. Skrzypaczka debiutowała na tym festiwalu 21 lipca tego roku. Wszystko to na fali jej ubiegłorocznego sukcesu w Helsinkach, gdzie zajęła pierwsze miejsce w konkursie skrzypcowym imienia Sibeliusa. A po przerwie, która nastąpiła po tym bisie właśnie, na estradzie Royal Albert Hall pojawiła się ponownie BBC Philharmonic razem z jej głównym dyrygentem pochodzącym z Finlandii, Jonem Storgårdsem. Jest on ekspertem, jeśli chodzi o muzykę Jana Sibeliusa, a przypomnę, że koncertu tego kompozytora przed chwilą słuchaliśmy. Natomiast w drugiej części tego koncertu promenadowego Storgårds postanowił przedstawić innego twórcę, raczej jeden utwór kompozytora, ale takiego, który należał do tego samego pokolenia co Sibelius, czyli Richarda Strausa. Był on starszy od Sibeliusa o nieco ponad rok i no, jedyne, co warto powiedzieć w tym momencie, to, że napisał kilka naprawdę słynnych i ważnych poematów.

symfonicznych i właśnie jednego z nich za chwilę posłuchamy. Być może tego najbardziej znanego ze względu na początek, który wszyscy kinomani, ale także osoby, które po prostu od czasu do czasu oglądają filmy, z pewnością znają go, to znaczy Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka i Tako rzecze Zaratustra Ryszarda Straussa. Utwór inspirowany tekstem Friedricha Nietzschego, w którym niemiecki filozof zapisał słynne zdanie: Gott ist tot, Bóg już umarł. Also Sprach Zaratustra jest opowieścią o samodoskonaleniu, o nadczłowieku, także o kryzysie wiary chrześcijańskiej, ale Ryszard Strauss, co istotne w kontekście tego utworu, ten kryzys rozumiał także jako właśnie jakieś poniekąd coś, co dzieje się w świecie sztuki, a więc rodzaj kryzysu duchowego wśród artystów. Ci ulegają wpływom filistrów, czyli mieszczuchów, drobnomieszczaństwa, ludzi o zacofanych poglądach według Ryszarda Straussa. No i zgodnie z zamysłem kompozytora ten poemat przedstawia ewolucję człowieka od jego początków, przez różne fazy rozwoju, zarówno religijnego, jak i naukowego, można tutaj także dodać kulturowego, aż do koncepcji nadczłowieka zaproponowanej przez Nietzschego. Strauss podzielił kompozycję na 9 części. Całość rozpoczyna wschód słońca, czyli słynne crescendo z trzydźwiękowym motywem natury. Są to pierwsze dźwięki szeregu harmonicznego, a więc kwinta i oktawa, na które odpowiadają dwa akordy durowy oraz molowy wraz z uderzeniami w kotły. To część, która odpowiada przedmowie Zaratustry, czyli myśliciela dalekowschodniego, który w wieku 30 lat doznał oświecenia. I to właśnie jest ten symboliczny wschód słońca, w którym, podczas którego poznajemy potencjał, jaki drzemie w człowieku, a raczej w tym potencjalnym nadczłowieku. Później czekają nas kolejne mowy Zaratustry o zaświatowcach, o wielkiej tęsknicy, o radości i namiętnościach. Następnie usłyszymy pieśń grobową, potem mowę o nauce, a po niej posłuchamy, jak Strauss umuzycznił fragment o powracającym do zdrowia Zaratustrze, bo tego wszystkie te mowy i starania o to, by doskonalić się coraz bardziej i przekazywać swoją wiedzę innym, były naprawdę wycieńczające. No, następnie usłyszymy pieśń taneczną i pieśń pijaną, tak to w polskim tłumaczeniu brzmi, choć lepiej można może powiedzieć o tym jako o pieśni nocnego wędrowcy. Takim szczególnym znakiem będzie 12-krotne uderzenie w dzwony, a więc kulminacyjny moment właśnie podczas tej pieśni nocnej, tej pieśni pijanej. I od tej chwili Strauss zaczyna zadawać pytania o przyszłość świata, zaczyna odchodzić powoli od tego, co proponuje Nietzsche w swojej książce, w swoich tekstach, i zaczyna zadawać pytania o to, czy faktycznie to nadejście nadczłowieka jest tak pewne, jak wydawało się to na początku. Bo myślę, że na początku będziemy tego zdecydowanie pewni. Słuchamy poematu Tako rzecze Zaratustra, opus 47 Ryszarda Straussa. BBC Filharmonik prowadzi Jon Storgocz.

Dwa tonalne światy, dwa różne rozwiązania wielkiej zagadki świata, czyli Welträtsel, którą przedstawia nam w swoim poemacie symfonicznym Richard Strauss. Słuchaliśmy Tako rzecze Zaratustra, utworu inspirowanego mowami bohatera książki Friedricha Nietzschego. To zakończenie zostawia nas w niepewności, czy nadczłowiek, o którym Zaratustra tak dużo mówi, faktycznie kiedyś nadejdzie. A to już, jak wiemy dobrze dzięki historii, jest to wizja, która miała wiele tragicznych konsekwencji, ale Strauss, tak jak wspomniałem, raczej stawia tutaj pytania niż stara się odpowiedzieć i nas o tym zapewnić, że tak na pewno będzie. Zresztą to są pytania, które dzisiaj nie tracą na aktualności. Słuchaliśmy wykonania BBC Philharmonic pod dyrekcją Jona Storgårdsa, którzy wystąpili 21 lipca tego roku na festiwalu BBC Proms. Do nagrań z tegorocznych Promsów wrócimy w Filharmonii Dwójki jutro. W imieniu Joanny Grodkowskiej zapraszam na odtworzenie koncertu z czerwca tego roku, kiedy w Royal Albert Hall wystąpili saksofonistka Jess Gillam, waltornista Ben Goldscheider i wiolonczelista Sheku Kane Mason, a BBC Symphony Orchestra poprowadził Sakari Oramo. To jutro po godzinie 20, tymczasem jest 14 już prawie minut po 21, a więc za nieco ponad kwadrans rozpoczną się rozmowy po zmroku, na które zapraszam w imieniu Moniki Kopcik. Jej gościnią będzie profesor Janice Brooks, która w tym roku wygłosiła wykład na konferencji Polish Music Abroad w Instytucie Sztuki Polskiej, Polskiej Akademii Nauk. A o 22:00 Tomasz Szachowski i Przemysław Psikuta rozpoczynają wieczór płytowy, jak to zazwyczaj u nas w niedzielę bywa. A teraz, tak jak już Państwu obiecywałem na początku naszego spotkania, wrócimy do muzyki Betsy Jolas. Przypomnę, że ta francusko-amerykańska kompozytorka skończyła w tym roku 100 lat. I podobnie jak inny stulatek, kompozytor Georgi Kurta,

Tak nie przestaje tworzyć. My posłuchamy teraz jej małej etiudy, która już ma parę lat. Nie jest to jej najnowsza kompozycja. Jest to etiuda z wariacjami o tytule AE. Są to inicjały trębacza, któremu kompozytorka zadedykowała ten utwór, czyli Erika Ubiera. Na wibrafonie towarzyszy mu Didier Verité.

suita AE Betsy Jolas na trąbkę i wibrafon, a AE to inicjały trębacza, którego wykonania słuchaliśmy, a więc Erika Obiera. Na wibrafonie towarzyszył mu Didier Verité. Dziś trochę spóźnione, ale jednak świętowanie urodzin tej kompozytorki, a więc Betsy Jolas, która skończyła 100 lat na początku sierpnia tego roku. Na sam koniec Filharmonii Dwójki posłuchamy pozostałych dwóch z trzech etiud dzwonowych, od których zaczęliśmy, od której jednej z nich zaczęliśmy nasze spotkanie. To teraz posłuchamy tych dwóch pierwszych, bo na początku, na przekór, słuchaliśmy ostatniej. Na organach Kościoła Świętego Antoniego w Düsseldorf Oberkassel gra Angela Metzger i realizuje jednocześnie partię instrumentu klawiszowego, jak i karylionu, który jest schowany w tamtych organach.

Angela Metzger wykonała na bardzo ciekawych organach w kościele świętego Antoniego w Düsseldorf Oberkassel pierwsze dwie z trzech etiud dzwonowych, etiud Companer autorstwa Betsy Jolas, stuletniej żyjącej wciąż i mającej się bardzo dobrze awangardowej kompozytorki, uczennicy Dariusa Mio i Oliwiera Messiena. Filharmonia

0: Dwójki dobiega końca. Dobrego wieczoru, Michał Dębski-Wachowicz. Zbliża się 21:30.
1: Autopromocja.
2: Kultury polska i japońska współgrają w jej filmach. Realizując animacje, tworzyła dotąd obrazy z materiałów sypkich, twarze lalek pokrywała tkaninami o wyraźnej fakturze, jej opowieści miały medytacyjny rytm. Jak będzie w przypadku Jelenia na podstawie pomysłu Krzysztofa Kieślowskiego? Izumi Yoshida opowie o tym Wo wszystkim z kulturą we wtorek o 19:10. Marta Strzelecka, zapraszam.
3: Performance. Czy to jeszcze część teatru?
4: Czy można nazywać go spektaklem?
3: I dlaczego w Polsce wciąż jest na uboczu?
4: Odpowiedzi na te pytania poszukamy w poniedziałek w audycji Teatr Teraz.
3: Naszymi gośćmi będą Anna Karasińska i Tomasz Plata.
4: Czekamy na Państwa kilka minut po 13:00.
3: Maria Czok
4: i Dominik Gac.
1: Autopromocja.
5: Rozmowy po zmroku.
6: Przed mikrofonem Monika Kopcik. Dobry wieczór. Z okazji konferencji Paryż i jego wpływ na kulturę muzyczną Europy Środkowej i Wschodniej XX wieku, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, po raz pierwszy w Warszawie gościła profesor Janice Brooks, muzykolożka z Uniwersytetu w Southampton, badaczka kultury muzycznej XX wieku i redaktorka pism Nadie Boulanger. Spotkałam się z amerykańską badaczką, aby porozmawiać o jej najnowszym projekcie naukowym poświęconym kulturze słuchania w powojennej Francji.
7: Profesor Janice Brooks, welcome to Warsaw.
8: Thank you so much. It's such
9: bardzo się cieszę, że tu jestem. To moja pierwsza wizyta w Polsce. Przybliżmy na początku paryskie środowisko artystyczne w okresie międzywojnia. Jakie były instytucje, w których kompozytorzy z Europy Wschodniej mogli prezentować swoją sztukę?
10: Było wiele miejsc, w których można było studiować. Niektórzy artyści z Europy Wschodniej kształcili się w konserwatorium paryskim. Obowiązywały tam dość surowe ograniczenia dotyczące liczby cudzoziemców przyjmowanych na studia. A mimo to już pod koniec XIX wieku wśród studentów konserwatorium znajdowała się liczna grupa niezwykle utalentowanych muzyków z Europy Wschodniej. Należał do nich m.in. rumuński kompozytor Georgi Enescu. Już wówczas w Paryżu kształcili się także kompozytorzy polscy i rosyjscy. Później, wykorzystując sieci kontaktów kulturalnych, zachęcali swoich uczniów w ojczystych krajach, by również przyjeżdżali na studia do Paryża. Po pierwszej wojnie światowej obok istniejących już instytucji pojawiły się nowe. Jedną z nich była École Normale de Musique, założona w 1919 roku, między innymi po to, by przyciągać do Paryża zagranicznych muzyków. W powojennych realiach działalność ta miała wręcz wymiar propagandy kulturalnej. Francuzi kierowali do artystów polskich, rumuńskich czy węgierskich jasny przekaz. Nie jedźcie do Berlina. Nie poddawajcie się wpływowi austriackich i niemieckich tradycji muzycznych. Przyjedźcie zamiast tego do Paryża. W nowej powojennej rzeczywistości przed twórcami z Europy Wschodniej otworzyły się nowe możliwości. W ówczesnym porządku politycznym znaczenie kulturowe Niemiec było pod pewnymi względami ograniczane. Tymczasem Francja starała się budować nowe relacje z państwami Europy Wschodniej.
11: A w jaki sposób Francuzi postrzegali tożsamość Europy Wschodniej oraz pochodzących stamtąd kompozytorów i solistów? Stosunek do artystów z tej części Europy musiał mieć w sobie element egzotyzacji. Był to w pewnym sensie obcy świat, zamieszkany przez ludzi reprezentujących kultury, które nie zostały jeszcze dobrze poznane na Zachodzie. Jak zatem we Francji rozwiązać

0: rozumiano tę wschodnioeuropejską tożsamość. Myślę, że w całej europejskiej kulturze muzycznej, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, był to czas, kiedy zwracano się ku muzyce ludowej i tradycyjnej w poszukiwaniu wyrazu przynależności narodowej. Dotyczyło to Francji, Niemiec i Włoch w takim samym stopniu jak Europy Wschodniej. Dość powszechne było przekonanie wywodzące się z XIX-wiecznych wyobrażeń o kulturze ludowej, że muzyka powinna w jakiś sposób reprezentować naród i jego charakterystyczne cechy. Jeśli odniesiemy to do muzyków przybywających z Europy Wschodniej, absurdalne wydaje się oczekiwanie, że na przykład skrzypek z warszawskiej klasy średniej będzie znał muzykę ludową ze Śląska albo z innego dość odległego regionu. A jednak rzeczywiście oczekiwano, że poprzez dźwięk będzie można w jakiś sposób usłyszeć i rozpoznać charakter narodowy. Francuzi w pewnej mierze patrzyli więc na muzyków z Europy Wschodniej właśnie w ten sposób. Understand national character through sound. So that is being applied to a certain extent by the French to Eastern European musicians. Ale również sami muzycy z Europy Wschodniej przybywający do Francji uważali, że ich muzyka powinna w jakiś sposób odzwierciedlać ich pochodzenie. Zarówno Francuzom, jak i muzykom przyjeżdżającym do Francji towarzyszyło więc przekonanie, że pochodzenie twórcy powinno być słyszalne w jego muzyce. Musicians coming to France, this idea that your origins should somehow be audible in the music that you make.
1: Wpływała na to również polityka i dyplomacja. Przykładem może być odrodzone po I wojnie światowej państwo polskie, które wysyłało muzyków do Paryża, żeby tam prezentowali polską muzykę podczas festiwali czy wystaw światowych. Czy mogłaby powiedzieć Pani coś więcej o instytucjach, które zajmowały się nie tylko edukacją, lecz także organizacją koncertów oraz propagandą kulturalną nowych państw?
0: O tak, był to istotny element sytuacji po I wojnie światowej, zwłaszcza w przypadku nowo powstałych państw, które wcześniej należały do Austro-Węgier, albo takich krajów jak Polska, która po okresie zaborów odzyskała tłumioną przez długi czas tożsamość. Dyplomacja kulturalna okazała się szczególnie skutecznym sposobem zabiegania o uznanie nowo utworzonych państw, a także narodów dążących do utworzenia własnej państwowości. Tak było w przypadku Ukrainy. Specjalnie powołano tam chór, który w okresie istnienia Republiki Ukraińskiej między 1917 a 1920 rokiem odbywał tournée po Europie Zachodniej. Chór miał wspierać wysiłki ukraińskiej dyplomacji zmierzające do tego, by państwa zachodnioeuropejskie uznały Ukrainę nie za część Rosji, lecz za niezależne państwo. Podobne działania podejmowano w wielu krajach. Polski rząd finansował stypendia umożliwiające studentom naukę we Francji. Francuzi prowadzili podobną działalność w przeciwnym kierunku. Istniała inicjatywa określana jako Action Artistique, w ramach której wspierano przyjazdy zagranicznych muzyków do Francji, ale jednocześnie francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysyłało francuskich artystów za granicę, by tam promowali muzykę francuską. Mamy więc do czynienia z bardzo złożoną sytuacją, w której muzyka była wykorzystywana jako narzędzie geopolityki. Foreign musicians to come to France, but there's also the French Foreign Ministry of Foreign Affairs is sending the French abroad to promote French music in a similar sort of way. So we see a very complicated climate of music being instrumentalized for geopolitics in kind of fascinating ways. There are also individuals.
2: Wyjazdy studentów za granicę finansowały również osoby prywatne. Na przykład Ignacy Jan Paderewski fundował stypendia polskim studentom, dzięki którym mogli przyjechać do Francji. Był to kolejny sposób na ominięcie Berlina, Wiednia czy Lipska i stworzenie nowego rodzaju relacji polsko-francuskich.
1: Do Paryża przyjeżdżało wówczas wielu polskich muzyków i kompozytorów. Ich twórczość odbierano przez pryzmat idiomu narodowego, również wśród krytyków. Chciałabym zapytać panią, badaczkę

0: i redaktorkę pism Nadii Boulanger o jej podejście do wschodnioeuropejskiego nurtu w zachodniej kulturze muzycznej. Boulanger miała bardzo wielu polskich studentów, a z kilkorgiem z nich łączyła ją bliska przyjaźń. Dotyczyło to szczególnie Zygmunta Mycielskiego, ale także Grażyny Bacewicz i wielu innych kompozytorów, z którymi utrzymywała kontakty podczas II wojny światowej, a później również w okresie zimnej wojny. Interesujące w przypadku Boulanger i skupionego wokół niej środowiska jest to, że odrzucali niektóre dawne sposoby myślenia o narodowości i próbowali znaleźć nowe środki służące podobnym celom. Jednym z wyraźnych przejawów tego podejścia, widocznym również w ewolucji twórczości Igora Strawińskiego w okresie neoklasycznym, było przeniesienie pierwiastka narodowego z zewnętrznej warstwy utworu na poziom jego struktury. Można było na przykład zaczerpnąć temat z muzyki tradycyjnej, ale zamiast wykorzystywać go jako łatwo rozpoznawalną melodię, poddaną przy tym pewnej egzotyzacji, uczynić z niego podstawę kontrapunktu, albo wykorzystać jako motyw, wokół którego organizuje się większą formę muzyczną.
1: Piece of music, but instead of using it as a melody that's very recognizable and somewhat, let's say, exoticized in a certain way, you might use it as a subject for counterpoint or as a structural baseline of some kind around which to organize a larger formal structure.
0: Założenie było takie, że dzięki abstrakcyjnemu ujęciu treści narodowych muzyka stanie się mniej lokalna, a bardziej ukaże zdolność muzyki do przekształcania tego, co narodowe, w ogólniejszą ideę. To podejście unikające egzotyzacji idiomów narodowych w muzyce było wyraźnie obecne w nauczaniu Boulanger, zarówno w pracy z polskimi studentami, jak i z innymi uczniami pochodzącymi z Europy Wschodniej. Było to zatem poszukiwanie nowych sposobów na zachowanie poczucia przynależności narodowej, ale w formie bardziej abstrakcyjnej, a przez to bardziej uniwersalnej. And this comes through in the way they approach, comes through in her teaching of her Polish students and all of her Eastern European students. It's a kind of a rejection of older ways of national style and trying to find new ways to retain a sense of national belonging, but to make its impact more abstract and therefore more universal. Kiedy pojawiła się idea uniwersalizmu, jak wyraźna pozostawała ta granica między wschodem a zachodem? Uniwersalizm z jednej strony otwiera kanon muzyki zachodniej na tradycje narodowe, ale z drugiej strony tradycja narodowa przestaje wówczas funkcjonować jako wyraz tożsamości danego kraju i staje się czymś zupełnie innym, bardziej abstrakcyjnym. Traci swoje powiązanie z kulturą narodową. Jak postrzega pani ten paradoks uniwersalizmu, problematyczną kwestię włączania tradycji narodowych do kanonu światowego? Paradox of universalism and combining national traditions with the canon. Toczyły się na ten temat szczególnie ożywione dyskusje. To modernistyczne, abstrakcyjne podejście było oczywiście charakterystyczne dla środowisk związanych z nową muzyką, nową twórczością kompozytorską i dyskursem modernistycznym, ale nie wszyscy byli przekonani do uniwersalizmu. Z pewnością wielu francuskich słuchaczy i krytyków, tych bardziej konserwatywnych albo po prostu mniej związanych z nurtami nowej muzyki, było zdania, że w muzyce powinno być słychać, skąd pochodzi jej twórca. Dlatego artyści przyjeżdżający do Francji z Europy Wschodniej, ale także ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Brazylii czy innych części świata znajdowali się niekiedy w osobliwej sytuacji. Z jednej strony oczekiwano, że ich muzyka będzie brzmiała amerykańsko, polsko czy rumuńsko. Z drugiej strony, jeśli rzeczywiście tak brzmiała, to bardziej awangardowi krytycy mogli uznać takie podejście za staromodne. Było to więc bardzo

0: bardzo trudne położenie. Odwoływanie się do tradycji narodowej przynosiło jednak pewne korzyści. Jeśli ktoś przedstawiał się przede wszystkim jako polski muzyk, zyskiwał szczególny autorytet w odniesieniu do polskiej muzyki. A polska muzyka oznaczała przecież nie tylko folklor, oznaczała również Chopina. Pozwalało to więc w pewnym sensie zaznaczyć własny związek z narodową przeszłością, która zarazem należała do największych osiągnięć kultury światowej, przynajmniej w ówczesnym jej rozumieniu. Nie było zatem łatwo powiedzieć, chcę, aby moja muzyka była uniwersalna. Mogło to bowiem oznaczać rezygnację z pewnej przewagi, jaką dawało występowanie w roli przedstawiciela konkretnej tradycji narodowej. To kolejna trudność, z którą artyści musieli sobie radzić.
1: A jak w tym kontekście wyglądał przypadek Artura Rubinsteina? W jaki sposób udało mu się funkcjonować zarazem jako polski i w pewnym sensie kosmopolityczny pianista oraz znawca Chopina? Choć w Paryżu, przynajmniej w niektórych kręgach, spotykał się z krytyką.
0: Rubinstein jest bardzo interesującym przykładem, ponieważ odniósł we Francji duży sukces. Przez pewien czas uczył w École Normale. Był bardzo ceniony jako pianista, ale jego wykształcenie wywodziło się ze starszej tradycji pianistycznej, którą charakteryzowało przede wszystkim bardzo swobodne podejście do tempa. Frazy kształtowano niezależnie od jednolitego pulsu utrzymywanego nieprzerwanie w tle. W grze fortepianowej powszechne było także rozkładanie akordów, odchodzenie od zapisanego tekstu oraz improwizowanie. Wszystko to należało do standardowych praktyk XIX-wiecznej pianistyki. W okresie międzywojennym taki sposób gry zaczął jednak brzmieć staroświecko. Wielu francuskich krytyków kojarzyło go więc z przebrzmiałym stylem pianistycznym. Czasami uznawano to wręcz za szczególnie niemiecki albo rosyjski model gry, niezgodny z nowszym ideałem wykonawczym, graniu bardziej klarownym i wierniejszym tekstowi, polegającym na respektowaniu tego, co zapisano w nutach, a nie improwizowaniu. W nowym stylu tempo było również bardziej stabilne i podlegało mniejszym wahaniom. Taki właśnie nowy styl zyskiwał wówczas znaczenie. Na jego tle Rubinstein jawił się niektórym jako przedstawiciel dawnej szkoły. Mówiono nawet o rubinsteinizowaniu Beethovena, czyli swojego rodzaju zniekształcaniu jego muzyki poprzez wykonywanie jej w starym stylu. Pojawiały się również głosy, że Rubinstein szkodzi muzyce Chopina, stosując dawny styl wykonawczy. W pewnym sensie więc to, co mogło być atutem polskiego muzyka wykształconego w polskiej tradycji, było odbierane po prostu jako coś przestarzałego. Nie miało dla nich znaczenia, czy ten sposób gry był polski, czy nie. Był po prostu stary i nie podobał się niektórym krytykom.
1: Wydaje się również, że balety rosyjskie Diagilewa utorowały drogę innym narodom do prezentowania własnej twórczości na arenie światowej lub europejskiej. Na przykład balet Karola Szymanowskiego, Harnasie, który odwołuje się do kultury ludowej Tatr, został zaprezentowany w Paryżu w latach 30. Jak właściwie należy rozumieć znaczenie baletów rosyjskich? Czy rzeczywiście otworzyły zachodnią publiczność na wschód, czy też stwarzały jedynie iluzję lepszego poznania tej kultury?
0: Myślę, że również tutaj trzeba rozróżnić reakcje osób przychylnych nurtom modernistycznym i tych, które odnosiły się do nich z rezerwą. Dla wielu osób balety rosyjskie ucieleśniały wszystko, co ekscytujące i nowoczesne. Kiedy po raz pierwszy pojawiły się we Francji, w ich recepcji bardzo mocno podkreślano barwność oraz rosyjskość. Postrzegano je jako zjawisko na wskroś lokalne. Kiedy jednak w późniejszych latach zespół nabrał bardziej międzynarodowego charakteru, część francuskich krytyków przyjęła tę zmianę bardzo niechętnie. Emile Villermoz,

0: Napisał obszerny artykuł, w którym przekonywał, że balety rosyjskie utraciły swoją duszę, zwracając się ku międzynarodowości i odchodząc od wszystkiego, co wcześniej decydowało o ich rosyjskości. W pewnym sensie trwał więc przy zmitologizowanym, wyidealizowanym obrazie carskiej Rosji. Chciał, aby dawne imperialne instytucje pozostały niezmienione. Tymczasem zespół Diagilewa podejmował wiele nowych przedsięwzięć, współpracował z kompozytorami z innych krajów, a zarazem stał się pewnym wzorem dla baletów szwedzkich oraz innych narodowych zespołów baletowych, które znajdowały się w awangardzie przemian zarówno w dziedzinie tańca, jak i muzyki. Sytuacja nie była więc jednoznaczna.
1: Jaki był udział prasy francuskiej w kształtowaniu odbioru muzyki i samych kompozytorów z Europy Wschodniej? Gust słuchaczy był w pewnej mierze modelowany przez ekspertów, którzy mogli zachęcać publiczność do chodzenia na określone koncerty, a na inne nie. Krytyka muzyczna wpływała na gust francuskiej publiczności.
0: Istniała bardzo rozbudowana prasa muzyczna, a muzyce poświęcano również wiele miejsca w prasie ogólnej. Większość najważniejszych gazet miała własne rubryki muzyczne, choćby Le Figaro. Każdy większy koncert był więc zwykle recenzowany w kilku czasopismach, a czytelnicy wybierali je w zależności od swoich upodobań, poglądów politycznych itd. Jako badacze i sama również ulegam tej tendencji, często odwołujemy się do prasy. Nie jestem jednak pewna, czy opinie krytyków zawsze odzwierciedlały to, co rzeczywiście myślała publiczność. Dlatego warto przyglądać się temu, co muzycy pisali do siebie w listach, albo temu, jak opisywali własne doświadczenia słuchania, zarówno jako członkowie publiczności, jak i wykonawcy. Jeden z uczestników naszej konferencji mówił o potrzebie sięgnięcia do innego rodzaju źródeł. Warto więc byłoby sprawdzić, jak całą tę sytuację postrzegali sami muzycy z Europy Wschodniej, co pisali do swoich bliskich o muzyce, której słuchali. Jako Amerykanka znam część listów Aarona Copelanda i fascynujące jest czytanie tego, co pisał do swojej rodziny w Nowym Jorku o koncertach, na które chodził we Francji. Mam więc poczucie, że krytycy niewątpliwie wywierali duży wpływ na publiczność, ale czasem przypisujemy ich opiniom zbyt wielkie znaczenie. Być może ludzie w większym stopniu kierowali się opiniami przyjaciół, zarówno przy wyborze wydarzeń, na które chodzili, jak i przy kształtowaniu opinii na ich temat.
1: Pani wykład na konferencji Polish Music Abroad w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk dotyczył tego, jak w Paryżu słuchano muzyki z Europy Wschodniej. Jakie miejsce zajmuje ten temat w Pani obecnych badaniach?
0: Pracuję nad projektem poświęconym czemuś, co mogłabym nazwać rekonstrukcją francuskiego ucha z okresu międzywojnia. Chcę przede wszystkim pisać to, w jaki sposób kształtowano francuskich słuchaczy. Istniało wówczas wiele podręczników i materiałów dydaktycznych poświęconych temu, jak słychać, na co zwracać uwagę i jak interpretować to, co się słyszy. Muzyków przygotowywano nie tylko w konserwatoriach. Interesuje mnie, co zmieniło się pod wpływem wstrząsu wywołanego I wojną światową i rewolucją rosyjską, zmianami granic i przemianami ideowymi. Na wojnie 1,5 miliona francuskich mężczyzn zginęło. W 1919 roku Francja była krajem naprawdę głęboko zranionym. Stawiam sobie więc pytanie, co po I wojnie światowej oznaczało pójście do sali koncertowej. czy ludzie słuchali inaczej, czy przebywanie w tej samej przestrzeni z innymi słuchaczami i wynikające z tego poczucie wspólnoty przeżywali inaczej niż przed wojną. Przemiany granic i państwowości w Europie Wschodniej wpływały na kulturę słuchania, ale równie ważne jest dla mnie to, co działo się w samym

0: samej Francji. W ten sposób badania, które teraz prowadzę, wpisują się w mój większy projekt. Zastanawiam się nad tym, jak ludzie uczyli się słuchać, a następnie jak rozumieli to, co słyszeli. Affected listening culture, but I'm also interested on what happened at home. How did these enormous changes make a difference to people in this post-war climate? So that's how it fits into the bigger project. I'm thinking about how people learn to listen and then what they understood from what they heard.
1: Konferencja, na której gościła pani w Warszawie, jest częścią wydarzeń, które towarzyszyły tegorocznemu festiwalowi Warszawska Jesień. Wiem, że uczestnicy konferencji wybierali się na niektóre koncerty. Z jakim nastawieniem przyjechała pani do Warszawy? Jak festiwal Warszawska Jesień jest postrzegany w pani kraju?
0: Od bardzo dawna Warszawska Jesień to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych nowej muzyce. Pamiętam zresztą, że kiedy wyszłam za mąż, a więc było to wiele lat temu, mój mąż zawiesił w naszym domu plakat Warszawskiej Jesieni. Znam więc ten festiwal od bardzo dawna.
2: And so I've known about this festival for the longest time, and some of my composers.
0: Utwory niektórych moich kolegów kompozytorów były tu wykonywane w poprzednich latach. Dlatego Warszawska Jesień ma dla mnie, jak sądzę, niemal mityczny status. Podobnie jak studia w Paryżu mogły mieć taki status dla niektórych polskich kompozytorów. Dla nich Paryż był tym niezwykłym miejscem, w którym powstawała i rozbrzmiewała nowa muzyka. Dla mnie takim miejscem jest Warszawa i bardzo się cieszę, że podczas mojej pierwszej wizyty w Warszawie mogę tego doświadczyć.
1: Profesor Janice Brooks, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: 30 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Z tej okazji w zapiskach ze współczesności o swojej drodze do polszczyzny opowiedzą ci, którzy rozsławiają naszą literaturę na całym świecie. Między innymi Hatif Janabi, Antonia Lloyd-Jones czy Xavier Farré.
2: Zdałem sobie sprawę, jak przyjechałem do

0: do Poznania, że znam zaledwie parę słów, wszystkie tylko w mianowniku.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
2: Autopromocja.
3: Wojka, jesteś na miejscu. This is Gregory Porter.
4: Przed chwilą minęła 22:00.

0: Audycję realizuje Wojciech Ciarka, a ze studia w Warszawie witają Państwa
1: Przemek Psikuta
0: i Tomasz Szachowski. Rozpoczynamy wieczór płytowy. Dziś przede wszystkim dla miłośników jazzu i to powiedziałbym o brzmieniu europejskim, choć grać będą przede wszystkim Amerykanie, ale to będzie brzmienie poprzez pryzmat ECM, który jest już klasyką, ponieważ będą to nagrania sprzed wielu lat. Pierwsza płyta z roku 1976, być może niektórzy z Państwa pamiętają, gdy ukazała się na rynku brzmienie, powiedziałbym, idealne, jeśli chodzi o koncepcję sonorystyczną firmy ECM, sformułowaną przez Manfreda Eichera, a zatem muzyka kameralna, pieczołowicie realizowana ze szczegółami, zwłaszcza fortepian, ale nie tylko. Całość, powiedziałbym, jakby stojąca w pewnej opozycji, czy jakby rozbijająca, ale w inną stronę, koncepcję brzmienia zespołów jazzowych okresu klasycznego, czyli Blue Note, czyli hard bopu. To już jest inny jazz i inna konwencja. Bardzo piękna płyta Gnu High, której liderem, twórcą był Kenny Wheeler. Jedna z pierwszych płyt tego muzyka. A jeśli chodzi o ECM, pierwsza.
1: Jeśli chodzi o ECM, pierwsza, niezwykle ważna płyta dla tego kanadyjskiego trębacza, improwizatora, który zmarł w roku 2014 w wieku 84 lat. Tak jak powiedziałeś, Tomku, płyty zdecydowanie o takim odcieniu, nastroju, klimacie jazzu europejskiego, choć obie nagrane w Nowym Jorku. I to jest też bardzo ciekawe. Słuchamy dziś dwóch różnych światów ECM-owskich, bo drugi album jest dwukrotnie młodszy od pierwszego, ale obie te płyty nagrane w Nowym Jorku, obie te płyty o brzmieniu, szczególnie druga, takim bardzo nowoczesnym i nie do końca kojarzonym z ECM-em. Wszystko to sobie wyjaśnimy w drugiej części, ponieważ w drugiej części posłuchamy no kultowej też już dziś płyty kwintetu Dave'a Hollanda, brytyjskiego giganta kontrabasu, giganta muzyki improwizowanej, niezwykle ważnego, wszechstronnego lidera, który, proszę Państwa, 1 października skończy 80 lat. Zatem w tych najbliższych dniach na pewno będziemy słuchać jego różnych płyt, a dziś jego kwintet. Niektórzy uważają, że najważniejszy kwintet, jaki miał w swojej bardzo długiej karierze Dave Holland i album Not For Nothing, czyli trzecia studyjna płyta kwintetu Dave'a Hollanda, która ukazała się 25 lat temu, i po tej płycie zagrali fantastyczny koncert w Warszawie. Być może ktoś z Państwa ten występ pamięta.
0: To będzie część druga naszego spotkania, a wystartujemy od Gnu High, gdzie Dave Holland jest także obecny i gdzie powiedziałbym Kenny Wheeler, lider tego przedsięwzięcia,

0: przedsięwzięcia zbiera niezwykły kwartet i coś, co jest ewenementem. Keith Jarrett jest tutaj członkiem zespołu, po prostu sidemanem. Nie po raz pierwszy, bo przypomnijmy, że choćby w zespole Charlesa Lloyda, prawda, był po prostu pianistą. No ale wtedy nie był jeszcze tak sławny. Natomiast tutaj już po swoich kilku płytach dla ECM-u, przede wszystkim tej solowej chyba, jeśli dobrze pamiętam, Facing You z 71 roku, która zwróciła na niego uwagę świata, ponieważ była taką inną koncepcją tutaj. Ale z Kenny Wheelerem Keith Jarrett gra, można powiedzieć, stuprocentowy jazz, jest niekwestionowanym co-liderem, choć oczywiście Wheeler jest pomysłodawcą. Ken Wheeler gra tutaj na flughornie, co nadaje płycie pewien, powiedziałbym, taki bardziej miękki charakter i bardzo dobrze współgra z estetyką ECM-u. Myślę, że Manfred Eicher pomagał w stworzeniu i brzmienia, i całej koncepcji tej płyty. Ja pamiętam to nagranie, gdy pojawiło się w radiu w 76 roku, kiedy nie było płyt, nie było dostępu oczywiście do nagrań i każda tego rodzaju premiera była sensacją. Powiedziałem, że w tamtych latach niewiele płyt zrobiło na mnie takie wrażenie, jak właśnie Kenny Wheeler z tym albumem, ponieważ to była właśnie ta inna estetyka, która w głowie zostaje na wiele, wiele lat. Choć można powiedzieć, że Manfred Eicher jest konsekwentny i do dzisiaj próbuje znaleźć tę formułę kameralną, gdzie wartością jest samo brzmienie dźwięku, prawda, kombinacja instrumentów. Tutaj jest wiele chwil takich, które niezależnie od naszego zachwytu umiejętnościami czysto jazzowymi, powiedziałbym, zmierzają w stronę kontemplacji, w stronę takiego uniesienia, powiedziałbym, który wykracza nawet poza muzykę jazzową, choć są to w 100% jazzmeni. Jeszcze może powinniśmy dwa słowa powiedzieć o samym trębaczu, który miał bardzo bogaty życiorys artystyczny. Otarł się o muzykę współczesną. Przez chwilę studiował w Royal Conservatory of Music. Studiował także u Richarda Rodneya Bennetta. Więc myślę, że choć trochę znał muzykę współczesną, ale mamy takiże epizod rockowy, prawda, z grupą Animal, z Ericem Bardonem. To się wydaje nieprawdopodobne, no, ale tak
1: później,
0: było.
1: Później Wheeler był bardzo potrzebny muzykom z innych światów, bo przypomnijmy, że jako już doświadczony trębacz, flugelhornista, właśnie o tym swoim bardzo charakterystycznym brzmieniu brał udział w nagraniach Davida Sylwiana, formacji Spiritualized, zespoły, które, artyści, których bardzo lubimy w wieczorze płytowym. Wheeler do końca niezwykle otwarty, także na brzmieniowy eksperyment i mocno związany z Europą, to trzeba podkreślać. Już w 52 roku przeniósł się do Londynu, no i tam był ważnym elementem całej sceny. To dzisiaj nie będziemy zaglądać w te rejony, ale
0: jeszcze koniecznie trzeba dodać o tej scenie free jazzowej, prawda?
1: Tak,
0: Globe Unity Orchestra,
1: właśnie.
0: Spontaneous Music Ensemble,
1: Evan
0: czy
1: Parker,
0: Anthony Braxton,
1: Tak.
0: Więc doświadczenie ogromne, a jednocześnie silne związanie z firmą ECM. Potężna dyskografia, gdy się spojrzy na jego płyty, które powstały z nim jako liderem, gdy spojrzy się chociażby na współpracę z Johnem Taylorem, zespołem Azimut, plus spotkania takie pojedyncze, gdzieś tam to po prostu plejada nazwisk, Lee Konitz, Mark Copland, Enrico Pieranunzi, czyli znów Europa, prawda, Gordon Beck. No mam przed sobą tę listę, która jest imponująca, więc powiedziałbym, że zostawił po sobie ogromną spuściznę, też jako sideman z Johnem Abercrombiem, z Georgem Adamsem, z Paperem Adamsem. Ja niedawno fragment tej płyty przypominałem w związku z rocznicą śmierci Papera Adamsa. No i z Anthony Braxtonem, to jest cała seria płyt, ponad 10 płyt. Więc wyobraźmy sobie Rainer Brünninghaus i Jakob Bro. Masz rację.

0: że on stał się bardziej europejskim niż amerykańskim muzykiem w jakimś momencie.
1: I fantastycznie rozumiał się z pianistami, bo John Taylor, którego wspomniałeś, no to potem była wieloletnia współpraca. Oni obaj grywali w swoich własnych zespołach, grywali także duety na trąbkę i fortepian. Scena brytyjska, to był świat Willera, Kanadyjczyka.

0: zachęcamy jak zawsze do wspólnego słuchania, komentowania. Prosimy pisać.
1: Istotne, że będziemy odtwarzać, jeżeli dobrze wiem, płyty analogowej, prawda?
0: Pierwsze tłoczenie. Wypożyczone przez naszego stałego słuchacza, pana Piotra, któremu nisko się kłaniamy, ECM, 69. płyta w katalogu ECM-u.
1: Mhm. A w tamtych latach właśnie to te niemieckie tłoczenia były na oszałamiająco wysokim poziomie. Można porównać to z płytami, która ukazywała się chociażby w Deutsche Grammophon, prawda? Najwyższy, powiedziałbym, punkt odniesienia, jeśli chodzi o jakość dźwięku rejestrowanego.
0: Ta sama tłocznia w Monachium, to wiele tłumaczy. Proszę Państwa, adresy nasze polecamy słuchaczom Wieczoru Płytowego, ponieważ nasza skrzynka audycji wciąż mamy bardzo skomplikowany do niej dostęp. Zatem nasze prywatne adresy przemysław.psikuta@polskieradio.pl
1: i tomasz.szachowski@polskieradio.pl. Łatwo zapamiętać, bo sformułowane są, jest ten sam format, no oczywiście inne nazwiska.
0: I oczywiście Facebook Wieczoru Płytowego. Tutaj jesteśmy jak zawsze otwarci na Państwa głosy. Przechodzimy do płyty pierwszej, ECM 1069, numer katalogowy tego long playa. Nagrywali w czerwcu 1975 roku. Każdy z nich był wówczas niezwykle zajęty. Wystarczy spojrzeć na dyskografię Jarretta, co się wtedy wokół niego działo, ale także Jack DeJohnette, którego niedawno żegnaliśmy, oczywiście Dave Holland, no i Kenny Wheeler. Martin Wieland tutaj przyczynił się do powstania tego brzmienia. Nad całością czuwał oczywiście Manfred Eicher. Strona pierwsza long playa to jest 22-minutowa rzecz, suita, rodzaj takiej improwizacji. Tak się w tamtych latach często właśnie w ECM-ie grała. Hey O' Key, tak nazywa się ten utwór. Kenny Wheeler, flugelhorn, czyli skrzydłówka, możemy tak po polsku mówić. Keith Jarrett, fortepian, Dave Holland, kontrabas i Jack DeJohnette, perkusja.

Wieczór płytowy w programie drugim. Jako pierwsza płyta dziś Gnu High Kenny'ego Wheelera. Rzecz, która ukazała się 50 lat temu, a powstawała w czerwcu 1975 roku w Generation Sound w Nowym Jorku. Kwartet Wheelera skrojony z samych mistrzów przy fortepianie Keith Jarrett, na kontrabasie Dave Holland, za bębnami Jack DeJohnette i Kenny

0: Wheeler, Flügelhorn. Hail Key to jest utwór, który wypełnia stronę pierwszą tej 69. płyty wytłoczonej w katalogu ECM, w katalogu oficyny Manfreda Eichera. Dziś w wieczorze płytowym pierwsze niemieckie winylowe tłoczenie tego materiału.
1: Państwo piszą, a ja przypomnę, że dziś kontaktujemy się, myślę o słuchaczach, którzy piszą do wieczoru płytowego, na nasze osobowe czy osobiste adresy radiowe. I tak mój brzmi: tomasz.szachowski@polskieradio.pl, z małych liter oczywiście.
0: I przemysław.psikuta@polskieradio.pl.
1: Pan Andrzej pisze tak. Pierwszy raz Kenny Wheelera usłyszałem na innej płycie, Double W. Płytę Gnu High usłyszałem dopiero w latach 90. Skład muzyków budzi szacunek, ale pamiętajmy, że ta płyta to jest dopiero rok 76, rok wydania. Za namową szefa ECM, Manfreda Eichera, wielu znakomitych muzyków tworzyło w tamtym okresie doraźne zespoły w bardzo różnych konfiguracjach. Najczęściej byli to wówczas młodzi ludzie, dopiero kształtujący własny styl, zdobywający estradę i popularność i uznanie, ale byli też muzycy już ugruntowujący swoją pozycję na rynku muzycznym. Podobnie jest na Gnu High. Keith Jarrett, chyba najsłynniejszy z czwórki muzyków grających na płycie, jest już wtedy po koncercie kolońskim i ma dwa własne kwartety, ale wciąż jest przed swoim najsłynniejszym triem i nagraniami standardów. Jack DeJohnette jest jeszcze przed Special Edition i triem z Jarrettem, choć jego pozycja jest już ugruntowana. Holland to już znany kontrabasista nowego jazzu, ale jeszcze przed okresem liderowania własnymi zespołami. Ciekawej jego płyty jako lidera kwintetu będziemy słuchać w drugiej części audycji. Najmniej znany z tej czwórki był wówczas lider, Kenny Wheeler, dla którego Gnu High stało się odskocznią do muzycznej kariery. Dzięki Manfredowi Eicherowi, pisze dalej nasz słuchacz, powstało wiele wyjątkowych płyt nagranych w niepowtarzalnych składach. Taką właśnie jest dzisiejsze Gnu High. Muzyka na płycie jest melancholijna, z powoli rozbijającymi się melodiami. Jest to płyta dla tych, którzy bardziej cenią nastrój niż rytmiczny rozpęd czy efektowne solówki. Na koniec nie mogę powstrzymać się przed uwagą techniczną dotyczącą zarówno tej płyty, jak również następnej. Bohaterem dzisiejszej audycji jest Dave Holland, czyli kontrabas. Kontrabas należy do tych instrumentów, których pełnię barw można docenić, słuchając muzyki na dobrym sprzęcie. Jest to szczególnie ważne, gdy gra na nim właśnie taki mistrz jak Holland, który wyniósł grę na tym instrumencie na znacznie wyższy poziom niż tylko trzymanie rytmiki. Fizyki niestety nie da się oszukać. Żeby dobrze przenieść niskie dźwięki, głośnik musi mieć odpowiednią średnicę. Słuchając tych płyt przez telefon albo niewielki głośnik komputerowy, tracimy mnóstwo subtelności, a brzmienie staje się znacznie uboższe. To celna uwaga pana Andrzeja, naszego stałego słuchacza, chociaż bywa tak, że słucha się no, w takich warunkach, w jakich można. I wydaje mi się, że z pomocą przychodzi doświadczenie i głowa, która przetwarza dźwięk, którego słuchamy, na taki, który jest ideałem. I od tego powiedziałbym, no, jest nasza wyobraźnia i nasze doświadczenia.
0: Głowa zdecydowanie najważniejsza. Wszystko to, co napisał Andrzej, bardzo istotne, zasadne, ale tak jak powiedziałeś, zresztą wielokrotnie tutaj w nocy niedzielnej spotykamy się z różnymi rodzajami słuchania wieczoru. Niektórzy słuchają na znakomitej aparaturze, na znakomitych tunerach, a niektórzy w drodze albo na słuchawkach małych podpiętych do komórki. Tak jak napisał pan Andrzej, Dave Holland to też wyrafinowane ucho, też świetny producent i przy okazji płyty drugiej usłyszymy także jego ulubionego inżyniera dźwięku Jamesa Farbera, który odpowiedzialny jest za brzmienie kwintetu Dave'a Hollanda. A tutaj Gnu High to wykuwające się brzmienie, niepowtarzalne brzmienie ECM-u. Ta płyta, myślę,

0: to należy do tej długiej listy, prawda, tych początkowych, założycielskich płyt Oficyny.
1: Pan Bogdan napisał do nas, pan Bogdan z Wrocławia, no to się doczekałem. Gnuchaj słuchałem po raz pierwszy w piątkowych trzech kwadransach jazzu w latach 70., więc musiała to być premierowa prezentacja tej muzyki na antenie Polskiego Radia. Och, czy ja nie byłem autorem tej audycji? Bardzo możliwe. Byłem wtedy świeżo nawrócony na akustyczny jazz, a ojcem chrzestnym był McCoy Tyner z płytą Trident, której słuchałem z jakiejś taśmy pożyczonej przez brata od kolegi. W brzmieniu flugelhornu Wheelera zakochałem się po 5 sekundach słuchania, a klarowność brzmienia i barwy wszystkich instrumentów tej płyty stały się dla mnie wzorcem sewr dla muzyki jazzowej. Jared budujący Notre Dame swoją partią solową w utworze rozpoczynającym, no i to solo De Jonetta na talerzach. Już to wystarczyło, aby Gnuchaj została jedną z moich płyt, którą zabrałbym na samotną wyspę. Pisze do nas pan Bogdan. Pozdrawiając, my również pozdrawiamy bardzo pięknie napisane Jared budujący Notre Dame swoją partią solową.
0: I solo De Jonetta na talerzach. No właśnie, to były te spotkania. Często wracamy do tych lat 70. zupełnie spontaniczne, tak jak napisał nasz słuchacz, bezpośrednie. I tyle się wydarzyło. Ta płyta przecież przychodzi już po Circle, spotkanie Corey z Braxtonem, już po debiucie Dave'a Hollanda, Conference of the Birds, gdzie też mamy do czynienia z takim super kwartetem, prawda, z Braxtonem w środku. Tutaj to samo, no Wheeler, Jared, Holland, De Jonette. Dziś same legendy, dziś są z nami już tylko Jared i Holland z tego kwartetu. Pan Andrzej pisze, obie płyty są dla mnie premierowym dziś odsłuchem, co mnie bardzo cieszy. Pan, nasz stały słuchacz z Rabki Zdroju, pisze tak, ostatnio ECM to moja ulubiona wytwórnia. Bardzo nastrojowe, bardzo mroczne, fajne klimaty. Inne niż jazz amerykański. Znacznie bliżej im do klasyki. Fajnie posłuchać bardziej uniwersalnej muzyki. Klasa sama dla siebie. Wojciech Jachna, nasz znakomity trębacz, którego miałem przyjemność gościć w piątkowej audycji Jam Session, pisze Kenny Wheeler wreszcie. No właśnie, Kenny Wheeler, postać niezwykle ważna, choć czasami zapominamy o nim, a to, czego dokonał, też bardzo wszechstronnie pokazuje jego zainteresowania. Ta scena europejska, w późniejszych latach wytwórnia Camp Jazz, włoska oficyna, gdzie prowadził swój kwartet, gdzie nagrywał swoje duety.
1: Taka uwaga, która nasuwa się również po przeczytaniu kilku refleksji naszych słuchaczy. Muzycy amerykańscy, którzy zjawiają się w Europie, a przecież były to różne czasy, i lata 50., i 60., i 70., zaczynali trochę inaczej grać. A mnie się wydaje, że powód leżał także po stronie publiczności. Tu jest trochę inna publiczność, prawda? W dużej części taka wyedukowana, trochę filharmoniczna, trochę snobująca się. I być może to powoduje, że i czeka się na inne brzmienie, jakość brzmienia. Brzmienie jest celebrowane. To nie jest nocny klub, prawda, gdzie wszystko jest takie dirty i ma być rozchwiane i ma być bardzo agresywne niekiedy, prawda? W czasach nagrywania słynnych płyt live przez Milesa Davisa i jego zespoły, prawda? To jest zupełnie inna estetyka.
0: Kompletnie inna, a przecież ci artyści, Jared, Corea, Holland, potrafili być dirty, potrafili grać bardzo agresywnie po amerykańsku, ale tu właśnie wychodzili, jak szeroką musieli mieć paletę, wyobraźnię, To tutaj symbolami jest oczywiście Jarrett i Coria w przypadku ich nagrań solowych, prawda? Mhm. Którzy kompletnie zmierzają w stronę tej

0: tej publiczności, o której powiedziałeś. Ta płyta jest, tak powiedziałbym, po środku. Tu są elementy takie stricte jazzowe, amerykańskie. Dalej będziemy mieć do czynienia z podobnym światem.
1: Muzyka swinguje dzięki tandemowi The Jonette Holland. Ona swinguje.
0: Jared.
1: Tu jest ten timing, to kołysanie. Jared, prawda? Mm-hmm. To kołysanie jest obecne. Kenny Wheeler ma, powiedziałbym, absolutnie komfortową sytuację. Może grać cokolwiek. Może puścić wodze fantazji.
0: Tak.
1: On wie, że ma fantastyczny motor z tyłu, prawda?
0: Tak, tak.
1: Taki kreatywny, z jednej strony zabezpieczający to, że ten czas posuwa się w sposób przewidywalny, bezpieczny, miarowy, a jednocześnie...
0: Że zawsze wyląduje.
1: Tak,
0: prawda?
1: A jednocześnie może sobie pozwolić na odjazdy. Ja pamiętam ten moment sprzed przecież ilu lat, tak jak jeden z naszych słuchaczy, który przypomniał Trzy Kwadranse Jazzu, kiedy tę płytę dostałem do ręki i pamiętam, że to była duża frajda z takiego analogu. No, proszę Państwa, co tu dużo mówić? To były czasy, kiedy oczywiście nie było dostępu do żadnych platform, nie było internetu, nie było nic. A dodatkowo w Polsce nie było płyt amerykańskich czy płyt ECM-owskich. Jeśli były, to były bardzo, bardzo drogie. Pamiętam to takie wspomnienie na marginesie. Kiedyś przyjechał do Polski Manfred Teicher i przywiózł trochę płyt, które można było kupić za bezcen. Pamiętam, to chyba było w akwarium. Z pewnością Paweł Brodowski pamiętałby to lepiej. No i myśmy się wszyscy rzucili, ale też dla, powiedziałbym, kręgu wtajemniczonego. To nie jest tak, że każdy mógł z tego skorzystać. I wtedy z tego dobrego okresu płyty analogowe, tak właśnie tłoczone, wzbogaciły naszą płytotekę. Ja zresztą dzięki temu, że pisałem wówczas, powiedziałbym, intensywnie i regularnie recenzje do Jazz Forum, dostawałem płyty. Bardziej niż skromne bardzo honorarium, to mogę Państwu powiedzieć, bardziej sobie ceniłem to, że mogę dostać taką płytę, która jest z pierwszego tłoczenia, specjalnie przeznaczona dla recenzenta.
0: I te okładki, estetyka ECM-u, tam zgadzało się wtedy wszystko. To wielokrotnie tego tematu dotykaliśmy. Pan Piotr napisał na profilu facebookowym przed chwilą tak. Mistrzowski zestaw płyt, po prostu klasa, magiczne dźwięki Gnuhaj, bynajmniej nie zestarzały się, wciąż poruszają nawet najmniej czułe zakamarki zmysłów. Tak się składa, że w 1976 roku wydano dwie moje ulubione płyty w tej przebogatej dyskografii ECM-u, Gnuhaj i Balladynę Tomasza Stańki. Te kultowe wydawnictwa łączy nie tylko udział znakomitego kontrabasisty Dave'a Hollanda. Mam wrażenie, że w późniejszej twórczości nasz genialny trębacz inspirował się dokonaniami Kanadyjczyka. Bywa, że drapieżno-liryczna trąbka Stańki wybrzmiewała w podobnej przestrzeni akustycznej co flugelhorn Kenny'ego Wheelera. Oniryczny liryzm, ciepłe brzmienie zespołu, charakterystyczna forma swobodnie płynących quasi-suite. Odnajdziemy to choćby na znacznie późniejszym krążku kwartetu Tomasza Stańki Soul of Things z roku 2002. Celebrujmy wieczór płytowy. Pozdrowienia dla prowadzących i dla wszystkich słuchaczy od naszego stałego słuchacza, pana Piotra. Część druga, strona B. 69. płyty w katalogu ECM. Smatter to jest utwór, który otwiera stronę B, 6-minutowy, i potem Gnu Suite. Kenny Wheeler, flugelhorn, Keith Jarrett, fortepian, Dave Holland, kontrabas, Jack DeJohnette, perkusja.

0: I taki jest koniec albumu Gnu High Kenny'ego Wheelera. Smatter Gnu Suite. To dwa utwory wypełniające stronę drugą tego longplaya. Rzecz nagrana w czerwcu 1975 roku. Ukazała się rok później nakładem ECM-u. Jack DeJohnette, perkusja, Dave Holland, kontrabas, Keith Jarrett, fortepian, Kenny Wheeler, flugelhorn.
1: To właściwie komentarz może być tylko, powiedziałbym, taki bardzo subiektywny każdego z nas, każdego ze słuchaczy. To jest rodzaj takiej muzyki, którą warto mieć pod ręką, w każdym momencie. Ona wzbogaca nastrój. Ona pięknie wypełnia przestrzeń, prawda? Jest, powiedziałbym, fajnie, jeżeli może być częścią naszego funkcjonowania. Bez wchodzenia w szczegóły, w technikalia muzyczne, prawda? Jest tutaj ten rodzaj obrazu dźwiękowego, który jest bardzo bliski, bardzo przyjazny i, powiedziałbym, chce się do niego powracać.
0: Tak, wiele nastrojów przynosi ta płyta, podobnie jak nasza płyta następna, którą zaplanowaliśmy na dziś. Mariusz Gradowski pisze do nas, współautor wieczoru płytowego. Pięknie brzmi ta płyta w sam raz pod wieczorny spacer. Pan Tomasz pisze z kolei tak. Jak dobrze znów słyszeć jazz w wieczorze płytowym. Wiem, trzeba poznawać cały ten ogromny ocean muzyki. Jednak wieczorową porą, tak na koniec dnia, jazz jest jak taka kropka nad i. Relaksuje jak żaden inny gatunek.

muzyki. Jakoś nie wiem czemu, ale nagle wszystko odpływa gdzieś daleko i w głowie robi się tak czysto, spokojnie. Świat i my sami łagodniejemy, czując te uwolnione dźwięki. Ta swoboda przenika nas, daje urokliwy oddech. Tak, to jest to, o czym powiedziałeś. Ta muzyka właśnie

0: fantastyczne odbicie dla niego, ponieważ ta płyta zwróciła uwagę jazzowego świata, nie tylko zresztą jazzowego, ona jest otwarta, powiedziałbym, na inne gatunki, muzykę kameralną, prawda? I już pojawił się ktoś, na kogo warto stawiać, kogo warto zapraszać do rozmaitych projektów. No i jak spojrzymy na dyskografię, to to się zaczyna rozwijać rzeczywiście w tempie fantastycznym. Rzeczywiście dyskografia Kenny Wheelera przebogata. Ileż tam nazwisk najróżniejszych. Mówiliśmy o tym na początku. Także można powiedzieć, że to było życie, które zaprocentowało pięknym, pięknym artystycznym dorobkiem.
1: Na pewno tak. Wheeler i Holland to są muzycy z tego samego pokolenia. Wheeler kilka lat starszy. Holland za chwilę skończy lat 80. Można by obdarzyć kilka różnych biografii ich pomysłami, ich dorobkiem. Gnuchaj, tak, to taka płyta, która stanowiła później także dla samego Wheelera punkt odniesienia. Trochę tak jak Konferencja ptaków dla Dave'a Hollanda. Obie nagrane w katalogu Eichera w pierwszej połowie lat 70.
0: No i przed nami Not for Nothing, też Dave Holland, Quintet, ale powiedziałbym, że tutaj temperatura jest nieco wyższa, a to za sprawą fantastycznych improwizatorów, którzy już należą do innej generacji, prawda? To nie jest już kontemplowanie, to jest jakby wzbogacanie nastroju. To już nie ma Keitha Jarretta, tylko jest troszkę inny fortepian. I przepraszam, fortepianu nie ma tutaj.
1: Fortepianu nie ma,
0: nie ma, ale
1: jest
0: wibrafon. Tak. Mm-hmm. Wibrafon, który uzupełnia paletę wielkich mistrzów tego instrumentu, a to już jest rok 2001, czyli już ktoś taki jak Gary Barton ma za sobą ogromny dorobek. No i weterani wibrafonu też są, powiedziałbym, obecni na mapie przede wszystkim historycznej, ale zwróciłbym uwagę, jeśli chodzi o mistrzostwo, ekspresję. Myśmy nie używali słowa ekspresja, teraz ono musi zabrzmieć, zwłaszcza w wypadku saksofonisty Chrisa Pottera i głównie puzonisty Robina Eubanksa, który jest absolutnym fenomenem ostatnich dziesięcioleci, jeśli chodzi o ten piekielnie trudny instrument. To, co Eubanks potrafi grać na puzonie, to się w głowie nie mieści, a powiedziałbym stopień ekspresji, jaki osiąga, no to jest po prostu czapki z głów.
1: Tak, i tutaj Holland oczywiście znacznie starszy, bo mówimy o roku 2001. Płyta nagrana w 2000 we wrześniu w studiu Avatar w Nowym Jorku. Tutaj Dave Holland jawi nam się jako taki już pełnokrwisty lider i odkrywca talentów, no bo on tu jest zdecydowanym, prawda, guru dla muzyków młodszego pokolenia. On miał to coś, że otaczał się znakomitościami, odkrywał talenty. Steve Coleman grał w jego zespołach, tutaj właśnie młody Chris Potter. I posłuchamy tego kwintetu już z bardzo dojrzałej płyty, ponieważ to jest trzecia studyjna płyta tego składu, niesamowicie zgranego, możemy to śmiało powiedzieć po znajomości, obytności, także na koncertach tego składu. Później przyszła płyta koncertowa, podwójna, Extended Play, Life at Birdland. Jedna z najważniejszych koncertowych płyt wydanych przez ECM w całej historii tej wytwórni. A płyta Not for Nothing to album studyjny. Długi, wiele światów tutaj usłyszymy. Może zapowiedzmy stronę, część pierwszą tego albumu. No i bardzo też liczymy na Państwa głosy, bo wiemy, że są wśród słuchaczy Wieczoru Płytowego tacy, którzy dziś po raz pierwszy usłyszą ten zespół. Billy Kilson na perkusji. Proszę posłuchać także, co dzieje się tutaj w warstwie perkusyjnej. Steve Nelson, wibrafon i Marin.

Alba, Robin Eubanks, Puzon, Chris Potter, saksofony, sopran alt i tenor i oczywiście Dave Holland, kontrabas. Płyta fantastycznie nagrana. Tutaj Dave Holland jest, jego nazwisko pojawia się w roli producenta, ale w komentarzu załączonym do płyty Holland pisze, wymienia nazwisko Jamesa Farbera, inżyniera, z którym nagrałem, cytuję, wszystkie swoje projekty od 1988 roku. Jego wrażliwość, jego umiejętności, jego inteligencja są najwyższej próby, tak pisze Dave Holland. Pierwsza część, cztery utwory. Global Citizen to jest temat Robina Eubanksa, For All You Are Dave'a Hollanda, Lost and Found Chrisa Pottera i na czwartym miejscu Shifting Sands Dave'a Hollanda. On pozwala pisać, prawda? Demokracja obecna w tym kwintecie, jak kiedyś w największym kwintecie Milesa Davisa. Słuchamy, proszę Państwa, tym razem płyta ECM-u 1758 i to już jest wersja oczywiście kompaktowa.

0: Za 8 minut wybije północ, wieczór płytowy w dwójce. Nasza druga propozycja na dziś to album zatytułowany Not for Nothing, kwintetu Dave'a Hollanda. Rzecz wydana w roku 2001 nakładem ECM-u. Kwintet Hollanda w następującym składzie: Chris Potter, saksofony, sopranowy, altowy i tenorowy, Robin Eubanks, puzon, Steve Nelson, wibrafon oraz marimba, Billy Kilson, bębny i oczywiście lider Dave Holland grający na kontrabasie. Cztery tematy za nami: Global Citizen Robina Eubanksa, For All You Are Dave'a Hollanda, Lost and Found Chrisa Pottera i przed chwilą najkrótszy na płycie Shifting Sands, utwór, temat lidera.
1: Napisał do nas pan Wiesław z Krakowa. Słucham wieczoru płytowego dziś i przychodzi mi taka myśl, jak przyjemnie i dobrze słucha się takiej muzyki najwyższej próby. I to nie jest najważniejsze, czy jest to Dave Holland, czy Keith Jarrett, czy Sonny Rollins. Wieczoru płytowego po prostu dobrze się słucha, bo tam jest dobra muzyka, choć nie zawsze może się podobać. A do świetnej muzyki dochodzą państwa rozmowy, z których tyle się dowiaduje i toczone są w nielegalnym języku, jak zawsze w dwójce. No, komplement, nie z tej ziemi, bardzo dziękuję. A dzisiejsze płyty szczególnie mi się podobają, pisze pan Wiesław. Pan Wiesław z Krakowa, który żyje w tej chwili wyborami. Czy my mamy jakieś życzenia w związku z wyborami? Oczywiście, że mamy jako dwójka. Chcemy, żeby każdy z potencjalnych pretendentów myślał o kulturze, prawda? Żeby nie było gorzej, a było znacznie, znacznie lepiej. Wszystkie instytucje kultury w Krakowie to jest perła. To jest największa wartość, jaka jest w Krakowie. I jeśli miałbym namawiać wyborców zadających pytania kandydatom, to właśnie jednak drążyłbym temat instytucji kultury. Jak się mają, co można poprawić, może jeszcze coś wprowadzić, zorganizować, postawić, usytuować w dziedzinie muzyki oczywiście również.
0: Tak, to bardzo istotne. Zawsze można tutaj w naszym świecie, w tym temacie coś poprawić, coś polepszyć. Dave Holland, o którym obiecujemy w najbliższych dniach będziemy mówić, ponieważ kończy 80 lat. Dziś zajmujemy się tym niezwykle ważnym wycinkiem jego twórczości, jego kwintetem. Ta formacja ewoluowała, powstała w roku 1984, wtedy nagrali pierwszą płytę Jumpin' In, jeszcze w nieco innym składzie. No a potem na przestrzeni lat właśnie wykrystalizował się ten skład, ten znakomity band, podziwiany, wielokrotnie nagradzany, który w tym klasycznym właśnie składzie kwintetowym zakończył działalność trasą koncertową i tym podwójnym, słynnym albumem Extended Play. A płyta Not for Nothing stanowi takie studyjne zwieńczenie ich działalności. Kiedy obserwuje się rozwój tego zespołu, słychać też, jak

0: pogłębiają się relacje w tym zespole, jak coraz bardziej otwarte stają się formy, które oni proponują. Zachowując wszelkie oczywiście proporcje, można dostrzec tu pewne analogie z drugim kwintetem Milesa, kiedy jest duża wolność pozostawiona poszczególnym muzykom, poszczególnym instrumentalistom, którzy, tak jak w przypadku tutaj muzyków z kwintetu Dave'a Hollanda, piszą swoje tematy. Każdy z nich ma pomysł na brzmienie całości. No oczywiście tutaj Dave Holland bardzo pewną, doświadczoną ręką prowadzi ten skład.
1: No i podkreślamy umiejętności Robina Eubanksa i Chrisa Pottera przede wszystkim. Ja tak myślę, do mnie przemawia ta ekspresja, którą zawierają w swoich solówkach. Prawdziwy jazz, taki, który wznosi się na wysoki poziom. No i powiedziałbym, brzmienie również bardzo oryginalne, prawda?
0: Tak, brzmienie bardzo ciekawie wymyślone.
1: Z wibrafonem, to się rzadko zdarza. I to decyduje o takiej oryginalności.
0: I jeśli mnie pamięć nie myli, to już któryś raz zachwycamy się grą Robina Eubanksa w wieczorze płytowym. Rocznik 1955, pochodzący z Filadelfii. I powiedziałeś dziś, Tomku, słuchając tej płyty, że Eubanks ma przecież także swoje pozycje, swoje płyty. I rzeczywiście drugi raz wskazujemy na jego debiut. Znakomita płyta Different Perspectives z 1988 roku. Notujemy ten tytuł, ponieważ jest to instrumentalista, muzyk no, najwyższej próby i z tego co pamiętam, mam tę płytę na półce, wrócimy do niej, przesłuchamy i chyba to jest rzecz, która pretenduje do naszego pasma.
1: Jasne, tym bardziej, że instrument jednak w dalszym ciągu troszkę traktowany jako drugi szereg, prawda?
0: Oczywiście, że
1: niesłusznie,
0: tak.
1: Niesłusznie. To jest bardzo trudny instrument i tych wielkich wirtuozów, no to można policzyć na palcach dwóch rąk, prawda? W historii jazzu. Saksofonistów wielokrotnie więcej, trębaczy wielokrotnie więcej, a puzon, zarówno puzon wentylowy, prawda? Jak i puzon, który są te dwa rodzaje główne, prawda? One są trudnymi instrumentami.
0: Tak, i na podstawie tego, co chociażby słyszymy dziś, to co też powiedziałeś, Robin Eubanks wpisuje się, wchodzi na ten poziom tych wielkich instrumentalistów, tych wirtuozów tego instrumentu. Proszę Państwa, wracamy do Nowego Jorku, wracamy do tego bardzo wyrafinowanego i takiego prawdziwego brzmienia kwintetu, które uchwycone zostało w studiu Avatar we wrześniu 2000 roku. Przypominamy, jesteśmy obecni pod własnymi radiowymi adresami, a także na profilu facebookowym. Billows of Rhythm to jest temat Billego Kilsona, który otwiera część drugą, czyli temat perkusisty. Potem What Goes Around Hollanda, Go Fly a Kite Steve'a Nelsona, kompozycja tytułowa Not for Nothing podpisana nazwiskiem Hollanda i finał płyty Cosmosis. Też rzecz lidera. Dave Holland Quintet, Not for Nothing, część druga.

0: Quintet Dave'a Hollanda i album Not For Nothing. We wrześniu 2000 roku powstały te nagrania w nowojorskim studiu Avatar. Płyta ukazała się 21 sierpnia 2001 roku nakładem ECM-u. Za nami część druga, 5 utworów. Billows of Rhythm Billego Gilsona, What Goes Around Dave'a Hollanda, Go Fly a Kite Steve'a Nelsona i dwa tematy lidera Not For Nothing, kompozycja tytułowa i przed chwilą finał płyty Cosmosis. Chris Potter, saksofony, Robin Eubanks, puzon, Steve Nelson, wibrafon i marimba, Billy Gilson, perkusja, no i oczywiście lider Dave Holland, grający na kontrabasie. Głośna płyta, ważna płyta, po której przyszły koncerty, a następnie ukazała się płyta Extended Play. I już teraz zapraszam Państwa w piątkowym Jam Session z okazji 80. urodzin. Posłuchamy Hollanda, bardzo różnych sesji, bardzo różnych płyt i w finale na pewno sięgnę po ten materiał z klubu Birdland.
1: Wieczór płytowy, za 20 minut godzina pierwsza. Mamy już poniedziałek, 28 dzień września 2026 roku. Rocznice, rocznica Coltrane'a, rocznica Davisa, setna. I tak się składa, że dziś właśnie przypada 35. rocznica śmierci Milesa Davisa. Chcę Państwu polecić naszą płytę tygodnia od jutra do soboty. Można wygrać, no trzeba wcześniej wstać, bo to w poranku dwójki, o 7 rano. Potrójny album Miles 56 z nagraniami dwóch kwintetów. Kwintetu z Sonny Rollinsem i kwintetu z Johnem Coltrane'em. Potrójny album złożony z nagrań wydanych kiedyś na legendarnej serii firmy Prestige. No i chcielibyśmy w ostatniej części symbolicznie nawiązać do postaci Milesa Davisa, aczkolwiek nie będą to kompozycje Davisa, tylko utwory napisane specjalnie w hołdzie dla niego na płycie, której nosi tytuł Future Miles. Płyta została nagrana w 2000 roku przez Norbotten Big Band, zespół prowadzony przez amerykańskiego trębacza i kompozytora i aranżera Tima Hagansa. A Norbotten Big Band to zespół, to orkiestra szwedzka. I właściwie bez komentarza specjalnego posłuchajmy

w jaki sposób muzycy, czy też kompozytor, aranżer wyobrażał sobie w 2000 roku, jak można zagospodarować spuściznę Davisowską, jak mogą brzmieć utwory w przyszłości, które nawiązują do postaci, do twórczości Milesa Davisa. Pierwsza kompozycja, Fanfary dla Milesa, Fanfare for Miles, potem Kick-Ass i myślę, że ten trzeci wejdzie już we fragmencie, Kinsey Report. Płyta firmy ACT z 2001 roku, Future Miles.

ostatniej części dzisiejszego wieczoru płytowego ukłon w stronę Milesa Davisa, bo właśnie dziś przypada 35. rocznica śmierci wielkiego muzyka. To fragment płyty Future Miles z kompozycjami, które nawiązują

0: i brzmieniowo, i poprzez partię trąbki do twórczości Davisa. Norrbotten Big Band, szwedzka orkiestra istniejąca od 40 lat i grający na trąbce i pełniący funkcję dyrygenta amerykański muzyk Tim Huggins, płyta firmy ACT. Już na zakończenie dzisiejszego wieczoru płytowego. A za tydzień...
1: Mocny akcent, bardzo.
0: Trzeba by sięgnąć do tej płyty, być może zagram ją w całości kiedyś.
1: Bardzo ciekawy, Milesowi na pewno by się podobało. No właśnie, za tydzień zapraszam w imieniu moich fantastycznych kolegów Tomasz Szachowski i Krzysztof Dziuba w przyszłym tygodniu. Z jednej strony kontynuacja jazzu najwyższej próby i płyta Michaela Breckera Pilgrimage, czyli rodzaj takiego testamentu tego wyjątkowego artysty, płyta sprzed lat 20. I jako druga kolejny gigant, 90 lat, 3 października skończy Steve Reich. Nie możemy nie zauważyć tego w wieczorze płytowym. Music for 18 Musicians i kolejna wspaniała płyta wytwórni ECM.
0: I na dziś też wszystko. Przypomnę, że audycję zrealizował Wojciech Ciarka, a ze studia w Warszawie żegnają się
1: Przemek Psikuta
0: i Tomasz Szachowski.

Jest poniedziałek, 28 września. Przed mikrofonem Monika Kopcik. Dobry wieczór. Na początku dzisiejszej audycji sięgam od razu po nowość fonograficzną, bo jeszcze w te wakacje, w lipcu, oficyna Kairos wydała płytę Kuby Janickiego Bionic Environments. Wypełnia ją w całości kompozycja o tym właśnie tytule. Środowiska bioniczne, a więc takie, w których łączą się porządek naturalny, biologiczny, pełen nieregularności oraz uporządkowany, mechaniczny świat technologii.

Kuba Janicki przekłada tę zasadę współistnienia dwóch porządków na język muzyczny. Artysta skomponował rozbudowany, 40-minutowy utwór. Należałoby właściwie powiedzieć, że to dźwiękowa fantazja. Opowieść o świecie, w którym porządek mechaniczny i biologiczny zostały już połączone. Pozostaje jednak pytanie, w zgodnej symbiozie, czy jednak w napięciu. Tę muzyczną opowieść o nowym, wyobrażonym świecie budują znakomici muzycy. Audrey Chen, która wykorzystuje rozszerzone techniki wokalne, Kuba Janicki, soundboard i elektronika oraz orkiestra AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Bionic Environments Kuby Janickiego.

Vamos banir, então tá.

Es ist

Wow, we have the boots. Shut up.

Wygasające brzmienie przetworzonej orkiestry smyczkowej w finale kompozycji Kuby Janickiego Bionic Environments. Środowiska bioniczne, a więc te łączące porządek organiczny z syntetycznym, uporządkowanym światem technologii. Audrey Chen, głos, Kuba Janicki, soundboard i elektronika oraz orkiestra AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Utwór Kuby Janickiego, choć wydany przez wytwórnię Kairos w lipcu tego roku, swoją premierę miał 2 lata temu na festiwalu AUXODRON i na płycie zarejestrowane zostało właśnie wykonanie z tyskiej mediateki z 5 października 2024 roku. A tegoroczna odsłona AUXODRON rozpocznie się już w najbliższy piątek. W fantazji polskiej tymczasem kierujemy się ku muzycznej przeszłości i cofając się co 2 dekady powrócimy do utworów Zygmunta Krause i Sabolcza Esteni. Najpierw zabrzmi tokata polsko-węgierskiego kompozytora napisana w 2006 roku. Utwór o klarownie prowadzonej narracji, która rozwija się od delikatnie rysowanych motywów układających się początkowo w pytania, aż po partie wirtuozowskie. Tokaty na 2 fortepiany wysłuchamy w interpretacji kompozytora Sabolcza Esteni oraz jego uczennicy, pianistki Iwony Mironiuk.

Toccata na dwa fortepiany. Wysłuchaliśmy interpretacji samego kompozytora oraz Iwony Mironiuk. Sabolcz Esteni napisał toccatę w 2006 roku, a my cofamy się o kolejne dwie dekady. Na koniec spotkania z muzyką polską w dwójce utwór Zygmunta Krause, Comment Simon. Zygmunt Krause odwołuje się tutaj do estetycznych założeń unizmu. Kompozytor zainteresował się tym właśnie kierunkiem zainicjowanym przez Władysława Strzemińskiego bardzo wcześnie, bo jeszcze jako uczeń łódzkiej szkoły muzycznej. W utworze Comment Simon zasady unizmu są przełożone na język muzyczny, brak kontrastu.

Podcastów, jednolita narracja i powtarzalność materiału dźwiękowego, który jest poddawany jedynie drobnym modyfikacjom. Comment c'est mon w interpretacji klawesynistki Gośki Ischording.

0: Comment se mont, kompozycja Zygmunta Krause w interpretacji klawesynistki Gośki Ischording. To ostatni już utwór w dzisiejszej Fantazji Polskiej. Monika Kopcik, do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Krzysztof Pastor.

Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dobry wieczór. Zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Dzisiaj na początku naszego spotkania, mniej więcej na pół godziny, przeniesiemy się do Londynu, do Wigmore Hall. Tam prawie dokładnie rok temu, czyli 29 września 2025 roku, wystąpił duet altowiolisty Lawrence'a Powera i pianisty Ryana Wigglesworth'a. Zaprezentowali wtedy m.in. koncert sztuk Georgia Enescu. Jest to utwór na